0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah. Mówią przybyj, masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta w

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Płakałem na mój brat niedźwiedź i na gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych.

tough.

Wąskie tło szarości, niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się

0: zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Insta. Staram się w myślach snuć gorliwy freestyle. O spokój dla ciebie, dla bliskich, dla siebie, dla ojczyzny mej. I to wcale nie Litwy, chociaż i dla Litwy też. Dzięki ci za blitwę i za krzewy winne. Pomóż mi pozostać sobą, choć to społeczeństwo dziwne jest.

osiedle pyłowane jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 ciszy noc ma nocny sklep. Tu zaopatruję się papieros za papierosem, na balkonie trwamy. Twoje i takie drogie.

kawę, dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz to, będzie hit.

0: Gramy.
1: Gramy.
2: Nie działałem przeciw.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty, no wejść temat.

0: Kick back after hours.
1: Whoa.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Słuchacie czwórki, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem z nami jest Łukasz Cieślewicz, najskuteczniejszy zagraniczny piłkarz w historii Ligi Wysp Owczych, obecnie trener rezerw Tórshavn. Cześć.
3: Cześć, witam.
2: No to zacznijmy może, zanim o piłce porozmawiajmy, od tego, czym się różni życie na Wyspach Owczych, na których osiedliłeś się prawdopodobnie już na dobre, od polskiej rzeczywistości.
3: No na pewno życie tutaj na Wyspach jest spokojniejsze, tak? Nie ma takiego pędu, takiego stresu na wszystko, więc pod tym względem no, idzie tutaj odpocząć, mimo tego, że nawet praca jest jaka jest, ale jest ten spokój, nikt nikogo tak nie goni, więc na pewno pod tym względem wyspy się wyróżniają i to jest na pewno największa różnica między wyspami a Polską.
2: Mówi się, że na Wyspach Owczych pogoda jest bardzo zmienna, że jeżeli chcemy, żeby ona się zmieniła, to trzeba po prostu poczekać kilka chwil. To się sprawdza?
3: To się sprawdza, jak najbardziej. Także tutaj akurat ludzie nie kłamią. Tak faktycznie jest. Może być słoneczko piękne, ładnie rano, a później może być sztorm, może padać, może śnieg spać, także no, trzeba być przygotowany na każdą porę roku w ciągu dnia.
2: W jaki sposób w ogóle trafiłeś na Wyspy Owcze? Popchnąłeś swoją karierę piłkarską do przodu, obecnie jesteś trenerem. Kiedy to było i skąd w ogóle się to wszystko wzięło? Bo to pamiętam, że był twój tata, Robert Cieślewicz. Natomiast jakbyś mógł opowiedzieć trochę o szczegółach, kiedy trafiliście na Wyspy?
3: Tak, jak najbardziej. No, mój tata w 99 roku wyjechał na jeden sezon na Wyspy Owcze. No i później dostał ofertę z innego klubu. No i ściągnął całą rodzinkę, także już pod koniec października jechaliśmy wszyscy z tatą. Praktycznie od tamtego czasu no, cały czas mieszkam na Wyspach z lekką tam przerwą na 7 lat w Danii. No i później wróciłem tutaj, także na pewno przez to, że tata grał w piłkę i też przemieszczał się najpierw po Polsce, też się przeprowadzaliśmy później na Wyspy, no to wyjechaliśmy razem z nim, no i myślę, że nie żałujemy.
2: Ty mówiłeś, że w jednym z wywiadów, że miałeś przyjechać na sezon, a właściwie już w pierwszym roku tytuł mistrza kraju, wybór na najlepszego piłkarza ligi. Kiedy w twojej głowie pojawiła się taka myśl, że okej, zostaję tu na serio, to będzie mój drugi dom, a może nawet pierwszy, może w ten sposób już do tego podchodzisz?
3: Jak grałem w piłkę, no to na pewno miałem jakieś swoje cele, więc na pewno nie chciałem skończyć kariery na wyspach Owczych. Ale wiadomo, ta wygoda tutaj na Wyspach, to życie no, sprawiło, że praktycznie tutaj grałem do końca swojej kariery. No, na pewno po tym pierwszym sezonie, tak jak mówisz, taki był plan, wyjechać, pokazać się, zagrać dobry sezon i wyjechać ponownie gdzieś, może do Danii, Skandynawia, może też Polska. Ale no wiadomo, po mistrzostwie ta chęć grania w eliminacjach do Ligi Mistrzów no była tak dość mocna, że po prostu przedłużyłem ten kontrakt. A później różne rzeczy prywatne się też wydarzyły, gdzie mi się córeczka urodziła w 12, także później już też myśleliśmy bardziej o rozwoju naszej córki. Później się urodziła druga córka, no i tak wiadomo, że tutaj życie jest o wiele spokojniejsze, dzieci mogą sobie chodzić na dworze praktycznie całą noc, jeżeli byśmy tylko tego chcieli, i wiemy, że zawsze wróci do domu, a nawet jakby się gdzieś zgubiło, to każdy wie, każdy się zna, więc dzieci spokojnie

0: wróciły, także, no, wybraliśmy po prostu z żoną miejsce, w którym się żyje w miarę spokojnie i tutaj na wyspach tak jest.
1: Ponad 50 tysięcy mieszkańców, dobrze mówię? To jest coś takiego.
0: Aktualnie jest około 55, już jest tak.
1: W jaki sposób traktuje się piłkę nożną na Wyspach Owczych? Czy to jest sport taki narodowy? Wiadomo, że Wyspy Owcze należą do Królestwa Danii, natomiast czy to jest sport, którym żyją wszyscy mieszkańcy na Wyspach?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Piłka nożna była zawsze numerem jeden. Teraz troszeczkę piłka ręczna, można powiedzieć, że w ostatnich 2-3 latach nas przeskoczyła, ale aczkolwiek i tak na mecze tutejszych lig, no to na piłkę nożną przychodzi o wiele więcej osób niż na piłkę ręczną. To też jest spowodowane tym, że piłkarze ręczni przede wszystkim grają za granicą, ale na pewno piłka nożna jest na pierwszym miejscu. Zawsze się wzorowali na Premier League. Tutaj każdy jest fanem jakiejś drużyny z ligi angielskiej, więc tak, jak najbardziej piłka nożna jest numerem jeden i mam nadzieję, że tak zostanie.
1: W jakim języku podczas twojej kariery piłkarskiej, obecnie trenerskiej, porozumiewasz się z innymi zawodnikami albo zawodniczkami, bo do niedawna jeszcze byłeś trenerem kobiet drużyny Tórshavn, teraz jesteś trenerem rezerw klubu i asystentem pierwszego zespołu. Czy tam jest jakaś lokalna odmiana duńskiego, farerski, czy po angielsku raczej wszyscy do siebie mówią?
0: Nie, jak najbardziej mają swój język urzędowy, to jest farerski. Duński jest drugim ich językiem, aczkolwiek wydaje mi się, że w młodszej populacji już ten duński troszkę zanika i angielski trochę poszedł bardziej jako drugi. Widzę to po swoich córeczkach, także no my się posługujemy w sumie każdym językiem, bo wiadomo, teraz w naszej męskiej drużynie mamy zawodników też z zagranicy, więc praktycznie w szatni i na boisku u nas jest tylko język angielski, żeby każdy zrozumiał nasze cele, ale nasze wymagania też co do zawodników. Mamy też Duńczyków, także też po duńsku, bo tam mieszkałem 7 lat, więc też tym językiem się komunikuję. No i farerski też jak najbardziej, więc rozumiem praktycznie wszystko, z mową jest troszkę gorzej, aczkolwiek też potrafię, ale wolałbym na przykład w języku duńskim, gdzie tam spędziłem też dużo czasu. Ale tak jak mówię, te trzy języki u nas w klubie na co dzień się słyszy, więc jeżeli ktoś w tym języku funkcjonuje, tak to się spokojnie w klubie z każdym dowiada.
1: A jakbyś miał porównać farerski do duńskiego, jest to duży skok, czy są podobne w miarę?
0: Mi się wydaje, że jest duży skok. Może Farerczycy inaczej do tego podchodzą, ale mi się wydaje, że jest zupełnie inny język, także tak to wygląda.
1: Łukasz Cieślewicz, najskuteczniejszy zagraniczny piłkarz w historii Ligi Wysp Owczych, jest razem z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem z nami na łączach jest Łukasz Cieślewicz, trener rezerw Tórshavn. To zespół z Wysp Owczych. Łukasz jest do tego najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii ligi tychże Wysp. Rozmawiamy o piłkarskim krajobrazie w tym miejscu, no i o karierze Łukasza również. Czy ty masz tam status gwiazdy? Wychodzisz na zewnątrz, wychodzisz z domu, autografy i nie możesz się opędzić od fanów, czy jednak liczba mieszkańców, tak jak tutaj wspominaliśmy, te ponad 50 tysięcy sprawia, że właściwie ty ze wszystkimi żyjesz już jak z sąsiadami, wszyscy cię znają i nie prowadzisz życia celebryty.
2: Tak, dokładnie, tak to tutaj wygląda. Tutaj nikt się po prostu nie wywyższa, tak mi się wydaje. To jest taki kraj, gdzie każdy do każdego przyjaźnie podchodzi, także nie czuję się tak. No oczywiście jak grałem, to było większe jakieś takie skupienie, można powiedzieć, na mojej osobie, jak grałem, ale teraz już wiadomo, no, jak kariera się kończy, to trochę ktoś odchodzi na drugi plan, więc my teraz trenerzy na trenerów patrzą troszkę inaczej niż na zawodników, to właśnie te osoby są tymi gwiazdami, ale bym powiedział, że tutaj nie nazywamy się gwiazdami, nigdy się nie nazywaliśmy, staramy się po prostu fajnie podchodzić do naszych zajęć, ale też oczywiście z dziećmi, jak się spotykamy, to jakieś, bo wymienimy parę zdań, autografy też się zdarzają, jakieś zdjęcia, ale mówię, to nie jest też tak, że nie mogę się poruszać po mieście.
1: Łukaszu, który to już rok na Wyspach Owczych? Jeśli dobrze pamiętam, 2011 dołączyłeś do Tórshavn, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Czyli właściwie można powiedzieć, że w tym roku 15 lat minęło jak jeden dzień.
2: No tak, dokładnie tak czuję, więc ten czas bardzo szybko zleciał, ale też fajnie.
1: I jak patrzysz teraz właśnie na to, co się działo wcześniej, tak z perspektywy czasu, na rozwój piłki na Wyspach Owczych, na to, jak ty też awansowałeś, jak się rozwinąłeś, no postanowiłeś zakończyć w pewnym momencie karierę piłkarską, zostać trenerem, no i też powoli pniesz się po tych kolejnych szczeblach, to niedawna współpraca z zespołem kobiecym drużyny Tórshavn, teraz jesteś trenerem rezerw klubu i asystentem pierwszego zespołu. Jakbyś teraz mógł podsumować te, nazwijmy to, jubileuszowe 15 lat na Wyspach Owczych?
2: No na pewno, tak jak wszędzie, no, piłka i ogólnie sport idzie do przodu. No na pewno my postawiliśmy dość dużo na szkolenie trenerów i wydaje mi się, że to właśnie też u nas widać, bo coraz więcej zawodników wyjeżdża za granicę i tak samo liga robi się mocniejsza i widzimy, że już w europejskich pucharach jesteśmy w stanie konkurować z tymi lepszymi teoretycznie drużynami, więc tak jak rok temu graliśmy z Brøndby Kopenhagą w eliminacjach do Ligi Europy, także u siebie 1-1, na wyjeździe 1-0, także też mecz taki, można powiedzieć, na styku, więc

0: Więc widać, że pniemy się do przodu, tak samo jak i drużyna Cowie Klaksvik, jak się nie mylę, to już teraz będzie 2-3 lata temu, gdzie awansowali do grupy Ligi Konferencji, jak jeszcze były grupy. Także no, na pewno widać, że to idzie do przodu, to idzie w dobrym kierunku. Tak jak mówię, postawiliśmy bardziej na trenerów, gdzie jak ja jeszcze przychodziłem, to był praktycznie pierwszy trener i on był odpowiedzialny w sumie za wszystko. A teraz jest jednak podział tych ról w sztabie, gdzie jest trener, dwóch asystentów, trener przygotowania fizycznego, bramkarzy, analityk, także takie rzeczy, wszystko poszło do przodu, no i to oczywiście odbija się później na naszych dobrych wynikach, także i też widać to po reprezentacji, także no na pewno to idzie do przodu, ale też wiemy, że inne kraje takie mniejsze też idą do przodu, więc na pewno chcielibyśmy, żeby to jeszcze funkcjonowało troszkę lepiej. Oczywiście krok po kroku staramy się coraz wyżej, na coraz wyższy poziom wchodzić.
1: Łukasz Cieślewicz, nasz człowiek na Wyspach Owczych, jest gościem czwórki. Rozmawiamy o farerskiej piłce nożnej. Teraz gramy.

czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze. O czym?

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: Słuchacie czwórki, a razem z nami jest Łukasz Cieślewicz, najskuteczniejszy zagraniczny piłkarz w historii Ligi Wysp Owczych, obecnie trener rezerw zespołu Tórshavn. I w tym roku 15 lat minie, od kiedy Łukasz spędza swój czas bardzo aktywnie, rozwija się na Wyspach Owczych. Na początku był piłkarzem, obecnie jest trenerem. Tak sobie spojrzałem na mapę Wysp Owczych. Mamy kilkanaście tych wysp głównych, 18, jak tak dobrze liczę. Jak to wygląda kwestia logistyki? Czyli chodzi mi o spotkania między zespołami. Rozumiem, że trzeba przepłynąć jakąś łodzią, jakąś jednostką pływającą z jednej wyspy na drugą, żeby rozgrywać spotkania. To jest taki główny środek transportu, jeśli chodzi o piłkarzy?
2: No, teraz jest o wiele ułatwiony akurat transport na wyspach, ponieważ mamy cztery tunele podwodne, które łączą wyspy, więc jedyny wyjazd, na który musimy płynąć, to jest na Suðuroy. To jest wyspa na samym dole. Tam w zeszłym roku były dwa zespoły Suðuroy, które teraz spadły do pierwszej ligi, więc płynąć akurat w tym roku nigdzie nie musimy na żaden mecz, ponieważ tak jak mówię, wszystkie te wyspy, które są w miarę zaludnione, są połączone tunelami, więc u nas najdłuższe wyjazdy na mecz to są w okolicach 40-45 minut, więc naprawdę blisko, więc to jest no dość spore ułatwienie, bo tak jak mówisz, no kiedyś trzeba było pływać jednak statkiem, tak jak do Klaksvík trzeba było dopłynąć, na lotnisko trzeba było dopłynąć, no a tam już są porobione tunele, więc zamiast jechać na mecz cały dzień, no to teraz możemy po prostu pojeździć 40 minut w tą i z powrotem i rozegrać mecz i tyle. Także na pewno pod tym względem wyspy też się dość mocno rozwinęły i jest już kolejny plan na tunel właśnie na Suðuroy, który będzie najdłuższy tutaj na wyspach, ale to wiadomo, potrwa parę lat.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście widzę tutaj połączenia drogowe i że to się tak szybko, dynamicznie rozwija, to cieszy. Natomiast to jest też swego rodzaju osobliwość, że dopływamy na tę wyspę na samym południu, żeby rozegrać piłkarskie spotkanie. Powiedziałeś o tym, że niektóre zespoły spadły do

0: niższej ligi, to teraz trochę o strukturze tej piłkarskiej na Wyspach Owczych, czyli ile mamy lig, ile jest tych poziomów rozgrywkowych, o tym porozmawiajmy, bo to jest fascynujące, że Wyspy Owcze, na których mieszka właściwie tyle mieszkańców, co w naszym Ełku, mają co najmniej dwie ligi, to już wiemy. Czy są jeszcze niższe ligi, czy mamy dwa takie poziomy?
1: Nie, są właśnie cztery ligi, także mamy ekstraklasę, pierwszą, drugą, trzecią. Także wiadomo, że w tych niższych ligach to już są bardziej rezerwy, albo nawet i trzecia drużyna, na przykład tak jak HB czy B36, tych z ekstraklasy, więc to są bardziej rezerwy, można powiedzieć, że czasami też nawet oldboye tam dołączają do tych drużyn. Także, ale mamy cztery ligi rozgrywkowe, więc jak na tak mały kraj, no to też pokazuje, jakie jest zainteresowanie piłką nożną, tak? No bo 55 tysięcy ludzi, a jednak mamy cztery ligi, więc nawet ci starsi zawodnicy, którzy pokończyli kariery, cały czas grają w tych niższych ligach, żeby się ruszać, żeby coś robić, tak? Także no to jest fajne, to jest pasja do piłki i naprawdę czasami też można spotkać naprawdę dużo starszych piłkarzy, którzy kiedyś grali, ale funkcjonują na jakiejś czwartej lidze, tak? Także no fajne, ale to tak wygląda. No wiadomo, w Ekstraklasie i w pierwszej lidze mamy po 10 zespołów, a w drugiej i trzeciej to już jest różnie, bo czasami zależy też, kto się do tej zgłosi. Także jak się nie mylę, to w zeszłym roku w drugiej lidze było 11 zespołów, przeważnie było 12, a już trzecia liga, no to już tam różnie. Czasami może być 10, czasami 12, także to zależy też czy te drużyny, które grają w Ekstraklasie, mają na tyle zawodników, żeby funkcjonować w tych ligach.
0: Łukaszu, trzymamy kciuki za twoje piłkarskie, sportowe sukcesy. Łukasz Cieślewicz, najskuteczniejszy zagraniczny piłkarz w historii Ligi Wysp Owczych, obecnie trener rezerw Tórshavn, był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Jak się mówi, jak się pozdrawia po farersku?
1: Heilsa.
0: No to Heilsa w takim razie. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

coś na końcu liny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior. Ja będę to powtarzał jak guzior.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj początkowo będzie pogodnie, w drugiej części dnia trochę więcej chmur na wschodzie kraju, natomiast na zachodzie, północy i częściowo w centrum trochę popada, tam przydadzą się również parasolki. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 stopni w centrum kraju do 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 7 minut po godzinie 7, a to był Nikap w czwórce. Na dobry poranek, dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Dominika Płonka. Witam, zapraszam na poranek czwórki, na spędzenie tych pierwszych kilku godzin poranka razem z nami, razem z gorącą playlistą. Tak jak wam obiecałam wczoraj, słuchajcie, jest coraz cieplej. Będzie jeszcze cieplej. Wszyscy się pewnie nie mogą tego doczekać, tym bardziej, że no mamy już połowę czerwca i wypadałoby, żeby te cieplejsze masy powietrza napłynęły, opaliły naszą skórę, żebyśmy mogli trochę z tego słońca skorzystać. No bo rzeczywiście, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to słońce daje nam dużo, dużo, dużo więcej energii w ciągu dnia. Tym bardziej, że te dni obecnie też są najdłuższe. Już w niedzielę noc kupały tak zwana, czyli najdłuższa, najkrótsza noc, najdłuższy dzień. Wianki w ten weekend, także jeżeli nie macie planów jeszcze na weekendowe wieczory, to myślę, że w waszym mieście może być coś ciekawego organizowanego z tego właśnie tytułu. A poza tym dziś w poranku dużo dobrej, świeżej muzyki. Mam dla was kilka ciekawych propozycji. Będziemy również między innymi mówili o tym, jak odpocząć nie tylko w wakacje, ale jak na co dzień sprawić, że nie budzimy się z kołotaniem serca. To wszystko już za moment, a tymczasem zagrajmy. Dzień dobry.

0: Now you're famous.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
2: To jest nowość Czwórki.
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: dajemy wciąż radę, mamy wciąż wiarę i robimy to dalej.
1: Mamy się dobrze, pomimo odcisków i lat, historia zatacza koło, sporo sukcesów i strat. Wciąż dużo śladów na blokach, choć na salony nas stać. Jesteśmy

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Molesta, Evenement i numer raz w Poranku Czwórki, a my przypominamy, że już niedługo 30-lecie Molesty, Evenement w Warszawie będziemy świętować, będą goście, będzie się działo. Na zegarze 15 minut po godzinie 7, a tu jeszcze dostałam informację, że jeżeli chcecie wpaść do progresji i świętować razem z Molestą, Evenement ich 30-lecie, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 22 645 2100, a myślę, że warto wpaść. Koncert już 27 czerwca. Dzwońcie, wpadajcie i bawmy się razem już niedługo. A zanim wieczory koncertowe i przyjemności, choć jest to również przyjemnością, co teraz przedstawię tak naprawdę, na rozbudzenie o poranku, czy jesteście w drodze do pracy, czy do szkoły, a może dzisiaj macie dzień wolny, prezentuję wam kolejne muzyczne nowości ze świata popu, dlaczego nie. Adela, czyli wokalistka i artystka, która nie dostała się w takim znanym programie netflixowym do Girls Bandu o tytule Kecaj, postanowiła, że postawi na swoją solową karierę i prezentuje kolejny singiel Red Bottoms. Dziewczyna jest ze Słowenii, a robi świetną robotę i karierę międzynarodową, także mocno trzymamy za nią kciuki i prezentuje nowy singiel właśnie od Adeli teraz w Czwórce.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Backyard, bo w poranku, a na zegarze 23 minuty po godzinie 7. O tym, jak możemy rano się odstresować, będziemy na pewno mówić dzisiaj w trzeciej godzinie poranka, aczkolwiek ja mogę już Wam z własnego doświadczenia zdradzić jedną metodę. Na pewno pomaga ruch i pomaga na przykład jakaś poranna rozgrzewka w formie potańczenia sobie po mieszkaniu, czy nie wiem, w drodze do domu. Jeżeli macie więcej odwagi i się nie boicie, co inny przechodzień o Was pomyśli. Jeżeli jesteście na tak, to teraz dla Was kilka brzmień bardziej tanecznych. Holenderski duet Anotr ponownie sięga właśnie po takie taneczne inspiracje. Tworzy duet razem z Edim i ten duet wydał ostatnio utwór o tytule It's So Nice. Bardzo przyjemny groove. Moim zdaniem sprawia, że od pierwszych sekund trudno usiedzieć w jednym miejscu. Posłuchajcie sami.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Poranek czwórki. Push the pipe w poranku czwórki, a na zegarze 7:30. Ja mam dla was kolejną propozycję, do której będziecie mogli o poranku potańczyć, a to dlatego, że duet Sophie Tucker, duet, który swoją drogą zagra na Carbon Festiwalu już w ten weekend, także być może niektórzy z was, którzy na przykład z czwórki dostali bilety na to wydarzenie, będziecie mogli usłyszeć może ten numer, a może po prostu ten duet na żywo. Jest to taki duet nowojorski. Oni wydali utwór Manhattan ostatnio we współpracy z turecką DJ-ką Katlitą, także to jest bardzo ciekawe międzynarodowe połączenie. Wielkie miasto, nocne życie, tak opisują między innymi swój singiel właśnie artyści. Posłuchajcie sami. Myślę, że o poranku też się sprawdzi.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Za 22 minuty godzina 8, a to był Janusz Walczuk, Jangle Osia, Olinda i Zuziula w utworze Rollout. Zuziula, która już dziś o godzinie 23 zagra w tutaj naszym żółtym studiu w ramach rap sceny czwórki. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, całość transmitowana na czwórka online oczywiście. No i ten koncert Zuziuli będzie poprzedzała również audycja, specjalna audycja, którą poprowadzę razem z Adamem Smolarkiem, czy rap jest kobietą, wielu ciekawych gości, a już za chwilę kolejna nowość ode mnie, czyli Kodak Black, G-Tag i utwór Move.

0: Za 13 minut godzina 8, a w poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. W tym tygodniu jest to album Still Brazy od YG, a więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Duże znaczenie w sukcesie płyty Still Brazy od YG miała produkcja na tym krążku. Raper postawił na mocno West Coastowe brzmienia w odświeżonej formie. W pewnym sensie kontynuował pomysł, który rozpoczął na swoim debiucie My Crazy Life, gdzie współpracował przede wszystkim z Mastardem. Na Still Brazy postawił na szersze grono producenckie. Pojawiają się tam m.in. DJ Swish, Hitboy, Ty Dolla Sign, czy teraz Martin, który wyprodukował utwór Twist My Fingers. Posłuchajmy go teraz w czwórce. Mówił do was Del M.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu bartender. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: They waiting on Big Mom to drop like GTA 6.
1: Minęła ósma.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj początkowo będzie pogodnie w całej Polsce, w drugiej części dnia trochę więcej chmur na wschodzie kraju, na zachodzie, północy i częściowo w centrum trochę też popada, tam przydadzą się parasolki, a jeżeli chodzi o temperaturę, to jest coraz cieplej, dziś osiągnie ona maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 stopnie w centrum kraju, do 27 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

0: Autopromocja.
1: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
13: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
0: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchaj.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam na zegarze 6 minut po godzinie 8. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które budzik na 8 sobie nastawiły, już wstają. Myślę, że 6 minut to jest taki zdrowy poślizg, w szczególności w takich dniach jak dzisiaj, kiedy słońce świeci nam od samego poranka. No, jesteśmy w momencie, kiedy te dni rzeczywiście mamy najdłuższe, już w weekend, a dokładnie w niedzielę noc kupały, wianki, także jeżeli nie macie jeszcze planów na weekend, to myślę, że coś fajnego może dziać się w waszym mieście. Druga godzina poranka, już za chwilę z Alicją Michalską porozmawiamy o stereotypach Polaków, czyli o tym, co, jacy są typowi Polacy, czy rzeczywiście jesteśmy tak zgryźliwi, pesymistyczni, jak nam się wydaje, czy tak się również oceniamy. No i pytanie od razu zadaję wam, drodzy słuchacze, jaki stereotyp Polaka uważacie, że już nie obowiązuje? Jeżeli macie coś od razu w głowie, ja mam taką jedną cechę, która myślę, że jest przereklamowana już w 2026 roku, to dzwońcie do nas 226452100. Porozmawiamy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. What's Done is Done od Georgii Smith, czyli nowość czwórkowa Georgia, która z powrotem wchodzi na parkiet i zapodaje nam taneczne bęgery. Ja lubię Georgię w takim wydaniu. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
1: Też lubisz Georgię Smith
2: lubię.
1: W takim wydaniu? Takim bardziej, mniej soulowym, bardziej tanecznym?
2: Wiesz co, ja już teraz nie pamiętam. Chciałam sobie przypomnieć jej utwór, ale był taki bardzo fajny, spokojny, soulowy utwór i bardzo mi się tutaj podobał. Jak przypomnę sobie tytuł, to...
1: Znajdziemy.
2: Tak, to jest, podam
1: jest taka opcja
2: wyjściu.
1: W Google, że możesz zanucić i Google ci daje wtedy podpowiedź.
2: To może to nie o tej porze.
1: Świetna. No to ja mogę spróbować, nie ma problemu. Ja się nie wstydzę. Może nie tutaj na antenie, ale poza anteną spróbuję.
2: Dobrze.
1: Ale to w ogóle taka ciekawostka na poranek dla słuchaczy. Jeżeli chodzi wam po głowie jakaś piosenka i niestety już nie jesteście w stanie użyć aplikacji, która bezpośrednio, nie wiem, z głośnika zbierze ten utwór, to jest coś takiego jak Google Humming czy Google Hum, gdzie możesz po prostu, no, humming to po angielsku właśnie nucenie, gdzie możesz zanucić daną piosenkę i rzeczywiście ta aplikacja jest świetna, nawet jeżeli to nucenie wychodzi tak, wiadomo, 50 na 50,

0: to jest świetna w wyłapywaniu.
1: Wreszcie ktoś to wymyślił, bo ja mam bardzo często właśnie taki stan, że mam jakąś piosenkę w głowie, co chwilę mam jakąś piosenkę w głowie i bardzo chcę sobie przypomnieć, co to było i teraz będę tego używać. Dobrze.
0: No to w takim razie...
1: Ale super z tobą porozmawiać, Dominika, o poranku.
0: Ciekawostka, widzisz, zawsze się czegoś nowego dowiemy. No dzisiaj od ciebie, Alicja, podobno się dowiemy, jaki jest typowy Polak w 2026 roku.
1: Tak, taki przewrotny temat, no bo wiadomo, zawsze jak trzeba coś powiedzieć o innych, to przychodzi nam to nieco łatwiej, no a jak już trzeba przyjrzeć się samemu sobie, no to sprawa robi się mniej wygodna. Na szczęście ktoś to zrobił za nas i mowa tutaj o najnowszym raporcie pod tytułem Autostereotyp Polaka, bo to nie jest jedynie stereotyp, ale jest to autostereotyp przygotowany w czerwcu przez Centrum Badania Opinii Społecznej, no bo wiadomo, każdy naród ma jakąś opowieść o samym sobie. Włosi mówią o swoim temperamencie, Niemcy o tej dyscyplinie, a Brytyjczycy o poczuciu humoru. No, a jak to jest u nas w Polsce, jakbyśmy tak zapytali samych siebie, jacy jesteśmy, no to zwykle te odpowiedzi przychodzą błyskawicznie, prawda? Pracowici, zaradni, ambitni, no ale też trochę nieufni, skłonni do narzekania i często patrzący z taką bardzo dużą dawką pesymizmu. No to jest właśnie ten autostereotyp, czyli zbiór przekonań, jak dana grupa w ogóle widzi siebie. Dlaczego warto badać się też tę perspektywę? O tym opowiedział mi autor raportu i socjolog Jan Kujawski.
2: To, jak postrzegamy siebie, jest również bardzo istotną kategorią badawczą. Dlatego też postanowiliśmy zbadać autostereotyp Polaka, czyli to, jak sami siebie postrzegamy. No, jego poprzednia edycja miała miejsce już przeszło dekadę temu, więc wydaje mi się, że tym bardziej jest to ciekawe, no, patrzeć, jak po dekadzie, która obfitowała bardzo pewnie różnego rodzaju istotne wydarzenia społeczno-polityczne, no, jak w chwili obecnej kształtuje się stereotyp Polaka, czyli jak po prostu sami siebie widzimy.
1: Co ciekawe, ten obraz Polaka nie jest wcale czymś stałym, no bo wiadomo, to wszystko się zmienia, chociaż są takie niektóre stałe elementy, no ale jak porównamy sobie te wyniki Centrum Badań Opinii Społecznej z ostatnich kilkunastu lat, to tak naprawdę zobaczymy, że ten nasz narodowy portret stopniowo się zmienia, no bo jeszcze tę dekadę temu częściej podkreślaliśmy takie cechy jak religijność, patriotyzm, czy właśnie gościnność, no a dzisiaj na pierwszym miejscu wysuwają się pracowitość, ambitność i przedsiębiorczość, więc to też jest ciekawy wątek, żeby zobaczyć, jak w ogóle nasza perspektywa, ale też w ogóle jak nasza mentalność się zmienia. Ja jeszcze zapytałam Jana Kujawskiego, co w ogóle wpływa na ten obraz nas samych.
2: Myślę, że opinia innych na nas nieco wpływa. Nieco wpływa też, tak jak mówiłem, pewne normy kulturowe, które funkcjonują w naszym kraju. Wpływają na to bardzo różne kwestie, no zarówno jakieś tam nasze opinie o nas, ludzi z zagranicy, opinie o nas samych, czy też ogólne jakieś normy społeczno-kulturowe. Tak, wydaje mi się, że to wszystko po trosze jakoś składa się na ten autostereotyp, który mamy sami o sobie.
1: To też jest ciekawe, że jak dorastamy, to jednak jesteśmy trochę z dala tych stereotypów, prawda? Myślimy sobie, nie no, gdzie tam ja? A potem jak jesteśmy starsi i okazuje się, że wiele rzeczy mamy podobnych, no to widzimy, prawda? Że to wszystko na nas wpływa, to wszystko jest gdzieś tam częścią naszej codzienności. No i czasem nie da się od tego uciec, jeśli chodzi o te cechy.
0: Ja mam wrażenie, że bardzo dużo daje też perspektywa wyjechania za granicę i pobycia z osobami z innych kultur. Wtedy mam wrażenie, że miałam taki moment w swoim życiu, kiedy stwierdziłam, że no jednak mam naprawdę bardzo dużo cech takiego typowego Polaka, co nie jest złe, bo myślę tutaj na przykład o takich cechach jak gościnność, jak to, że zawsze jak ktoś do mnie przychodził, to właśnie jakieś herbatka, jakiś poczęstunek, co nie zdarza...
1: Cała galeria herbat,
0: co nie jest rzeczą wymaganą na przykład często w innych krajach.
1: Tak, tak, to też jest bardzo ciekawe, że jak zderzymy to właśnie z innymi narodami, no to wtedy dopiero wychodzi to, jacy jesteśmy, chociaż trochę tak staraliśmy gdzieś tam się to schować pod dywan. No ale można powiedzieć, że ten wizerunek Polaka staje się bardziej taki pragmatyczny i związany z jakimś takim osiąganiem sukcesu. No wiadomo, zmienił się też kontekst społeczny. Te młodsze pokolenia dorastały już w kraju rozwiniętym gospodarczo, ale są takie trwałe elementy, które się nie zmieniają. No i jest to między innymi no, ta pracowitość.
2: Na przykład wydaje, że w jakiś sposób kultura pracy, jaka obowiązuje, czy można powiedzieć, że jest również promowana przez media, też na to nieco wpływa. Ja tutaj spotkałem się w ostatnim czasie z szeregiem artykułów, które obwieszczały, że wśród powiedzmy narodów europejskich jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów i można powiedzieć, że jest to jakieś sprzężenie zwrotne, no bo później to samo wychodzi w badaniach, sami siebie postrzegamy jako tych pracowitych. Na pewno ogólny klimat polityczny wpływa na to, jak

0: siebie postrzegamy.
1: Jak mówimy typowy Polak, no to nie zawsze to jest w kontekście pozytywnym, prawda? Raczej to jest bardziej takie prześmiewcze. No a tymczasem warto może spojrzeć na tego typowego Polaka z innej perspektywy, no na przykład tej, którą nam pokazują socjologowie, że typowy Polak według wszystkich badań to jest osoba bardzo zaradna, to jest osoba bardzo gościnna, przywiązana też do pewnych wartości, ale z drugiej strony to też jest osoba, która dba właśnie o ten rozwój.
2: To ja w takim razie zadam pytanie trochę w inny sposób do naszych słuchaczy, jaki stereotyp Polaka już nie obowiązuje? Czyli jakie stereotypy gdzieś tam pamiętamy sprzed lat, ale uważamy, że w dzisiejszych czasach to już nie ma miejsca. Dzwońcie do nas 226452100, a my skoro takie zapracowane Polki jesteśmy, to w tym momencie na chwilę wrzucamy na luz, słyszymy się za moment.
3: Yo. Mm-hmm. Aha. Yo.

0: Poranek Czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: Na zegarze 24 minuty po godzinie 8. To jest druga godzina poranka w czwórce. Ze mną wyspana, ucieszona,
2: dzisiaj
1: radosna
2: tak,
1: Alicja Michalska. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jacy są typowi Polacy.
2: Tak, zbadał to najnowszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej, w którym Polacy po raz kolejny przyjrzeli się tak naprawdę sobie w takim społecznym lustrze, bo ten autostereotyp jest różny. I zanim jednak tak naprawdę spojrzymy na to, jak Polacy oceniają samych siebie, no to warto też powiedzieć o tym trochę, jak widzą nas inni, bo w tych zagranicznych stereotypach, no Polak to często człowiek niezwykle pracowity, zaradny, potrafiący odnaleźć się w trudnych

0: warunkach. Wielu też obcokrajowców kojarzy nas z tą gościnnością, z tym takim też silnym przywiązaniem do rodziny, ale są też, wiadomo, mniej pochlebne wyobrażenia, no bo jednak Polakom przypisuje się trochę skłonność do narzekania, czy nadmierne przejmowanie się tymi wszystkimi problemami, czy właśnie ta nieufność wobec obcych. Co ciekawe, też część tych opinii pokrywa się trochę z naszym własnym obrazem siebie, no bo trochę tak jest, prawda, że jak mamy jakąś taką narrację o nas samych, no to jest tam w niej malutka, chociaż taki mały zalążek prawdy, bo stereotypy, chociaż często są, wiadomo, krzywdzące i upraszczają wiele rzeczy, no to nie biorą się przecież znikąd. Ja jeszcze zapytałam Jana Kujawskiego, socjologa i autora badań, jak tak naprawdę wpływa, co wpływa na ten nasz wizerunek i czy w tym stereotypie jest chociaż jakaś taka malutka odrobina prawdy.
1: Ten obraz Polaków jest podobny. No, w 2015 roku we wrześniu, jak robiliśmy to badanie poprzednim razem, no to wyłonił się z niego obraz Polaka pracowitego malkontenta. No i w tej chwili można powiedzieć, że ten obraz jest nieco bardziej pozytywny, ale również kategoria pracowitości pojawia się w tym naszym badaniu jako odpowiedź najczęściej. Najczęściej tą odpowiedź wskazywali ankietowani, ale właśnie również malkontenctwo, smutek, narzekanie, no były. Była to odpowiedź, która pojawiła się jakby jako druga.
0: No bo jest taka jedna cecha, do której Polacy są naprawdę wyjątkowo przywiązani i to jest właśnie pracowitość. No od lat zajmuje ona tak naprawdę czołowe miejsce w tych badaniach autostereotypu. No i trudno się temu dziwić. Polska historia zresztą nauczyła nas, że sukces rzadko przychodzi łatwo i trzeba naprawdę się napracować. No i też być może dlatego tak wysoko cenimy ludzi przedsiębiorczych, ambitnych i właśnie gotowych do ciężkiej pracy. Ta polska pracowitość jest doceniana nie tylko przez nas samych, ale wiadomo, to jest taka jedna cecha, którą dostrzegają też inni. A więc chociaż ten świat się zmienia, to są takie rzeczy, które pozostają takie same. No właśnie pracowitość Polaków.
2: To jest dokładnie to, o czym mówiłyśmy też wczoraj w ramach właśnie mówienia o tych krótkich formach relaksu w ciągu dnia, że rzeczywiście my też lubimy siebie podglądać i sprawdzać, czy wystarczająco dużo pracujemy. Mam takie wrażenie, że bardzo lubimy zaglądać do czyjegoś kalendarza i gdzieś tam sprawdzać, a jeżeli ktoś ma za dużo wolnego, no to czasami patrzymy się też tak rzeczywiście trochę krzywo, jak to jest, że ktoś już o 16 wychodzi do domu, że to w ogóle jakiś skandal.
0: No bo to ma swoje dwie strony, prawda? Z jednej strony ta pracowitość jest takim źródłem sukcesów i powodem do dumy, no ale z drugiej strony jednak trochę prowadzi do takiego przekonania, że człowiek jest wartościowy tylko wtedy, gdy nieustannie pracuje. Tutaj można bardzo łatwo dorobić sobie taką filozoficzną otoczkę, no ale jeszcze w takim razie parę słów o tej pracowitości.
1: Podstawowy obraz Polaka, który z tego badanie się wyłania, to jest właśnie pracowity malkontent. No, czyli ta pracowitość była już tutaj bardzo silnie obecna dekadę temu, no i też ta nasza, powiedzmy, narodowa skłonność do narzekania również z podobną częstotliwością pojawiła się teraz, jak i dekadę wcześniej. No, natomiast na pewno można tutaj znaleźć jakby cechy, które wystąpiły z nieco większym natężeniem. Wydaje mi się, że nieco więcej obecnie było odniesień do bieżącej polityki, mówienia o tym spolaryzowaniu. Można powiedzieć, że ten obraz jest podobny, stabilny, chociaż jakby nieco bardziej pozytywny. Znacząca większość ankietowanych, około 60%, wskazuje jednak cechy pozytywne.
0: Ale mi się bardzo podoba to słowo malkontent. Jesteśmy tak, że malkontent Polak, typowy Polak to malkontent, no ale przynajmniej pracowity. Ale wydaje mi się, że już jakąś taką pozytywną zmianą jest to, że nie mówimy o sobie, że jesteśmy jakimiś pesymistami, tylko właśnie malkontenci. Po prostu naród malkontentów.
2: No brzmi to rzeczywiście
0: ale przynajmniej
2: jakoś może trochę bardziej pozytywnie. My jeszcze, to moim zdaniem, te dwie cechy się w ogóle świetnie łączą, bo my uwielbiamy narzekać na właśnie to, że mamy dużo pracy i że dużo pracujemy, a w sumie bardzo często te prace sobie sami na swoją głowę nakładamy. To ja w takim razie jeszcze powtórzę pytanie do słuchaczy. Jaki stereotyp Polaka według was już nie obowiązuje? Czyli coś, na co narzekaliśmy przez kilkanaście ostatnich lat, a teraz uważamy, że już to nas jako Polaków nie dotyczy. No ja uważam, że na przykład już to nie cecha może, ale że już przestajemy klaskać w samolotach na przykład. A jeżeli macie inną propozycję, to dzwońcie 226452100, a my do rozmowy wracamy za moment.

0: Poranek czwórki.
1: Za 27 minut godzina 9, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska.
2: Michalska
1: po prostu.
2: Pamiętam, że kiedyś się tak przedstawiłam. Michalska Alicja, jak ktoś mi powiedział, że tak nie można, bo to jest po niemiecku, a po polsku to jest Alicja Michalska.
1: O, widzisz, Michalska i Płonka w ogóle bardzo ciekawie. Być może jakiś duet kiedyś wspólny stworzymy, może jakiś muzyczny na przykład.
2: Rozmawiamy
1: dzisiaj natomiast o stereotypach, autostereotypach Polaków. No i słuchajcie, muszę tutaj przytoczyć sytuację, która wydarzyła się przed chwilą. Mianowicie Alicja między wejściami narzekała, że dzisiaj jakoś średnio ma flow, coś nie idzie. Typowy Polak w pracy.
2: Malcontent.
1: Nie dość, że
2: prostu.
1: Pracuje tak. Wstała dzisiaj pewnie o godzinie 6.30, pracuje od samego rana.
2: To 25.
1: Jeszcze, a widzisz, no to jeszcze wcześniej, to jeszcze tutaj narzeka, że coś jej nie wychodzi, a wychodzi jej pięknie.
2: No to jest trochę tak, prawda, że my po prostu nie umiemy się cieszyć z tych rzeczy. No i, ale to też w ogóle wychodzi w badaniu, że rzeczywiście taki typowy Polak to jest osoba zazwyczaj niezadowolona ze swoich efektów pracy, dlatego ciągle pracuje, żeby były one lepsze. Jest też taki bardzo ciekawy akapit pod tytułem Jak postrzegamy siebie? No i zdecydowana większość tych ankietowanych podała jakieś cechy typowego Polaka, bo rzeczywiście je mamy. No na pierwszym miejscu oczywiście pojawiła się ta pracowitość. To jest w ogóle cecha, która nie zmienia się od dobrych 20 lat. Na drugim miejscu pojawiło się malkontenctwo, brak poczucia humoru oraz smutek. Więc to są te negatywne rzeczy.
1: Ależ to wszystko przykre na poranek, Alicja. To my może po prostu skłamiemy i powiemy tutaj, że inne jednak te cechy dominują.
2: No dobra, to w takim razie, żeby nie było tak negatywnie, to teraz parę pozytywnych słów od Jana Kujawskiego.
3: Proszę. Autostereotyp Polaków nieco się poprawił od tej dekady. A można powiedzieć, dekadę temu te cechy się bilansowały. Plus, minus 50 na 50 było cech pozytywnych względem negatywnych. Natomiast teraz jednak zaznacza się, nie jest to jakaś ogromna przewaga, dominacja, ale jednak pewna przewaga cech pozytywnych. Ogólny wydźwięk tego badania jest dość optymistyczny.
2: No proszę, chciałeś pozytywny, to masz.
1: Wspaniale.
2: Wydźwięk jest pozytywny.
1: Coś tam troszeczkę się poprawiło.
2: Słuchaj, małe kroczki, tak? Za 10 lat będziemy w ogóle może nie malkontentami, tylko po prostu osobami umiarkowanie zadowolonymi z tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o te pozytywne cechy, no to Polacy według badania postrzegają siebie także jako ludzi dbających o dobro ojczyzny, patriotów, ale też do swoich mocnych stron zaliczają przedsiębiorczość, dążenie do wyznaczonych celów, ambicje, spryt i oszczędność, a także dobroduszność, wrażliwość oraz bycie pomocnym.
1: No to akurat bardzo ładne cechy, tak. I podpisuję się, uważam, że rzeczywiście Polacy te cechy przejawiają w większości.
2: I jesteśmy także godni zaufania, solidni, rzetelni, a także gościnni. A nawet pojawiło się tutaj, no co prawda ten procent jest bardzo mały, bo tylko w 5% jesteśmy uprzejmi, życzliwi, towarzyscy oraz kulturalni. No, ale przynajmniej się pojawiło.
1: Co który wtedy

0: Ale w takim razie jest życzliwy i kulturalny. No moim zdaniem to są cechy, które po prostu mają tendencję rosnącą, o tak możemy powiedzieć.
1: Od czegoś trzeba zacząć, no ale żeby nie było znowu tak pozytywnie, no to jeszcze parę słów o tych negatywnych cechach. No tak wiesz, żebyśmy wiedzieli, co zmienić.
2: Ta podstawowa, o której mówiliśmy, no to jest to nasze malkontenstwo. Tutaj pogrupowaliśmy te cechy w pewne kategorie kodowe, więc to malkontenstwo współwystępowało wraz ze smutkiem, brakiem poczucia humoru. Kolejna kategoria, no to są takie cechy jak bycie niesympatycznym, gburowatym, niemiłym, samolubnym. Jest trochę tych tutaj negatywnych wyróżników, ale także mściwość, zawiść, okrucieństwo nawet, więc te słowa są dość mocne. Natomiast tutaj cały czas może w takim optymistycznym tonie będę podkreślał, że jednak dość wyraźną przewagę mają te cechy pozytywne, tak jak już ta wskazana pracowitość, ale też dobroduszność, wrażliwość, chęć pomocy.
1: Po prostu skupmy się na tych pozytywnych cechach, no bo wiadomo, że wady i zalety są i to wszystko wpływa na taki autostereotyp Polaka, no ale warto zaznaczyć, że obraz ten uległ naprawdę poprawie. No w porównaniu z poprzednim badaniem można sobie zobaczyć to na Centrum Badań Opinii Społecznej. Naprawdę jest lepiej.
0: Ja bym powiedziała, że po prostu na co dzień, kiedy nie ma potrzeby jakiejś tam dużej reakcji, to jesteśmy rzeczywiście tymi malkontentami, jesteśmy troszeczkę gburowaci, jak tutaj było pięknie przytoczone, troszeczkę narzekamy, ale w momencie, kiedy rzeczywiście jest potrzebna pomoc, kiedy jest jakiś kryzys, no to tutaj wychodzą na przód nasze najlepsze cechy i może z tym zostańmy dzisiaj na cały dzień i może trochę więcej uśmiechu każdy dzisiaj w ciągu dnia do jakiegoś przechodnia, żeby te procenty rosły.
1: Statystyki dokładnie, żeby lepsze za te 10 lat, jak będzie kolejne badanie.
0: Dokładnie.
1: Słuchajcie, wszyscy teraz na to pracujemy.
0: My tutaj będziemy
1: się lubimy pracować.
0: Oczywiście. My tutaj będziemy się starały z jednej strony pracować, z drugiej strony się do siebie uśmiechać. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Za 16 minut godzina 9 to był utwór Espresso Tonic. No właśnie, utwór, który może rozbudzić tak samo jak poranek czwórki. A ja dla was jeszcze w tej godzinie przygotowałam czwórkową polecajkę. 5 sekt, osobiste historie i mechanizmy działania, które warto znać. Jamrozek Wrażliwie Sekty to nowy podcast Polskiego Radia o psychomanipulacji, potrzebie przynależności i ludziach, którzy trafili do zamkniętych światów pełnych obietnic, kontroli i strachu. A pierwszy odcinek jest już dostępny, mówi prowadzący dziennikarz czwórki Kuba Jamrozek.
2: W pierwszym odcinku podcastu opowiadamy o sekcie Niebo Bogdana Kacmajora. To była taka grupa, która działała w Majdanie Kozłowieckim od początku lat 90. Natomiast jej lider podporządkował sobie dziesiątki ludzi, którzy wyrzekali się nawet swoich prawdziwych imion. I w tym gronie jest chociażby Zbigniew Sajnuk, do którego dotarliśmy. On w sekcie nosił dwa imiona, anioł rowerowy i ambasador, ale wspomina też, że na zmianie imion się nie kończyło.
3: Tam była policja myśli. I tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Połowę życia mi zabrali komuniści, drugą połowę Kacmajor. Taki mam bilans.
1: Kolejne odcinki podcastu poświęcone będą rodzinie miłości, globalnej organizacji, która pod hasłami miłości i wolności stworzyła system całkowitej kontroli nad wyznawcami, grupie Antrowis, jednej

z najbardziej tajemniczych polskich sekt, grupie spod Teresina, a także historii kobiety, która przekonała wyznawców, że jest Bogiem. Podcast Jamrozek Wrażliwie Sekty jest już dostępny na stronie polskieradio.pl oraz w serwisach podcastowych. Zachęcamy do słuchania.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
2: O nie, kolejny trend?
1: Ale ten jest serio ciekawy.
2: No okej, no to musimy to obgadać.
1: Ale kiedy?
2: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
1: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
3: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
1: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia.
3: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko dla zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
1: i Julia Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła dziewiąta. Pogoda. Dziś w ciągu dnia pogodnie, w drugiej części dnia trochę więcej chmur na wschodzie, na zachodzie północy i częściowo w centrum możemy spodziewać się również opadów deszczu, ale takich chwilowych, tam przydadzą się może parasolki. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to jest rzeczywiście coraz cieplej, przygotowujemy się przed upałami, które mają być już w weekend. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 24 stopnie w centrum kraju do 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
1: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
2: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki.

0: muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
0: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: W piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
0: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: 7 minut po godzinie 9:00. Tym, którzy do 9:00 mogli dzisiaj dospać, bardzo mocno zazdrościmy, a być może takie osoby są, na przykład te, które mają urlopy, jakieś czerwcowe wakacje. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, to jest poranek czwórki. No właśnie, bo wakacje te takie szkolne zbliżają się wielkimi krokami, a wyjazd na urlop nie zawsze przynosi pożądany efekt. Część z nas przyzwyczajona do stałego tempa pracy i tych wielu bodźców, które na co dzień zwyczajnie nie wie, jak po prostu odpocząć i sprawdza ten telefon, maile, wiadomości. No i dlatego już za chwilę w poranku z pomocą przyjdzie Anna Gniłka, ekspertka od układu nerwowego, i to z Anną porozmawiamy o skutecznych metodach właśnie na pozbycie się stresu, nie tylko podczas wakacji. Porozmawiamy również o tym, jak nauczyć się tak po prostu wrzucić na luz. Zostańcie razem z nami.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: dalej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze.

0: dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Na zegarze 14 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już nasza gościni Anna Gniłka. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Czyli kobieta orientu, ekspertka układu nerwowego, autorka książek. No właśnie, nie tak dawno miała premierę jej najnowsza pozycja, czyli Kortyzolowa Rewolucja. 8 kroków do wyjścia z pętli stresu. Gratuluję przede wszystkim premiery. My
3: tę
2: książkę mamy tutaj w studiu i będziemy książki rozdawać, także czekajcie, bo na pewno będziemy zadawać pytania. Ale może, Aniu, zaczniemy od samego początku. Mamy poranek, moment, w którym tego stresu, mam wrażenie, że w ludziach często kumuluje się najwięcej, chociaż pewnie różnie to bywa. Niektórzy kładą się spać zestresowani. Jak możemy pomóc osobom, które właśnie wcześnie wstają do pracy i często brakuje im tego momentu o poranku, pomóc jakoś wypracować jakąkolwiek poranną sztuczkę, która sprawi, że ten poranek stanie się choć trochę lżejszy dla osób, które właśnie mają odwieźć dzieci do pracy, do szkoły, jednocześnie pojechać do pracy i wszystko załatwić w godzinę?
3: Nie jest to takie proste, bo trzeba coś dołożyć do tego poranka, a wiem, że często jest tak, że nasze poranki są tak intensywne i napakowane zadaniami, że wydaje nam się, że to dołożenie jakiegoś kolejnego zadania graniczy z cudem. A ja w tym, czego uczę i tym, czym się dzielę, zachęcam do tego, żeby zacząć pracę z układem nerwowym poprzez praktyki, które aktywują nerw błędny. I teraz jak to uprościć, bo brzmi skomplikowanie. Generalnie to są takie ćwiczenia, które powodują, że ziewamy. I to ziewanie to jest dokładnie sygnał bezpieczeństwa w naszym ciele, więc kiedy robimy takie celowane ćwiczenie, no to nasz organizm po prostu dostaje informację, że właśnie jakby obudziliśmy się rano i już jest

0: ten natłok zadań, więc jeśli zrobimy sobie na przykład 5-7 minut takich ćwiczeń, zaplanujemy gdzieś to w naszej strukturze dnia, tak żeby sobie to włożyć. Można rano, ale jeśli ktoś na przykład ranek ma taki super intensywny, to też może rozładować to napięcie wieczorem, więc wtedy też już idziemy spać w innej energii. I to naprawdę nie jest to, ani nie jest skomplikowane, ani nie zajmuje dużo czasu. Bardziej to jest kwestia tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym w taki sposób, że przez to, że nasze życie jest takie dynamiczne i tak dużo się dzieje, to my potrzebujemy wysyłać do organizmu sygnały takie stop. To są właśnie ćwiczenia, które aktywują nerw błędny.
1: Czym jest ten nerw błędny w ogóle? Jakby gdzie on się w naszym organizmie znajduje? Bo to tak, brzmi bardzo enigmatycznie.
0: Tak. Czy to jest teraz takie pojęcie, które raczej jest znane, już zaczyna być coraz bardziej popularne, więc coraz więcej słyszymy, tak? Nerw błędny, układ nerwowy, ogólnie taka tematyka, która bardzo mocno się rozpromowała, powiedzmy, w ostatnich 2-3 latach. Nerw błędny to jest nerw, który zaczyna się u podstawy naszej głowy, tak? Więc między głową a szyją, na potylicy, tam jest początek tego nerwu i on przebiega wzdłuż naszego ciała, więc wzdłuż szyi, wchodzi przez klatkę piersiową do wnętrza brzucha i biegnie aż do samego dołu brzucha, więc to jest najdłuższy nerw czaszkowy w naszym ciele, który łączy, jest taką autostradą komunikacji pomiędzy naszym mózgiem a tymi wszystkimi narządami, które mamy wewnątrz jamy brzusznej, więc jest to taki system, którym wymieniają się informacje między mózgiem a ciałem. No i tutaj taka ciekawostka, że najwięcej tych informacji płynie z ciała do mózgu, a nie z mózgu do ciała. Więc to jest tak jakby taki system, przez który nasz mózg odbiera, co się dzieje z ciałem.
1: Czyli warto zadbać właśnie o to. To też ciekawe, bo rzeczywiście stres najczęściej mam wrażenie, że właśnie czujemy w brzuchu, czyli że gdzieś tam ściska nam, no może klatkę piersiową, ale właśnie ten ból brzucha się często pojawia. Z drugiej strony bardzo ciekawe, że mówisz o tym ziewaniu, bo ja często przed wejściem na przykład na scenę, przed jakąś prezentacją czy zaśpiewaniem czegoś, rzeczywiście zaczynam ziewać. I to często przez osoby z zewnątrz jest odczytywane jako, że na przykład jestem zmęczona albo rozleniwiona, a rzeczywiście to może rzeczywiście mój ten nerw błędny jest aktywowany i ja to robię na zasadzie takiego zdekompresowania się troszeczkę.
0: To jest super, masz mechanizm, bo wielu z nas właśnie tego nie robi, więc jeżeli to się u ciebie zadziewa automatycznie, to w ogóle ekstra, bo to właśnie organizm bierze sobie to, czego potrzebuje. I tutaj taka ciekawostka, to nam się wydaje, że jak ziewamy, to jesteśmy zmęczeni, a jeśli robimy te praktyki w ciągu dnia i po prostu zaczniemy sobie ziewać, to absolutnie nie będziemy od tego zmęczeni, tylko będziemy bardziej doenergetyzowani. Więc to jest po prostu taka konotacja, bo z reguły ziewamy przed snem, a ziewamy dlatego, że już się przełączamy w ten stan, nazywa się on przywspółczulny, z skomplikowanych pojęć, ale chodzi o to, że to jest ten stan relaksu, tak? To jest ten stan bezpieczeństwa, kiedy my możemy wejść w taki stan regeneracji i to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy umiejętnie w ten stan się przełączali, bo dziś jest tak dużo stresu, że bardzo często jesteśmy cały czas w tej pętli stresu, stąd nasz sen przestaje regenerować i dlatego ta cała pętla się nakręca, więc wstajemy rano, no i już do godziny 9 jesteśmy już cali napięci.
1: Od razu budzik, tutaj też mówiliśmy o tym, że niektóre telefony mają takie budziki, że często ciężko się obudzić zrelaksowanym. O tym, jakie aktywności możemy włączyć w nasze życie, żeby właśnie się odstresować, porozmawiamy za moment. Jednocześnie rozdajemy, mamy dla was kilka egzemplarzy książki Kortyzolowa rewolucja, 8 kroków do wyjścia z pętli stresu od Anny Gniłki. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, żeby taką książkę otrzymać, a my do rozmowy wracamy za moment.

0: Poranek Czwórki. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a z nami w studiu cały czas Anna Gniłka, ekspertka układu nerwowego, która przechodzi dzień po premierze swojej książki Kortyzolowa rewolucja. 8 kroków do wyjścia z pętli stresu. I o tym stresie dzisiaj rozmawiamy. Z nami na łączach jest również Radek. Halo Radku.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć Radku, powiedz mi, czy ty masz jakieś metody na to, żeby rano się trochę mniej stresować, żeby ten swój układ nerwowy uspokoić?
2: Tak, no generalnie jakiś czas temu zmieniłem kompletnie podejście rano, bo codziennie szykuję mojego 7-latka do przedszkola. Znaczy właśnie skończył przedszkole, ale zawsze miałem z tym problem, bo on nigdy nie chciał wstać, zawsze nie chciał iść do tego przedszkola. I zamiast robić mu presję, krzyczeć czy cokolwiek, po prostu staram się ten poranek dostosować pod niego. On bardzo reaguje na muzykę, więc zamiast go budzić, puszczam jego ulubioną piosenkę, kładę ten głośniczek gdzieś tam w okolicach łóżka i widzę tylko, jak powoli otwiera mu się łóżko, oczko, znaczy się, powoli się uśmiecha. I tak sobie schodzi już taki roztańczony z tym głośniczkiem na dół. Na dole czeka na niego jego ulubione śniadanko zawsze i wtedy on już ma zupełnie inny humor i wychodzimy bez żadnego protestu. Spóźnimy się czasem parę minut, nie jest to problem. Może panie w przedszkolu czasem na mnie patrzą takim trochę wzrokiem, że wszystkie dzieci są na czas, a wy troszkę zawsze jesteście spóźnieni, ale zawsze przychodzi do tego przedszkola szczęśliwy.
1: Radku, czyli podwójnie uspokajasz siebie i jednocześnie swoją pociechę tak naprawdę o poranku.
2: Tak, bo dla mnie to też był wielki stres, bo zawsze miałem tą presję, że bo muszę być na tą ósmą, bo jak nie będę, to coś tam się stanie. A tak naprawdę te kilka minut w ciągu dnia nic nie zmienia. I to jest też właśnie to samo podejście przeniosłem też na moje dojazdy do pracy, bo tak naprawdę widzimy na drogach, że ludzie są bardzo zestresowani w samochodach, bo wszyscy się gdzieś spieszą. A tak naprawdę, jeżeli jedziemy do pracy 30 km, to czy jedziemy jakąś szaloną prędkością, wyprzedzamy na trzeciego i tak dalej, czy jedziemy sobie spokojnie z jakimś i słuchamy sobie Czwórki na przykład, to jest kwestia minut.
1: Czyli po prostu wolniej na każdym etapie swojego poranka. Radku, bardzo ci dziękuję za podzielenie się swoją historią. Książka oczywiście ląduje w twoje ręce. Być może znajdziesz tam jeszcze, a jestem przekonana, że znajdziesz tam jeszcze więcej metod na to, żeby ten poranek był jeszcze spokojniejszy. Dziękuję ci bardzo. Aniu, czy ty tutaj się zgadzasz z tymi metodami podanymi przez Radka?
3: Doskonale i totalnie się zgadzam. Pytanie, czy już Radek może czytał moją książkę? Oczywiście żart, bo jeszcze jej nie było. Jeszcze jej nie było, ale doskonałe podejście, bo właśnie ten spokój, czyli takie dawanie sobie tej przestrzeni na to, żeby się aż tak nie spieszyć, że właśnie nawet wstanie o 20 minut czy 30 minut wcześniej po to, żeby ten poranek toczył się w taki powolny sposób, bardziej powolny, a nie, że już po prostu od razu jest śmigiełko i 200 na godzinę, jak tylko wyjdziemy z łóżka, to jest jedna z najważniejszych strategii, że właśnie, żeby nie robić sobie

0: tej wewnętrznej presji poprzez to, że mamy jakiś deadline, gdzieś się spieszymy, więc takie rozciągnięcie trochę tego czasu powoduje, że nasz system nie czuje presji, więc dzięki temu my możemy z większym spokojem wejść w dzień.
1: Ja wrócę jeszcze do wątku, który poruszałyśmy w poprzednim wejściu, mianowicie aktywności, którymi możemy aktywować ten nerw błędny. Widziałam, że ty na swoich mediach społecznościowych niektóre takie metody już pokazujesz. Czy możemy dzisiaj w ramach właśnie audycji podać słuchaczom jakieś takie jedno antidotum na to, żeby ci, którzy nie ziewają, zaczęli ziewać.
0: Tak, tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie aktywować takie miejsca w naszym ciele, które są tymi takimi ścieżkami dostępu do nerwu błędnego. I nerw błędny jest szczególnie dostępny dla naszego dotyku w małżowinie usznej, więc jest tam taka gałązka, która właśnie wychodzi do ucha, więc w momencie, kiedy zaczniemy masować ucho, to może nie od razu, bo to też nie jest tak, że od razu zaczniemy ziewać. Nasze ciało tak jakby musi się nauczyć używać tego miejsca, tak? Więc no, u mnie na mediach społecznościowych właśnie można znaleźć wiele takich ćwiczeń, więc z reguły zaczynamy od tego, żeby to ucho sobie trochę rozgrzać, więc masujemy okolice przed uchem, za uchem, rozmasowujemy małżowinę na boczki. I później są konkretne punkty, więc tutaj ciężko jest wytłumaczyć, się raczej trzeba to zobaczyć, tak? Ale taką rzeczą, którą mogę podzielić się na antenie, to na przykład można włożyć palec do ucha, nie za głęboko, ale wkładamy go w otwór nasz w uchu i ściągamy to ucho w dół. I trzymamy, czekamy, trzymamy i najpewniej, jeżeli ktoś ma jakąś taką, powiedzmy, szybciej potrafi zareagować tym relaksem, to po 30-60 sekundach ziewnie. Jeśli nie ziewnie, też ok, trzeba dać organizmowi czas, żeby on nauczył się używać tej ścieżki. Zmieniamy stronę i powolutku to ziewanie się uruchomi. No a szczególnie jeśli robicie ćwiczenia z jakimiś moimi filmikami, to ja zawsze ziewam, więc to też pomaga, bo to, że nasz
1: tak
0: mózg zobaczyć, jak zobaczy,
1: jak
0: że ktoś ziewa.
1: Ziewa
0: tak.
1: Przede wszystkim.
0: Tak, tak. Więc na początek polecam filmiki wykorzystać, ale też osoby, które nas teraz słuchają i na przykład nie jadą samochodem, tylko siedzą gdzieś, mogą sobie spróbować włożyć palec do ucha i po prostu przytrzymać przez pół minuty do minuty.
1: Może poprosić kogoś, żeby udawał, że ziewa i wtedy aktywuje się to u nas.
0: No to nawet nie trzeba, to możemy po prostu dać sobie taki czas próby, tak? Że jeżeli zrobimy to 3 razy na prawo, 3 razy na lewo, to ja gwarantuję, że ziewniemy.
1: To w takim razie do tematu wracamy za moment, bo chciałam jeszcze spytać na pewno o kwestię snu, która myślę, że jest kluczowa dla naszego wypoczynku i braku stresu, a na razie zagrajmy. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, that gets you in a

0: na mediach społecznościowych. Rozmawiamy o tym, jak się odstresować, jak ten stres, poziom stresu obniżyć na stałe, a nie tylko tak jednorazowo. Chociaż mówi się często, że żeby jednorazowo się odstresować, to trzeba wziąć głęboki wdech, głęboki wydech, albo są różne metody takiego chyba w formie jakiegoś pudełka czy kwadratu oddychania. Powiedz mi, Aniu, czy to jest hit czy mit?
1: Hit. Hit. Ale nie głęboki wdech, tylko długi wydech. Czyli bierzemy wdech i robimy powolny, długi wydech, dlatego że podczas wydechu zwalnia nasze serce, więc to, co naprawdę nas uspokaja, to właśnie ten powolny, długi wydech. Więc osoby, które się przyzwyczaiły, że weź głęboki wdech, to jest akurat mit. Warto wziąć normalny wdech i po prostu długo, powolutku wydychać. To ćwiczenie oddech pudełkowy, o którym mówisz, to dokładnie to też można zobaczyć gdzieniegdzie, takie filmiki, gdzie widzimy piłeczkę przesuwającą się po krawędziach, bokach kwadratu. I ono też bardzo fajnie działa. Ja osobiście polecam takie ćwiczenie, gdzie robimy wdech na 4, zatrzymanie na 7 i wydech na 8. To jest taki bardzo powolny oddech, bo jeżeli oddychamy w tym rytmie, to wyjdzie nam około 6-7 oddechów na minutę. Więc to jest taki rytm, który właśnie pomaga nam wyciszać układ nerwowy, wzmacniać aktywność nerwu błędnego i faktycznie odstresowywać. Więc jeżeli mamy duży stres i chcemy się uspokoić, to właśnie warto usiąść sobie w jakimś miejscu na kilka minut i skupić się tylko i wyłącznie na liczeniu tych, czyli bierzemy wdech na 4, zatrzymujemy na 7 i robimy powolny, długi wydech ustami na 8.
0: Na sam koniec chciałam też podpytać trochę o kwestię tych objawów i przemęczenia, bo mam wrażenie, że bardzo ciężko, trudno jest nam odróżnić, czy jesteśmy wypaleni zawodowo, czy jesteśmy przemęczeni, czy to jest tylko lekki stres, czy lekkie niedospanie, czy rzeczywiście te objawy mówią nam o czymś poważniejszym, czy jest coś, na co musimy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o obserwację naszego własnego organizmu, bo no jest wiele osób, które właśnie dobija teraz do połowy roku, mam wrażenie, i wśród również moich bliskich czuję, że mam wrażenie, że jest takie napięcie związane z tym, że no urlop dopiero za te 2-3-4 tygodnie. Dodatkowo urlop trwa tylko tydzień, a potem wracamy do rzeczywistości i rzeczywiście zaczyna nas gdzieś tam ten rok już mocno przytłaczać.
1: No niestety żyjemy w takim tempie, gdzie jest bardzo dużo bodźców i to przebodźcowanie z każdej strony powoduje, że jednak jesteśmy bardziej przemęczeni, tak? Jest bardzo dużo komunikatów, które dostajemy każdego dnia, jest dużo social mediów, rzeczy do zrobienia, ruchu, napięcia i w ogóle wszystkiego, co się dzieje. Więc oczywiście tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, jak bardzo możemy faktycznie te bodźce sobie troszeczkę obniżyć. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie zaczynać i nie kończyć dnia telefonem. To jest taki naprawdę świetny nawyk, czyli tą pierwszą godzinę po przebudzeniu i godzina 20 niech będzie takim momentem odcięcia właśnie telefonu, komputera, żebyśmy dali sobie ten czas na bycie w takim świecie analogowym, bo no, my zupełnie zapomnieliśmy, jak to jest być analogowymi. Ja jestem z pokolenia totalnie analogowego, więc jeszcze te czasy pamiętam, ale dzisiaj po prostu jest tego tak dużo, że nasze systemy nie dają rady. Więc oprócz tego, że zachęcam do praktyk i do tego, żeby właśnie zacząć wdrażać te momenty, kiedy każdego dnia robimy te kilka minut ćwiczeń, które wysyłają sygnał bezpieczeństwa do naszego organizmu, no to tutaj warto jednak skupić się też na tych nawykach. I ja bardzo wiele tych nawyków opisałam w mojej książce, więc tu mamy 8 kroków do wyjścia z pętli stresu. No i to są kroki, które są związane z tym, jaką mamy ekspozycję na światło. Tak? Na przykład bardzo takim dużym stresorem dla nas jest to, że mamy bardzo dużo sztucznego światła, więc światło niebieskie, które rozregulowuje nasz rytm dobowy. Więc mamy dużo o świetle w książce. Też są informacje właśnie o tym, jak ćwiczyć, więc są zarówno ćwiczenia, jak i kody QR do filmików do ćwiczeń, więc to możecie sobie, każda osoba, która będzie miała książkę, ma tam po prostu kodziki, żeby przejść do filmów, które są na YouTubie, które są dedykowane do książki. Ma wpływ też oczywiście dieta, mają wpływ nasze emocje, więc tak naprawdę tutaj takich czynników, które będą odgrywały ważną rolę w naszym unikaniu przebodźcowania, jest ich wiele, ale to nie jest jakiś wielki wysiłek, bo to są takie rzeczy, które po prostu potrzebujemy trochę zmienić nasze nawyki w codzienności, więc ta książka jest naprawdę dla osób, które nie chcą jakiejś strategii, która wymaga co najmniej wejścia na Mount Everest, tylko właśnie takich drobnych, prostych zmian, które możemy powolutku zacząć wdrażać w naszym życiu i przyzwyczaić się do życia w trochę inny sposób.
0: Właśnie tutaj wyprzedziłaś trochę moje pytanie,

0: Bo mam takie wrażenie, że tych dobrych rad na odstresowanie się mamy bardzo dużo wokół siebie, a bardzo ciężko jest nam ułożyć je w jakiś konkretny plan, który możemy wdrożyć w życie. No i tu rozumiem, że właśnie twoja książka jest skomponowana w taki sposób, że wiemy, w jaki sposób i w których momentach te 8 kroków wdrożyć.
1: Tak, ona jest takim poradnikiem bazującym na mojej własnej historii, bo ja swego czasu, jeszcze nie wiedząc, o co chodzi i skąd ten problem płynie, nie mogłam spać. Ja miałam przez 2 lata bardzo duże problemy ze snem. Wybudzałam się w nocy, nie mogłam ponownie zasnąć, więc w efekcie tego byłam tak zmęczona, że kompletnie straciłam energię, motywację i naprawdę no, w pewnym sensie byłam trochę załamana, no bo to jednak był tak duży poziom zmęczenia po tych 2 latach, że ciężko było w ogóle myśleć pozytywnie. I w momencie, kiedy zrozumiałam, że tutaj tym czynnikiem jest kortyzol, który był w odwróconym rytmie, czyli zamiast być wysoki rano, u mnie był wysoki wieczorem, więc rozregulowywał tą całą oś snu, no to jak zrozumiałam, że to chodzi o ten kortyzol, to w miarę łatwo było mi właśnie wprowadzić zmiany, ale nie przez jakąś wielką rewolucję, tylko przez takie mądre wybieranie tego, co robię, tak? Więc przestałam pić kawę na czczo, przestałam brać telefon do ręki rano, zamieniłam to na poranny spacer, więc takie po prostu, jak wiemy, jak te drobne rzeczy działają, to łatwiej jest nam je wdrożyć. Więc w tej książce to jest poradnik, więc ja się podzieliłam swoją strategią, którą zastosowałam, żeby wrócić do normy i do dobrej regeneracji, dobrego snu. I wydaje mi się, że jest to na tyle proste, w takim sensie, że to są takie małe rzeczy. Na przykład nie bierz telefonu rano z ręki. Ja wiem, że to brzmi prosto, jest trochę trudniejsze w praktyce.
0: Na początku też stresuje, mam wrażenie, ten brak telefonu.
1: Ale kiedy rozumiemy, po co to robimy i kiedy rozumiemy, że dzięki temu dajemy naszemu mózgowi kompletnie inny sygnał na start dnia i dzięki temu nasze ciało zaczyna inaczej funkcjonować, jak poczujemy tą pierwszą zmianę, to już mamy motywację, żeby to
0: będzie,
1: robić.
0: Tak, to już będzie motywacja do tego, żeby kolejny krok wdrożyć. No właśnie, starajmy się dzień po dniu tak naprawdę wdrażać te minimalne czynniki, żeby się odstresowywać siebie i swoich bliskich, tak jak Radek też nam powiedział, bo to prawda, że nasz stres wpływa też na stres naszych domowników. Anna Agniłka była moim gościem w studiu 4. Sprawdzajcie jej media społecznościowe Kobieta Orientu. No i sięgajcie też po książkę Kortyzolowa Rewolucja, 8 kroków do wyjścia z pętli stresu. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Też dziękuję.

0: pixelate. I fall asleep, my mistake.
1: To był Loje Karner i utwór Horcrux, a na zegarze za 15 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powolutku dobiega końca, ale nie smućcie się, bo już po godzinie 10 Harper zagra wam, a to dlatego, że czwórka gra Carbon w tym tygodniu. Od godziny 10 specjalne wydanie porannej rezydencji. Carbon, który już jutro i w sobotę w Zabrzu. Tam też będzie czwórkowa ekipa, Cougar oraz Bert, którzy będą nadawali każdego dnia festiwalu od godziny 20 do godziny 22 specjalną audycję, w której wywiady z artystami, ale też dużo

o muzyki, która będzie wybrzmiewać właśnie na Karbonie. Zapraszamy zarówno na festiwal, jak i na do śledzenia właśnie tych audycji specjalnych w weekend. Dziś również o 23:00 koncert Zuziuli, transmitowany na antenie Czwórki, także będzie gorąco. Tutaj też zachęcamy, żebyście zostali razem z nami i przeżywali ten koncert. A my słyszymy się w audycji specjalnej jeszcze dziś o godzinie 20:00. Zadamy sobie razem z Adamem Smolarkiem pytanie, czy rap jest kobietą. To pytanie również zadamy naszym gościom od godziny 20:00 do 23:00. Audycja specjalna właśnie poprzedzająca koncert Zuziuli. W Czwórce bardzo dużo się dzieje, a to wszystko dlatego, że mamy wakacje. Chcemy jak najwięcej dobrych brzmień wam przekazać. Ja na ten moment, jeszcze nie na dzisiaj, bo słyszymy się wieczorem, tak jak powiedziałam, mówię wam cześć i dobrego dnia. Dominika Płonka była przy mikrofonie.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: To uważ, szwankowy pogodyn, Marcin Hubert, Wellharper. Nareszcie cieplej, a nawet za chwilę gorąco. 20 stopni na Podlasiu, 25 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Może jednak przelotnie padać, a na południowym zachodzie w Sudetach mogą pojawić się burze.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: To wasz bitowy kierownik Marcin Hubert, czyli Harper. Dziś przez 2 godziny do 12:00 muzyka festiwalu Carbon. Zapraszam.

My zawsze gramy i działamy na własnych warunkach. Pożegnanie na początek, najpierw go znalazła, a potem wyrzuciła. Reniusz i Z kiedyś cię znajdę i Kasia Cerkwicka na kolana. Dwa szlagiery polskiej muzyki pop zremiksowane, doładowane basem i bitami przez naszego DJ-a Paul Comtela, jednego z bohaterów festiwalu Carbon, dokładnie Carbon Silesia Festival, który już jutro, 19 czerwca, startuje w pięknym mieście Zabrzu na terenie sztolni Królowej Luizy. No i my także tam będziemy, to jest nasz czwórkowy patronat. Paul Comtel gra dnia pierwszego, w piątek jutro na scenie Jungle Stage, choć no nie tylko takie brzmienie, nie tylko muzyka jungle tam będzie grana. Jutro wystąpią także Virtual Geisha, Sam Guest, Michał Macewicz, Kuba Sojka w opcji live. No i na finał w 15:30 DJ Paul Comtel właśnie w duecie z garażowo-baseline'owym Nowikiem z kolektywu Bassmates. Pozdrowienia dla chłopaków, no i z tej okazji dwie nowiutkie, świeżutkie produkcje obu panów, no sprzed mniej więcej kilku tygodni. Zamaskowany Paul Comtel w nagraniu Ride z logo greckiej firmy Planetaria Sound System, no a potem Patryk Nowicki jako Nowik w szwarnym kawałku Hit D'accord.

0: zróbcie hałasu, jeszcze więcej hałasu!
1: Czwórka, radio i podcast.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Tak się dziś łączy i gatunki miesza. Rave, garage, bassline, breakbeat, dance, trochę może nawet eurodance'u. Wszystko, by latać radośnie i wysoko. Panowie Polkomtel i Nowik w DJ-skim duecie już jutro na festiwalu Carbon w Zabrzu. Tego dnia, 19 czerwca, na scenie głównej w roli headlinera wystąpi duński projekt Who Made Who. Za to na scenie Carnal Stage pojawi się jedna z ciekawszych postaci współczesnej muzyki klubowej. Szwed Axel Boman, szef znakomitej wytwórni Studio Barnhus, ale także doskonały producent tworzący niebanalną, bardzo ciekawą muzykę klubową właśnie, taką z duszą, z własnym autorskim sznytem gdzieś pomiędzy house'em, techno, dubem, elektroniką, breakbeatem, a nawet trochę też czasami jazzem. Wszystko u niego jest możliwe, wszystko fajne i ciekawe. Bardzo proszę, oto dowód. Axel Boman z jego znakomitego podwójnego albumu Loose Quest for Fire.

No dobra, powiem to, a przynajmniej spróbuję. To cóż, że ze Szwecji udało się. Axel Bowman na festiwalu Carbon w Zabrzu. Już jutro godzina pierwsza, Carnal Stage. 90 minut ciekawej, niebanalnej muzyki klubowej. Po nim pojawi się i zagra wspaniała, uwielbiana przeze mnie Sofia Courtesis. To już brytyjska wytwórnia Ninja Tune. Axel Bowman to oficyna Studio Barnhus i już niebawem ode mnie świeżutki, jeszcze gorący singiel z jej katalogu. Na razie wciąż jednak Bowman, tym razem remiksujący sprzed kilku tygodni Peanut Butter Orchestra.

Sinatra i utwór Crunch Time, no a potem szlagier muzyki pop, projekt ze Szwecji, ale oryginał, no myślę, że świetnie znany i bardzo lubiany na całym świecie, może sami zgadnijcie, o jaki oryginał chodzi. Oba nagrania remiksuje Axel Baumann, to jest czwórka, a my szykujemy się na Carbon Silesia Festival.

Niezmiennie Axel Bauman, dokładnie jego bardzo skoczny, taki freestylersowy remix słynnego kawałka All That She Wants grupy Ace of Base, przygotowany do spółki z projektem Off The Meds. Off The Meds także nagrywają dla firmy Studio Barnhus, której jednym z szefów jest właśnie Axel Bauman, jeden z głównych muzycznych bohaterów startującego już jutro festiwalu Carbon. Czwórka także tam będzie, tak jak obiecywałem. Oto najnowszy, jeszcze gorący materiał Studia Barnhus sprzed, no dosłownie, dni kilku. Brytyjczyk Tom Gilliron w singlowym utworze It's All Right. Oryginał wyborny, ale wersja prezentowana, właśnie wersja Beniego Illa, Horsepower Productions, legendy zbasowanej muzyki klubowej z okolic dubstepu i muzyki UK Garage. Jego właśnie remix, myślę, że jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy, a na pewno bardziej połamany. Tako rzeczy i gram ja, czyli Harper, a więcej podobnej muzyki, więcej tłustych bitów, więcej muzyki festiwalu Carbon. Zaraz po 11:00. Zapraszam.

0: Furka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Hej, co powiesz na to, że rap jest kobietą?
2: No nie wiem. Trzeba by się temu przyjrzeć.
1: Może przed koncertem Zuziuli na rap scenie czwórki?
2: Doskonały pomysł.
1: Porozmawiamy o rapie tworzonym przez kobiety, klasycznym, ale też najbardziej aktualnym.
2: Ryfari, Wdowa, Kara, Ania Sól, Bambi czy

0: Agata, to one tworzyły i wciąż tworzą polską scenę.
1: Porozmawiają Dominika Płonka
0: i Adam Smolarek.
1: Sprawdźcie to na Czwórka Online. Czwartek, 18 czerwca po 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale minęła już godzina 11.
1: Pogoda.
0: To uwaga, szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Przed nami bardzo gorący finał wiosny. Jutro piękna pogoda, słoneczna, padać nie powinno, może ewentualnie na Podlasiu trochę. Temperatura do 32 stopni na zachodzie kraju, świetne wieści. W centrum 27, a najchłodniej w Suwałkach 22 stopnie. W sobotę będzie nawet jeszcze goręcej, aż uwaga, 35 stopni. Yeah!
1: Autopromocja.
2: W radiu wystarczy szept, żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
3: Dwa Teatry.
2: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: Nasza Czwórka. Polskie Radio.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Tak, tak, niezmiennie to ja, Marcin Hubert, czyli Harper, przez kolejną godzinę do 12:00 muzyka artyści festiwalu Carbon w Zabrzu, który startuje już jutro. Zapraszam.

artysta krajowej ekipy Splot, Dadan Karambolo z jego właśnie wydanej, bardzo ciekawej autorskiej płyty Urban Planning. Pozostałe 2/3 tej załogi to panowie Glash i Guilty, którzy w sobotę na scenie Jungle zagrają na festiwalu Carbon w Zabrzu. Pozdrowienia, ukłony dla chłopaków, oczekujcie od nich no najwyższej próby najświeższej zbasowanej muzyki klubowej, to takiej z powyłamywanymi bitami. No a teraz SPMC, Brytyjczyk Stuart Proctor jako SPMC, jeden chyba z najbardziej znanych wokalistów w świecie muzyki drum and bass, ale produkujący, tworzący takie oto wyborne post-dubstepowo-garażowe nagrania, jak przed momentem utwór Core Memories. Za to SPMC jako wokalista prezentuje się i nawija między innymi tak. Posłuchajcie.

30 hertz to your chest and increase your pulse rate.

SPMC jako MC pojawi się na Carbonie w sobotę na scenie Jungle i to obok słynnej DJ Storm, pierwszej damy muzyki drum and bass na świecie, niegdyś połowy duetu Chemistry and Storm, bliskiej przyjaciółki Goldiego, związanej z wytwórnią Metalheads, którą wraz z Goldim i Chemistry zakładała i która na Carbonie zagra bynajmniej nie z płyt winylowych, uwaga, nie z pendrive'ów, nie z komputera, ale ze starych, uwaga, ze starych dobrych CD-arów na CD playerach. DJ Storm wciąż kawałki na płyty wypala i z nich muzykę miksuje. To wydarzy się w sobotę o godzinie 2 w nocy. Za to o 12:30 na scenie Jungle pojawi się Halogenix, bardzo znana, szanowana postać w świecie muzyki drum and bass. Były członek grupy Ivy Lab, od kilku lat szef wytwórni Gemini. Halogenix i SPMC też w duecie. A autorska muzyka Halogenixa brzmi m.in. tak.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Gościnnie Liam Bailey i Steve Spacek, no i jego brat Dee Bridge, a w roli głównej Brytyjczyk Halogenix, który w sobotę, przypomnę, jako jedna z gwiazd zagra na festiwalu Carbon w Zabrzu. Tego dnia, drugiego dnia festiwalu, bo impreza startuje już jutro. W sobotę muzykę Drum & Bass zapewniać będzie także nasz człowiek Ross, szef, założyciel wytwórni Addiction, który na scenie Jungle zagra przed Halogenixem o godzinie dokładnie 23. No i z tej okazji teraz najnowsze nagranie Rossa, bardzo ładny, znakomity, taki soulfulowy kawałek Let It Go, przygotowany w duecie z Harlandem plus wokalnym udziałem Millie, czyli córki naszego Rossa. Utwór brzmieniowo ustawił, zmasterował Envy, no a potem właśnie Ross i Envy w duecie i ich remix pewnego bardzo znanego polskiego nagrania z połowy lat 80.

0: Rose i Envy, dżunglowa wersja w moim ogrodzie grupy Dub, a Rose na Karbonie zagra w sobotę o 23:00 na scenie o nazwie Jungle. Po nim wspomniany Halogenics, DJ Storm z wokalnym wsparciem SPMC. Za to o 22:00 na scenie głównej pojawi się słynny polski duet Scalpel, niegdyś no, brytyjska wytwórnia Ninja Tune, teraz znana, szanowana oficyna K7. I z jej katalogu grupa Scalpel w nagraniu Why Not Jungle plus na pożegnanie no, pewien szlagier krajowej muzyki rozrywkowej polskiego rocka, zremiksuje nasz człowieka Lauda, tak się chyba czyta, wymawia ten pseudonim, a Lauda pozdrowienia, który w sobotę w Zabrzu na Karbonie także zagra na scenie Carnal Stage. Przybywajcie, imprezujcie z nami, my także tam będziemy, ewentualnie słuchajcie nas w weekend, bo z Karbonu będziemy dla was grali i nadawali. Ja, Marcin Hubert, czyli Harper, już się kłaniam. Wracam do was nie w najbliższą sobotę, ale w przyszłą sobotę od 10 do 12. Za to za chwilę po 12 dla zasięgu Marta Zinkiewicz i Julia Święk. Cześć dziewczyny. Pierwszy raz razem w studiu jest to wydarzenie.
1: Tak, to prawda i ja tylko zdradzę tym, którzy nas nie widzą, a słyszą, że wszystko jest odwrócone. Zawsze my patrzymy w tym kierunku, a teraz taka roszada pomiędzy miejscami.
0: Ale tak. Co, bo siedzicie przy tym komputerze, przy którym
1: tak,
0: ja
1: tak,
0: siedzę?
1: Bo tutaj są cztery różne miejsca i można się dowolnie rotować i my dzisiaj na odwrót.
0: No to świetnie, miło was widzieć, powiedzcie co u was.
1: Ciebie również miło widzieć. My po godzinie 12 przenosimy się na wieś.
2: Tak, na wieś, ale też na tak zwaną countryside erę.
1: Tak, bo oczywiście w mediach społecznościowych romantyzowanie życia na wsi to jest coś, co w ostatnim czasie nabiera rozpędu, więc wyobrażamy sobie, jak to jest wspaniale piec chleb, mieć wiklinowy koszyczek rano, karmić zwierzęta, ale oczywiście wszystko z gracją i na luzie i coraz więcej osób, szczególnie z miast, zakochuje się właśnie w takim wizerunku życia na wsi, a rzeczywistość wygląda nieco inaczej i my dzisiaj będziemy trochę to weryfikować i opowiadać, dlaczego my to tak romantyzujemy. Co nam się w tym tak podoba i w zasadzie czy jest to pewnego rodzaju luksus, żeby podchodzić tak dzisiaj do tego tematu.
2: I wizja, która jest bardzo wyimaginowana i będziemy właśnie sprawdzać te oczekiwania versus rzeczywistość.
0: Super, ja niedawno byłem na wsi i rzucałem młotkiem w Mistrzostwach Świata, wrzuciłem młotkiem do telewizora.
1: O.
0: Tak, a w ogóle była kiedyś taka piosenka Chcę wyjechać na wieś, nie wiem czy jeszcze jest aktualna, ale była. Słuchajmy.
1: Myślę, że jest aktualna dziś jak nigdy dotąd chyba.
0: Po 12 dziewczyny, ja już się kłaniam. Harper, pa, pa.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu bartender. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Big Day.
3: Formacja nieżywych schabów.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Czyżby lato powoli skradało się do naszego kraju? Myślę, że powolutku tak, bo dzisiejsza temperatura naprawdę napawa optymizmem. Najcieplej dzisiaj będzie na południu Polski. Na południu będzie temperatura maksymalna 26-27 stopni, na zachodzie 26-24, na północy kraju trochę chłodniej, bo nad morzem w porywach 21 stopni Celsjusza, a na wschodzie 21-23. W centralnej części kraju Warszawa i Łódź, tutaj maksimum 23-24 stopnie Celsjusza.
2: Ale nie można mieć wszystkiego. Wysoka temperatura jest, w końcu można założyć krótkie spodenki i bluzkę z krótkim rękawem, ale niestety, uwaga, deszcz. To nas nie opuszcza już w zasadzie od kilku długich dni. Opady mogą dzisiaj pojawić się głównie na północy, na zachodzie i w centrum kraju. Pocieszającą informacją jest to, że te opady będą jedynie przelotne, ale uwaga, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, tam mogą wystąpić burze.
1: Autopromocja.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.

0: na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: No to Julia, ile razy w tym roku pomyślałaś o wyprowadzce na wieś?
3: Zero.
2: Zero? Nie
3: Zero.
2: Jesteś w tym w ogóle?
3: Nie.
2: No właśnie. Znaczy tak. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, bo ja oczywiście Julię nie bez powodu pytam o tą przeprowadzkę, ponieważ w internecie od jakiegoś czasu coraz głośniej, coraz więcej osób marzy o tym, żeby wyprowadzić się na wieś, za miasto, być z naturą, w letnich sukienkach, w kwiaty, biegać boso po trawie i robić wszystkie piękne instagramowe rzeczy. My dzisiaj trochę będziemy to weryfikować i opowiadać, jak to wygląda naprawdę i dlaczego w zasadzie to, co moglibyśmy nazwać z jednej strony countryside era, chłopomanie albo kotyczkor w mediach społecznościowych zyskuje tak duże zainteresowanie.
3: Tak, i będziemy, myślę, że też sprawdzać to, jak wygląda ta wizja, ta często instagramowa wizja, to wyobrażenie często osób mieszkających na co dzień w mieście i sprawdzać właśnie to, jak te realia faktycznie wyglądają na wsi i czym one się różnią od tej instagramowej wizji.
2: I ja w ciągu najbliższych 2 godzin będę chciała poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego Julia o tym jeszcze ani razu nie pomyślała, skoro dziś będziemy rozmawiać no o naprawdę dużym fenomenie. Zapraszamy. Let me tie my shoes right quick.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Być może zwróciliście na to uwagę, być może ten trend sam was złapał. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że wszyscy nagle chcą przeprowadzać się na wieś, romantyzują to życie w mediach społecznościowych, a my dziś będziemy zadawać z Julią pytania, jak to wygląda tak naprawdę, ile to, jak to wygląda w social mediach, jest zgodne z rzeczywistością. Razem z nami w studiu czwórki jest już Zuza Ok, DJ-ka i tatuatorka, która właśnie taką przeprowadzkę ma na swoim koncie. Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
2: Pierwsze, o co chciałabym cię zapytać, to czy ty też widzisz to, co się dzieje w mediach społecznościowych? Czy do ciebie takie treści docierają? Te sukienki w kwiaty i wiklinowe kosze.
3: Tak, no jak najbardziej docierają do mnie te treści i też widzę pośród moich znajomych, jak się zachwycają tym, że ja to zrobiłam.
4: I co o tym myślisz?
3: Co o tym myślę? No, na pewno jest to w pewien sposób kuszące, takie odpoczywanie na wsi, ale wydaje mi się, że nie widzą te osoby właśnie tych wszystkich negatywnych aspektów tej przeprowadzki. Dla mnie to była na pewno duża zmiana i musiałam to sobie długo przepracowywać, tą decyzję. I też to jest tak naprawdę w moim przypadku taka połowiczna przeprowadzka z tego względu, że ja mam, że tak powiem, bazę w Warszawie w postaci swoich rodziców i nie było to takie odcięcie się totalne. Także...
4: Łączysz te dwie wizje.
3: Tak, ja to sobie jakoś tam zbalansowałam i potrafię, myślę, realistycznie gdzieś tam na to spojrzeć. A chyba tego spojrzenia realistycznego brakuje właśnie w tej całej social-mediowej wizji.
2: Jestem ciekawa, czy w takim razie, jeśli chodzi o twoją decyzję, czy to właśnie, w jaki sposób jest to romantyzowane w mediach społecznościowych, było chociaż w 1% argumentem za?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze jak my się przeprowadziliśmy, może nie przeprowadziliśmy, ale jak kupiliśmy ten dom, to jeszcze aż tak ten trend nie był aż tak popularny, bo to było już ponad 2 lata temu, jak podjęliśmy tę decyzję. I ona głównie wynikała z tego, że mój mąż jest takim, powiedzmy, troskliwie dzikusem i lubi sobie być sam i malować obrazy i tam mu jest najlepiej na pewno. I gdzieś tam się zawsze zgadzaliśmy, że chcielibyśmy mieć ten dom na wsi i na początku wizja była taka, że ten dom kupimy, a cały czas będziemy w Warszawie mieć taką jakąś swoją stację w postaci wynajętego mieszkania, ale okazało się, że jest to finansowo bardzo ciężki orzech do zgryzienia, także postanowiliśmy bardziej na jedną kartę się przerzucić.
4: Czyli na początku była wizja bardziej takiej drugiej bazy, bardziej takiego domku na weekend, domku letniskowego, co sprawiło, że właśnie poza tym aspektem finansowym, że jednak podjęłaś tę decyzję, bo wyobrażam, że nie była ona łatwa.
3: Tak, była bardzo trudna. Akurat byłam wtedy w terapii, więc mogłam sobie to ładnie przepracować i na pewno było mi to bardzo potrzebne, bo ja jestem urodzona w Warszawie i wychowana, także nie miałam takiego wyobrażenia, jak to może wyglądać inaczej. I całe życie spędziłam tutaj. Co więcej, moja praca bardzo polega na

0: mówiąc brzydko, znajomościach i gdzieś tam obracaniu się, pojawianiu się w środowisku, więc tego się bardzo bałam, że wypadnę z obiegu i miałam jakieś obawy właśnie pod względem też finansowym i no i nie tylko, w ogóle takiego zniknięcia się bałam z radarów. Ale chyba też takie wypalenie zawodowe trochę podziałało na korzyść tej decyzji.
1: Okej, okay, to myślę, że wrócimy jeszcze do tego wątku. W naszym czwórkowym studiu gościnią audycji dla Zasięgu jest Zuza Ok, DJ-ka i tatuatorka. Wracamy za moment.

0: Co się klika? Sprawdzamy.
1: Dziś klika się zdecydowanie countryside era, cottagecore i ogólnie życie na wsi, ale ono często się klika na zasadzie trendu i na zasadzie wizji
2: estetyka
1: tego
2: życia.
1: Estetyka,
2: na wsi, a nie realia.
1: Na, tak, tak. I dzisiaj o tych realiach właśnie chcemy porozmawiać. W czwórkowym studiu z nami jest Zuza Ok, DJ-ka i tatuatorka. I Zuza, wspomniałaś przed chwilą o wypaleniu zawodowym. Myślę, że taką chęcią i potrzebą wyjazdu na wieś i dotknięcia trawy też często jest przebodźcowanie. I jestem ciekawa, czy twoja przeprowadzka sprawiła, że zatęskniła za miastem, albo stęskniłaś się za pracą?
3: Na pewno miałam taki moment, w którym zauważyłam, że odkąd mieszkam tam na wsi, to bardziej doceniam takie wyjścia do ludzi. Mhm. Chodzi o to, że miałam taki już czas w swoim życiu, że zaczęło mnie to faktycznie męczyć. Byłam mocno przebodźcowana i jakoś tak traktowałam to jako taką tylko i wyłącznie pracę, nie czerpiąc z tego w ogóle satysfakcji w takim sensie po prostu prywatnym, a jednak to ta moja praca jest na wielu poziomach połączona z tym życiem prywatnym. Mam mnóstwo osób, które gdzieś tam się w tych moich dwóch życiach przecinają. Więc nie chciałabym, żeby to mnie tak męczyło i faktycznie było tak, że zaczęłam czerpać dużo przyjemności z przebywania z ludźmi, z rozmawiania z nimi, że chciałam wychodzić, nie chciałam już siedzieć w domu na przykład, jak miałam wolny dzień, tylko chciałam faktycznie wyjść gdzieś na imprezę, posłuchać sobie na przykład moich znajomych, jak grają i tego typu rozrywki zaczęły mi sprawiać większą przyjemność.
2: Jestem też ciekawa, co w takim razie polubiłaś, o co sama siebie byś wcześniej nie podejrzewała.
3: O kurde, co za pytanie.
1: Chwila refleksji.
3: No wydaje mi się, że właśnie to w tym momencie tak

0: takim już krytycznym, powiedzmy, gdzie byłam już na granicy jakiejś tego wychodzenia, to, że wróciłam do tego tak szybko, to można powiedzieć, że to jest ta rzecz, której może bym się nie spodziewała, a na pewno nie w tak krótkim czasie.
1: No dobrze, to powiedz nam, jak wiele ma życie na wsi wspólnego z tą instagramową wizją?
0: No jest bardzo ładnie na wsi, ale trzeba sobie to zaaranżować, żeby tak instagramowo to wyglądało. Na tej wsi, na której my mieszkamy, to nie ma nikogo w naszym wieku. Dobrze, przepraszam. Jest jedna osoba, która jest chyba troszkę ode mnie młodsza i jedna nastolatka mieszkająca na stałe. W samej wsi mieszka może z 20 osób, a żeby dojechać do jakiegoś ośrodka takiego, powiedzmy, nawet do sklepu, ale do jakiegoś ośrodka kultury, to trzeba się wybrać tak mniej więcej 20 minut samochodem. Do najbliższego sklepu jest co najmniej pół godziny rowerem, także wszystkie te wygody miejskie, one nie istnieją. I wydaje mi się, że wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, co jest może dosyć zaskakujące. No ale z drugiej strony, jeżeli się nie miało z tym nigdy do czynienia, no to czego tutaj oczekiwać od osób takich właśnie. No jest dużo wiejskich problemów na wsi, na zasadzie na przykład alkoholu, drogi są w gorszej jakości. No mogłabym wymieniać na pewno, dlaczego to nie wygląda tak jak na Instagramie, ale no, dla mnie osobiście jednak jest więcej zalet z tej decyzji.
2: Tak. No i o tych zaletach porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj razem z nami w Studiu Czwórki jest Zuza Ok, DJ-ka i tatuatorka.

0: washed down. There's vitamins and minerals. Vitamins and minerals.
1: Dla zasięgu.
2: Dla zasięgu.
3: Wszyscy romantyzują w mediach społecznościowych życie na wsi. My pytamy, jak wygląda taka przeprowadzka z dużego miasta na wieś? Czy jest tak pięknie jak na Instagramie? Czy jest trudno? Z nami razem w studiu niezmiennie Zuza Ok.

0: DJ Kay, tatuatorka, która taką przeprowadzkę ma na swoim koncie i tak jak obiecałam chwilę temu, chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały o zaletach, bo domyślam się, że ich też jest naprawdę dużo. I tutaj zapytam cię o to, co się zmieniło, ale też być może w tobie się po prostu coś zmieniło pod tym, że jednak więcej natury, spokój. Tak to sobie wyobrażam.
1: Tak, we mnie się zdecydowało.

0: się... Dla mnie natura jest po prostu nieodłączną częścią mojego życia i ja kocham obserwować zwierzęta przede wszystkim, także ja, mimo że już tam od 2 lat spędzam czas, to każda sarenka cały czas jest dla mnie po prostu jak nagroda jakaś, więc na pewno pozytywnie to na mnie wpływa i myślę, że było mi to po prostu potrzebne.
1: Czyli myślisz, że właśnie ta styczność z naturą, ten kontakt nawet na poziomie obserwacji i patrzenia na zwierzęta mógł mieć wpływ na to, że odczuwasz taki większy wewnętrzny spokój?
0: Tak. Na pewno to jest to. Myślę, że no tutaj nie dam rady się nad tym rozwodzić za długo, no ale chyba sam nawet kolor zielony sprawia, że ludzie są spokojniejsi, a tej zieleni jest bardzo dużo na wsi i w lesie. No właśnie sam fakt tego, że ten las jest obok i można sobie do niego pójść, to jest, myślę, że dla mnie wystarczające. Nie potrzebuję ani żadnych jeziorek, ani żadnych rozrywek turystycznych, bo jakby spacer totalnie jest tym, czego mi trzeba.
2: Coś jeszcze dopisujemy do zalet? Widziałam ostatnio na twoim Instagramie, że pokazywałaś ogród, który założyłaś.
0: Tak, właśnie wiem, że będzie u was pani rolniczka za moment, także ja tutaj na pewno się nie umywam do jej zdolności, jestem totalną ogrodową analfabetką, ale właśnie się uczę tego od zupełnych podstaw i tak bardzo... bardzo z takim podejściem niech się dzieje co chce, także nie narzucam sobie za bardzo, nie mam zbyt dużych ambicji i każdy mały sukces ogrodniczy jest dla mnie bardzo ekscytujący.
2: I sprawia ci to przyjemność.
0: Tak, zdecydowanie, chociaż przyznam szczerze, że to jest ciężka praca, takie pilnowanie ogródka. Na szczęście mój mąż też się wkręcił w to hobby, więc sobie tak razem ogródkujemy.
1: To powiedz, gdybyś miała jeszcze raz cofnąć się w czasie i podjąć decyzję, stoisz na skraju dróg, w lewo wieś, w prawo miasto, to byś powiedziała, że wieś?
0: No nie powiedziałabym na pewno zero-jedynkowo, że wieś, ale ta sytuacja, w której się znajduję obecnie, jest dla mnie totalnie tym, do czego chciałabym dążyć i w czym chciałabym być. Także na pewno podjęłabym tę decyzję znowu tak samo.
2: Okej. To jeszcze na koniec zapytam cię o to, jakbyś miała wybrać jedną rzecz, której ci brakuje, jeśli chodzi o mieszkanie w dużym mieście, a konkretnie w Warszawie, to co by to było?
0: Tak na co dzień? O kurczę.
2: Kawiarnia?
0: Nie, w ogóle nie mam pyszną kawę w domu akurat. No nie wiem, chyba takie rzeczy typu lekarz blisko, że mogę sobie iść na wizytę jutro na przykład. To jest chyba największy mankament wioskowy.
2: I o swoich doświadczeniach opowiadała nam dzisiaj Zuza Ok. Bardzo ci za to spotkanie dziękujemy.
0: Dzięki.
2: Dzięki.
3: Wkręcam się w to coraz bardziej,

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: 17 minut pozostało do godziny 13. Zuza Ok opuściła studio czwórki chwilę temu, a teraz myślę, że jest to dobry moment na to, żeby przeanalizować te wszystkie treści, z którymi w ostatnim czasie spotkałyśmy się w mediach społecznościowych.
3: Dziś to
2: oczywiście
3: dawaj, zaczynaj.
2: Rozmawiamy o romantyzowaniu życia na wsi. Ta przedstawiana jest w social mediach jako taka przestrzeń spokoju, autentyczności, prostoty
3: odpoczynku
2: i harmonii,
3: też
2: odpoczynku. Przede wszystkim z pominięciem codziennych trudności, kosztów, wyzwań,
3: tego wykluczenia komunikacyjnego na przykład.
2: Tak, czy tego, że do najbliższego sklepu, czy do lekarza trzeba jechać samochodem czasami.

0: Czasami pół godziny, czasami dłużej. To są też rzeczy, o których mówiła Zuza. W mediach społecznościowych to zazwyczaj są te starannie wyselekcjonowane obrazy i my dzisiaj już nawiązałyśmy i do wiklinowych koszyków i do zwiewnych sukien w kwiaty. Ale ja też zwróciłam uwagę na to, że bardzo często jest to pieczenie chleba. Jest to poranne zbieranie jajek od kur, ale oczywiście takie bez pośpiechu, bardzo czyste i powolne. Uprawianie warzyw przy domowym ogródku, spacery po łąkach, renowacja starych domów, kontakt ze zwierzętami, no i życie w zgodzie z rytmem natury.
1: Tak, to myślę, że to się łączy z tym wizerunkiem, którego miałam okazję doświadczyć ja, skrolując właśnie media społecznościowe. Myślę, że też właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, to jest to miks zwierząt tak zwanych właśnie domowych, czyli kotów, czy psów oraz no, różnego rodzaju właśnie tutaj, co kto lubi, prawda, krowy, kury, konie, różne zwierzęta.
0: No i właśnie tworzy się taka narracja, że życie na wsi jest po prostu bardziej prawdziwe niż życie miejskie. Jest mniej stresujące, bardziej wartościowe i myślę, że to jest taki bardzo ciekawy wątek dotyczący tej autentyczności, tej prawdziwości. Co to oznacza i dlaczego akurat takie kadry sprawiają wrażenie dla osób mieszkających w mieście, że takie właśnie jest to życie, na tym też będziemy się dzisiaj skupiać.
1: Tak, ja mam jeszcze jeden temat do poruszenia, ale myślę, że zaraz cię zaskoczę, bo jest pewna farma, która w mediach społecznościowych ostatnio zrobiła dużo zamieszania.

0: Rozmawiamy o trendach.
1: Rozmawiamy o trendach.
2: Dziś takim trendem jest życie albo wycieczki na wieś i ja bym chciała o takiej jednej wycieczce, która była bardzo popularna w mediach społecznościowych, porozmawiać, bo powstał format Farma Bagiego. I koncept polega na tym, że Mikołaj Bagiński, znany szerzej jako Bagi, zabrał grupę influencerów na wieś i oni tam mieli, no, po prostu wyjechali z miasta.
3: Życie na wsi.
2: I mieli doświadczyć tego życia na wsi. I pierwszy odcinek ujrzał światło dzienne.

0: Miał naprawdę kilkaset tysięcy wyświetleń i nagle został zdjęty z YouTube'a. I teraz jest dużo pytań, ja mam dużo pytań, internauci mają dużo pytań, ponieważ Mikołaj Bagiński, właśnie Bagi, napisał na swoim kanale nadawczym na Instagramie, że faktycznie, że kolejny odcinek no, nie ujrzy na razie światła dziennego, że premiera zostanie wstrzymana, że prowadzi rozmowy na ten temat i jest dużo pytań, ponieważ istnieje inny format, który się nazywa Farma, The Farm z języka angielskiego i w Polsce wykupił już do niego licencję dawno Polsat i jest on realizowany jako reality show, które jest naprawdę bardzo podobne do tego, co zrobił Bagi. I pytanie, czy tam jakaś, no, czy ktoś nie pomyślał, prawda, o zabezpieczeniu prawnym, co się z tym zadziało, bo faktycznie, no, premiera była naprawdę huczna i nagle nie wiadomo.
1: I my dzisiaj rozmawiamy właśnie o życiu na wsi. To też pokazuje, że takich treści pojawia się w mediach społecznościowych ostatnio coraz więcej. Wszyscy w jakiś sposób nawiązują do tego, tworząc różnego rodzaju formaty, pokazując takie życie albo nawet swoje wycieczki, te piękne, idealne kadry. No i ja tak trochę zastanawiam się, dlaczego teraz, dlaczego tak się wydarzyło. Mam na to kilka pomysłów. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest to nostalgia. Dzisiaj w ogóle bardzo często w wielu kontekstach mówimy właśnie o takim poczuciu tęsknoty do naszego dzieciństwa i wydaje mi się, że z jednej strony to, że wracają dobrze znane formaty filmów, seriali, które my oglądałyśmy i pewnie wy również w dzieciństwie. Dziś to wszystko wraca, wszyscy się zachwycają, to co było w dzieciństwie jest wspaniałe, chcemy do tego tęsknić. Dla wielu właśnie ten okres, kiedy się dorastało, to jest wieś, to są małe miejscowości, to jest odwiedzanie dziadków. No i wtedy życie było takie właśnie beztroskie, lekkie, bezproblemowe. No i my chyba tego dzisiaj coraz częściej chcemy i szukamy. Ten temat pogłębiamy jeszcze po godzinie 13.
0: Bo mamy jeszcze dużo pytań.
1: Zostańcie z nami.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Temperatura jest naprawdę wysoka. Chyba za takimi temperaturami tęskniliśmy w ostatnich dniach. W końcu można poczuć lato. Najcieplej jest dziś w Legnicy. W tym momencie 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej za to w Łebie. Tam 16,3 stopnia oczywiście na plusie. Taką średnią temperaturową dla Polski w tym momencie no to jest wahania pomiędzy 21, 22 a 23 stopnie.
2: Ale no nie będzie aż tak wesoło dzisiaj, ponieważ mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zwłaszcza w rejonie Sudetów. Możliwe również będą burze, także uważajcie na siebie i nie zachwycajcie się aż tak tym słońcem, bo może czasami jeszcze z niektórych chmur spaść deszcz.
1: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
3: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
3: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
3: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn.

0: trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Dziś rozmawiamy o tym, na co w mediach społecznościowych mówi się countryside era, chłopomania czy cottagecore. Chodzi po prostu o to, że coraz więcej osób w social mediach mówi o tym, że marzy im się właśnie przeprowadzka na wieś.
3: I romantyzuje to
2: i
3: życie
2: romantyzuje
3: na wsi.
2: Taką rzeczywistość. Jak to jest naprawdę, o tym dziś rozmawiamy. Z nami na łączach jest Karolina Pyda, która dużo wie na ten temat. Jej profil na Instagramie znajdziecie wpisując Mrs. Rolnikowa. Cześć Karolino.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Na początku chciałabym zapytać cię o to, czy ty też zauważasz to, że coraz częściej w mediach społecznościowych pokazują się te nagrania pięknej, spokojnej, czystej wsi.
3: Idealnej, wyjętej po prostu rodem z Pinteresta.
4: Tak, no bo ja myślę, że wielu osobom, zwłaszcza takim, które mieszkają po prostu w blokach, wieś kojarzy się z takim odpoczynkiem, z wypiciem kawy na tarasie, ze świeżo pachnącą trawą, ledwo skoszoną, no a rzeczywistość jednak wygląda inaczej.
2: Ale wygląda trochę inaczej, czy zupełnie inaczej?
4: Zupełnie inaczej. No chyba, że ktoś ma malutki domek, parę arów i to wtedy można by było porównać, że to jest takie wsi spokojno. Ale u nas jednak nasze życie na gospodarstwie i prowadzenie samego gospodarstwa to jest w ogóle inna bajka. To jest inny wymiar w ogóle rzeczywistości. To jest, myślę, że to są rzeczy, jeżeli ktoś nigdy tutaj nie był, to on nawet tego nie zrozumie, bo to jest bardzo zagmatwane.

0: i bardzo takie ciężkie to życie jednak mimo wszystko, bo my nie mamy czasu na spokojnie wypić kawy na tarasie i relaksować się wśród natury.
1: No to powiedz coś więcej o tym, jak wygląda ta rzeczywistość, bo z tego, co widziałam na twoim profilu na Instagramie, pokazujesz często, nie wiem, brudne paznokcie, pracę na polu i faktycznie te realia. Jak to wygląda?
0: Ja jestem tutaj na gospodarstwie 8 rok i bardzo mocno już tutaj się odnalazłam. I to ta nasza praca to jest naprawdę, to jest taki biznes, prowadzenie biznesu, który po prostu trwa 24 godziny na dobę. My nie odpoczywamy, jeżeli ktoś ma wakacje albo weekend, a my nie wiemy w ogóle, co to jest odpoczynek w wakacji i co to jest wolny weekend. No, także no, to jest w ogóle bardzo dużo pracy tutaj. My mamy dużo warzyw, mamy truskawki, mamy zboża, rzepaki. Także no, u nas się bardzo dużo dzieje.
1: O realiach życia na wsi rozmawiamy dziś z Karoliną Pydą, znaną na Instagramie jako Mrs. Rolnikowa. I myślę, że jeszcze mamy z Martą tutaj kilka pytań, także wrócimy do rozmowy już za moment.
0: Dobrze.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Dziś zestawiamy to, jak w mediach społecznościowych pokazuje się życie na wsi, z tym, jak wygląda

0: wygląda to naprawdę. I nasza gościni, która jest z nami teraz na łączach, trochę wyłamuje się z tego schematu, pokazuje drugą stronę. Karolina Pyda, możecie jej rzeczywistość podglądać na Instagramie, Mrs. Rolnikowa. Karolino, ty nie pokazujesz takich typowych sielskich obrazów, tak jak Julia wspomniała wcześniej, to jest czasami ziemia, czasami to są robaki, to są czasami pobrudzone ubrania. Zastanawiam się, czy z kolei to, co ty pokazujesz, to są właśnie te realia, czy mimo wszystko i tak w jakiś sposób wykreowany obraz tego życia?
1: Ja tutaj na swoich mediach staram się być bardzo autentyczna i kompletnie nic tutaj nie ma udawanego. Często jest nawet tak, że jak im więcej mam pracy, tym mniej mogę pokazać, no bo nie zawsze jest po prostu na to czas. Ale tutaj nie ma nic przekoloryzowanego, nic udawanego, to są po prostu nasze realia. No. Jednak grzebiemy troszkę w tej ziemi, sprzęty nie zastąpią do końca człowieka, więc jeszcze dużo musimy robić ręcznie.
2: To ja jestem ciekawa, gdyby ktoś z miasta przyjechał do ciebie w odwiedziny i chciał doświadczyć tak zwanej countryside ery, to co byś mu pokazała? Jak by wyglądał taki dzień?
1: No mamy tutaj takich znajomych, którzy czasami przyjeżdżają i powiedzieli, że u nas to jest w ogóle istne wariactwo i że oni by nie mogli tutaj żyć.
2: To co robiliście z nimi?
1: Zacznijmy od tego, że na przykład zbieraliśmy wtedy truskawki, albo na przykład był sezon pomidorów, gdzie my prowadzimy taką sprzedaż detaliczną też z domu i wszystko się działo. Sprzedaż warzyw, przyjeżdżali, kupowali, tutaj chodziliśmy, rwaliśmy. Także no tu telefony, także u nas dużo się dzieje. Tu mąż dziś kombajnem jedzie, traktorem, także dzieje się, dzieje.
0: Karolino, a czego twoim zdaniem powinno pokazywać się więcej w social mediach, jeśli chodzi właśnie o te wiejskie realia? Czy jest to z jednej strony praca, o której już mówiłaś dziś kilkukrotnie, albo na przykład taka codzienność pod tytułem planowanie zakupów, no bo przecież nie wyjdzie się do sklepu, który jest oddalony 10 minut spacerkiem. Bardzo często jest to organizacja albo to, o czym mówiła nasza wcześniejsza gościni, czyli czasami na przykład wizyta u lekarza jest też przedsięwzięciem, trzeba pojechać samochodem już do innej miejscowości i z wyprzedzeniem taką wizytę zaplanować.
1: No zgadza się, u nas też najbliższy sklep jest 3,5 kilometra od domu, także nie ma tutaj autobusów. Wszystkie dzieci, które chodzą do szkoły, do przedszkola trzeba wozić na każde zajęcia. Więc no jest to duże takie wyzwanie. Trzeba być bardzo mocno zorganizowanym tutaj na wsi. I fajnie, że to jest częściej pokazywane, bo niech ludzie wiedzą, jak to wygląda, że to nie jest takie sielskie życie, tylko naprawdę tutaj dużo jest obowiązków, dużo pracy i my jako rolnicy naprawdę robimy wiele dobra, bo przecież karmimy ten naród, jakby nie patrzeć. I promujemy też zdrową taką żywność, prosto od rolnika, także no też fajnie jest uświadamiać kogoś, żeby jednak jadł zdrowo.
2: Karolino, super, że pokazujesz właśnie te autentyczne realia i że sprawia ci to frajdę i że znajdujesz również na to czas. Życzymy ci powodzenia i życzymy ci miłego dnia. Dziękujemy. Dziękujemy, że się z nami połączyłaś.
1: Super, dziękuję.
2: Dzięki. Naszą gościnią była Karolina Pyda, rolniczka, którą możecie znaleźć na Instagramie pod pseudonimem Mrs. Rolnikowa.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Rozmawiamy o trendach.
2: Rozmawiamy o trendach.
3: Myślę, że przyszedł czas na to, żeby zadać sobie, nie tylko sobie, bo z nami też jest również gość, pytanie, skąd w nas taka potrzeba romantyzowania życia na wsi, szczególnie pojawiająca się wśród młodych osób mieszkających w miastach, które prawdziwych realiów nie znają, ale jednak czerpią to, jak to przedstawiane jest w mediach społecznościowych i na tych wyobrażeniach no, przywiązują się do nich, niektórzy decydują się nawet na takie wyprowadzki, a później jest zderzenie z rzeczywistością. Razem z nami w Studiu Czwórki jest już profesor Michał Wędzel z Uniwersytetu SWPS, socjolog i autor książki Wiejskie ruchy społeczne w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zastanawiam się, czy właśnie to romantyzowanie wsi, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy jest czymś nowym, nową jakąś potrzebą, fantazją, czy raczej jakąś kolejną odsłoną tego, co w zasadzie znamy od wielu lat, taki powrót do natury, bo to przecież z jednej strony i obrazy zawsze pokazywały, jak to pięknie na wsi wszystko wygląda, a w realiach mediów społecznościowych to jest jeszcze bardziej wzmocnione.
4: Tak, to taka kolejna odsłona chłopomanii. Już przecież 100 lat temu mieliśmy Tetmajera, Kasprowicza, prawda? Którzy idealizowali wieś, mieliśmy Wesele Wyspiańskiego i to jest kolejna odsłona tego w sumie starego trendu kulturowego, ale dlaczego jest to taki, dlaczego ta wieś powraca w kulturze? Dlaczego pojawiają się te kolejne odsłony? Dlatego, że ona nigdy z naszej kultury, z naszej świadomości nie znikła. Mówiłyście panie o tym, że idealizujemy z bloków tą wieś, ale pamiętajmy, że my w tych blokach jesteśmy od bardzo niedawna. Jeszcze niedługo po wojnie jedynie niewielka część Polaków mieszkała w miastach i dopiero potem, dopiero to ostatnie pokolenie jest pierwszym, które się w tych miastach w większości urodziło. Ale wracali, jeździli na wieś, oglądali tą wieś, mają ją we krwi, można tak powiedzieć, wiedzą, na czym polegają wiejskie zwyczaje, wiedzą wielu z nas, wie, na czym polega praca na roli albo z osobistych jakichś doświadczeń z dzieciństwa, albo z opowieści naszych rodziców.
5: Ale dlaczego tak naprawdę chcemy dotknąć tak zwanej trawy i wyjechać na wieś? Bo ta grupa, która chce wyjechać, potrzebuje tej wycieczki albo stałego wyjazdu i zmiany miejsca zamieszkania, ostatnio w mediach społecznościowych jest coraz większa.
4: Myślę, że oni zawsze byli, że byliśmy zawsze, zawsze mieliśmy tą potrzebę, ale trochę ją tłumiliśmy. W socjologii i kulturoznawstwie polskim, ale nie tylko polskim, w ostatnim czasie sporo się mówi o tym, że zaprzeczaliśmy swojemu chłopskiemu pochodzeniu, że staraliśmy się tak ustroić w miejskie szaty, można powiedzieć, na wyrost. Wypychając ze świadomości to, że pochodzimy w większości właśnie od rolników, pochodzimy ze wsi i

0: To był długi czas powód do wstydu. I teraz przestał być. Wiejskie pochodzenie przestało być powodem do wstydu. I to, co ten instynkt, który zawsze czuliśmy, teraz nie przestaliśmy się go wstydzić. Są influencerki, prawda, takie jak poprzednia rozmówczyni, którzy pokazują tą rzeczywistość, być może idealizując, jak wszyscy w social mediach, wszyscy influencerzy idealizują rzeczywistość. Ale to już nie jest tylko tak, że idealizuje się Warszawę, Kraków, Nowy Jork. Ale można też idealizować tą rzeczywistość wiejską, rolną.
1: O tym dziś rozmawiamy z profesorem Michałem Wenzelem. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: sprawdzamy, co się dzieje w sieci.
1: Co się dzieje w sieci?
2: W sieci dzieje się dużo, a z nami w studiu profesor Michał Wenzel, socjolog z Uniwersytetu SWPS, autor książki Wiejskie ruchy społeczne w Polsce. I my dzisiaj mówimy z Martą o mediach społecznościowych i o romantyzowaniu wsi i pokazywaniu też z drugiej strony ich prawdziwych realiów. A ja jestem ciekawa, jak wygląda dziś sytuacja właśnie ruchów społecznych na wsi.
3: Ruchy społeczne na wsi się uaktywniają i jest to reakcja na trudności, które tą wieś dotykają. Pamiętajmy, że wieś to jest w coraz mniejszym stopniu rolnictwo. Wieś się odrealnia, wieś zajmuje się, ludzie mieszkający na wsi zajmują się różnymi dziedzinami gospodarki, mają firmy, zajmują się usługami. Ale oczywiście rolnictwo jest ciągle ważne i to rolnictwo jest w coraz

0: większych kłopotach. Ruchy społeczne nasiliły swoją działalność po ostatnich kryzysach, zwłaszcza po wybuchu wojny, po inwazji Rosji na Ukrainę. Wtedy otworzył się rynek na ukraińską żywność. Ruchy społeczne bardzo wtedy się uaktywniły, ponieważ producenci zwłaszcza roślin, znaleźli się w trudnej sytuacji. I jeżeli mówimy o trendach medialnych, bo ruchy społeczne też mają swój aspekt medialny. Social media to jest dzisiaj powietrze, prawda? Nie ma życia poza mediami społecznościowymi. I ruchy społeczne to rozumieją. To już nie są te ruchy społeczne, co za Andrzeja Lepera 20 kilka lat temu. To są współczesne, medialne ruchy społeczne, które oprócz swojej działalności parlamentarnej, poza protestami na drogach, mają też swój aspekt medialny. Muszą zaistnieć w społecznej świadomości, jeśli chcą być przekonujący. I są. Zauważmy, że zgodnie z badaniami sondażowymi zdecydowana większość Polaków popiera protesty rolne, które miały miejsce po otwarciu rynku na produkty ukraińskie, potem po podpisaniu umowy z krajami Mercosur. To również stało się możliwe dzięki mocnej obecności działaczy w mediach społecznościowych.
1: I my te media społecznościowe dziś analizujemy. Tam te wyobrażenia o wsi, mam wrażenie, że bardzo często nawiązują do autentyczności, że osoby mieszkające w miastach coraz częściej jej szukają i właśnie jest to jeden sposób jej wyrażania. Jestem więc ciekawa, co z takiej socjologicznej perspektywy oznacza właśnie ta autentyczność.
0: Ta autentyczność medialna to jest autentyczność w wersji podkręconej, ale media nigdy nie przedstawiają rzeczywistości takiej, jak ją widzi przeciętny człowiek. Media wybierają z tej rzeczywistości aspekty ciekawe, to, co jest najbardziej interesujące, najbardziej charakterystyczne. Jest to hiperrzeczywistość. Każda rzeczywistość przedstawiona w mediach i tutaj media społecznościowe tworzone przez influencerów, o których dziś mówimy, nie są wyjątkiem. Ale chciałbym jednak tutaj podkreślić, że moim zdaniem to jest oczywiście wycinek rzeczywistości, ale jest to prawda. Prawda w wersji takiej, w jakiej pojawia się w mediach społecznościowych, co do zasady. A więc wygładzona, wypielęgnowana, taka musi być, jeśli ma korespondować z innymi obrazami, z obrazami z wielkich miast, z obrazami z zagranicy, z plaż, z Dubaju, etc.
1: Dzisiaj naszym gościem jest profesor SWPS Michał Wenzel, autor książki Wiejskie ruchy społeczne w Polsce. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Rozmawiamy o romantyzowaniu wsi w mediach społecznościowych. Pytamy, dlaczego teraz i co za tym stoi, co to mówi również o nas. Z nami jest niezmiennie profesor Michał Wenzel z SWPS-u, autor książki Wiejskie ruchy społeczne w Polsce. Ja chwilę temu pytałam właśnie o autentyczność, ale mówiąc o autentyczności, mam też na myśli to, że coraz więcej osób mieszkających w miastach szuka tego prawdziwego doświadczenia. To, o czym Julia mówiła wcześniej, oczywiście z przymrożeniem oka, o tym dotknięciu trawy, ale jest to coś prawdziwego, autentycznego, namacalnego. My dziś dużo naszych relacji prowadzimy w świecie wirtualnym. To jakby jest, ale właśnie tej fizyczności brakuje. I tu chodzi mi właśnie o tę autentyczność, którą my mamy wrażenie, że właśnie już bycie tam, na wsi, z tą naturą, ze zwierzętami, to jest coś, czego nam w życiu brakuje.
3: Człowiek istnieje na Ziemi od kilkuset tysięcy lat i z tych kilkuset tysięcy lat większą część spędził w trawie, tak? Trochę wyostrzając rzeczywistość. A więc to, że pragniemy dotknąć tej trawy, powąchać ją, położyć się w niej, to, że czujemy się w niej dobrze, jest sprawą naszej biologii, naszych instynktów. My się sobie często nie zdajemy z tego sprawy. No, istnieje świadomość, istnieje podświadomość. I często to, co jest dla nas dobre, rozpoznajemy nie ze świadomych sygnałów, ale z nieświadomych. Dlatego właśnie fakt, że przebywanie w betonie, przebywanie w tej miejskiej dżungli ma złe skutki dla naszego dobrostanu, dla naszego samopoczucia. Czasem musimy sobie to uświadomić, zmieniając miejsce pobytu czasowe czy trwałe i stykając się z rzeczywistością, tą właśnie autentyczną, tą rzeczywistością niezmienioną przez ludzką działalność, przez ludzką aktywność, nieprzetworzoną, przez analogię do jedzenia. Zdrowsze jest jedzenie nieprzetworzone niż przetworzone. I zdrowszy jest też sposób bycia nieprzetworzony, tak, niż w domu zbudowanym z betonu.
4: A czy miasto i wieś dziś rozumieją się nawzajem? Bo ja mam takie poczucie, jak obserwuję w mediach społecznościowych, że jest ogromny hejt jednych na drugich. Jedni nazywają drugich tak zwaną odklejką, drudzy nazywają tych pierwszych. I czy miasto i wieś mogą się ze sobą dogadać?
3: Nasze miasto jest bardzo wiejskie. Mamy kilka dużych metropolii, mamy nielicznych mieszczan, którzy są mieszczanami od kilku pokoleń. I dlatego mogą. Mogą dlatego, że są bardzo blisko wsi. Dodatkowo chodzą w grę teraz różnego rodzaju kwestie ekonomiczne. Miasto po prostu nie opłaca się po to, żeby w nim mieszkać. A więc na tą rzeczywistość taką biologiczną nakłada się często rzeczywistość ekonomiczna. Zmieniamy, przenosimy się z miasta na wieś dlatego, że się tam lepiej czujemy, ale też dlatego, że ma to po prostu ekonomiczny sens, że jest taniej, jesteśmy w stanie w sposób bardziej racjonalny utrzymać rodzinę, wychować dzieci i tak dalej.
4: O tym mówił profesor Michał Wenzel, socjolog z Uniwersytetu SWPS, autor książki Wiejskie ruchy społeczne w Polsce. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: 19 minut pozostało do godziny 14 i mam taką myśl, że po tych dzisiejszych rozmowach te romantyzowanie wsi jest o tyle ciekawe, że więcej mówi nie o samej wsi, a w zasadzie o mieszkańcach współczesnych miast.
3: To prawda.
2: I to w zasadzie jest taka odpowiedź chyba na to zmęczenie współczesnym tempem życia.
3: Tak, tylko coś, na co bardzo zwróciłam uwagę w tym, co powiedział pan profesor, który był naszym gościem dosłownie parę minut temu, to fakt, że to zawsze było.
2: To zawsze było, a w mediach społecznościowych dziś faktycznie jest może nie tyle, że wyolbrzymiane, ale jeszcze bardziej obecne, bo jest to miejsce, w którym mogą wypowiadać się też osoby młode, które najczęściej tworzą tego typu treści. I ja też myśląc o tym, że będziemy dzisiaj rozmawiały właśnie o tym romantyzowaniu wiejskiego życia, sięgnęłam do jednego raportu, żeby sprawdzić, jak to wygląda w Polsce i czy faktycznie młode osoby wyprowadzają się z miast na wieś, czy jednak ten schemat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od lat, czyli ze wsi do miast, raczej tutaj dominuje. No i raport Oto dom szczęśliwy, dom sens zmian mieszkaniowych, rok 2025. Okazuje się, że statystyczny mieszkaniec Polski zmienia miejsce zamieszkania średnio 3,6 raza w ciągu całego życia i w zasadzie każda przeprowadzka odzwierciedla konkretne potrzeby. Czyli w momencie, kiedy kończymy szkołę średnią, bardzo często osoby decydują się na wyjazd na studia albo po prostu od razu chcą znaleźć interesującą pracę i to wiąże się bardzo często z tym, że wyprowadzamy się ze wsi, wyprowadzamy się z niewielkich miejscowości właśnie do dużych ośrodków i tam liczymy na to, że uda nam się spełnić te nasze cele. A później przychodzi ten czas, kiedy stawiamy właśnie na więzi rodzinne, na bliskość natury i to już determinuje tą przeprowadzkę w drugą stronę i również w tym badaniu podzielono respondentów na trzy grupy. Są osoby opuszczające gniazda, są tak zwani edukacyjni nomadzi i zawodowi nomadzi.
3: Ale nazwy, wow.
2: Tak, dotyczące faktycznie tych przeprowadzek. Jeśli chodzi o osoby opuszczające gniazda po prostu, no to 33% osób w wieku od 18 do 35 lat decyduje się na wyprowadzkę ze wsi do miasta. I faktycznie to ten kierunek wyprowadzek dominuje w każdej z pozostałych grup. Ten odsetek jest jeszcze większy. Właśnie to jest edukacja, to są powody zawodowe. Czyli wychodzi na to, że my romantyzujemy, my lubimy te piękne kadry, pewnie lubimy spędzić weekend na

0: i zrobić właśnie jakieś takie estetyczne zdjęcie, ale jeśli już spojrzymy na konkretne dane, na raport, to okazuje się, że jednak mimo wszystko dominuje ta wyprowadzka w odwrotnym kierunku.
1: Dobrze, pozostało nam zadać nasze finalne, ostatnie, kluczowe, bardzo ważne pytanie w tej audycji, czyli czy to jest dla zasięgu, bo moim zdaniem większość tego typu kontentu, większość tego typu treści, jak na przykład Countryside Era i robienie po części treści takich ironicznych, z przymrużeniem oka, też pokazujących to właśnie z tej perspektywy miasta i to wyobrażenie, które nie ma żadnego w ogóle podobieństwa, jeśli chodzi o realia faktycznie, które panują na wsi, to moim zdaniem to wszystko jest jednak dla zasięgu. Prawie wszystko.
0: I tu chyba stawiamy pieczęć, że faktycznie te piękne zdjęcia, nagrania bardzo często są, tutaj się chyba z tobą zgodzę, wrzucane właśnie po to, żeby ten zasięg zyskać.

0: I 11 minut do godziny 14 i z nami w studiu Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry.
2: Czy Kamil Jasiński jest głodny?
1: Znaczy, zawsze coś z chęcią przyjmę. Może nie jestem bardzo głodny, bo zjadłem przed chwilą drożdżówkę z rabarbarem i jeszcze dopchnąłem się kilkoma ciasteczkami torcikowymi, bo tak się sympatycznie złożyło, żeby wyłożone.
0: Ale dużo białka?
1: No, raczej zdrowe tłuszcze, na to liczę. Ale zawsze, jak coś jest, to zawsze spróbuję.
2: No, u ciebie w czwartki zawsze coś do jedzenia się znajdzie, więc być głodnym i z perspektywy prowadzącego, ale i z perspektywy słuchacza, mam wrażenie, to nie jest najlepsze.
1: Zjadłem dużo węglowodanów, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Więcej białka, zdrowe proteinowe przepisy. No, spróbuję się z tym zmierzyć, bo mam już trochę dosyć tego wszystkiego proteinowego, proteinowych parówek.
0: No, ale
1: w sklepie.
0: Wystarczy zjeść bób.
1: Bób? No, on jest proteinowy.
0: No,
1: wegański.
0: No, wszystko.
1: A jesz ze skórką?
0: Zależy, jaki bób. Ja jem ze skórką.
1: Ja nie jestem.
0: Jak taki młody, to tak.
1: Taki młodziutki. Tak.
2: No, tam można zjeść ze skórką.
1: Ostatnio jadłem smażone, takie chipsy bobowe. Mm. I one zupełnie nie są zdrowe. One są bardzo dalekie od
0: tego. Ale dalej trochę
1: więc
0: białka jest.
1: Można mieć coś zdrowego i zrobić z tego coś bardzo niezdrowego.
2: No, ale więcej zdrowych akurat przepisów po godzinie 14. A my wam bardzo dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Marta Zienkiewicz
0: i Julia Święch.

Let me see your hands.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Hej, co powiesz na to, że rap jest kobietą?
2: No nie wiem. Trzeba by się temu przyjrzeć.
1: Może przed koncertem z Uziuli na rap scenie Czwórki.
2: Doskonały pomysł.
1: Porozmawiamy o rapie tworzonym przez kobiety, klasycznym, ale też najbardziej

0: aktualnym.
1: Ryfari, Wdowa, Kara, Ania Sól, Bambi czy Fagata. To one tworzyły i wciąż tworzą polską scenę.
0: Porozmawiają Dominika Płonka
1: i Adam Smolarek.
0: Sprawdźcie to na Czwórka Online. Czwartek, 18 czerwca po 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Czwórka. Polska.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No piękna pogoda, piękna, chociaż dzisiaj niebo nad Polską będzie raczej zachmurzone w umiarkowanym i w dużym stopniu, ale ciepełko. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 w centralnej Polsce, do lokalnie 27 stopni na południowym zachodzie i południu kraju.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. Pogadajmy, nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Dawid Penn i Mr. Flip. Na dzień dobry. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Ksywki DJ-skie łatwe do zapamiętania. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Kłaniam się nisko i zapraszam. Popołudniowa właśnie wystartowała. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki, a w zgadywankach czwórkowe upcyclingowe torby do zgarnięcia. No końcówka. Końcówka tej kolekcji. Banner, on naprawdę ma swoje ograniczenia. Tego materiału nie było aż tak dużo, więc to chyba jest ostatnia szansa, żeby zgarnąć takie torby. 226-452-100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, ale kategorię podam za moment. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o białeczku. Jeszcze więcej białka, zdrowe, proteinowe przepisy. Aleksandra Skotnicka, autorka tej publikacji, pojawi się w naszym studiu. Będzie na pewno zdrowo. To mogę wam zagwarantować. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński, jesteśmy razem do 16.
0: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 18 minut po godzinie 14. Odpalamy nasze zgadywanki. No i torby czwórkowe do zgarnięcia upcyklingowe, a do torby wiadomo, trochę pyszności można włożyć. Skoro mamy dzisiaj czwartek, o białeczku będziemy sobie rozmawiać, no to dzisiejsza kategoria to także dania i napoje. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i co to może być? Czy Wiesiek zadzwoni i tutaj namiesza desery, dania główne i tak dalej, i tak dalej. No, może pytania konstruować należy w taki sposób, abym mógł odpowiedzieć tak lub nie. To są zasady. Komisja Kontroli Gier i Zakładów tutaj kiwa. Takie właśnie są zasady. Od tego są te zasady, żeby ich przestrzegać. 226452100. Numer do naszego studia. Zestaw dwóch toreb do zgarnięcia. Wcześniej te torby były banerem, który wisiał na budynku Polskiego Radia i reklamował rap scenę czwórki. 226452100. 4, 5, 2, 1, 0, 0.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Myślę tylko o tym, że Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak mija ci tydzień?
2: Tydzień mija mi słonecznie.
1: Słonecznie? To skąd do nas dzwonisz, że tyle słońca? Tyle słońca.
2: Z Radomia dzwonię.
1: Z Radomia. Słoneczny Radom. Dobrze. Pawle, słuchamy twoich dwóch pytań. Dzwonisz jako pierwszy.
2: Czy to jest coś do picia?
1: Tak.
2: Czy ten napój można nazwać potocznie wysokobiałkowym?
1: Nie. Chociaż pewnie gdzieś jest jakaś wersja proteinowa, ale nie.
2: Dobra. Czy jest to woda mineralna?
1: Nie, to nie jest woda. Pijcie wodę, trzeba się nawadniać. To nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, Pawle. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No to z górki pójdzie, skoro wiemy, że coś do picia. A do picia picie, cytując znanego bodybuildera internetowego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Co do picia, co do picia. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i kto pierwszy odgadnie hasło, wygrywa upcyklingowe torby czwórki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut po godzinie 14. Michał jest na linii. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, Kamilu.
1: Siemanko, w drodze słyszymy.
2: Tak, w drodze.
1: Mam nadzieję, że do domu, z pracy.
2: Akurat nie. Z turnieju córki do domu.
1: Okej, okay, dobrze. Jak zwycięski turniej?
2: 9. miejsce.
1: Brawo, ale... brawo, brawo, brawo. Super. To co to był za... Słucham?
2: 9. miejsce.
1: 9 w Polsce.
2: Tak, ogólnopolski turniej. Przychodzi gdzieś od 7-8 klasy w skrócie, żebym nie pomylił roczników.
1: Trochę zaczęło cię przerywać. 7-8 klasy i koszykówka, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Gratuluję, ja bym przegrał na pewno. Ja bym przegrał. Tym bardziej gratuluję, super. Trzymamy kciuki, gratulujemy tobie i córce. No i słuchamy pytania w takim razie. Tak, to jest bardzo trafne pytanie. Niestety nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Czy możesz powtórzyć?
2: Czy to jest białe?
1: Czy to jest białe? Nie, nie jest białe. Bo nie ma białego! Niestety, to nie jest białe. Co to może być w takim razie? O? Czyżby córka podpowiadała? No nie dogadamy się, nie dogadamy się. Albo sport, albo zgadywanki. Strasznie przerywa.
2: Czy to będzie kawa?
1: Kawa, nie, to nie jest kawa. Akurat można zabielić. Ale nie, to nie jest kawa, kawusia. Pozdrawiamy serdecznie, jeszcze raz gratulujemy sukcesów. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pozdrówki. No i Marcin jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
1: Witam, a co taki zmęczony?
3: Nie zmęczony, szczęśliwy, bo słońce wyszło po tym deszczu, który padał tydzień czasu, mamy słońce, także szczęśliwy.
1: A, rozumiem, tak zabrzmiałeś, jakbyś był taki zmęczony albo smutny, ale...
3: Nie, może zmęczony, bo wracam, powoli się zbliżam do domu, także może dlatego, że nie mam pracy, no ale nie, wszystko jest okej. Okay.
1: Te słońce, które się pojawiło, mogło też zszokować człowieka, prawda? I stąd taki dziwny dysonans poznawczy. Dobrze, Marcinie, przechodzimy do konkretów, coś do picia, dobra. Słuchamy pytania.
3: Czy to jest cytryna?
1: Czy to jest z cytryn? Nie.
3: No i cały ten misterny plan.
1: Ja rozumiem, nie kończmy.
3: Dobra, strzelam, niech będzie. Miała to być lemoniada, ale nie jest tak, że będę próbować jeszcze raz.
1: Nic innego do picia nie przychodzi do głowy, tylko lemoniada, ale musisz być spragniony. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Lemoniada z ogórków, jest coś takiego. 226452100. No aż tak dużego wyboru, jeśli chodzi o te napitki, to nie ma.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut pozostało już tylko do godziny 15. Aleksander jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, też w drodze.
2: Też w drodze.
1: Do domu?
2: Do domu.
1: Super, zgadłem, punkt dla mnie. Aleksandrze, słuchamy pytania.
2: Czy to jest gazowane?
1: Tak.
2: Mam jeszcze pytanie, czy muszę zgadzać?
1: Teraz już strzelasz. Jedno pytanie i teraz strzał. Pał, pał, pał.
2: Czy to cola?
1: Nie. Dziękujemy panu bardzo. Niezdrowa taka. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie. No i mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
3: Cześć, Kamil.
1: Siemaneczko. No tak myślałem, Kamil z tej strony.
3: No
1: Kamil
3: właśnie,
1: po tej stronie.
3: To jest gazowane.
1: No, gazu, gazu.
3: A jest to na literę I? Może?
1: Nie.
3: Nie. Dobra, też miałem powiedzieć cola, ale to w takim razie nie będzie to cola. Ha, co to może być? Miał być izotonik, ale co to jest, nie jest na literę I, więc... to jak nie cola, to może Fanta?
1: Nie, to nie jest to, nie jest to. Bardzo ciekawa historia tego napoju, ale nie będziemy teraz o tym rozprawiać. Kiedy, w jakich okolicznościach powstała Fanta? Pozdrawiamy serdecznie, Kamilu, wszystkiego dobrego. Każdy we własnym zakresie, miłośnik kolorowych napojów, może to doczytać. Sławomir jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Serdecznie, dzień dobry.
1: Siemaneczko.
4: Znaczy to jest w kolorze ciemnym, w ciemnym kolorze.
1: Jak bardzo ciemnym?
4: No takim brunatnym kolorze.
1: Nie.
4: No to kefir.
1: Nie, to nie jest kefir. Ale lubisz, lubisz do ziemniaczków młodych kefirek?
4: Raz na czas, jak najbardziej.
1: Jak najbardziej, też uwielbiam. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Paweł jest na linii. Dzień dobry, Pawle.
5: Cześć, witam ponownie.
1: Witam.

0: Czy to
1: słuchamy.
0: Jest napój alkoholowy?
1: No gdzież, człowieku, bój się Boga o tej porze. Jaki alkohol?
0: Dobra, czy to jest kwas chlebowy?
1: Nie, to nie jest kwas chlebowy, ale lubię sobie czasem strzelić. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się wszystkiego dobrego, ale nie często, bo jednak puste kalorie. Filip jest

0: Czy jest to zielone?
1: Pewnie jest wariant zielony, ale ten, o którym ja myślę, nie jest zielony.
0: Kombucha.
1: Nie, to nie jest to. Bucha, bucha. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy Janusza. Dzień dobry, Januszu.
2: No cześć, słoneczny dzień po południu.
1: Jest, tak? Opalasz się trochę?
2: Nie opalam się, ale ja mam cień ładny na podwórku.
1: Okej, okay, czyli słońce świeci, ale i tak siedzisz w cieniu.
2: Deszczu mi nie napadało, teraz słońce wyprawi i
1: to tak jest, i to jest życie, natura, matka natura. Januszu,
2: było pochmurno, to mogło padać.
1: Słuchamy pytania. Napój gazowany.
2: Ha, czy to jest popularny, dawny napój jakiś polski?
1: Nie, ale myślisz pewnie o podlaskiej buzie.
2: Prawda? Nie, myślę o orężadzie.
1: A nie, to staropolska orężada. Nie, nie, nie, nie, nie.
2: Mogła być i w proszku wcześniej. Mm-hmm,
1: ale nie. Na język taka strzelająca. Na podwórku. Nie, to nie jest to.
2: No to próbujemy dalej później.
1: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Pozdrówki. No i zobaczymy, czy Łukasz wie, czego szukamy. Halo, halo. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Łukaszu, słuchamy.
3: Czy to ten napój był z saturatora?
1: Nie.
3: Nie.
1: Nie.
3: No to może bubble tea.
1: Bubble tea. Nie, nie, to nie jest bubble tea. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No, teraz znawcy słodkich napojów się uaktywnią. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie jakiś napój gazowany. Co to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut pozostało do godziny 15. Krzysztof jest na linii. Halo, Krzyśku.
2: Cześć, cześć wszystkim.
1: Cześć, słuchamy.
2: Trochę pytanie, ale pytanko, czy jest to fermentowane?
1: Nie.
2: Aj. No nie wiem, dobra, yerba.
1: Nie, to nie jest to, niestety. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i Piotr jest na linii, halo. Dzień dobry.
3: Cześć. Dzień dobry, czy to może energetyk?
1: Tak, to energetyk, brawo. Energol, chemol, niezdrowy, dużo cukru. Zdarza ci się popijać takowe?
3: Zdarza się.
1: Tak, no i co,

0: No jesteś z siebie, przecież to takie niezdrowe.
1: A tam niezdrowe, ale smaczne.
0: Pikawa ci nie wyskoczy?
1: Nie, jakoś nie.
0: Czyli energole dla smaku tylko sobie popijasz,
1: dla
0: tak?
1: Dla smaczku, tak.
0: Landrynkowy smak mój ulubiony. Piotrku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Całą zgrzewkę energoli do tej dużej czwórkowej torby na pewno będziesz mógł schować. Także pozdrawiam cię serdecznie i gratuluję.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i zdrówka. Hej. Życzę na razie. Pozdrówki, na razie. Hej, hej.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 14 minut pozostało do godziny 16 i już naprawdę kilka dni pozostało tylko do koncertu Molesty z okazji 30-lecia tego najważniejszego składu w historii polskiego rapu. Oczywiście można się spierać, czy to oni zaczęli, czy ktoś był przed nimi, no ale jednak ich wkład w rozwój kultury i muzyki jest nieoceniony, no i to będzie prawdziwe świętowanie, no chyba jeden z najważniejszych koncertów w ich karierze, niezależnie od tego, czy do dzisiaj słuchacie Skandalu, czy to były lata waszej młodości, to warto jednak wybrać się na to wydarzenie, szczególnie, że odbywa się pod czwórkowym patronatem i też mamy dla was zaproszenia. 226452100 to jest numer do naszego studia. Ten koncert odbywa się oczywiście w Warszawie, u nich w mieście, co prawda nie na Ursynowie, ale na letniej scenie Progresji już 27 czerwca. Jeżeli chcielibyście się na to wydarzenie wybrać, 226452100, numer do studia czwórki. No i też jakie będą gościnki, bo Molesta to jedno, ale tak, Ostry, Eldoka, JWP, TD, Vena, Parias i Wigor, oni mają pojawić się na scenie. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. 226452100, a już teraz Molesta i 16 liter.

0: No cóż, po takim numerze to wypada tylko powiedzieć elo, ziomeczku. Łukasz jest razem z nami, siemano.
1: Wielkie elo, witam, witam.
0: wielkie dwa. Łukaszu, czy ty jesteś fanem Molesty?
1: No jasne.
0: No to ja dawaj dyskografię.
1: Nie no, zaczniemy od skandalu, nie? No to ja wiedziałem, że tak będzie, musiałem wygrać te wyściówki, nie?
0: Wiadomo. To od kiedy słuchasz Molesty? Pamiętasz, jak skandal się ukazywał, czy trochę później?
1: Pamiętam, jestem kilka lat starszy, jestem od ciebie, no ale gdzieś tam od mało lata w podstawówce się tego słuchało.
0: Fajne, kawał wspomnień. Na pewno dobrze będziesz bawił się na koncercie, podwójne wejściówki są już twoje, tylko wiadomo, z głową zabawa, prawda? Lata nie te, więc trzeba uważać. Powierzchnia na letniej scenie progresji może być nierówna, warto tam patrzeć też pod nogi. Różnie to bywa, szczególnie na Moleście. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no i mam nadzieję, że do zobaczenia na koncercie. Może nie pod sceną, ale tam ja zawsze przy nagłośnieniowcu sobie staję.
1: No to widzimy się, no to bomba.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, trzymaj się, na razie. Pozdrówki, no a jeżeli ktoś też chciałby wybrać się na ten koncert, no to w innych audycjach, między innymi w poranku, także mamy dla was bilety, a także do zgarnięcia będą jeszcze na naszych mediach społecznościowych, a koncert już za tydzień, 27 czerwca, w sobotę, letnia scena progresji, 30-lecie Molesty.

0: Autopromocja. Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W końcu ciepło się zrobiło. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do 27 stopni na południe, a także na zachodzie naszego kraju. Jeśli chodzi o chmury i deszcz, to padać może w Suwałkach, w Białymstoku, w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, a także na Pomorzu.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, tu bartender. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Obiady czwartkowe.
2: I już mamy 10 minut po godzinie 15, druga godzina naszego spotkania i przed nami ogromna porcja białka. Porozmawiamy o książce Więcej białka, zdrowe proteinowe przepisy. Aleksandra Skotnicka jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Wszystkich.
2: Olu, czy ty jesteś zafiksowana na punkcie białka? Czy to białko po prostu u ciebie jest i masz tak rozpisaną dietę? Czy tak się fokusujesz, że białko, białko, białko, białko? Jakie ty masz do tego podejście?
3: Nie, nie jestem takim białkowym świrem. Raczej jestem za tym, żeby szukać tego zdrowego balansu, żeby ta dieta była urozmaicona, ale żebyśmy też dbali o dobry tłuszcz i o węglowodany. Tutaj nie chodzi, żeby się fiksować i teraz grać w konkursie, kto więcej białka, więc...
2: Ale te nasze diety i właściwie też chyba bym powiedział mody, one bardzo szybko się zmieniają, bo ja jeszcze pamiętam kilkanaście lat temu unikaliśmy wszystkiego, co tłuste, a teraz unikamy wszystkiego, co zawiera węglowodany, a tłuszcze i białko jest niby dla nas dobre. Czy rzeczywiście to się zmieniło? To są jakieś nowe badania naukowców przez te kilkanaście lat? Czy zmieniła się moda?
3: Zmieniła się moda. Tutaj te trendy żywieniowe i dietetyczne zmieniają się cały czas, natomiast ja dlatego mówię, że gdzieś tam szukamy tego zdrowego balansu i wracamy do podstaw, właśnie do tych badań, do tego, co mówią rekomendacje. Nie rezygnujemy ani z węglowodanów, ani z tłuszczu, ani z białka, tylko balansujemy to w taki prawidłowy sposób. Ale jeśli mają być trendy żywieniowe i mody, które mówią o tym, żebyśmy jedli te białko, no to też fajnie, bo jest to jednak wartościowy składnik, natomiast no bez fiksowania się.
2: Właśnie. Ile tego białka powinniśmy jeść i w jakiej formie? O tym porozmawiamy sobie za chwilę, więc mam nadzieję, że do godziny 16 pozostaniecie razem z nami.
1: Nowość na playliście.

0: Obiady czwartkowe.
1: Ola Skotnicka jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o książce Więcej białka, zdrowe proteinowe przepisy. Dobrze, to ile tego białka powinniśmy jeść?
2: To zależy tak naprawdę od tego, ile ważymy, ile mamy wzrostu, jaką mamy

0: aktywność. Rekomendacje mówią, że pomiędzy 1,2 do 2 gramów na kilogram masy ciała, więc możemy sobie to spokojnie wyliczyć. Natomiast też, czy tutaj chcemy redukować masę ciała, to trzymałybyśmy się tych wyższych wartości. Natomiast no tutaj indywidualnie warto sobie to sprawdzić.
1: No dobrze, ale czy można coś takiego, może coś takiego nastąpić w naszym organizmie, jak przebiałczenie? Bo teraz wszyscy się fokusują na tym, że wszystko jest proteinowe. Ja bardzo często podaję przykład, który jest dla mnie niesamowicie abstrakcyjny, że można kupić w sklepie proteinowe parówki. I to mnie cały czas zaskakuje i nie przestaje mnie to śmieszyć. No jak przyjmujemy tyle tego białka, redukujemy węglowodany, to co się dzieje z naszym organizmem? Czy możemy się gorzej przez to czuć?
0: To znaczy tak, no jest taki pułap, w którym my tego białka też nie będziemy przyswajać. Tak naprawdę będziemy to przyswajać pewną ilość i tak naprawdę jedząc więcej białka robimy to kosztem na przykład dobrego tłuszczu czy węglowodanów. Więc jakby tu już nie trzymamy się też tych założeń takich, w których nasza dieta powinna być w pełni zbilansowana, więc nie ma tutaj też co z tym białkiem przesadzać. A co właśnie do tych proteinowych produktów, to nawet co jest proteinowe mięso już na półkach, więc,
1: mięso proteinowe.
0: Więc można już kupić wszystko.
1: Czyli jeszcze więcej jest protein w tym mięsie. To dobrze, to jak nasz talerz powinien wyglądać? Powiedzmy, że sobie dzielimy go na porcje, to białko to powinny być 2/3 naszego posiłku?
0: Nie, to powinna być 1/3 naszego posiłku, połowa to powinna stanowić warzywa, jakaś porcja węglowodanów i ta 1/3 białka. Jest też taka rekomendacja zdrowego talerza i myślę, że warto się tego trzymać.
1: Dobrze, a tłuszcze?
0: Tłuszcze też są, natomiast one są takim właśnie małym elementem jako dodatek dołączony, więc to jest najmniejszy element tego talerza.
1: Bardzo często w takiej banieczce sportowo-siłownianej pojawiają się informacje, no jesteś tym, jesteś tym, co jesz. Więc jeżeli ktoś chce rosnąć i mieć wielkie bicepsy, to jest przeświadczenie, że powinno się jeść białko pochodzenia zwierzęcego. Czy jest różnica, jak białka się wchłaniają, jeżeli mamy na przykład bób, albo mamy tofu, albo jeszcze mamy jakieś inne białko pochodzenia roślinnego? Czy nam inaczej urosną mięśnie od tego? Małe orzeszki?
0: To nawet nie mówiłabym o tym, czy inaczej nam urosną mięśnie, bo bardziej tutaj pod kątem tego, że mamy tutaj różne aminokwasy w białkach. Mamy białko zwierzęce, czy białko jakożego z takim białkiem wzorcowym i jest to takie w pełni przyswajalne białko wartościowe, natomiast to nie chodzi o to, żeby teraz eliminować białko roślinne, tylko właśnie w książce też pisze o tym, jak łączyć te białka roślinne, żeby one były też tak samo pełnowartościowe, więc jeżeli my tworzymy jakiś posiłek wegetariański, to warto sobie połączyć na przykład białko ryżu, grochu czy jakąś soczewicę, żeby wtedy też był ten pełen zakres aminokwasów wchłaniany.
1: Ale z drugiej strony te produkty pochodzenia roślinnego, które są bogate w białko, też zawierają węglowodany, więc jeżeli ktoś chce się super dociąć, to nie jest dobre rozwiązanie, prawda?
0: No to tak jak mówię, tutaj też tych węglowodanów nie ucinałabym jakoś bardzo, natomiast tak, no tutaj w takich produktach roślinnych mamy i węglowodany, i białko, nie jest to czyste białko, tak jak w mięsie, to się zgadza.
1: A jeżeli ktoś z was chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej szczegółów na temat białka, to mamy dla was książki oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy. Więcej białka, zdrowe przepisy proteinowe, dzwońcie do naszego studia 226452100. To jest numer do studia 4, kilka egzemplarzy tej książki mamy i za moment wracamy do rozmowy.

0: Obiady czwartkowe.
1: 21 minut po godzinie 15. Rafał jest razem z nami. Halo, halo Rafale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Czy ty jesteś białkowym świrem?
2: Nie jestem, ale mogę zacząć.
1: Możesz zacząć, dobrze. Pierwszy krok jest już za tobą, książka jest już twoja, ale zwracasz uwagę na to, co jesz? Liczysz sobie tam, mierzysz, ważysz?
2: Nie liczę, nie mierzę, nie ważę, natomiast staram się unikać fast foodów przede wszystkim, bo wiadomo, co tam jest zawarte. I generalnie to utrzyma, to wystarczy, żeby utrzymać wagę w normie i czuć się w miarę dobrze.
1: No dobrze, a kurczaka jesz? Tak czyste białko, jajeczka też, dobrze.
2: Kurczaczek, indyczek.
1: Kurczak, ryż i kreatyna zrobią z ciebie bodybuildera, jak mawia staropolskie przysłowie. Książka jest już twoja, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
2: Pozdrawiam również.
1: A my cały czas rozmawiamy o książce Więcej Białka, zdrowe, proteinowe przepisy. Wiemy już, jak to wszystko wyliczyć i wiemy, jak do tego wszystkiego podchodzić, ale można się tego nauczyć, bo dużo osób na samym początku swojej drogi z takim zdrowym odżywianiem to mówi, a nie mam czasu, żeby ważyć, a nie mam czasu, żeby tego liczyć. Chociaż to wszystko można zrobić w aplikacji, ale na samym początku rzeczywiście może to być trochę wymagające i obciążające, żeby się tego nauczyć, prawda?
3: No tak, zdecydowanie może być to na początku trudne, dlatego ta metoda zdrowego talerza jest, myślę, taka najprostsza, bo gdzieś tam mamy właśnie ten talerz i możemy sobie to zobrazować. Jak podzielimy sobie ten talerz na trzy części i połowa to będą warzywa, jedna trzecia to będą węglowodany, jedna trzecia białko plus ten mały dodatek tłuszczu w postaci oliwy czy jakichś orzeszków. I tak naprawdę możemy tak komponować swoje posiłki w ciągu całego dnia i to będzie już bez ważenia, liczenia, a będzie to na pewno wartościowe.
1: Ten wspomniany kurczak, to kurczak i jajko, o którym ty już mówiłaś, czyli takie podręcznikowe źródło białka. No a jak jest z całym nabiałem? Kefiry, różnego rodzaju jogurty, sery, czy to jest ważny element naszej diety, czy to też można pominąć, no bo różnie bywa z przyswajaniem laktozy w pewnym wieku.
3: To nabiał jest ogólnie bardzo wartościowym składnikiem naszej diety, bo oprócz białka zawiera również dużo wapnia, które jest nam też niezbędne. Jeśli chodzi o laktozę, no to mamy też teraz dużo produktów bezlaktozowych, których możemy spokojnie używać, ale też fajnie pojawiają się takie skyry na bazie soi roślinne, więc dla wegan też jest jakaś alternatywa.
1: A jaki masz stosunek do odtłuszczonych produktów? Bo tak jak już powiedzieliśmy, że ten tłuszcz nie jest czymś takim strasznym, czego się boimy w 2026 roku, ale właściwie każdy produkt ma jakąś wersję light teraz. Czy ty z tego korzystasz?
3: Można korzystać z odtłuszczonego nabiału, bo ten tłuszcz zwierzęcy w nabiale nie jest taki super wartościowy, więc jeżeli my wybieramy jakiś taki produkt typu skyr, który nie ma dużej zawartości tłuszczu, ale możemy sobie dodać do niego jakieś orzechy czy masło orzechowe i to wtedy będzie super pomysł.
1: I będzie trochę tłuszczu.
3: I będzie trochę tłuszczu.
1: Tak, dobrze. Jeżeli chcielibyście zgarnąć książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, dzwońcie do naszego studia 226452100, a my za moment wracamy do rozmowy.

0: Obiady czwartkowe.
1: 28 minut po godzinie 15. Piotrek jest razem z nami na linii. Halo, halo Piotrku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, czy ty jesteś ketoświrem?
2: No raczej nie.
1: Raczej nie, dobrze. To jak wygląda twoja taka codzienna dieta?
2: Można powiedzieć, że obrotowa.
1: Czyli się zmienia cały czas, tak? Czy obracasz tak, talerz tak. Po prostu?
2: I dokładnie. Co wejdzie, to człowiek zje i niestety są tego teraz negatywne efekty.
1: Czyli co, mięśnie ci urosły?
2: No te negatywne mięśnie.
1: Bigoreksja, rozumiem. Dobrze. Ale starasz się liczyć kalorie, czy teraz sobie trochę pofolgowałeś?
2: No teraz się staram, bo no trzeba coś ze sobą zrobić.
1: Projekt, tak? Plaża bez koszulki 2020.
2: No, bardziej weselny w tym roku.
1: Rozumiem, że marynarka się dopięła i koszula.
2: Tak,
1: to trzymamy kciuki. Książka, o której dzisiaj rozmawiamy, na pewno ci pomoże, bo jest tutaj bardzo dużo zdrowych przepisów, więcej białka. Ta publikacja jest już twoja. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki śliczne, pozdrawiam.
1: No dobrze, Olu, sezon weselny też bardzo ważny. Temat, o którym Piotrek powiedział, no jednak więcej osób chce zrzucić parę kilogramów niż przytyć, więc na tym się skupmy. Jak zdrowo powinno się chudnąć? Jaki to jest spadek? I jak dużo tych kalorii powinno się ścinać? Bo bardzo często mówi się o tym, że białko jest najbardziej sycące. Jeżeli ktoś chce być na deficycie, ale nie chodzić głodny, to białko.
3: To tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy, warto sobie wyliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne i troszkę wprowadzić ten deficyt, natomiast żeby on nie był jakiś taki bardzo duży. Tutaj taka zdrowa redukcja masy ciała to jest od 0,5 do 1 kg tygodniowo. Tak maksymalnie. I jeśli chodzi właśnie o białko, no to wtedy trzymamy się tych górnych widełek, czyli możemy celować w 2 gramy białka na kilogram masy ciała, wyliczyć sobie, ile tutaj będzie tych kalorii, no i resztę tutaj zagospodarować węglowodanami i tłuszczem.
1: Ale zdarzają się takie sytuacje w trakcie naszej diety. Chudniemy i dochodzimy do ściany. Jesteśmy cały czas na deficycie. Co wtedy zrobić? Czy wtedy trzeba trochę podnieść te kalorie? Bo nasz organizm

0: organizm się przyzwyczaja do tego deficytu i co w takim momencie, kiedy dochodzimy do ściany?
1: Czasami trzeba zrobić po prostu przerwę od redukcji, bo długotrwała redukcja też właśnie może spowodować, że my tutaj się zatrzymamy, a po tym czasie wyliczyć sobie po prostu od nowa nasze zapotrzebowanie zgodnie z naszą nową masą ciała, bo jeśli my zredukowaliśmy x kilogramów, no to tutaj też nasze zapotrzebowanie się zmienia, więc tutaj zależy, czy potrzebujemy chwilę przerwy od tej redukcji, czy po prostu wyliczamy od nowa nasze zapotrzebowanie.
0: Ale wtedy może nam trochę przybyć, prawda, kilogramów, jak wrócimy do tego, tego normalnego zapotrzebowania kalorycznego.
1: Bardziej tutaj chodzi o to, że wchodzimy na takie zero kaloryczne nasze nowe, czyli do naszej nowej masy ciała, więc tutaj raczej powinno to nie pójść w górę, tylko zatrzymać się może, ale po wyliczeniu od nowa tego zapotrzebowania i zrobienia nowego deficytu, no to ta masa ciała powinna ruszyć.
0: Z jakimi błędami najczęściej się spotykasz, kiedy pracujesz jako dietetyczka? Co widzisz, co obserwujesz wśród ludzi? Jakie błędy popełniamy?
1: No właśnie bardzo często to jest taka może nieświadomość tego, gdzie te kalorie się pojawiają, bo czasami wydaje nam się, że jemy mało i nie chudniemy, a tutaj też nie chodzi o to, żeby jeść mało, tylko żeby właśnie prawidłowo komponować te posiłki i żeby one były takie sycące, bo jeżeli my używamy jakichś takich produktów jak czy oliwa, czy masło orzechowe, czy jakieś takie produkty wysokoenergetyczne, które nie ważymy, tylko używamy ich na oko, to tutaj możemy naprawdę mocno przeszacować, bo gdzieś tam taki deficyt kaloryczny, który mamy na przykład 300 kalorii, to są tak naprawdę 3 łyżki oliwy w ciągu całego dnia i już jest po deficycie.
0: Albo wystarczy oblizać łyżkę masła orzechowego i już nasz deficyt mówi papa, a myślisz, że obecnie nasze społeczeństwo jest już świadome tego, jak się odżywiać, czy cały czas bardzo dużo jest tego śmieciowego żarcia, bo jednak statystyki pokazują, że nasze społeczeństwo cały czas tyje.
1: No niestety, tutaj myślę, że są dwie takie strony. Z jednej strony świadomość wzrasta, mamy coraz większe zainteresowanie, czy to więcej informacji takich darmowych, nawet w mediach społecznościowych jest dużo treści, więc jeżeli ktoś chce, to naprawdę może się tutaj doedukować i świadomość wzrasta. Natomiast właśnie, no tutaj jest ta druga strona, gdzie jednak jeszcze tej wiedzy nie ma też tej wiedzy w szkołach, nie ma też tej edukacji, więc tutaj od tego bym zaczęła.
0: Czyli trzeba szukać i czytać najlepiej.
1: Trzeba szukać i czytać i samemu na własną rękę się interesować.
0: Więc jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z książką Więcej białka, zdrowe proteinowe przepisy, to zachęcam do tego. 226452100. Mamy dla was kilka egzemplarzy. Olu, ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia, opowiedziałaś o tych wszystkich pysznych rzeczach. Okazuje się, że wcale zdrowo nie znaczy, że to musi być niesmacznie, tylko trzeba odpowiednio to wszystko przygotować. Aleksandra Skotnicka była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: 25 minut pozostało już tylko do godziny 16. Razem z nami jest Michał. Halo, halo.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Michał, co się słodyczami po obiedzie dopychał. Michale, czy ty jesteś białkowym świrem?
1: Białkowym świrem może nie, ale na pewno białko jest ważne.
0: Dobrze, ale czy pilnujesz diety i tak liczysz kalorie, wszystko sprawdzasz?
1: To pilnuję, ale idę tą zasadą 80-20, czyli pozwalam sobie 20% w miesiącu na coś niezdrowego, żeby kupić smakowe.
0: No i jak możesz sobie 20% czegoś niezdrowego przyjąć, to co wtedy jesz?
1: No, jakaś pizza ze znajomymi, jakiś kebab, czyli takie
0: staropolskie dania, tak, wiadomo, kebab i pizza. No dobrze, Michale, książka jest już twoja, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj inspirację na zdrowe, białkowe przepisy i będzie ci służyła.
1: Na pewno, na pewno.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i życzę smacznego. Na razie, hej, hej, pozdrówki.

17 minut pozostało do godziny 16 i już tylko kilka godzin do kolejnej odsłony Rap Sceny Czwórki. Tyle w ostatnim tygodniu rozprawiałem na temat baneru, który reklamował to wydarzenie. Do dzisiaj występuje w naszym studiu Zuziula po godzinie 23. Zapraszamy was bardzo serdecznie na koncert. Niestety wejściówek już nie ma, ale możecie słuchać, a później będziecie mogli to obejrzeć na naszym kanale na YouTubie. A jak wyglądały te banery, to z kolei możecie zobaczyć na naszym Facebooku. facebook.com/czwórka. Nasze zdjęcie w tle pokazuje ten baner, z którego później zostały wykonane upcyclingowe torby. No i ten baner reklamował też dzisiejsze wydarzenie. Zapraszam was bardzo serdecznie do słuchania, a wcześniej przed samym koncertem specjalna audycja od godziny 20 o kobietach w rapie, nie tylko polskim. Dominika Płonka i Adam Smolarek poprowadzą tę audycję. Na pewno dużo dobrej muzyki będziecie mogli usłyszeć, więc zachęcam do tego. No, plany na wieczór z czwórką już od godziny 20.

0: 10 minut pozostało do 16. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Kuba. Co u ciebie dzisiaj?
1: No dzisiaj będziemy wracać nostalgicznie do naszego dzieciństwa i będziemy wspominać nasze dziecięce i młodzieżowe pokoje.
0: No i jak nastawienie? Jak twój pokój wyglądał?
1: No mój, powiedziałbym, że znakomicie, ale ja miałem pokój na początku z bratem, więc mieliśmy łóżko piętrowe, więc już była bójka o to, kto śpi na górze, a że ja byłem starszy, no to ja spałem na górze. Chociaż powinno być odwrotnie.
0: W więzieniu jest odwrotnie.
1: W odwrotnie jest w więzieniu?

0: Tak, nie byłem jeszcze nie byłem, więc wszystko przede mną, a ty skąd wiesz?
1: No tak się domyślam, po prostu starsi stażem, bardziej doświadczeni, dłużej grypsujesz, to masz lepsze wyżo.
0: No to w takim razie mój brat miał kojo jednak na dole, jakoś musieliśmy sobie z tym radzić, plus była taka specjalna linia, bo my ten pokój podzieliliśmy na pół.
1: I radziliście sobie, były kłótnie? Nie, no
0: oczywiście.
1: Tak, biłeś się z bratem?
0: No oczywiście, no ja dopiero zmądrzałem po 20. Ostatnią bójkę mieliśmy, nie, może jak mieliśmy po 21-2.
1: Lepiej późno niż wcale. Kuba z wami zostaje, wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro po 14 w Hejterskiej, więc śmiało można powiedzieć, że rozpoczął się już weekend. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Kamil Jasiński. Na razie zostańcie z czwórką do wieczora. Koncert z Zuziuli o godzinie 23. Na razie. Hej, hej.

0: Autopromocja. Hej, co powiesz na to, że rap jest kobietą?
1: No nie wiem, nie wiem. Trzeba by się temu przyjrzeć.
0: Może przed koncertem Zuziuli na rap scenie czwórki.
1: Doskonały pomysł.
0: Porozmawiamy o rapie tworzonym przez kobiety, klasycznym, ale też najbardziej aktualnym.
1: Ryfari, Wdowa, Kara, Ania Sól, Bambi czy Fagata. To one tworzyły i wciąż tworzą polską scenę.
0: Porozmawiają Dominika Płonka
1: i Adam Smolarek.
0: Sprawdźcie to na Czwórka Online. Czwartek, 18 czerwca po 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenie?

0: które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowi.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Bad mo. Know what see?
6: Hey.

0: Jamesa Browna też można było tu usłyszeć. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jaki to będzie piątek? No zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, lokalne.

0: Nie, szczególnie na południowym zachodzie i samym zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, więc jeśli będziecie wychodzić z domu, jutro warto mieć ze sobą coś od deszczu. Parasolka, kurtka, cokolwiek, to może się przydać. No i temperatura chyba nie do opalania, choć całkiem nieźle. Od 22 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 32 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckim

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Czekałem na ten moment cały dzień. Czekałem na to, żeby wprosić się do waszego domu, a konkretnie do waszego pokoju i to pokoju z dzieciństwa.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzień dobry, witajcie, cześć. No u mnie było tak, że mieliśmy białe meble z czerwonymi uchwytami, mieliśmy łóżko piętrowe, bo miałem pokój z bratem, świecące gwiazdy się też pojawiały, takie, które przyczepiało się do sufitu, mieliśmy dywan z ulicami i jeszcze mieliśmy taką specjalną linię, którą sami wyznaczaliśmy, żeby wiedzieć, która część pokoju jest czyja i żeby mieć też powód do tego, żeby się pobić. No takie były czasy, takie było moje dzieciństwo. Potem mieliśmy osobne pokoje. Ja miałem taki w kolorze pomarańczowej żarówy, natomiast mój brat miał zielony, więc jak mieliśmy się pobić, to robiliśmy to nie w pokojach, ale w przedpokoju. Zapraszam was na taką sentymentalną podróż. Jak to było u was? Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie?
2: Pokój z dzieciństwa? No. Pełen zabawek.
3: Duże było?
2: Konsol.
0: Pełno konsol w jednym pokoju?
2: Tak jest. Mój tata miał świra na punkcie gier i w związku z czym było bardzo dużo konsol gier.
0: No ty się urodziłeś w raju.
2: No można tak powiedzieć. Do tej pory kultywuję to. Łóżko się zmieściło, no i dzielone z bratem, tak?
3: No to tu pojawia się pewien problem z bratem.
2: A gdzie problem? To właśnie były najpiękniejsze chwile.
3: A jak wyglądał twój pokój z dzieciństwa?
4: No, zabawki, książki, pełno książek. Nic specjalnego. Plakaty.
3: Oj, tu się zaczyna ciekawie. Jakie to były plakaty?
4: No Leonardo DiCaprio, te sprawy.
3: Sprawo?
4: Tak, sprawo, dokładnie. Albo z popcornu.
5: Mój pokój w dzieciństwie jak wyglądał? Ja miałem przechodni, rodzice mieli na górze, przez mój pokój przechodziły schody na górę do sypialni moich rodziców, więc taki byłem przyzwyczajony, że ktoś się tam kręci, ale był duży, ładny, przestronny, miałem dużo kaktusów.
0: Powspominajmy, kaktusy można wspominać te dywany, na których, po których jeździło się samochodzikami, różnie mogło być, plakaty też dzisiaj wspominamy. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie? 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: No jeśli chodzi o nas, to my dzisiaj do godziny 18 na pewno w naszym czwórkowym żółto-czarnym pokoju. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki i Kuba Jamrozek.

0: Potato Head People. Tak gramy specjalnie dla was w czwórce, 12 minut po godzinie 16, a na łączach Mariusz. Halo, halo, cześć Mariuszu.
1: Halo, halo, jestem?
0: Jesteś, jesteś, słychać halo. Cię znakomicie. Halo, halo, czy my się słyszymy?
1: Samochodem, może coś, słyszycie mnie?
0: Ja cię słyszę znakomicie, a ty mnie?
1: To ja chciałem opowiedzieć o puszkach i... Halo?
0: Halo, halo. No tak to czasem bywa. Mariuszu, my cię zlokalizujemy, bo my w czwórce mamy najlepsze satelity, więc zaraz będzie pewien szachermacher i na pewno do nas wrócisz, a razem z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
2: Halo, halo, cześć, witajcie.
0: Człowiek, który rozumie, w dzieciństwie miał różowy pokój, dużo lalek i bawił się nimi chętnie.
2: No nie do końca. Natomiast, no wydaje mi się, że być może też ktoś ze słuchaczy powiedzieli, jak mój pokój wyglądał, ale w związku z tym, że byłem, jestem fanem piłki nożnej, to oczywiście plakaty piłkarskie z ówczesnego tygodnika Piłka Nożna. To był klimat cotygodniowy, środa, 8 rano, kiosku, to jeszcze czasy były, gdzie kioski funkcjonowały. Chodziło się na kiosku, kupowało się tygodnik, czytało, ale przede wszystkim czekało się na plakaty. No a druga rzecz, dosyć taka ciekawa, to proporczyki. Nie wiem, czy ktoś jeszcze kojarzy, co to są proporczyki.
0: No pewnie, że tak. Słuchaj, ja jeszcze pamiętam, jak 20 lat temu trenowałem piłkę ręczną, jeździliśmy na turnieje na przykład na Węgry, to zawsze mieliśmy ze sobą proporczyki, żeby tamtym ekipom je dać.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast szczerze powiedziawszy, ja moje proporczyki nawet nie do końca wiem, skąd miał mój tata, bo tata mi je przekazał w jakiejś tam postaci. Natomiast te proporczyki rzeczywiście zawisły docelowo u mnie w pokoju. No i w zasadzie cały pokój był w proporczykach od klubów piłkarskich z Włoch, prawda, Hiszpanii i tak dalej, po oczywiście kluby polskie. Także tak mój pokój wyglądał w latach 90.
0: A powiedz, ten pokój dzieliłeś z kimś, czy on był twój po prostu?
2: Jedynak.
0: No to z tych szczęśliwych, rozumiem. Pan na włościach, pan na włościach. Michale, dzięki wielkie za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Miłego, trzymajcie się, cześć.
0: Słuchajcie, no dzisiaj u nas nostalgicznie pytamy was o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie. 226452100.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami Ryszard Kluge z Muzeum Życia w PRL. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Człowiek, który przed chwilą był bardzo rozmarzony, kiedy słyszał o tych plakatach, które pojawiały się na ścianie. Czy to też jest coś takiego, co pojawiało się na pańskich ścianach, w pańskim dziecinnym i młodzieżowym pokoju?
4: Ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że to były lata już bardzo, bardzo dawno temu. Nie powiem, ile mam lat, nie będę mówił, ale to było bardzo dawno temu. Wychowywałem się na Powiślu. I tam rzeczywiście organizowaliśmy sobie plakaty. Ja mam kolegę, przyjaciela, który jest obecny też w życiu moim, Sławek Świderski, i żeśmy rysowali sobie plakaty. On rysował te plakaty, bo nie stać nas było na to, żeby kupić sobie taki plakat. To nie było takie proste jak wtedy, bo to były lata 70., 80. I on pięknego Jimiego Hendrixa narysował, potem Jenny Joplin. I tak żeśmy mu zazdrościli i prosiliśmy go: Sławek, narysuj coś dla nas, no bo to było zjawiskowo.
0: No ja nie ukrywam, że dla mnie

0: To jest kompletnie inna rzeczywistość, bo wydawało mi się, że jak ktoś miał plakat, to po prostu szedł do kiosku i kupował sobie Brawo Sport na przykład i było.
1: Tak, pismo Brawo było, owszem, tak, ale było tak dostępne bardzo mało. Poza tym to były też koszty, no, które trzeba było, no, na które trzeba to pismo było sobie wydawać, wydać te pieniądze. Natomiast było tak, że pożyczaliśmy sobie to Brawo. Oczywiście problem był zawsze z angielskim, bo tam nie wszystko się udało wyczytać. Ale tak, rzeczywiście pismo Brawo jak najbardziej okej. Okay.
0: A koniec końców w pańskim pokoju ten plakat z Jimim Hendrixem się pojawił, czy nie?
1: Nie, nie dał mi go.
0: Nie dał?
1: Nie. Mówiłem: Sławek, weź kurczę, narysuj ten plakat dla mnie. Bo ja bym też sobie chciał powiesić. On zdolny facet był w ogóle do malowania. Jakoś tak to potem umknęło. I tego plakatu nie miałem. Jakiś miałem inny plakat, ale nie pamiętam, co w tej chwili było.
0: A ja rozumiem, że nie chodziło wyłącznie o plakaty, kiedy myśli pan o tym swoim pokoju. Plakat, okej, rzecz, która była takim towarem deficytowym, ale pewnie kilka innych bardzo charakterystycznych elementów też się tam pojawiało.
1: No więc tak, tak, owszem, pojawiało się. Ja miałem takich, dostawałem dużo, bo miałem znajomych, którzy pracowali w sportowej gazecie, w przeglądzie sportowym. I ja dostawałem sporo zdjęć takich polskich sportowców, Szurkowski, pani Irena Szewińska, i miałem te zdjęcia Jerzy Kulej z podpisami, i tu byłem z tego bardzo dumny, bo ja sobie to mogłem powiesić u siebie w pokoju, na szafie czy gdziekolwiek. No czy w naszym pokoju, bo ja mam brata rodzonego, więc mieszkaliśmy w jednym pokoju, który miał 12 metrów, więc to był olbrzym. Tu oczywiście państwo wyczuwają sarkazm. I te zdjęcia rzeczywiście, jak one tam wisiały, to można było trochę poszpanować, jak to się wtedy mówiło.
0: I z tymi zdjęciami było tak, że one były przylepiane jednak do szafy, bo rodzice nie pozwalali do ściany? Czy
1: nie, do ściany raczej nie, ale do szafy można było, tak.
0: Powiedział pan o tym, że dzielił pan pokój z bratem, tak. Więc możemy sobie tutaj przybić piątkę, bo miałem podobnie. Czy tam też była taka linia demarkacyjna, która dzieliła ten 12-metrowy pokój na dwie części?
1: Nie, nie była, dlatego że się nie dało tego podzielić. Natomiast... No to był maleńki pomysł. Byśmy mieli dwa tapczaniki, które zestawione były głową, jedno biureczko, które było bardzo mało używane, bo to takie do odrabiania lekcji miało być, ale było bardzo mało używane, i szafa, w której myśmy się tam musieli pomieścić.
0: A razem z nami Roman, który być może też miał swój tapczan, to się zaraz okaże. Halo, halo, cześć Romanie.
2: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam.
0: Opowiadaj, jak wyglądał twój pokój w dzieciństwie.
2: Muszę to dzieciństwo rozłożyć na dwa etapy. Ja jestem 8-4, także no dzieciństwo, powiedzmy, przekładało się na lata 90, no to wspomniane plakaty oczywiście to było top. Czekaliśmy na te wydawnictwa, jakiś tam przegląd sportowy czy jakieś pokrewne gazety i plakaty number one, ale pamiętam, że najbardziej u mnie w tamtym okresie to... Najfajniejsze były kasety, które sobie układałem tak jedna przy drugiej, magnetofonowe, i te okładeczki, jak gdzieś tam widziałem bokiem albo na wprost, albo jak jeszcze się samemu nagrywało, zgrywało coś z radia i je opisywałem namiętnie, czy to taki zespół, czy taki miks i w ogóle, i tych kaset tak miałem, no niezliczoną ilość, wiadomo, no nie, niezapomniane kredensy, które chyba każdemu towarzyszyły przez wiele lat wtedy w pokojach, to, no, to pamiętam, jakbym się normalnie obudził 30 lat temu, jak te kasety sobie przebierałem i oglądałem.
0: Rozumiem, że nie mówisz tu o VHS-ach, które też w latach 90. Się pojawiły?
2: Nie, nie. Te od wideo były za duże, także one były w szufladzie gdzieś tam schowane, wiesz? Ale to magnetofonowe, to była dla mnie taka wizytówka, której ze znajomych kolegów przyszedł, to miałem, no byłem dumny, że mogłem pokazać taką kolekcję. Tym bardziej miałem siostrę starszą 8 lat, także ona wcześniej zdążyła tych kaset też trochę uzbierać, także no miałem takie...
0: Ale czekaj, ty z tą siostrą byłeś w pokoju, czy nie? Czy mieliście osobne?
2: To nie, byliśmy razem w tym pokoju, aczkolwiek... Jak ja byłem w połowie podstawówki, ona poszła do liceum, gdzieś tam wyjechała do internatu, także no w tym wieku buzowania młodzieżowego byłem już sam w tym pokoju, także mogłem sobie pokrólować.
0: Bo ja już myślałem, że może tam i nawet była walka na plakaty, że ty te sportowe, nie, natomiast nie. Wiesz, siostra co innego.
2: U siostry, wiesz co, akurat nie były jeszcze wtedy tak popularne te czasopisma, typu te Bravo Girl, to już było bardziej moja epoka, u niej jeszcze tego nie było, to bardziej Świerszczyk kojarzę, że tam gdzieś tam sobie walał się po tym pokoju, nie?
0: No dzięki.
2: Dla dzieci. No.
0: Chciałem ci podziękować, że pozwoliłeś nam w tę sentymentalną podróż do twojego pokoju wyruszyć, bo był fajny.
2: No, a później jakby zacząłem dorastać, to były popularne puszki. To chyba też każdy w jakimś stopniu przeżył. No to pamiętam, że na kręsie od tak 4-5 rzędów na całej długości ściany były poukładane. Ktoś przywiózł gdzieś tam z zagranicy, pusta, nieważne, czy zniszczona, pognieciona, ale znalazła miejsce sobie z kolekcji.

0: możemy się prezentować.
1: Panie Ryszardzie, próbuję zinterpretować ten gest.
2: No bo ja tylko mogę potwierdzić to, co tutaj pan powiedział, bo rzeczywiście te...
1: Ale że puszki, czy że
2: puszki,
1: kasety?
2: To tak, puszki, kasety też, oczywiście miałem kasetki te takie malutkie do tych magnetofoników, natomiast oczywiście mój ukochany adapter Bambino, o którym jeszcze żeśmy nie wspomnieli i rzeczywiście mieliśmy parę tak zwanych, myśmy to nazywali long playe, teraz na to się mówi winyle. I one były fantastyczne. I słuchajcie, ja tak miałem od Dina Martina, czerwone gitary, niebiesko-czarni, Czesław Niemen i oczywiście moja mama, która namiętnie słuchała Jana Kiepury. I to był taki zestaw.
1: Ale to w ogóle piękne wspomnienie, ale też wydaje mi się, że dość wymagające, bo taki adapter w 12-metrowym pokoju, no był pewnie punktem centralnym, ale sporo miejsca zajmował też.
2: Nie, to taka skrzyneczka była. Nie, to jakiś... wie pan co? Po pierwsze, jeżeli już się kupuje adapter, jak się kupował adapter, to nie po to, żeby on stał w szafie, tylko musiał stać w centralnym punkcie mieszkania, tak jak i kryształy, żeby wszyscy widzieli. Niech ludzie widzą, że jest w domu adapter i są kryształy. I te płyty też miałem tak wyeksponowane, że sobie je widziałem, oglądałem, bo to jest fajna rzecz. Płyty winylowe to jest dla mnie to, co na zawsze sobie zapamiętam.
1: To ja tylko dorzucę, niech ludzie widzą, ale niech ludzie też słyszą, niech ludzie łapią za telefon i dzwonią. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie? Czekamy na wasze telefony 226452100. Romanie, dzięki wielkie za tę sentymentalną podróż, w którą nas zabrałeś. Wszystkiego dobrego. Razem z nami Ryszard Kluge z Muzeum Życia w PRL. To jest takie muzeum, które ma moim zdaniem najlepszy ekspres do kawy na świecie. Taki mocno vintage. Wiem, że czasem się psuje, ale kawa podobno smakuje wyśmienicie.
3: Pogadajmy 226452100.
1: Są w życiu rzeczy zmienne i niezmienne. Niezmienne jest to, że codziennie serwujemy wam muzyczne nowości.
3: Nowość na playliście.
4: Nowość na playliście.

Vertical, tak nazywa się ten kawałek. Tak, gramy specjalnie dla was, to jest nasza nowość na playliście. 25 minut po godzinie 16. Dzisiaj wyruszamy w nostalgiczną podróż i pytamy was o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie. Czekam na telefony 226452100.

0: Zero. Razem z nami Ryszard Kluge z Muzeum Życia w PRL. Wspominałem, że to jest takie muzeum, które ma najlepszy ekspres do kawy. Popija pan ją często, czy nie?
1: Czasami. Ja jakoś tam specjalnie kawoszem nie jestem, ale lubię z tego ekspresu, bardzo lubię kawę.
0: A jak przyjdę, to mogę spróbować.
1: Ale oczywiście jesteśmy mówieni.
0: No ja dlatego to wyciągam na antenę i tak cały czas o tym ekspresie mówię, no ale jak jest okazja, to dlaczego nie? Razem z nami Tomek. Halo, halo. Cześć, Tomku.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie.
0: Dobrze cię słyszeć u progu nowego weekendu, można już prawie że powiedzieć. To opowiadaj, jak wyglądał twój pokój w dzieciństwie, bo zakładam, że było tam kilka charakterystycznych elementów.
2: No tak, to chyba każdy tego doświadczył. Po prostu to było życie w blokowisku typowym jak dla PRL-u, dla epoki PRL-u. Mój pokój nie był duży, ale w zasadzie wszystko było to, co było potrzebne, czyli taka wersalka PRL-owska, w której się chowało pościel, można było tam się też schować przed ludźmi, którzy szukali w danym momencie mnie. Były, proszę was, jakieś prymitywne meble z takiej typowej meblościanki, a co najważniejsze, to było chyba ze 2 albo 3 zestawy klocków Lego, taki zestaw Matchboxa, ciężarówka z 2 autkami Ferrari typu Formuła 1, akwarium. No i w zasadzie książki, plecak szkolny i to było wszystko. I nie powiem, że brakowało czegoś w dzieciństwie mi. Nawet patrząc przez dzisiejsze perspektywy dobrostanu i tego, że nastolatkowie młodzi mają w zasadzie wszystko. Wtedy nie było praktycznie nic, ale liczyły się relacje między ludźmi i podwórko.
0: A powiedz, jest taki jeden element, który był wtedy w twoim pokoju i ci towarzyszy do dzisiaj? Nie wiem, jakiś przedmiot, który zabrałeś ze sobą w dalsze życie, czy absolutnie nie? To jest po prostu kwestia nostalgii i tyle.
2: Jest jeden przedmiot do dzisiaj w mojej szafie, to jest koc, którym byłem opatulony, jak się urodziłem w wózku, i ten koc ma chyba już, no, tak jak ja, zbliża się do 50. I do dzisiaj ten koc jest w moim posiadaniu. Klocki Lego też były do niedawna, ale sprzedałem je na targu staroci za niezłą cenę. To był stary zestaw Technik z lat 80. Był mocno rozwalony, ale i tak znalazł swojego nabywcę za niemałe pieniądze, bym powiedział. No, ale koc jest do dziś.
0: No, to ja tego koca ci zazdroszczę. Podejrzewam, że to jest taki przedmiot, o który trzeba dbać w jakiś sposób szczególny, no bo jednak niesie za sobą trochę historii. Ale pewnie przywołuje też wspomnienia.
2: Tak, ciepłe wspomnienia i życzę, żeby wszyscy mieli jakieś takie właśnie dobre z tego dzieciństwa, tak jak ja. Tego chciałbym wszystkim życzyć.
0: Teraz lato, ale potem przyjdzie jesień i pewnie taki koc będzie jak znalazł, skoro mówisz o tych ciepłych wspomnieniach. Wszystkiego dobrego, Tomku, dzięki za telefon.
2: Trzymajcie się, cześć.
0: 226452100. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie? Panie Ryszardzie, tutaj się takie jedno charakterystyczne słowo pojawiło, mianowicie meblościanka.
1: A, to tak, dwa takie meble, które bardzo symbolizowały PRL, to była meblościanka i półkotapczan. I to były meble, które po prostu zostały wymyślone po to, żeby te maleńkie mieszkanka umiejętnie zagospodarować, żeby każdy kawałek miejsca w tym mieszkaniu był zagospodarowany. I rzeczywiście ten półkotapczan, ja tego czegoś takiego nie było u mnie w domu, bo to były drogie meble i trudne do zdobycia, bo to jest następny problem, zdobyć te meble w tamtych latach. Ale to, drodzy państwo, to było tak, że to pan Wincze w 1945 roku wymyślił ten półkotapczan, tu na potrzeby polskie, zaraz powiem dlaczego tak mówię. I dopiero, ale dopiero w latach 50-60 to się bardzo upowszechniło. No i niestety tutaj, znaczy niestety, no, bardzo nam przyjemnie, bo to łóżko chowane w szafę wymyślili w XIX wieku Amerykanie. I to tak sobie do nas tutaj przyszło. I oczywiście ta meblościanka. I ta meblościanka to była wymyślona, był konkurs w Łodzi jakiegoś zrzeszenia meblowego i to małżeństwo Polaków wymyśliło te meble, to były tak zwane meble modułowe, które też pochodziły ze Stanów Zjednoczonych.
0: A myśli pan, że meblościanki już odeszły w zapomnienie, czy jednak to jest coś takiego, co będzie wracać zawsze, bo w końcu mieszkamy często w nie jakichś wielkich mieszkaniach?
1: Wie pan co, myślę, że nie, że znaczy tak jest moje zdanie. Ja nie mogłem, chciałem, jak moja mama odeszła i ja dostałem to mieszkanie na Powiślu i chciałem tą meblościankę, bo ona była z 70 roku i chciałem komuś to sprzedać, to nikt nie był zainteresowany. Tego jest tyle, że naprawdę to gorzej, więcej by kosztował transport tego wszystkiego niż wartość tego mebla, więc musiałem go porąbać. Ale tam jeszcze ciekawą rzecz pod,

0: Jak będzie sekundka, to powiem, jak wyglądało wyposażenie meblościanek i półka tapczana, bo to zawsze było bardzo śmieszne.
1: Pan Ryszard lubi w napięcie. To zaraz zdradzimy, jak takie wyposażenie meblościanki wyglądało. Pytanie do was. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie? 226452100.
2: Oczywiście z młodszą siostrą do 12 roku życia. Oczywiście dużo wiszących plastikowych samolotów się wieszało na żyłce, samoloty sklejane. No dużo modeli samochodów z firmy Matchbox albo Majorette. Plakaty były? Były plakaty zapewne piłkarskie, bo się grało w piłkę. Kasprzak i do niego podłączone radio, żeby było lepiej słuchać. Ale potem jak się siostra przeprowadziła do drugiego pokoju, no to już była wolność, czyli plakaty, które ja chciałem. Wieszałem, także była miłość do Depeche Mode, to po pierwsze, cała ulica słuchała Depeche Mode, potem zmiana była na hip-hop i potem już później na mocne uderzenia.
1: Ożywił się pan, kiedy pojawił się temat samolotów. Rozumiem, że to jest może wyposażenie meblościanki z lat 80-tych, 70-tych.
0: Ten pan, który wspomniał o tych samolotach, to było zawsze marzenie, była składnica harterska, gdzie można było pójść i kupić sobie te samoloty do składania. Nie było to proste, nie było też tak bardzo kolorowo, jeśli chodzi o dostanie tych samolotów, ale jak już ktoś kupił, to rzeczywiście się wieszało pod sufitem na żyłkach i to był taki fajny szpan. Ja jeszcze robiłem samoloty z papieru. Nie wiem, już nie pamiętam, co to za gazeta była wydawana, ale taka jakaś dla młodzieży, gdzie można było sobie to wyciąć i posklejać i to też można było powiesić, ale tutaj, żebyśmy już byli na dobrej drodze, to te meblościanki oczywiście zawalone takimi durnostojkami, to jest wszystko, co można by było tam postawić, to się stawiało i oczywiście królował kryształ. Każda pani domu, która chciała uchodzić za elegancką, obowiązkowo coś z kryształu.
1: Ale ja słyszałem, że teraz te kryształy, o których pan mówi, jakieś niewyobrażalne ceny potrafią windować. Czy nie jest tak?
0: Nie, to nie jest tak, proszę państwa, to nie jest tak, bo każdy myśli, że jak wejdzie do piwnicy i znajdzie zakurzony kryształ, to że znalazł fortunę. Nie, tego jest pełno, naprawdę jest tego pełno. Te ryby takie ze szkła porobione, kryształy, serwisy. Nie trzeba wcale mieć jakichś ogromnych pieniędzy, żeby to sobie kupić. Natomiast tak, owszem, są w cenie. Ja bardzo, bardzo sobie cenię szkło kolorowe z PRL-u. Świetni projektanci, pięknie wybarwione, mam swój ulubiony kolor, kobalt. To jest taki ciemny granat przezroczysty, super to wygląda. I tu jeszcze tylko wrócę może do plakatów. Tak, te plakaty ja też miałem powieszane, oprócz tych zespołów rockowych, które mi się tam udało gdzieś tam zdobyć, bo udawało mi się zdobyć te plakaty. Tutaj wspomnę oczywiście o polskiej szkole plakatu filmowego, teatralnego i muzycznego. I jak się udało, to byłem bardzo szczęśliwy, bo...
1: Ale rozumiem, że ten plakat nie był przyklejany do meblościanki.
0: Nie, meblościanka, nie, ściana. Myśmy na ścianę, bo tam rodzice coś gadali, albo kurczę, tynk odpadnie, albo to farba się obłupie, ale tam wreszcie machali ręką i...
1: No, u mnie w domu też tak było, tylko mówię o zupełnie innych latach, ale był zakaz przyczepiania różnych rzeczy do ściany. Chyba, że zaczęliśmy z bratem rysować kredkami, to już wtedy rodzice tak machali ręką, dobra, wieszajcie, co tam chcecie. No, tak to wyglądało kiedyś. Ryszard Kluge z Muzeum Życia w PRL jest gościem Pogadajmy w Czwórce, a my pytamy was o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Ten kawałek to bąbelek. No właśnie, różne bąbelki miały różne pokoje. Ciekawy jestem jakie. 226452100. Czekamy na wasze telefony.
4: Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem i tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję, ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie.

się nie myliłem. Znowu ktoś mnie pyta, czy w rapie marzy mi się kariera. Mam 8 lat, nie wiem, wiem, że on będzie mnie wspierał. Mówi mi, żebym się dzielił, żebym mówił zawsze prawdę i że nie ma rzeczy niemożliwych, są praca i talent. Ostatnio wydał płytę, wyszła mu chyba

0: się nie myliłem.
1: To Jan Rapowanie i jego bąbelek w czwórce, a my pytamy was o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie. 226452100. Można o tych wszystkich zmianach, które na pewno tam się zadziały, też opowiadać. Ja miałem biały pokój, a potem nagle taki świński niemalże pomarańcz się pojawił na ścianach. 23 minuty pozostały do godziny 17.
2: Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
1: Razem z nami nieustająco Ryszard Kluge z Muzeum Życia w PRL. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że meblościanka to był taki element charakterystyczny w PRL-u, absolutnie dla wszystkich młodych i nie tylko młodych ludzi, którzy wtedy żyli i swoje pokoje mieli, ale podejrzewam, że tych elementów charakterystycznych było więcej.
4: Ja jeszcze tylko może dorzucę, bo tak, skąd jest nazwa meblościanka? Wszyscy myślą, że...
1: Całe zostawione, cała ściana zostawiona.
4: Tak, ale nie tylko. To jest tak, że to są meble oczywiście modułowe i przy normalnych warunkach metrażowych w mieszkaniu byśmy chcieli bardzo rozstawić to w różnych kątach tego, ale tego się nie dawało rozstawić w różnych kątach, bo nie było miejsca, trzeba było postawić jeszcze wresalkę, stół, cztery krzesła. I dlatego się ustawiało na jedną ścianę, zapychało się to jedną ścianę. Ale uwaga, jeżeli mieszkały w mieszkaniu 36-metrowym dwie rodziny, na przykład po trzy osoby, to na przykład młodzi ludzie sobie dzielili ten pokój tą meblościanką. Nie do końca, ale zostawiali wejście od okna, żeby po drugiej stronie tej meblościanki było łóżko do spania.
1: To jest całkiem niezły pomysł na to, jak dzisiaj wynajmować mieszkania. Stawiamy meblościankę i już zamiast dwóch pokoi są trzy. I drożej się bierze wtedy za wynajem.
4: Oczywiście.
1: Chociaż to taka delikatna złośliwość. To jeśli chodzi o te charakterystyczne elementy, mamy meblościankę, mamy półkotapczan, o którym pan opowiadał. Rozumiem, że to raczej było takie pojedyncze łóżko.
4: Tak, pojedyncze łóżko. Znaczy meblościanka nie miała łóżka, ale półkotapczan tak, jak najbardziej. Pojedyncze małe łóżeczko, bardzo praktyczne, bardzo, bardzo wygodne w tamtych latach, bo no naprawdę, tak jak już mówiłem na wstępie, można było sobie troszeczkę więcej miejsca wygospodarować dla dzieci. I tutaj ja cały czas tutaj nie zaznaczyłem tego, że ja mówię to, w czym ja siedziałem i to, co ja widziałem. Im więcej tych takich pierdół nastawionych, takie słowo mi się wymknęło.
1: Ładne, ja je bardzo lubię.
4: Fajne. To takie nastawione było. Dużo wazonów, dużo obrazów na ścianach, dużo byle czego, aby było zawieszone. Nie było mody takiej, że gołe ściany to było, tak naprawdę były nie do przyjęcia. I tutaj jeszcze przedmówca mój mówił o tym, że ściany na biało pomalowane. Wtedy się malowało te ściany na takie dziwne kolory, ale był taki wałek jeszcze, że się specjalne wzory, gumowy wałek, i on robił, pozostawiał takie wzorki na ścianie. To coś okropnego było, ale tak było.
1: Ale widzi pan, zawsze mi się wydawało, że PRL to jednak tylko białe ściany. Mówi pan, że tam wzory różne się pojawiały. Tak. I rozumiem, że ten moment taki powrotu do tych wzorów nastąpił na początku lat 2000, bo znowu zamieniliśmy białe ściany na takie kolorowe. No u mnie w domu tak było, że w jednym pokoju pomarańczowy, w drugim zielony, a w trzecim fioletowy.
4: Nie, no luksus. Tak, nie, wtedy to nie, jakbym pomalował pokój na trzy kolory albo na dwa kolory, to jakby ktoś przyszedł w tamtych latach do mnie, to powiedział: Rysiek, mówi, czyś ty się gdzieś w głowę uderzył? Co ty tutaj robisz za wiochę, no? A to, no tak, ale biały rzeczywiście, ja mam wersję do białych kolorów. Nie wiem dlaczego, nie lubię ścian na biało.
1: A ciekawy jestem, czy biały kolor lubi Mariusz, który jest razem z nami. Cześć Mariuszu.
5: Witam, witam.
1: Skąd dzwonisz i gdzie był twój pokój?
5: Dzwonię z Wiązowny, a mój pokój był w domu i był to czas późnego Gierka i Jaruzelskiego i to było tak, że na przykład oczywiście tak, meblościanka musową, taka na wysoki połysk, ściany kolorowe i z wałkiem też w jakimś tam kolorze, na przykład takie połączenia typu zielona ściana i wałek brązowy, nie? Także to tak nie

0: nie było koniecznie, że w tych czasach, że wszystko tylko na biało, nie? To używano koloru, ale no to i był jednolity kolor na wszystkich ścianach. Nie było mowy tak, żeby na przykład jedną ścianę na jeden kolor, a drugą na jakiś inny. O, tak to nie. Ale pytanie jest, jak wyglądał mój pokój. Był to prawie normalny pokój, bez żadnego tam wieszania plakatów na ścianach, klejania i tak dalej, nie? Takich rzeczy nie było. Natomiast ja chciałem
1: Mariusz potrafi budować napięcie. Wróciłeś do nas? Jesteś po drugiej stronie? Bo na chwilę zniknąłeś.
0: Jestem.
1: Jesteś, super.
0: Jestem.
1: Słuchamy.
0: Tak. Chciałem powiedzieć o tych...
1: Był, już go nie ma. Mariuszu, mamy jakiś problem z połączeniem. Tak czasem bywa, ale dzięki za te wszystkie informacje odnośnie do kolorów twoich ścian w twoim mieszkaniu, a właściwie w domu, bo o tym mówiłeś. Razem z nami Kasia. Kasiu, jesteś?
2: Jestem, cześć.
1: No i tutaj głos Żyleta. Kasiu, opowiadaj, jak wyglądał twój pokój w dzieciństwie.
2: Oj, mój pokój w dzieciństwie był... Znaczy, jak najważniejsze to było to, że miałam swój własny pokój. Pamiętam, tapetę miałam... taką zielonkawą, coś jak zupa szczawiowa z takimi białymi esami, floresami. Nie pamiętam już, co to było. Oczywiście były meble takie długie przez całą ścianę. Tam miałam jakoś wmontowane biurko i oczywiście na tych meblach stały uzyskane przez znajomych, którzy mieszkali w Niemczech, pełno różnego rodzaju puszek po piwie, po napojach. I oprócz tego na pewno zbierałam jeszcze opakowania po dezodorantach. Był też mały telewizor.
1: Ale czekaj, bo zanim do telewizora przejdziesz, opakowania po dezodorantach?
2: Tak, po dezodorantach zbierałam. Za moich czasów zbierało się opakowania po dezodorantach.
1: I naprawdę nie byłaś jedyną na osiedlu, która to robiła?
2: My się wymienialiśmy nawet, jak ktoś miał podwójne właśnie te egzemplarze.
1: No to tego się nie spodziewałem.
3: Ja też nie. Kasia, ale to gdzie ty kupowałaś te dezodoranty?
2: No dezodoranty to na przykład przywoziła moja mama na przykład z Węgier. Jakaś no, Jocia, tak, jak jeździła jasne. Na Węgry. No i kurczę, no to przecież to był szał.
1: Czyli powiew no, zachora w tym przypadku południa.
3: Tak, ale to ja już teraz wiem, bo i te jeszcze przywozili też te płyny do kąpieli, tak? Tych kolorowych
2: płyny butelki. Do kąpieli, tak? I sznurówki te żarówiaste takie były.
3: Okay, tak,
2: różowe,
3: pamiętam.
2: Zielone. To jest to. W pokoju miałam jeszcze fotel dla siebie, oczywiście. Miałam też telewizor typu ta bańka, do którego musiałam podchodzić i sobie przełączać programy ręcznie, a nie tak jak teraz pilotem. Co tam jeszcze miałam ciekawego? No i oczywiście miałam papuszki, bo wtedy była faza na papuszki faliste, to więc miałam papuszki faliste w pokoju, pamiętam.
1: Nie, no w takim pokoju, co by się chciało żyć, to chyba nie było 12 metrów kwadratowych. Podejrzewam, że trochę więcej.
2: Nie, akurat byłam szczęśliwym dzieckiem, które mieszkało w bloku i mieliśmy to szczęście, że mieliśmy 5 pokoi z kuchnią.
1: Ulalalala. No to było ciekawie.
2: Tak, że te pokoiki były malutkie, ale było super.
3: Kasia, ale pięć pokojów było.
2: Pięć, tak.
3: No właśnie.
2: Nawet rybki miały swój pokój.
1: Nawet rybki miały swój pokój?
2: Tak, mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami i tam właśnie ryby miały swój pokój. Jak zawsze chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: A, widzisz, to ładnie. No, jeśli chodzi o mnie na przykład teraz, to ja mam w mieszkaniu tak, że ja nie mam swojego pokoju, bo w jednym jest jeden kot, w drugim drugi, więc to jest na zasadach lokatorskich. Pan ma tak samo?
3: To znaczy ja mam dwa koty. No i tak staram się dostosować do humorów kotów, więc przychodzą, odchodzą, śpią, nie śpią. Ja się zamykam, bo mówię, wyjdźcie mi stąd, dlatego że ja muszę spać spokojnie, bo jak nie, to się rozwalają. I dlatego tak, ale to jest to, co pan powiedział w tej chwili.
1: Kasiu, dzięki za ten telefon. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś jedyną słuchaczką czwórki, która ma własny pokój dla rybek, a właściwie miała ten pokój już w dzieciństwie. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, a razem z nami Sławek. Czy my się słyszymy?
4: No, cześć. Tak, cześć, witam.
1: Witaj serdecznie, Sławku. Skąd dzwonisz?
4: Ja z okolic Wąbrzyna. To jest województwo kujawsko-pomorskie.
1: I czy to właśnie w kujawsko-pomorskim miałeś swój pokój w dzieciństwie, do którego nas teraz zabierasz swoją opowieścią?
4: Tak, miałem swój pokój. Mój pokój był bardzo nietypowy, bo kiedy weszła faza na słuchanie heavy metalu i black metalu, to bardzo mocno go przerobiłem. Był cały wyklejony w plakatach. Różnego typu plakaty, także z różnymi straszydłami.

0: weszła faza na pomalowanie pokoju, znaczy ja wiem, jeszcze półkotapczan.
1: Półkotapczan był, okej. Okay.
0: Półkotapczan i była wielka...
1: Dzisiaj jest kilku słuchaczy, którzy potrafią budować napięcie. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
2: Tak, zgadzam
1: czasem
2: się.
1: Czasem tak bywa. Mam nadzieję, że Sławka jeszcze usłyszymy. Sławku, numer znasz. 226452100. Pytamy was dziś o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie. Jeśli odwiedzimy Muzeum Życia w PRL, to się dowiemy, jak te pokoje w PRL-u wyglądały?
3: Tak, tak. Mamy taki pokój, w zasadzie mieszkanko takie zrobione. Znaczy taką przestrzeń, która przedstawia mieszkanko z lat 60. No i tam jest dużo fajnych rzeczy. Kawałek łazienki, kawałek ślepej kuchni, bo tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze o tych ślepych kuchniach, które w tamtych latach były dość popularne.
1: Kuchnia bez okna.
3: Tak, kuchnia bez okna. Znaczy nie było wyboru, trzeba było brać to, co było, więc była kuchnia bez okna. I tam oczywiście mamy półkotapczan, telewizor lampowy, czyli ten wielka taka skrzynia. I kilka takich rzeczy, które naprawdę warto zobaczyć, takie do kuchni, do łazienki, pralka frania stoi. Także bardzo serdecznie zapraszam, bo warto zobaczyć.
1: Czy są takie elementy z PRL-u, za którymi pan tęskni, jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań, a konkretnie naszych pokoi? Czy nie?
3: Nie, wiecie co, państwo, nie tęsknię, dlatego że myśmy się chętnie pozbywali, jeżeli można było kupić jakiś mebel nowocześniejszy, fajniejszy, tego żeśmy się pozbywali, bo no nie, ja nie chcę już być w tym PRL-u, w tej szarości, po prostu nie. Chciałbym coś nowego. Jedyna rzecz, która mi została, to jak się mój syn pierwszy urodził w 79 roku, to nam się udało kupić po jakimś czasie takie meble sosnowe, Junior się chyba nazywało, czy jakoś tak, to do tej pory ja mam te meble, przewiozłem je na działkę i mam te meble. Ale generalnie, wiecie, ta szaruga, ta nuda taka socjalistyczna, to jak ludzie mogli, to się pozbywali tego wszystkiego.
1: A jeśli chodzi o te kwestie kolorowe, bo wspominał pan o tym, że te puszki wszystkie, coś co było z zachodu, to stanowiło takie trochę ubarwienie tej szarości, która była w PRL-owskich mieszkaniach. Pan to zatrzymał, czy do kosza też?
3: Nie, no też to wszystko wywaliłem, bo ten kolor zaczął jak się po 89... Tak, blaknąć i trzeba było. I po 89 zaczęło się robić już bardzo kolorowo. Te kolorowe rzeczy, które były, to ja mogę powiedzieć o Peweksie, bo to Peweks już nie funkcjonuje, więc to chyba mogę powiedzieć. I więc tam, jak ktoś, kogoś było stać na to, żeby pójść do Peweksu, coś tam sobie kupić, no to nie mogło ginąć, bo to było zbyt kolorowe, żeby się tego można było tak po prostu pozbyć na śmietnik.
1: A jak ktoś chce kolorów, to nie musi iść do Peweksu. Teraz może odwiedzić Muzeum Życia w PRL. Tam spotka Ryszarda Klugę, który opowie o tym, jak wyglądały między innymi pokoje w PRL-u. No i kawa dobra też będzie.
3: Będzie, będzie. I WZK.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję serdecznie.
4: Pogadajmy. 22 645 2100.
1: A pytamy was dziś o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie.

0: Autopromocja.
1: W radiu wystarczy szept, żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
2: Dwa Teatry.
1: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: We Francji na skutek kolejnej w ostatnich tygodniach fali upałów koleje odwołały 71 pociągów na najbliższe dni. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Wysokie temperatury ogarnęły centralną część kraju, w tym region paryski. W niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. U nas trochę chłodniej, myślę o piątku. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 32 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Hej, co powiesz na to, że rap jest kobietą?
3: No nie wiem. Trzeba by się temu przyjrzeć.
2: Może przed koncertem Zuzuli na rap scenie czwórki?
3: Doskonały pomysł.
2: Porozmawiamy o rapie tworzonym przez kobiety, klasycznym, ale też najbardziej aktualnym.
3: Ryfari, Wdowa, Kara, Ania Sól, Bambi czy Fagata. To one tworzyły i wciąż.

0: wciąż tworzą polską scenę.
1: Porozmawiają Dominika Płonka
0: i Adam Smolarek.
1: Sprawdźcie to na Czwórka Online. Czwartek, 18 czerwca po 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czwartek, 18 czerwca. Mam nadzieję, że wy już w domu, bo tam też, jak się okazuje, można słuchać Czwórki. 7 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Lata 90., początek lat 2000, no i mój pokój. Pamiętam, że na półce miałem taką zabawkę, która nazywała się Ferbi. Było oczywiście Tamagotchi, był też specjalny dinozaur, który miał czerwone oczy i ryczał i miał specjalne czujniki też na skroniach. Wszystko miał specjalne. No a na łóżku, to mi przyszło do głowy, o tym nie pamiętałem. Komplet pościeli Kora. Taką pościel to chyba miał każdy. Trochę granatowa, trochę jasna i tam było jeszcze napisane pościel z tkanin bielawskich. No kiedy dzisiaj o tym myślę, to już wiem, dlaczego się nie wysypiałem. Czekałem na ten moment, żeby wprosić się do waszego domu i kilkukrotnie mi się to dzisiaj udało, dlatego że pytam was o to, jak to wyglądało u was, jak wyglądał wasz pokój z dzieciństwa. 226452100.
2: Kiedyś to były takie modne ścianki tak zwane. Składało się to łóżko i było po jednej stronie moje, po drugiej jego. To były takie dziwne czasy.
0: Ale dało się dogadać jakoś, rozumiem.
2: Biliśmy się okropnie.
0: Z tą siostrą jak się dogadywaliście? Tam był
3: nie
0: pokój.
3: Dogadywaliśmy się.
0: Taka była linia demarkacyjna?
3: Tak, były dwa łóżka osobne, takie pojedyncze i w środku była taka linia, gdzie ja miałem swoje, gdzie się ładnie bawiłem. A tu siostra swoimi lalkami, no to była taka, można powiedzieć, bitwa, tak? Tu lalki, a tu żołnierze i trzeba było się jakoś tam... No, siostra była zawsze zazdrosna, to robiła awantury.
0: Półkotapczan, meblościanki, wspólne pokoje, a może jednak własne królestwa. Dzisiaj rozmawiamy absolutnie o wszystkim, co dotyczy naszych królestw mini i tych nie mini z lat 90., 80., 70. czy lat 2000. 226452100. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie?
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 18.

0: Nobody's Girl. Taki tytuł nosi ten kawałek, czyli można powiedzieć romantycznie. 226452100. Pytanie do was. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: To pytanie zadałem też przechodniom.
2: Ojej, bardzo ciekawe pytanie. Bardzo chaotycznie na pewno. Tak jak moje życie do pewnego momentu.
3: To dużo też rzeczy miałeś?
2: Bardzo dużo. Tym bardziej, że mieszkałem w jednym pokoju z braćmi dwoma, także.
3: Jak wy się tam zorganizowaliście?
2: Sam się zastanawiam czasami właśnie, jak to było.
3: No to opowiadaj w takim razie. Ściany, meble, jak to funkcjonowało?
2: Dwa łóżka, czyli dla mnie i dla brata. I najstarszy brat na takim improwizowanym materacu. To były też czasy zupełnie inne. No bo to już ponad 20 lat temu. No ciekawie to wspominam. Plakaty oczywiście z Brawo Sport, także roiło się od sportu na ścianach w tym pokoju, to na pewno. Stary komputer, też zupełnie inaczej wyglądający niż teraz laptop. Dużo więcej miejsca zajmował. Bracia też jeszcze, jak ja byłem mały, potrafili w tym pokoju grać w piłkę.
0: A razem z nami człowiek i od sportu, i od nostalgii, bo jak się okazuje, to wszystko może się przenikać. Tomasz Pazdyk, 80s, 90s hit. Jeśli kojarzycie ten profil na Instagramie, to jest profil Tomka. Dzień dobry, cześć.
4: Witam serdecznie.
0: Chodzisz w szybkie strzały, czy nie?
4: Zawsze.
0: No to próbujemy. Meblościanka czy regał z Ikei?
4: Meblościanka.
0: Plakat z idolem czy własne rysunki na ścianie?
4: Plaka z idolem.
0: Najbardziej wstydliwa rzecz, którą miałeś w pokoju?
4: Lalkę Barbie.
0: Miałeś lalkę? Naprawdę?
4: Tak, żeby móc się bawić z moją przyszywaną siostrą.
0: Rozumiem.
4: Tak.
0: A co było pod łóżkiem?
4: Tam się chowało wszystko to, co przeszkadzało mamie w pokoju.
0: Myślałem, że powiesz stara kanapka, bo u dzieciaków to było często. U mnie na pewno...
4: Za łóżkiem. Tak było.
0: A, za łóżkiem.
4: Ha, faktycznie.
0: O świerszczykach na razie nie mówiliśmy. Co najczęściej chowałeś przed rodzicami?
4: Myślę, że płytę z grą do komputera.
0: Okej. Dywan z ulicami to hit czy kit?
4: No przecież to jest największy hit.
0: Bałagan czy idealny porządek?
4: Bałagan zdecydowanie.
0: No i pierwszy plakat. Bo to się będzie wiązało z kolejnym pytaniem, pierwszy idol.
4: Pierwszy plakat, taki, który mogę sobie przypomnieć, to był chyba Roxette. Z popcornu niemieckiego.
0: Czyli jednak popcorn, bo myślałem, że od razu będzie hasło Brawo Sport i jakiś piłkarz.
4: Brawo Sport jak najbardziej. Chociaż teraz sobie przypominam, że też miałem jeden z moich pierwszych plakatów, był Brian Laudrup, duński piłkarz. Zresztą to się wiąże z ciekawą historią, jak go zdobyłem, ale tak, to był mój pierwszy taki sportowy.
0: A kiedy myślisz sobie o różnych rzeczach, które miałeś w swoim pokoju w latach 90., na początku lat 2000, to jest coś takiego, co zostało z tobą do dziś? Właśnie przez nostalgię, sentyment, czy nie?
4: Na pewno, może nie jest to mega widoczne jakby w pokoju, ale koszulki piłkarskie, takie kupione pod Pałacem Kultury, które do dziś mam. Bayernu Monachium z Jürgenem Klinsmannem albo Borussia Dortmund z Matthiasem Zamerem.
0: Ja zdradziłem dzisiaj Tomkowi, że miałem kiedyś koszulkę Batistuty, który grał w Juventusie i on grał tam prawdopodobnie 6 miesięcy i zdążyli wypuścić koszulki i je sprzedawać w Rzeszowie jeszcze.
4: No i wiesz, no moja pierwsza reakcja, biały kruk.
0: Biały kruk, no tak. Chociaż nie jest to żaden oryginał, nie? Po prostu podróba, ale wtedy każdy miał podróby, no umówmy się, tak to wyglądało.
4: No zdecydowanie, no to jakby wiesz, no odzież, no niestety i płyty, ale no w latach 90. różnie było. Ale mówiłeś o Brawo Sport, to mogę powiedzieć, na pewno komuś się to spodoba, ale mam cały czas Brawo Sport z Marcinem Mięcielem, ze słynnym plasterkiem, który jest nieotwarty.
0: I rozumiem, że jeszcze masz kolejny popcorn tylko z Nelim, który śpiewał piosenkę Dilema i też miał plaster tylko na policzku.
4: Tak sobie też przyklejałem, ale mam na pewno Brawo z Kają Paschalską z 98 chyba, 9.
0: I ktoś powie, że mieliście rozmawiać o pokojach, ale przecież te takie

0: drobne rzeczy to jest element wyposażenia naszych pokojów z dzieciństwa, więc trudno mówić wyłącznie o meblach, chociaż te meble też są jakimś szczególnym pewnie elementem tego, jak to u nas w domach było.
1: Ale na pewno, przecież w ogóle słuchając sondy przed naszym wejściem, młodzi ludzie, w sensie wtedy młodzi ludzie, mieli w swoich pokojach różne rzeczy, ale wiesz, to są słowa klucze. Padło hasło komputer. Komputer od razu mi się kojarzy z tym takim filtrem ciekawym, który kiedyś był przyklejany do komputera, że nie umiał nie razić tak po oczach, ale właśnie ludzie mówią brawo, ludzie mówią plakaty. To jest nasza gdzieś tożsamość, wiesz, no to jest też ten moment, z kim i z czym my się utożsamialiśmy. Piłkarze, piosenkarze.
0: Jeśli chodzi o ten filtr, to ja byłem na niego bardzo wkurzony, bo on zawsze spadał mi z tego komputera. Nie wiem, czy miałeś ten sam problem.
1: Oczywiście, ale mam też wrażenie, że ja nie wiem, czy to nie był jakiś filtr kit, wiesz, że to w ogóle jakby nic nie dawało, ale no ręki sobie nie dam uciąć.
0: Słuchaj, to chciałbym odwiedzić twój pokój z dzieciństwa. Wiem, że pod łóżkiem była lalka Barbie, bo to zdradziłeś, ale zakładam, że na lalce się nie kończyło. Jak on wyglądał?
1: Nie był duży. Na pewno miałem regał, na którym przyklejałem różne naklejki. Wtedy na przykład z gum, choćby była guma Alf, Terminator. Na pewno miałem na biurku na przykład skarbonkę zrobioną z jakiegoś opakowania po ciastkach, które kiedyś były niedostępne i człowiek nie wyrzucał tego do śmieci, prawda? Tylko z tego, że coś tworzył. Puszki, które były kiedyś no jakby kolekcjonerskim szałem, że ludzie sobie ustawiali w latach 80., 90. puszki zdobyte w różny sposób, czy od wujka zagranicy, czy z Peweksu i robiło się z nich taki regalik. Plakaty. Plakaty to było coś wspaniałego. Człowiek rano wstaje i widzi, nie wiem, piłkarzy Bayernu Monachium, czy właśnie wspomniane przeze mnie Roxette. Bo nie było tak, że można było sobie wybrać tapetę na telefon, którą się chciało, tylko szło się do kiosku, jak się miało jakieś tam zaskórniaki, kupowało się gazetę. No i różne były plakaty. No właśnie, ja na przykład miałem Roxette albo Davida Hasselhoffa, pamiętam jeszcze z czasów, kiedy grał w serialu Knight Rider.
0: Myślałem, że Pamela Anderson.
1: Nie, Pamela Anderson miałem kartę, pamiętam, z niemieckiego Bravo, które kupiłem w Empiku też za jakieś, wiesz, za skórniaki. I były takie tekturowe różne karty. Mm-hmm. Były i sportowe, ale byli też aktorzy, muzycy. Miałem Pamela Anderson na pewno.
0: A ty jesteś z pokolenia Dragon Balla?
1: Nie do końca. Ja jestem raczej z pokolenia Yatamana i Gigi'ego.
0: Okej, ale to też miało odzwierciedlenie na twoich ścianach, na przykład jeśli chodzi o plakaty, czy nie?
1: Bardziej odzwierciedlenie miały słynne żółwie ninja, które wtedy to był szał. Ale to bardziej nie plakaty, bo trudno było dostać, ale wspomniałeś o tych rysunkach. Wiesz, dziecko jak jest młode, to się inspiruje wszystkim. Ja na przykład non-stop wszędzie rysowałem żółwie ninja, oklejałem nimi pokój, a ostatnio znalazłem jakieś prace z przedszkola, które, no, to były żółwie ninja pokracznie narysowane.
0: Czy będziesz pierwszą osobą, która zna wszystkie imiona żółwi ninja, czy zawsze mówiłeś ten czerwony, ten niebieski, bo u mnie tak było? Tak samo z Power Rangers przy okazji.
1: Tak, nie, no, oczywiście żółwie ninja znam wszystkie. No, to byli renesansowi artyści, Donatello, Rafael, Leonardo i Michelangelo.
0: No na takiego człowieka dzisiaj w naszym studiu czekałem. Tomasz Pazdyk, człowiek od nostalgii, sportu, 80s, 90s, hit. Pod tym hasłem możecie znać go chociażby na Instagramie, a my pytamy was o to, jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie.
2: Pogadajmy. 22-645-2100.
0: To jeszcze raz, 226452100, czekamy na wasze telefony. Małe dziecko, tak nazywa się ten kawałek, no trochę to o nas. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, mieliśmy swoje pokoje. Jakie były? Czekam na telefony.

0: 22 6 4 5 2 1 0 0, i to jest właśnie ten moment, kiedy można złapać za telefon i do nas zadzwonić i wspominać i wyruszyć w tę sentymentalną podróż do własnego pokoju z dzieciństwa. Jak te pokoje wyglądały w waszym przypadku? Specjalnie mówię teraz pokoje, dlatego że przy jednym telefonie razem z nami Beata i Andrzej. Halo, halo, cześć Beato, cześć Andrzeju.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, przy jednym telefonie, chociaż pokoje były podobno dwa.
1: Tak, były dwa, bo jesteśmy małżeństwem, ale mieliśmy kiedyś każdy swój pokój.
0: A, no to zagadka rozwiązana. Myślałem, że spotkaliście się na ulicy, słuchaliście czwórki oboje akurat i myślicie, zadzwonimy.
1: Tak, słuchamy i postanowiliśmy zadzwonić, bo lubimy wspominać stare czasy. My jesteśmy 7-1, więc to są czasy superanckie, bo my jesteśmy italo-disco, wychowani na plakatach superanckich, Kajagugu, Limal, Duran Duran, przede wszystkim zawsze w sobotę, Dziennik Ludowy, stało się w kolejce i często było tak, że po prostu się nie dostawało gazety z plakatem.
0: Maciek daje mi za szyby znać, że jeśli chodzi o plakaty, to tylko sobotnie wydanie podobno miało te plakaty.
1: Dokładnie, tak, tak. Trzeba było sobie u pani w kiosku wyrobić chody.
0: I rozumiem, że wy te chody mieliście, bo o tych plakatach z taką energią opowiadacie, a właściwie ty, Beato, opowiadasz, że podejrzewam, że one potem lądowały na twojej ścianie. To opowiedz, jak wyglądał twój pokój.
1: Ściany wolne w plakatach, czyli ściana przy moim łóżku, super duże plakaty, i ściana druga, też super duże plakaty. Oprócz tego drzwi i z jednej, i z drugiej strony oblepione plakatami. Było bardzo kolorowo, fajnie. Poza tym, jak to w naszych czasach, każdy miał stół w swoim pokoju, niestety, i takie krzesła stare, takie tapicerowane, znaczy z tapicerowanym siedziskiem i z oparciem tapicerowanym. Super sprawa, nie ma już dzisiaj takich. Poza tym mieliśmy otwierany na klucz barek, gdzie się odrabiało lekcje, bo nie było takich biurek kiedyś,
2: tak
1: jak
2: było.
1: Teraz są. No niestety. Gdzieś tam na półce szpulowy magnetofon, bo ja jestem bardzo muzyczna, dwa głośniki od gramofonu na górze.

0: doczepione, bo ja byłam bardzo, bardzo elektroniczna. I oczywiście ten szpulowy magnetofon, czterościeżkowy.
1: Musiał być.
0: Super programy nagrywane albo w strójki Marek Niedźwiecki, albo Bogdan Fabiański. Super dyskotekowe przeboje. To były normalnie super czasy.
1: Beato, bo ja tak wam trochę na słowo uwierzyłem, że tam jest z tobą Andrzej. Dasz mu coś powiedzieć?
0: Andrzeja.
1: Podasz telefon? Andrzeju, czy ty tam jesteś?
2: Halo?
1: Łap, łap. Halo, halo. Słyszymy się. Jesteś w czwórce.
2: Wiem, słucham czwórki od dłuższego czasu i żonę zaraziłem, żeby czwórki słuchać.
1: No widzisz, a żona pierwsza wykręciła numer, więc to wszystko dzięki tobie.
2: Ja jadę autem i za bardzo mogę się skupić. Dlatego wolałbym jednak nie rozmawiać. Ona poprowadzi rozmowę, jeśli można.
1: Dobrze, Beato, to zdradź proszę, jaki pokój miał twój mąż Andrzej w dzieciństwie.
0: To ja tylko dodam, że mój mąż miał półkotapczan. I nie mógł nic wrzucać pod tapczan, pod łóżko, bo jego łóżko po prostu przyklejało się do szafy i nie było łóżka. Dodatkowo pościel swoją zapinał takimi klamrami, takimi pasami i się zamykało na klucz to łóżko w szafie. To był taki twór. Dawne półkotapczany.
1: Taki duet, tylko w czwórce.
0: No.
1: Beato, dzięki za te wspomnienia, dzięki też za twoją opowieść o pokoju twojego męża Andrzeja. Wszystkiego dobrego. Szerokości dzięki. Wam życzę. 226452100. Dziś wyruszamy do naszego dzieciństwa.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: A konkretnie do waszego pokoju z dzieciństwa. O ten pokój pytałem też przechodniów.
4: Czwarte piętro bez windy, a pokój był niewielki, jakieś 10 metrów. Dwa łóżka, jedno biurko na pół. Z racji tego, że to była siostra, to były jakieś lalki i później plakaty z Michaelem Jacksonem, których ja nie rozumiałem z kolei, więc tak, dzieliliśmy to jakoś porówno.
5: Czyli z jednej strony plakaty z Michaelem Jacksonem, a po drugiej stronie tak...
4: Samochody, motoryzacja.
5: Resoraki,
4: tak, na początku resoraki.
1: 226452100, czekamy na telefony, a czekamy wspólnie z Tomaszem Pazdykiem, człowiekiem od nostalgii, 80s, 90s, hit. Tak, możecie pod tym hasłem znajdziecie go na przykład na Instagramie. Tomku, jeśli chodzi o twoje meble w twoim pokoju z dzieciństwa, co to było, meblościanka czy jednak nie?
6: Akurat w pokoju meblościanki nie było, przynajmniej wiesz, w tym pokoju, który tak realnie pamiętam. Było biurko, była taka nieduży regał, który gdzieś w ogóle mam do dziś, no i wyro. Ale tak mi się teraz skojarzyło z tej sondy, resoraki, który w ogóle to był hit, ale plakaty z autami bardziej mi się kojarzą z gumą turbo i ze słynnymi, wiesz, obrazkami różnych
1: było,
6: aut.
1: Było. A plakaty z samochodami miałeś jednak, czy kończyłeś na gumie turbo?
6: Na gumie turbo. Motoryzacja nie była moją silną stroną. Ja raczej szedłem w stronę futbolu, ale także NBA, które wtedy było dość mocno popkulturowe.
1: Lata 90. Michael Jordan.
6: Tak jest. Space Jam.
1: Kto tego nie pamięta? Królik Bugs, który potem powrócił w kolejnej części, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to było to samo. Nie, to chyba
6: spójrzmy inne przeżycie. Kurtynę milczenia nad tym. Ja bardziej zapamiętam Królika Bugsa, wiesz, z soundtracku, gdzie w jednej piosence rapował razem z Duffym. Ale tak, no to pod tym względem były wspaniałe, kolorowe czasy, tak to ujmę, bo dla każdego mogły być różne pod każdym względem. Ale plakaty to było coś tak wspaniałego. Wiesz, to było trochę jak tapeta w telefonie. Trafiał ci się nowy magazyn, brałeś plakat i albo zamieniałeś, bo już nie miałeś miejsca na ścianie, miałeś inny. No, trochę jak w telefonie.
1: Ale wiesz co, to było też tak, że ludzie dzielili się na dwie grupy. Z jednej strony byli ci, którzy mieli plakaty i mogli je powiesić, bo rodzice pozwolili, a z drugiej strony ci, którzy bardzo chcieli, ale nie mogli, bo ściany się niszczą.
6: No tak, no przecież potem zależy, jak, wiesz, wtedy raczej była jedna farba, która potrafiła schodzić jak tapeta. No. A swoją drogą tapety były kapitalne.
1: Ty miałeś tapetę, czy nie? Czy jednak kolor?
6: Nie, ja miałem białą ścianę, ale pamiętam, że mój wujek, którego pozdrawiam, jest ode mnie starszy o 7 lat, więc tam nie było dużej różnicy. On miał tak wspaniałą tapetę, takiego jakby, nie pamiętam dokładnie, to chyba był Manhattan, że właściwie w jego pokoju, jak się siedziało, to no to jakbyś był w Nowym Jorku, a byłeś tylko na warszawskich Bielanach.
1: A powiedz, u ciebie też było tak, że kiedy byłeś dzieckiem, potem młodym chłopakiem, to jednak ten pokój się zmieniał razem z tobą, bo u mnie na przykład te białe ściany nagle stały się kolorowymi ścianami. Nagle pokój, który dzieliłem z bratem, stał

0: się po prostu moim pokojem.
1: Tak, no, na początku na pewno miałem, tak jak wspomniałem, nie wiem, plakaty z muzykami, potem były to plakaty piłkarskie, wiesz, no miejsce, nie wiem, zabawek zajmowały zupełnie inne rzeczy. Wspomniana płyta Space Jam, no czyli, wiesz, jakiś boombox i sterta płyt. Miałem też, pamiętam, już w późniejszym czasie taki adapter i jakieś stare winyle, które, wiesz, znalazłem u dziadka i to też była kapitalna sprawa, bo ja wtedy się cofałem nawet, wiesz, do nostalgii jakby moich rodziców, dziadków, bo ja tak naprawdę a propos winyli, no wiesz, bajki, słuchowiska, to były kapitalne rzeczy, które można było właśnie do snu sobie na adapterze albo na kasecie posłuchać, ale to raczej to zajmowało mój pokój.
0: Ale ten adapter miałeś w swoim pokoju, tak?
1: Tak, czy szedłeś
0: na słuchanie gdzieś indziej?
1: Nie, nie, akurat zaanektowałem go i zainstalowałem w moim pokoju i do dziś pamiętam, że nie wiem, idąc spać słuchałem Robinsona Crusoe albo jakichś innych bajek z głosami wspaniałych, legendarnych aktorów.
0: 22 645 2100 to pytanie dzisiaj będzie powracać na pewno do godziny 18. Jak wyglądał wasz pokój w dzieciństwie? Dodatkowo zachęcam do tego, żeby odpalić i TikToka, i Instagram, i Facebooka czwórki. Tam znajdziecie naszą sondę wideo, w której też zadawałem to pytanie przechodniom, a razem z nami człowiek od nostalgii Tomasz Pazdyk.
2: Pogadajmy 22 645 2100.
0: Arlo Parks, specjalnie dla was. Ciekawy jestem, co ta ekipa powiedziałaby o swoich pokojach z dzieciństwa.

0: Pogadajmy.
1: Pogadajmy.
0: Gadamy, gadamy, a gadamy dzisiaj o tym, jak wyglądały nasze pokoje w dzieciństwie. 226 45

0: Niedawno ojciec mi opowiadał historię taką, bo ja byłem psychofanem He-Mana, kiedy tylko w Polsce ukazała się ta animacja, ta kreskówka. I do tego stopnia wszystkich terroryzowałem, żeby się w to bawić. Pamiętajcie, faceci, nadal jesteście gdzieś chłopcami, jak widzicie jakiś kij albo coś, macie na pewno ochotę go sobie wyciągnąć za pleców.
1: I co wtedy powiedzieć? Jeszcze przy okazji,
0: na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. I właśnie okazało się, że jak ojciec przychodził do mnie do przedszkola, pamiętam na Woli, i wzywało mnie panie, to słyszał: He-Man, tata po ciebie. Ja po prostu wszystkich terroryzowałem tym.
1: A powiedz, ten He-Man miał jakieś odzwierciedlenie, jeśli chodzi o wygląd twojego pokoju?
0: Miałem miecz w ogóle jakiś He-Mana, taki bardzo gdzieś tam oldschoolowy, ale plakatów z He-Manem chyba nie było, za bardzo nie kojarzę, nie pamiętam, ale tak, to był mój posępny czerep, ten mój pokój, no tam, wiesz, no, bawiłem się na pewno w He-Mana, rysowałem, więc tak, He-Man to byłem ja wtedy.
1: A nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w takim naszym pokoju z dzieciństwa każdy element miał jakieś znaczenie. Przynajmniej taki element, który sami do tego pokoju wprowadzaliśmy. Ten miecz, o którym wspomniałeś.
0: Tak.
1: Twoja fascynacja He-Manem. Ktoś inny miał resoraki, no bo był zachwycony, zakochany w motoryzacji na przykład. I kilka innych rzeczy, jeśli chodzi o plakaty. One bardzo, ale to bardzo dużo mówiły popcorn, brawo sport, brawo ogólne, więc podejrzewam, że te elementy miały jakieś znaczenie też, tak?
0: Oczywiście, mało tego, myślę, że wszyscy gdzieś tam jesteśmy zbieraczami i pamiętam, że w tamtych czasach, kiedy trudno było dostać w latach 90. jakieś fantastyczne fanty z zagranicy, to nie pozwalaliśmy wyrzucać wielu rzeczy jako pakowań. Wiesz, teraz jest na przykład mundial w Stanach Zjednoczonych. Ja w 94 miałem 10 lat, uwielbiałem ten turniej, bo miałem tam swoich idoli jak Bebeto i Romario. I niedawno, wyobraźcie sobie, znalazłem opakowanie po lizaku Chupa Chups, taki foliowy, w którym były naklejki z flagami krajów, które grają. I do dziś pamiętam smak tego lizaka. To był taki, wiesz, taka napompowana folia i w środku lizak taki okrągły, dwukolorowy. Później zresztą w podobny sposób Spice Girls miały swoje lizaki.
1: No to jest w ogóle niesamowite, że patrzysz na papierek albo na coś, co przywołuje smak, zapach.
0: Absolutnie. Właśnie to jest fantastyczne, że jest wiele rzeczy, które jak poczujesz, nie wiem, niektórzy syrop malinowy czują i nagle, o kurczę, kasza manna, przedszkole, wiesz, i syrop, prawda? Tudzież, nie wiem, pasta jeczna, albo właśnie zapachy pierwszych perfum. Chłopcy pewnie pamiętają z lat 90. Znaną markę sportową, która miała czarną wodę, taką toaletową i zapach na dyskoteki szkolne. Także zapachy, ale też i dźwięki. Słyszysz piosenkę i nagle kojarzy ci się dana scena, dana historia swojego życia.
1: Rozumiem, że jakby teraz wleciał Roxette, to nagle przeniósłbyś się do swojego pokoju z dzieciństwa.
0: Dokładnie tak, i plakat Roxette. I tak, no jest, ja właściwie codziennie, bo często słucham takiej oldschoolowej muzyki i łapię się na tym, że jak słyszę piosenkę, nie wiem, na przykład Black, Świętej Pamięci, Wonderful Life, i słyszysz tą piosenkę i ja nagle cofam się, wsiadam do DeLoreana, bank, i jestem w danej chwili, wiesz, z dzieciństwa.
1: Ale wiesz co, to ja mam dokładnie tak samo, jak jestem na jakimś wyjeździe i to nie jest jakiś super hotel, tylko bardziej hostel i jest taka średniej jakości pościel, to mi się przypominają czasy z lat 90., kiedy był taki jeden rodzaj pościeli, tam było napisane Cora i trzeba było pod tym spać, ocierało to nogi niesamowicie, ale jednak
0: absolutnie
1: jest jakimś nośnikiem też takim.
0: Ale na przykład, słuchaj, właśnie wspomniałeś o hostelach, jak jesteś w jakimś hostelu, pensjonacie, nie wiem, służbowo, w delegacji i widzisz obraz, to ja mam ochotę zdjąć ten obraz i się podpisać za nim, tak jak się robi na kolonii. Może ktoś zadzwoni i powie, że robił coś takiego i wjeżdżało się do jakiegoś pokoju, a tam czyjeś podpisy.
1: Ciekawy jestem, czy tą osobą będzie na przykład Dawid. Halo, halo, cześć Dawidzie.
2: Dzień dobry, słucham.
1: Ja ciebie też słucham. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami, bo możesz teraz snuć swoją opowieść o twoim pokoju z dzieciństwa. Zakładam, że ten pokój był charakterystyczny.
2: Tak, bardzo. W moim pokoju dominowały kolorowe misie, które no, zbierałem z każdej wycieczki. To był właśnie mój taki sentyment właśnie do tych moich podróży.
1: Czyli misie w twoim pokoju były. Czy te pasje praktykujesz do dziś? Bo dzisiaj też można i bociana znaleźć, jakąś polską gęś, owce w Zakopanem, wełnianą, zabawkową przy okazji, czy nie?
2: No dzisiaj przestałem praktykować te moje zbieranie, ale przekazuję to nadal dzieciom. No i moi dzieci też teraz właśnie zbierają z każdej podróży, chociaż nawet małego takiego misia bryloczkowego w pokoju swoim trzymają.
1: Piękne. Kolorowe misie, fajna rzecz, ale zakładam, że jak człowiek ma same misie w pokoju, to się nie wyśpi, chyba że położy

0: się na tych misiach, więc tam kilka innych elementów też pewnie były. Jakie były twoje ściany, jak wyglądały meble, jak wyglądało łóżko? Pamiętasz?
1: No, u mnie dominowały kolorowe kolory, takie żywe. Żyłem w czasach PRL-u, więc nie wiadomo czego nie można było od rodziców moich wymagać, no. Ale myślę, że...
0: Ale czekaj, półkotapczan, wersalka, czy takie łóżko wolno stojące?
1: Tak.
0: Wersalka, czyli miałeś wersalkę w pokoju. A kolory pewnie białe, to strzelam.
1: Tak.
0: Trafiłem. Dzięki wielkie, Dawidzie, za ten telefon i pozdrów synów, którym te pasje przekazujesz do zbierania misiów z różnych wyjazdów.
1: Ja również dziękuję.
0: Trzymaj się. 226452100. Pytamy was dziś o to, jak wyglądał wasz pokój z dzieciństwa. Tomku, a ty pamiętasz jeszcze z Kinder Niespodzianki te takie figurki, które były trochę lepszej jakości, hipopotamy, lwy?
2: Oczywiście, że tak. Byłem...
0: U mnie w pokoju to ważna rzecz była.
2: Tak, no ja w ogóle zbierałem. Były żółwie, hipopotamy.
0: Pamiętam, a żółwie ninja były.
2: Tak, ale a propos Kinder, nie? Że były jeszcze tak. Krokodylki. Miałem ich dużo, ale niestety w jakichś dziwnych okolicznościach zniknęły. Ale niedawno mój serdeczny przyjaciel Kosa, który też kiedyś u was tutaj gościł, znalazł gdzieś w rodzinnym domu i przyniósł mi w ogóle kilka właśnie żółwi, krokodylków z tychże Kinder Niespodzianek. No fantastyczna pamiątka. Przecież była jakaś nawet teoria, jak wiesz, stały te jajeczka w sklepie i była teoria, które ewentualnie może mieć, albo jaka gramatura i wtedy na pewno wiesz, że miałeś figurkę, a nie coś składanego.
0: To jest ten sam case, kiedy szło się do sklepu i próbowało się w paczce chipsów wymacać, czy tam będzie żeton, albo pieniądze właśnie, bo był taki czas, kiedy były tam też pieniądze.
2: Tak, ja chyba nawet 20 złotych wygrałem.
0: Ja wygrałem kiedyś stówę w proszku do prania. Znaczy, to nie był do końca mój proszek, ale stówę odziedziczyłem.
2: No, ja również były takie batoniki kukuruku, pewnie niektórzy pamiętają, które wróciły, ale to już nie to. I w tychże kukuruku, jak się wysłało opakowanie, można było coś wygrać i też coś pamiętam, mi skapnęło z konkursu.
0: Zobaczymy, jakie wspomnienia przyniesie nam Michał. Michale, halo, halo, witaj, cześć.
3: Halo, halo, cześć, dzień dobry.
0: No i przeniosłeś się dzisiaj oczami wyobraźni i swoją pamięcią do tego pokoju z dzieciństwa?
3: Za bardzo.
0: Opowiadaj, ciekawy tego jestem.
3: No to tak, mieszkałem z bratem od zawsze. W jednym pokoju mieszkaliśmy. Mieliśmy dwa biurka przedzielone taką skórzaną, podłużną pufą ze schowkiem. W tej pufie były komiksy. Mój brat bardzo namiętnie czytał komiksy. Ja byłem typem maniakalnego gracza i od dzieciaka najpierw graliśmy w Commodore, później Amiga 600, później Play 1, którego jak się przegrzał, trzeba było wkładać do lodówki. No, to było naprawdę fajnie.
0: Powiem ci, że kiedy zacząłeś o tym opowiadać, szczególnie o tej kwestii gier, to patrzyłem na twarz Tomasza Pazdyka, który no, wyglądała ta twarz trochę tak, jakby poznał kolejnego brata bliźniaka Żółwi Ninja.
2: Tak, bo od razu mi się, wiesz, przypomniał Pegasus na przykład.
0: No tak, to był też taki element, chociaż u mnie akurat Pegasus pojawił się, ale w salonie, nie w moim pokoju.
2: No, ja nie miałem telewizora w pokoju, ale były takie malutkie telewizorki, który notabene ten sam telewizor niedawno zobaczyłem w barze w HHS i tam był ten telewizor i od razu mi się przypomniało, jak się grało właśnie w te gry i na małym telewizorku, no i Mario, hello.
0: Mario to Kontra, legenda. Ja myślę, że my musimy kiedyś się spotkać, żeby przez dwie godziny rozmawiać o Mario Brosie, bo to była postać niezwykła. Tomasz Pazdyk, człowiek od nostalgii, 80's Night is Hit. Teraz możecie znaleźć go w sieci. Dzięki wielkie za to spotkanie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Pogadajmy. 226452100.
0: Patrzę za szybę i widzę tam Kasię Dydo, która też miała swój pokój i też pewnie za kilka minut bardzo chętnie o tym pokoju opowie, jaki był różowy, niebieski. To wszystko się okaże już niebawem.

0: Czekałem na ten moment, żeby powitać Kasię Dydo, która w naszym studiu się pojawiła, bo to jest kobieta, która lubi...
1: Dobry wieczór, bo to właściwie już przed
0: 18. Jeszcze dzień dobry można. 17:50 to jest taki czas, kiedy dzień dobry. Powiedz, jak wyglądał twój pokój w dzieciństwie?
1: Był bardzo vintage. Miałam na ścianach taką tapetę w różowe kwiaty. Bardzo jej nie lubiłam, bo ona mi się wydawała taka właśnie vintage, taka trochę też dzieciacka, więc w pewnym momencie po prostu postanowiłam, że powieszę tam bardzo dużo różnych plakatów. Michael Jackson, Madonna.
0: No to cię chciałem spytać, czyli rozumiem, to był kazus, powiedzmy, nie brawo sport, a brawo po prostu i popcornu.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No i też ja byłam takim niestety zbieraczem. Ja tak lubiłam sobie zbierać różne rzeczy i to był też taki czas, że się zbierało różne rzeczy, wiesz, papierki na przykład po czekoladzie, nie? Albo na przykład pudełka po soczkach, albo na przykład fajne puszki. I ja to wszystko zbierałam w tym pokoju. No i to, wiesz, w pewnym momencie już nie wyglądało dobrze.
0: Ja też zbierałem kiedyś te kartoniki po soczkach, tylko że tam często rodziło się nowe życie, więc
1: no,
0: trzeba było to wcześniej
1: jakoś
0: lubić.
1: To różne rzeczy tam, to w ogóle żyło swoim życiem.
0: To prawda.
1: W pewnym momencie.
0: A jak będzie wyglądało życie czwórkowe po 18?
1: Życie czwórkowe po 18 będzie very fashion. Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co interesuje bardzo, myślę, wiele osób, czyli o szyciu. Jak nauczyć się szyć? Co zrobić, żeby zacząć szyć? I czy w ogóle szycie jest przyjemne i relaksujące? Wielu Polaków tak uważa, z badań wynika, że 63%. No i teraz, czy my jesteśmy w stanie wrócić do tego, bo kiedyś tak było, że właściwie każdy jakąś tam umiejętność szycia posiadał. No trzeba było czasami sobie coś tam uszyć, tak? Nawet jakieś proste spodnie do
0: Ja umiem na razie
1: spania.
0: Guzik sobie przyszyć, to też jest całkiem niezłe, uważam.
1: No, to jest bardzo dobrze. Ale będziemy też o butach rozmawiać, ręcznie szytych.
0: Będzie się działo, ja na pewno będę słuchał. Kasia przejmuje stery i
1: zapraszam.
0: Dziękuję wam za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
2: No nareszcie, koniec dnia.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i

0: Wasza czwórka. Polskie Radio.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Na zegarach godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jeśli ktoś planuje dzisiaj długi spacer albo kolację pod chmurką, to pogoda jest zdecydowanie za. W Warszawie wieczorem około 19 stopni i spokojne, pogodne niebo. W Krakowie niewiele chłodniej, około 18 stopni, idealnie na niespieszne rozmowy i powrót do domu nieco później niż się zaplanowało. A w Gdańsku około 17 stopni, za to z przyjemnym morskim powiewem, który przypomni, że lato potrafi być eleganckie, no i nie musi od razu bić rekordów temperatur.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
6: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
6: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości 6.

0: Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Największe gwiazdy.
3: A wśród nich?
2: Big Day.
3: Formacja nieżywych schabów.
2: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
4: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
2: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
4: i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: 8 minut po godzinie 18, a na antenie Czwórki będziemy rozmawiać o modzie.
1: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.
0: No, w świecie szybkiej mody i zakupów na jedno kliknięcie coraz częściej zaczynamy szukać rzeczy wyjątkowych, tworzonych z pasją, dbałością o detal i szacunkiem do rzemiosła. No i dzisiaj porozmawiamy o dwóch obszarach, które łączy jedno, czyli tworzenie własnymi rękami. Najpierw zajrzymy do fascynującego świata ręcznie szytego obuwia. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak powstają buty tworzone od podstaw, ile pracy, wiedzy, precyzji potrzeba, żeby stworzyć parę, która będzie nie tylko piękna, ale również wygodna oraz trwała. Od projektu, przez dobór materiałów, przygotowanie wykrojów, aż po ręczne wykończenie. Odkryjemy kulisy zawodu, który łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym wzornictwem. Naszym gościem będzie właścicielka marki Glamorcy, która od lat tworzy ręcznie szyte obuwie i doskonale zna wartość rzemieślniczej pracy. O tym będziemy mówić już za moment, więc jeżeli się zastanawiacie, jak powstają buty robione ręcznie i właściwie czym się różnią od tych, które są z masowej produkcji, no to o tym będziemy rozmawiać już za moment w Czwórce. A później porozmawiamy o tym, jak dziś można nauczyć się szycia. Ostatnio mnóstwo osób mnie o to pyta, jaką maszynę do szycia kupić, jak w ogóle zacząć, co do tego jest potrzebne, czy to jest przyjemne, czy w ogóle można się w to wciągnąć. Coraz więcej osób sięga po maszynę, nie tylko po to, żeby tworzyć ubrania czy dodatki, ale także po to, żeby odpoczywać, żeby rozwijać kreatywność, no i też, żeby odzyskać radość zrobienia czegoś samodzielnie. Czy szycie jest trudne? Czego najbardziej obawiają się początkujący i dlaczego pierwszym projektem wcale nie musi być skomplikowana sukienka czy płaszcz? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 19 na antenie Czwórki w audycji Must Have.

0: Must have.
1: A dzisiaj w audycji Must Have będziemy rozmawiać o ręcznie szytych butach i być może dla wielu osób to będzie zaskoczenie, albo nigdy nikt się nie zastanawiał, że w ogóle takie buty mogą powstawać ręcznie, bo często idziemy po prostu do sklepu, kupujemy i to jest jakaś masowa produkcja, a tymczasem dzisiaj pochylimy się nad butami, które są wytwarzane ręcznie, za którymi ktoś się stoi, jest jakaś historia, no i też jest przede wszystkim praca ludzkich rąk. I dlatego dzisiaj razem z nami jest Katarzyna Kapusta-Pazierska, która od lat szyje ręcznie buty, które nazywają się glamursy. Dzień dobry,
2: cześć.
1: Witaj w czwórce. Właściwie dobry wieczór, bo już jest po 18.
2: Dobry wieczór wszystkim.
1: Powiedz, jak zaczęła się twoja historia z ręcznie szytymi butami? Czy ty to miałaś w swojej rodzinie, czy był ktoś, kto zajmował się tym rzemiosłem?
2: Wiesz co, tak, w dzieciństwie przebywałam w pracowniach, gdzie się szyły buty. Przebywałam też, wychowałam się w regionie, w którym kiedyś było to zagłębie tworzenia butów, lata 80., 90., dzisiaj już tam nic nie ma. Natomiast po latach do mnie to przyszło, tak, bo ja gdzieś lubiłam bawić się tymi obcasami, skórą, nićmi. Lubiłam zapach kleju w ogóle do butów. No i tak się też zaczęło moja przygoda.
1: Kto był twoim właściwie nauczycielem, takim pierwszym nauczycielem, taką pierwszą osobą, która w ogóle pokazała ci, o co w tym wszystkim chodzi?
2: Wiesz co, to chyba była moja matka chrzestna, która całe życie szyła chałupniczo w domu. Marynarki szyte na wymiar, pod wymiar, spodnie, garnitury. I ona wtedy, wiesz, ja patrząc na tą maszynę, na to wszystko, tak się tym wtedy fascynowałam. Jeśli chodzi o buty, to też moje kuzynostwo, wiesz, widziałam jak oni chałupniczo, kiedyś było tak, że osoba w domu wykonywała ten zawód, wiesz, gdzieś w piwnicy szyte buty, cholewki, szewc przywoził, jakiś etap się robił w piwnicy i ja podglądałam na wszystkich wakacjach, feriach jakichś zimowych, jeździłam do rodzinki i jak widziałam, że oni tam kroją tą skórę, szyją te buty, no to z takim podziwem na to patrzyłam, ale wiesz, no, wtedy jako małe dziecko, 8, 10, 12 lat.
1: Miałaś fascynujące dzieciństwo.
2: No właśnie, wiesz, jak komuś powiem, bawiłam się flekami do butów albo kopytami, nie?
1: Ekstra.
2: No a mój kuzyn znowu, wiesz, jak byłam w liceum, miał bardzo duży sklep właśnie w regionie, w którym się wytwarzało bardzo dużo butów. Miał hurtownię szewską, tak zwany sklep z artykułami szewskimi. To ja po szkole potrafiłam tam iść i te, wiesz, układać. Tutaj fleki takie, łańcuszek tu, klamerki do butów tu. Wiesz, ja wtedy tak to nieświadomie, tak? Ale gdzieś, widzisz, podświadomie cały czas mnie do tych butów ciągnęło, nie?
1: A powiedz, jak wpadłaś na to? No bo jakby, no, to dzieciństwo miałaś fascynujące. Ono gdzieś krążyło wokół robienia butów, konstruowania tych butów, no ale... No wiadomo, no dzieciństwo, tak? Gdzieś zostało to w tobie zaszczepione, no ale wiem, że później poszłaś pracować do korporacji.
2: Tak.
1: No i potem w pewnym momencie swojego życia postanowiłaś, że do tego wrócisz. Co to był za moment? No i dlaczego pomyślałaś sobie, że w świecie, w którym mamy bardzo dużo butów produkowanych masowo, robienie butów ręcznie ma sens?
2: Wiesz co, ja zaczynałam od butów dziecięcych w ogóle. To było tak, że siedząc z koleżanką w okresie macierzyńskim, był czas powrotu do pracy, do korporacji, nie? No i kurczę, co tu wymyślić, żeby, wiesz, no jakiś może swój biznes, co wymyślić, żeby nie wrócić już do korporacji, nie? I siedzieliśmy nad morzem przy drinku, herbacie i wiesz, mieliśmy dzieci małe, tak? Więc wtedy takie biznesy dziecinne w ogóle, dziecinne, tak? Związane z dziećmi. No i też wtedy, wiesz co, era 2015-14 rok Instagrama, kiedy on wchodził do Polski i widzieliśmy już, ja widziałam, jak się rozwijają te marki polskie, powstają. I wtedy zaczynam się interesować też butami, niechodkami dla dzieci, bo moje drugie dziecko zaczęło raczkować, chodzić i mnie zaczął fascynować temat niechodków, czyli butów takich do raczkowania, taki styl skandynawski w ogóle, nie? Nie krępowanie stóp, tylko bardziej otulenie stóp, tak? I ja zaczynałam tą przygodę swoją od butów dziecięcych. No i później płynnie przeszliśmy do kobiet.
1: Ale poszłaś na jakieś kursy czy tutoriale z netu?
2: Tutoriale z netu, słuchaj, ja zaczęłam, wiesz, jeździć, ja mojego jednego kuzynostwa, gdzie szyją buty, gdzie mogę wyprodukować, a oni wszyscy, ale co ty chcesz robić? Ja mówię, no wiesz, taką firmę chcę

0: kostkami dziecięcymi, a oni tam wszyscy weź strzel sobie w głowę, nie? Tutaj, wiesz, w zagłębiu, gdzie się tworzy buty, wszyscy zamykają biznesy, bo nie idą polskie buty, wszyscy przerzucili się na chińszczyznę, tanie produkty, szybko dostępne od ręki, to kto będzie chciał teraz chodzić w butach, tak? Takich jeszcze droższych, szytych przez polskiego rzemieślnika i to jeszcze będziesz, bo wiesz, u mnie jeszcze było to, że jak już z tych dziecięcych butów przeszliśmy płynnie do damskich, to ja sobie myślałam, że nie, nie, nie, my nie będziemy sprzedawać butów wyprodukowanych, my nie będziemy marnować pracy ludzkiej, my będziemy, ty jak będziesz chciała kupić tego buta, to będziesz czekała 3-4 tygodnie, więc w ogóle wiesz... No. 10 lat temu, powiedz klientce, która 10 lat temu ma kupić buta przez internet i ma jeszcze na niego czekać 3-4 tygodnie. Wyobrażasz sobie to?
1: 10 lat temu sobie tego nie wyobrażam, ale teraz to sobie wyobrażam, bo żeby mieć coś dobrego, żeby mieć coś, co ma jakąś wartość i właśnie zostało wyprodukowane przez ludzkie ręce, jak to się mówi, nie właśnie te małe chińskie za miskę ryżu, tylko zostało wyprodukowane w Polsce, ktoś za tym stał, za tym stały też jakieś umiejętności właśnie. Właśnie jakiś rzemieślnik, który zna się na swoim fachu, to uważam, że to jest tego warte. Katarzyna Kapusta-Pazierska dzisiaj jest razem z nami. Dzisiaj rozmawiamy o ręcznie szytych butach. Jak takie buty powstają? Jak się projektuje takie buty? Od czego się w ogóle zaczyna? Z czego to się robi? I w ogóle jakie tam obcaski śmigają?
0: Wszystko zdradzę.
1: W fabryce ręcznie robionych butów. O tym będziemy rozmawiać za chwilę.

0: To jest hot.
1: No, robienie ręcznie butów jest hot i dzisiaj was do tego przekonujemy. Katarzyna Kapusta-Pasiewska dzisiaj razem z nami, która ręcznie szyje buty już od 10 lat. Powiedz, z czego najczęściej wykonuje się takie buty?
2: No, jeśli mówimy o ręcznych butach, to ja mam na uwadze tylko skórę. Tylko i wyłącznie skórę naturalną oczywiście.
1: Jak się w ogóle zaczyna projektowanie takich butów? Od czego? Od jakiejś twojej fantazji, od jakiejś inspiracji? W ogóle z czego ty czerpiesz te inspiracje? Czy ty w ogóle masz jakichś swoich na przykład mistrzów, takich po prostu, wiesz, no nawet ze świata po prostu wielkiej mody? I tu nie chodzi o jakąś wielką tam zazdrość, że oni tak potrafią, albo też by się tak chciało, tylko po prostu no takie inspiracje, które gdzieś tam ma się w głowie, ma się jakiś z swoich takich wannabe po prostu. Czy ty też masz, jeżeli chodzi o buty, takie osoby?
2: Wiesz co, nie mam, powiem ci tak. Moją największą inspiracją są kobiety, które widzę na ulicy. Są podróże, kolory. Czasami, wiesz, kolor mnie po prostu zawróci mi w głowie. Ja widzę kolor i już widzę po prostu koło niego, co chcę koło niego zrobić, jaki model, całą tam, wiesz, taką po prostu magię koło tego, tak, ale...
1: Ale siadasz i rysujesz, masz na tablecie jakieś...
2: Tak, ręcznie, wiesz, ręcznie w notatniku sobie rysuję, czasami w głowie, czasami sobie jakieś, wiesz, rzuty z ekranu robię, gdzieś Pinterest, tu połączę ten obcas z tym, coś tam, wiesz, no dzisiaj mamy tyle możliwości, też sztuczna inteligencja, która nam, no jakby, wiesz, otwiera ten świat do projektowania, do tworzenia, do kombinowania przede wszystkim, tak, bo wcześniej jednak, i pamiętam, jak te 10 lat temu projektowałam, to jednak wszystko otrzywaliśmy. Żeby zobaczyć coś, czy wyjdzie, to było to otrzycie, wiesz, model, kopyto, spód, kolor, skóra, a dzisiaj jednak, wiesz, wrzucam sobie coś w AI i patrzę, czy ten kolor w tym fasonie będzie mi odpowiadał. Kowbojek, czy te przeszycia, no, łatwiej jest troszkę. Natomiast co mnie inspiruje? Inspiruje mnie dzisiaj najbardziej moja klientka, wiesz, to jest po prostu niesamowite właśnie obcowanie ze swoją klientką i ona, wiesz, codziennie tak naprawdę spotykam się w swoim sklepie stacjonarnym, czy też w mediach społecznościowych z moją społecznością i one mi podsyłają pomysły, nie? Że wiesz, no ja projektuję buty ponadczasowe, takie klasyczne, przyziemne, dostępne dla każdej kobiety, więc te projekty nie mogą być odjechane, tak? Więc ja po prostu tutaj czerpię z podróży, z miasta też, bo żyjemy w dużym mieście, nie? Więc tutaj inspiracja jest codziennie. Wychodzisz, wiesz, po bułkę, wychodzisz po mleko, po kawę i po prostu widzisz wow, wow, wow i łączysz te kropki, nie? Więc tutaj jest...
1: Zrobię buty w kolorze kawowym.
2: A czemu nie? No,
1: okej, jak już masz projekt, to jakby co dalej? Co się dzieje? To już się zaczyna dla mnie trochę taka magia, bo ja już nie wiem, co się dzieje dalej i chciałabym zapytać, jakby siadasz sama do wycinania tych skór, czy zaczyna się współpraca z szewcem?
2: Zaczyna się współpraca, wiesz co, zanim z szewcem, to zaczyna się współpraca z konstruktorem. Tak naprawdę na produkcji jest wiele osób, które jest odpowiedzialne za produkcję.
1: Czyli tak jak w szyciu normalnym.
2: Tak, dokładnie tak, bo wiesz, to, że ja sobie wymyślę, wykreuję, bo ja jestem artystką, więc mnie nazywają artystka, więc jak przyjeżdżam na pracownię, to co znowu nasza artystka wymyśliła i wiesz, i tam się zaczyna, ja tutaj rysunkami, a oni, nie no, to się nie da. Nie mamy do tego formy, nie mamy do tego kopyta, tego się nie da nosić. Więc później jest ten konstruktor, który finalnie moje pomysły, tak zwane czasami od czapy, przenosi fizycznie na bryłę kopyta, tak? No bo bryła, kopyto to jest anatomia nasza stopy, tak? Więc tam na tym kopycie układamy te paski, jeśli to mają być sandały, jeśli to japonek, no to układamy, tak? Buty sportowe to elementy buta sportowego. I później po pracy konstruktorskiej, tak? Rzeźbimy kopyto, zamawiamy spody od zewnętrznego dostawcy. Następnie też idzie rozkrój skóry, tak? Skórę, dobieramy skóry, później kroimy cholewkę tak zwaną. No i wtedy już jest ten etap taki tak, szwaczka, czyli osoba, która szyje cholewkę. Następnie zszyta cholewka trafia do szewca, który ćwiekuje na kopycie tą cholewkę. Mogłam dzisiaj tutaj wziąć, ale no ty byś tylko to widziała. Więc ona, szewc ćwiekuje na kopycie but, następnie trafia to do etapu montowania buta, no i tam już finalnie widzimy.
1: Skomplikowany proces.
2: No jest
1: to, że to jest prostsze.
2: Nie, wiesz co, no kilka osób bierze udział w tym, nie jedna osoba na pewno. Wiesz, jest krojczy, jest konstruktor, jest

0: krojczy, jest szwaczka, jest szewc. No i oczywiście piąty etap to jest jakość, czyli osoba, który finalnie zdejmuje z kopyta buta i sprawdza jakość, tak? Czy ten but ma formę, czy sznurówki, czy wszystkie oczka ma, czy wiesz, dobrana skóra jest odpowiednio. Więc to jest długi etap pracy kilku fachowców tak naprawdę, nim but trafi do mnie. Ja jestem później ostatnim etapem, kiedy mówię no, miałam wizję na to. Oni się już namęczyli, wiesz, albo nie, no moja głowa to inaczej przetworzyła. No i znowu wraca, wiesz, kolejne próby szycia, ale no to jest cały proces.
1: Kopyto to jest serce buta?
0: Tak, kopyto to jest serce buta. Pięknie to nazwałaś.
1: Właśnie się trochę zastanawiałam, czym dokładnie jest kopyto w procesie jakby powstawania całego buta, bo ciągle się to słowo tutaj pojawia.
0: Ono jest szalenie ważne, słuchaj, bo od kopyta tak naprawdę zależy komfort, wygoda.
1: Każda marka ma swoje kopyto i trzeba sobie to samemu wypracować?
0: Wiesz co, nie jedno kopyto, bo każdy model buta to jedno kopyto, nie? Balerinki to jedno kopyto, buty sportowe to inne kopyto, japonki to inne kopyto, nie? Wiesz co, to jest tak, że marka ma linię kopyta, nie? Ja pracuję na jakiejś linii kopyta i zawsze ono musi być takiej właśnie, buty, które projektuję, muszą być takie w tej linii tego kopyta, tak? Czyli musi być opływowe, takie, musi być takie też bardzo komfortowe. I moje buty są też butami, które jak klientki widzą gdzieś u kogoś, no to je rozpoznają.
1: A kopyto to jest coś takiego, co ty tak strzeżesz i w ogóle to są moje kopyta.
0: No, wiesz co, tak.
1: Nikomu
0: tak.
1: byś ich nie oddała.
0: No nie, nie.
1: Na to się ciężko pracuje.
0: Tak, na to się ciężko pracuje i czasami jest tak, że wiesz co, jak masz takie super wygodne, komfortowe kopyto, ja mam takie od 10 lat robię na nim buty i na przykład jest tak, że ja potrafię stary but na przykład sprzed 10 lat, wiem, że to kopyto się świetnie u nas odnalazło, zaprojektować kolejny model na tym kopycie, bo też wiesz co, w mojej produkcji i przy moim projektowaniu w głowie zawsze przyświeca mi ta myśl, żeby wykorzystywać, co już mam na produkcji, wiesz, szalenie o to dbam, żeby po prostu nie tak, bo kopyta to w ogóle bardzo temat jest trudny, to jest firma kopyciarska, która tworzy ci te kopyta, tak, od rozmiaru 35 do 42, tak dużą rozmiarówkę mamy, tak, więc zobacz, tu ile kopyt musi powstać, ale nie możemy mieć w jednym, tylko w jednej parze, bo jak nam przychodzi zrobić 100-200 par butów, ten szewc jakby miał tylko jeden komplet kopyt, no to by to robił rok te buty, tak? Więc my musimy mieć po kilkanaście par tych kopyt, więc no to jest serce marki.
1: Fascynujący świat, którego nie znamy. Jak robi się ręczne buty? O tym dzisiaj rozmawiamy w Must Have. Za moment wracamy.

0: Must have. Must have.
1: To dzisiaj w Must Have rozmawiamy o ręcznie szytych butach i w ogóle odkrywamy jakiś fascynujący świat obuwniczy przed wami, bo być może wcale się nigdy nie zastanawialiście nad tym, kupując buty. W ogóle kto je wykonał? Kto za tym stał? I ja też nie miałam takiej wyobraźni, że aż tyle osób stoi za jedną parą butów i dopiero dzisiaj Katarzyna Kapusta-Pazierska przede mną odkrywa ten fascynujący obuwniczy świat. Czy taka przeciętna klientka, która przychodzi do ciebie, jest w stanie odróżnić but robiony ręcznie od buta robionego masowo?
2: Tak, zdecydowanie tak. Wiesz co, dbamy o to, żeby właśnie, żeby ta klientka to widziała, wiesz, czuła. To widać też po wyglądzie buta.
1: Jak tak, on... a po czym? Weź mi powiedz.
2: No wiesz co, spojrzysz i widzisz, że linia buta, że nie ma tych wszystkich szwów jakichś widocznych, że ta wyściółka jest pięknie taka dopracowana, że te dwa buty są proste, a nie krzywe, no bo często, wiesz, w sieciówkach no widzimy, że no, prawy but od lewego naprawdę daleko stoi, nie? Więc jakby tutaj u nas to polskie rzemiosło i to ta ręczna robota jest widoczna w każdym detalu, co naprawdę bardzo dużo klientek dzisiaj to docenia i to grono się powiększa i to jest fascynujące, że naprawdę coraz więcej mamy świadomych, fantastycznych kobiet, klientek, które zwracają na to uwagę i przychodzą i mówią, że nie chcą już wkładać stóp do butów, które są z sieciówki, nie?
1: Czy ręcznie wykonany but to jest but, który nam służy dłużej niż taki, który został wykonany masowo?
2: To wszystko zależy, wiesz co, od użytkowania buta. Bo no, skóra jest trwałym materiałem, tak? Ale wiesz, to, że jest zrobiony ręcznie i przez lokalnego rzemieślnika polskiego, nie daje jeszcze ci gwarancji, że on będzie z tobą 5-10 lat. Bo tak naprawdę to ty decydujesz, jak ty użytkujesz te buty. Czy masz jedną parę butów i je ciachasz cały czas. Więc no wiesz, czy to but będzie z sieciówki, czy but zrobiony przez szewca, no nie wytrzyma. Druga rzecz to jest pielęgnacja butów, która jest szalenie ważna i która... My o tym zapomnieliśmy, wiesz, na przełomie...
1: Zapomnieliśmy też o naprawianiu butów. A w takie ręcznie robione buty można naprawiać?
2: Oczywiście, że tak. My mamy nawet usługę właśnie, wiesz, bardzo dużo o tym edukujemy, że to, że się flex zdarł, to nie jest but do wyrzucenia, bo były takie czasy...
1: No, ja już pamiętam. No, że się przed zimą wszyscy lecieli do szewca.
2: A, no to wiesz, jak lecieli do szewca, to super, ale wiesz, ja znam przypadki, kiedy flek się zdarł i buty są do wyrzucenia, już trzeba kupić nowe, drugie, tak? Więc jakby ja bardzo dużo też w tym temacie edukuję, tak? Że buty trzeba pastować. Przede wszystkim skóra naturalna to skóra naturalna, która oddycha, ma pory i potrzebuje nawilżania. Tak jak nasza skóra potrzebuje wody, balsamu, tak samo skóra naturalna. Jeśli kupisz buty za 1000 zł, za 5000, za 15, ale nie zadbasz o nie, czyli nie będziesz je regularnie przecierała, nie będziesz je regularnie pastowała, nawilżała i przede wszystkim nie będziesz ich zmieniała na zmianę z innymi butami, tylko będziesz cały czas je nosiła, no to one nie przetrwają. Nawet za 5, za 15 tysięcy, tak. Tutaj rola szewca, który zrobił wszystko, żeby ten but był jakościowy i trwały, to jest jedno, ale drugie to jest rola użytkownika, który nosi buty, nie?
1: Czy ty pamiętasz w ogóle swoją pierwszą parę butów, którą zrobiłaś w Glamoursach?
2: Oczywiście, że pamiętam. Nawet powiem ci, że ostatnio klientka, która u mnie kupiła balerinkę, mieliśmy taki projekt Machi Machi, mama, syn, mama, córka i balerinki klasyczne miały wąsy takie, wiesz, wykrojone wąsy, żeby tak było Machi Machi. No wiesz, etap dzieci malutkich, to właśnie wszystko się tam kręci wokół dzieci. I ona mi ostatnio podesłała te buty, zdjęcie, że ona je założyła i wyszła do pracy i ja tak patrzę, to jest 2016, tam wiesz, my założyliśmy firmę w grudniu, a to był projekt tam ze stycznia, no nie, ja sobie myślę, oh my god, tego bym się nie spodziewała. Ja też mam jedną parę butów, którą zaprojektowałam jako pierwszą, mam te buty ze sobą, są to balerinki i takie jazzówki, buty klasyczne, ponadczasowe, sznurowane, które nigdy nie wejdą z mody, nawet w tym roku jest taki duży trend na jazzówki, wiesz, to są takie buty sznurowane,
1: wiem.
2: Jak tancerze, wiesz, tańczą jazzmeni, więc w ogóle to jest niesamowite.
1: Że za chwilę jeszcze właśnie porozmawiamy o trendach i czy właśnie takie buty ręcznie szyte jednak opierają się trochę tym trendom, ale chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy branża obuwnicza nadal jest postrzegana jako

0: męska.
1: Tak, bardzo dużo mężczyzn pracuje na produkcji, w większości. Tylko przy, wiesz co, przy tym etapie drugim, czyli szyciu, są kobiety, ale montaż, szewcy, no to są mężczyźni.
0: Ale dlatego, że to jest taka ciężka fizyczna praca?
1: Myślę, że dlatego, tak. To jest bardzo ciężka praca. To jest praca na nogach. Stoisz cały dzień prawie. To jest też, wiesz, zakłady produkcyjne, tam nie jest ciepełko, tam nie jest, wiesz, komfortowo, tam to jest hala produkcyjna, tak, więc jakby też, no, ciężkie warunki do pracy, nie? Więc...
0: No, warto o tym pomyśleć, jak się kupuje kolejną parę butów. Kto tak naprawdę uszył moje buty? Dzisiaj o to pytamy. Razem z nami cały czas Katarzyna Kapusta-Paziewska, która od 10 lat robi ręcznie robione buty. To za chwilę też porozmawiamy o tych trendach, bo bez tego cię nie wypuszczę, bo na pewno to śledzisz, więc no, co tam się teraz dzieje w branży obuwniczej? O tym za moment.

0: Must have. Must have.
1: 14 minut pozostało do godziny 19, a my cały czas tutaj fascynująco rozmawiamy o butach ręcznie szytych. Cały czas razem z nami Katarzyna Kapusta-Paziewska, która opowiada nam, jak te buty powstają. No, ale chciałam cię też zapytać o trendy w przemyśle obuwniczym. No, jest też trochę tak, że oczywiście my sobie właściwie co sezon wychodzą jakieś nowe modele, albo gdzieś tam się nam wmawia, że te nowe modele akurat teraz są na czasie.
2: Tak.
1: Ale czy tak jest też, jeżeli chodzi o buty ręcznie szyte? Czy jednak fakt, że ta produkcja nie ma takiej chyba możliwości takich szybkich zmian, tak jak masowa produkcja, to jednak zostaje się przy właśnie jakimś kształcie, przy jakichś kolorach, przy wyborze skór? Czy to się jednak trochę opiera tym trendom i czy w ogóle też idzie trend na opieranie się trendom?
2: Wiesz co, tak naprawdę wszystko zależy też od trendu, tak? Jeśli bardziej idziemy w kolory, tak? Jeśli jest jakiś na topie kolor, kobalt, czy jakiś masełkowy kolor, tak? To jakby staramy się w tych naszych ponadczasowych projektach, które są sprawdzone, przemycać, tak? Ale jeśli chodzi o fasony, to różnie to bywa. Natomiast

0: jest trend na balerinkę. No to my ją mamy, okazuje się, od 10 lat, więc no dobra, to ją bardziej w tych kampaniach promujemy, pokazujemy, tak? Wiesz, buty, jazzówki, myśleliśmy już 10 lat temu, kiedy nie było mody. Teraz w tym roku na pokazach się pojawiały jazzówki, więc mamy koło tego też swoją jazzówkę, więc ją pokazujemy. Tak naprawdę, wiesz, koło ktoś już wymyślił, tak? I te projekty wracają. Tak samo jak wraca no właśnie balerinka, jazzówka, but sportowy, który jest cały czas na topie, tylko po prostu jest tak, albo jest na grubej platformie modny, tak, jednego sezonu wszyscy noszą na grubych platformach, albo jest tak jak w tym roku slim, czyli cieniutka podeszwa i w ogóle. Mamy też taki projekt, więc od razu go pokazujemy, tak, odświeżamy.
1: Powiedz, jak ty widzisz tę branżę swoimi oczami za 10 lat?
0: Myślę, że wiesz co, świadomość bardzo rośnie klienta. To mnie bardzo satysfakcjonuje i myślę, że coraz więcej będzie mieć świadomych klientek, które będą chciały wiedzieć, kto stoi za produktem, kto go zrobił, tak? Więc jakby tutaj myślę, że będziemy podążać za klientem. Jeśli chodzi o przemysł obuwniczy, no będzie garstka na pewno takich firm, które będą się w tym specjalizować, że więcej będzie tych takich produktów azjatyckich do nas napływało, tak? Natomiast myślę, że ta świadomość klienta będzie powodowała, że będzie powstawało coraz więcej po prostu też firm, które będą chciały tworzyć te rzeczy, tak? Że będą sukcesorzy na produkcji, tak? Bo dzisiaj osoby, które są na produkcji, które są właścicielami, szewcami, to są osoby powyżej 60 roku, tak? Więc ja wierzę, że gdzieś tam w zagłębiu na południu Polski, gdzie widzę troszkę osoby młodsze niż tutaj na przykład w centralnej Polsce, to te zakłady prowadzą starsze osoby.
1: No to trzymajmy kciuki za to, żeby był napływ młodych do rzemiosła, żeby było coraz więcej nie tylko szewców, bo szewcy jest tylko jedna z osób, które zajmują się robieniem naszych butów. Tam jest jeszcze konstruktor i jeszcze kilka...
0: Szwaczka, montaż, no właśnie, więc wiesz.
1: No to wiecie, co macie robić. Jeżeli właśnie teraz was zainspirowaliśmy, no to może ktoś będzie zainteresowany właśnie takim rzemiosłem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w czwórce w audycji Must Have. Rozmawialiśmy dzisiaj o ręcznie robionych butach, a opowiadała nam o tym Katarzyna Kapusta-Paziewska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę w czwórce w audycji Must Have.
0: Dziękuję, Kasiu, za zaproszenie.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu bartender. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 19.
1: Pogoda.
0: Wieczór zapowiada się całkiem sympatycznie. We Wrocławiu około 20 stopni. Pogoda w sam raz na spotkanie ze znajomymi. W Poznaniu termometry pokażą około 18 stopni, więc lekka kurtka może być dobrym pomysłem, choć bardziej z ostrożności niż z konieczności. A w Szczecinie około 17 stopni i sporo spokoju w atmosferze. Krótko mówiąc, niebo dziś nie planuje żadnych niespodzianek, więc można śmiało korzystać z letniego wieczoru.
1: Autopromocja. Hej, co powiesz na to, że rap jest kobietą?
2: No nie wiem. Trzeba by się temu przyjrzeć.
1: Może przed koncertem Zuzuli na rap scenie czwórki?
2: Doskonały pomysł. Halo,
1: halo. Porozmawiamy o rapie tworzonym przez kobiety, klasycznym, ale też najbardziej aktualnym.
2: Ryfari, Wdowa, Kara, Ania Sól, Bambi czy Fagata. To one tworzyły i wciąż tworzą polską scenę.
1: Porozmawiają Dominika Płonka
2: i Adam Smolarek.
1: Sprawdźcie to na Czwórka Online. Czwartek, 18 czerwca po 20.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni Bank Gospodarstwa

0: Krajowego, Enea, PGE, Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia S.A., Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: 7 minut po godzinie 19, a na antenie czwórki będziemy rozmawiać o szyciu.
1: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.
0: Tak, tak, będziemy szyli do godziny 20. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy szycie przeżywa właśnie swój wielki powrót, bo okazuje się, że igła i nitka coraz częściej trafiają do rąk nie tylko profesjonalistów, ale także osób, które szukają sposobu na relaks, na kreatywne spędzenie czasu, no i bardziej świadome podejście do mody. Najnowsze badania pokazują, że szycie znalazło się wśród, uwaga, najpopularniejszych hobby Polaków, a dla wielu stało się sposobem na tworzenie rzeczy unikatowych, no i dawanie ubraniom po prostu drugiego życia. Dlaczego w czasach masowej produkcji, ale też i zakupów online, coraz więcej osób chce, uwaga, szyć samodzielnie? Co nas w tym fascynuje, a co wciąż powstrzymuje na przykład przed pierwszym krokiem? Jakich błędów nie popełniać? Jak marzy się o tym, żeby zacząć szyć swoje własne ubrania? O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w audycji Must Have.

0: żyjemy w czwórce.
1: I to dosłownie będziemy szyli do godziny 20, bo dzisiaj porozmawiamy o tym, jak można nauczyć się szycia i dlaczego ta umiejętność przeżywa swój prawdziwy renesans, bo coraz więcej osób sięga po maszynę nie tylko po to, żeby tworzyć ubrania, dodatki, ale także po to, żeby odpocząć, żeby rozwijać kreatywność, żeby odzyskać radość zrobienia czegoś samodzielnie. No, czy szycie jest trudne, czego najbardziej obawiają się początkujący i dlaczego pierwszym projektem wcale nie musi być skomplikowana sukienka czy płaszcz, czy każdy z nas w ogóle tak potencjalnie jest w stanie cokolwiek uszyć i dlaczego miałby to robić. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i dzisiaj cały tłum gości w związku z tym razem z nami. Po kolei Agnieszka Kacperska-Gałązka, Szycia Przeszycia.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Katarzyna Droździel, Co za igła, nauka szycia.
3: Dobry wieczór.
1: Ale także dzisiaj razem z nami Marta Zagożdżon, która zajmuje się robieniem wykrojów krawieckich na miarę, ale też opowie nam dzisiaj o badaniach, które właśnie dotyczą szycia. I chciałabym właśnie zacząć od tych badań, bo to mnie dosyć mocno zaskoczyło, bo najnowsze badania pokazują, że aż 63% Polaków deklaruje szycie jako swoje hobby. Czy ciebie też ten wynik zaskoczył?
4: Tak, bardzo mnie zaskoczył, bo to znaczy, że szycie trafiło do top 5 hobby w Polsce. My przebadaliśmy rzeczywiście Polaków o to, czy szyją, jak szyją, i to też nas zaskoczyło. I też co ciekawe, 33% Polaków w minionym roku albo coś przerobiło, albo samodzielnie uszyło. To oznacza, że co trzeci Polak
1: ma maszynę do szycia w domu? Sorry,
4: albo
1: mam
4: ręcznie.
1: To uwierzyć.
4: Albo ręcznie. I dotyczy to zarówno uszycia nowych rzeczy, jak i przerobienia jakiejś rzeczy, której nadano drugie życie.
1: Jak myślisz, skąd bierze się ten renesans? Bo kiedyś było tak, ja to doskonale pamiętam, ze swojego domu, pamiętam maszynę do szycia,

0: babcia łucznik, ona była w moim domu i pamiętam, jak moja mama w latach 90. powiedziała tak: nie, teraz już nie będziemy szyły, bo teraz jest już wszystko dostępne. No i w związku z tym wyniosła tę maszynę po prostu do piwnicy i słuch i w ogóle wszystko, w ogóle nie wiadomo, gdzie ona teraz jest. Ale skąd się teraz bierze w ogóle ten renesans? Dlaczego my chcemy wracać do tego szycia, mimo tego, że żyjemy cały czas w czasach masowej produkcji i wszystko jest na wyciągnięcie ręki i właściwie nie musielibyśmy szyć do 2300, nie wiem którego.
1: No. Do końca świata, tak. Też zapytaliśmy o to, dlaczego Polacy szyją i mam tutaj odpowiedzi. 26% Polaków robi to dla relaksu, odpoczynku. 25% traktuje szycie jako wyrażenie kreatywności. 23% uważa, że zdobywa praktyczne umiejętności, a 22% dla nich ważne jest to, że tworzy rzeczy unikalne. I nie bez znaczenia dla co piątego Polaka jest fakt, że żyje bardziej ekologiczne i nadaje ubraniom drugie życie. I to jest świetna, jak historia zatacza koło, tak? W latach 90. chowamy maszynę, wszystko jest, a dzisiaj się mówi, wyciągamy maszynę, bo nie chcę uczestniczyć w tym fast fashion. Chcę właśnie stworzyć coś nietuzinkowego, coś oryginalnego, specjalnie dla mnie, stworzone z myślą o mnie, z tkanin, których chcę. Jak wiadomo, polska tkanina mi stoi, więc i też potrzebuję chwili dla siebie. To się zupełnie odwróciło i zatoczyliśmy koło i z powrotem wróciliśmy do maszyny.
0: No to teraz zapytam w praktyce, no bo tutaj są dziewczyny, które zajmują się nauką szycia, czyli uczą innych jak szyć, Agnieszka i Kasia. Ja chciałabym zapytać, no bo wy rozmawiacie z tymi ludźmi, którzy przychodzą na kursy. W ogóle kto przychodzi na takie kursy?
2: To dokładnie potwierdza się to, co tutaj już padło. Najczęściej są to osoby, ja jak zaczynałam uczyć szycia 9 lat temu, to były to osoby, które bardzo interesowały się modą i to był główny format klienta. Dzisiaj po 9 latach to jest naprawdę bardzo duży przekrój społeczeństwa, przychodzą osoby, żeby odreagować, to jest w ogóle super ważne, a w ostatnim roku motyw telefonu i ucieczki od telefonu jest jednym z najczęstszych, które słyszę. Ludzie szukają analogowej pasji, chcą odreagować od bodźców. Wątek dotyczący przerabiania totalny i szperania. Ja sama też sobie postanowiłam parę lat temu, chyba 4 lata temu, że nie kupuję nowych ubrań i szycie mi bardzo w tym pomaga. I ludzie naprawdę chcą nosić te rzeczy wyjątkowe. Mają dość i mają dość odzieży masowej, która jak jest dobrej jakości, to jest bardzo droga. A jak jest dostępna dla każdego, no to ta jakość jest coraz gorsza i my coraz bardziej tą jakość rozumiemy. Ludzie w ogóle są, jesteśmy coraz bardziej wyedukowani w tym temacie i nie mamy ochoty, znamy coraz bardziej te dane o tym, że ubrań jest na najbliższe milion lat wyprodukowanych.
0: Mhm. Tak? Ale 63% Polaków, którzy deklarują, że szycie to jest ich wielka pasja, no wiecie, to jest więcej niż połowa Polaków. No to jest naprawdę jakaś gigantyczna siła osób, które zabrały się za szycie własnych ubrań. Kasia, jak to u ciebie wygląda?
3: No ja jestem zaskoczona tutaj tymi wynikami badań. U mnie najczęściej, w związku z tym, że ja pracuję zarówno i z dorosłymi, i z dziećmi, to te dwie grupy jakby rządzą się troszkę innymi prawami. Dzieci przychodzą dlatego, że szukają cały czas, tak? Część dzieci jest bardzo manualnie zdolnych i one próbują właśnie w taki sposób gdzieś tam się realizować. I praca z dziećmi jakby tutaj w tej kwestii jest zdecydowanie bardzo dla mnie taka budująca, bo widzę, że tych dzieci jest naprawdę dużo. I tutaj zgodziłabym się z tymi badaniami, że te 60 czy tam 58% jest zainteresowane szyciem. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zdziwiona. Dorośli zazwyczaj zaczynają szyć, bo chcą przerabiać to, co już mają w szafach. Chcą właśnie odtworzyć trochę, nie wiem, nadać nowe życie tym ubraniom. No i zdecydowanie tutaj też chcą wyróżniać się na ulicy. Nie chcą być tacy sztampowi, prawda, z sieciówek. No i kolejną kwestią, która się pojawia, to właśnie nasze wymiary, które też czasami powodują, że trzeba coś samemu właśnie przerobić, skrócić, wydłużyć, tak? No ja jestem dosyć wysoką osobą, więc właśnie tak się zaczęła moja droga, że chciałam dla siebie stworzyć
0: coś. Ubrania powinny dopasowywać się do nas, a nie odwrotnie.
3: Dokładnie. Niestety rąk sobie skrócić nie mogę, więc trzeba było kombinować.
0: Tak. Dzisiaj rozmawiamy o nauce szycia, namawiając was jednocześnie do tego, żebyście być może zaczęli szyć. Być może gdzieś tam w głowie u was kiełkuje taki pomysł, nie mieliście odwagi. Czy każdy potencjalnie jest się w stanie nauczyć szyć? Na to pytanie odpowiedzieć opowiemy za moment w czwórce w audycji Must Have.

0: żyjemy w czwórce.
1: No fascynująca dzisiaj jest ta dyskusja na temat szycia i tego, że aż 63% Polaków deklaruje szycie jako swoje ulubione hobby. W związku z tym szycie jest w pierwszej piątce, jeżeli chodzi o hobby Polaków. I dlatego dzisiaj zastanawiamy się, czy każdy jest w stanie się nauczyć potencjalnie szyć i w ogóle po co mielibyśmy to robić. I dlatego dzisiaj razem z nami Agnieszka Kacperska-Gałązka, szycia, przeszycia, Katarzyna Droździel. Co za igła, nauka szycia.
2: Tak, zgadza się.
1: Ale także Magda Zagożdżon, która robi wykroje krawieckie na miarę, ale też właśnie zrobiła te badania, które są bardzo ciekawe, interesujące i z których właśnie wynika, że to szycie jest dla Polaków tak bardzo fascynujące. Czego najbardziej boją się ci, którzy właśnie wymyślili, że właściwie to nie by chcieli coś sobie na przykład użyć, ale być może nigdy w życiu rzeczywiście nawet nie próbowali.
3: No to znowu możemy się odwołać do wyniku
1: no,
3: badań.
1: No śmiało, dawaj, Marta.
3: I okazuje się, że największym takim wyzwaniem w samym procesie szycia są takie etapy techniczne związane z pracą na wykrojach. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wykrój to jest taka mapa drogowa, po której suniemy, jeśli chcemy coś sobie uszyć, tak? Czyli to jest taki umowny kawałek papieru, który szablon danego uszytka, danej rzeczy, danego ubioru, który my odkładamy na tkaninie, tkaninę wycinamy po tym szablonie i potem ją zszywamy, więc to już jest potem ekstra. Natomiast sam ten szablon, tak pokazuje, jak pokazują badania, 37% Polaków ma problem, żeby dopasować sobie wykrój do swojej sylwetki. No bo nie jesteśmy wymiarowi. A jeszcze tu trzeba dodać, że rozmiary, na których pracujemy, zostały zdefiniowane w latach 40. ubiegłego wieku.
1: Co oznacza?
3: Że odrobinę nasze figury się zmieniły.
1: A w którą stronę?
3: Bardzo różnie. Jesteśmy na pewno wyżsi, mamy szersze biodra, więc... A zresztą to też widzimy w sklepach, bo myślę, że każdy z nas doświadczył
1: sytuacji... Ale sugeruję, że te wykroje, które my sobie możemy kupić, one są cały czas robione od tego...
3: Na rozmiar.
1: One samego szablonu sprzed 40 lat. Dziewczyny?
2: To znaczy ja tutaj taką małą uwagę dam tylko, że to, co mamy w sklepach, niekoniecznie jest...

0: tworzone przez konstruktorów europejskich, a jak wiemy, kobiety europejskie mają zdecydowanie inne wymiary niż te chociażby, które gdzieś tam są z Azji, prawda? Więc czasami spotykamy się właśnie z taką przykrą sytuacją, że idziemy do sklepu i chcemy kupić sobie coś w naszym rozmiarze i okazuje się, że musimy wziąć 5XL. Co nie jest jakby naszym mankamentem, tak jakby nie świadczy, że jesteśmy tak duże, tylko po prostu konstruktor był nieeuropejski i miara, na którą tworzył konstrukcję, z której dana rzecz była później odszyta, nie jest jakby definiowana.
1: No i też mam od razu odpowiedź na pytanie, dlaczego Polacy chodzą w za małych rzeczach, no bo nie chcą się wciskać w 2XL.
0: Dokładnie, tak, to jest nasz kompleks, że boimy się tych wymiarów, że 5XL, no to przecież nie jesteśmy my na pewno, więc się wcisnę w 3XL, załóżmy, prawda?
1: Tak. Rozmawialiśmy też na ten temat, dlaczego Polacy noszą za małe ubrania, to pewnie jest jeden z powodów, tak. Ale wracając do szycia, bo dzisiaj głównie o tym rozmawiamy, czy rzeczywiście, chciałam też z waszej perspektywy zapytać, czy jak ktoś przychodzi na kurs szycia i dostaje tę mapę, jak ja to mówię, bo to wygląda trochę jak mapa, te wykroje wyglądają.
2: Zależy jakie. Dlatego, że już w tej chwili technologia nam umożliwia to, że wcale nie jesteśmy skazani na tą mapę. Właśnie mój pomysł zrodził się z tego, że ja sama jestem pasjonatką szycia i to, co rzeczywiście mnie najbardziej denerwowało i odbierało mi bardzo dużo radości z szycia, było tworzenie wykroju. Więc poszłam po rozum do głowy i stwierdziłam, że trzeba to scyfryzować, że musi być taka sytuacja, w której ja wybieram, co chcę uszyć, wpisuję gdzieś swoje wymiary i nie XS 40 czy ileś, tylko po prostu tyle centymetrów, ile mam w pasie, w biodrach, w ramionach. I system generuje mi wykrój na moją miarę. I to mi ogarnia w ogóle 70% całej zabawy, bo potem to drukuję na domowej drukarce w formacie A4, sklejam zgodnie z szablonem i odszywam na odkładam.
1: I bluzkę uszy,
2: i mam bluzkę
1: i spódnica ołówkowa. Tak, powstaje po godzinie.
2: I to jest właśnie mega proste i nie trzeba wtedy w tą mapę drogową ingerować.
1: Od czego w ogóle zaczyna się takie szycie? Przychodzi ktoś na kurs, siada przy maszynie, bo nie mówimy tutaj o szyciu ręcznym, tylko jednak o szyciu na maszynie i właśnie co się dzieje na samym początku?
3: Do nas jak przychodzą osoby i w ogóle przede wszystkim przychodzą osoby, które nie potrafią nic, bo bardzo się boją, że nie obsłużą samodzielnie maszyny. Maszyna do szycia jest jednak dla nich taką maszyną i uczestnicy się boją, że nie będą wiedzieć, jak przeprowadzić nitkę i tak dalej. I rzeczywiście, no, my uczymy tak, że dla nas bardzo ważne jest, żeby pokazać tą podstawową obsługę maszyny, żeby się osoba poczuła super swobodnie, żeby tak naprawdę zorientowała się, że to wcale nie jest takie trudne.
1: Mamy meandry na górze, a na dole bębenek.
3: I to tak naprawdę, oczywiście wszyscy się tego
1: na początku
3: bardzo boją. Też zdarza się, że osoby mówią o tym, że przyszły na kurs, bo kupiły tą maszynę parę lat temu i ona stoi w domu, i nic z nią jeszcze człowiek nie zrobił i dlatego decyduje się w końcu na kurs. I właśnie my wszystko pokazujemy krok po kroku i w moim odczuciu do szycia nie trzeba mieć talentu. Jest kwestia o cierpliwości, ale też szycie bardzo, bardzo tej cierpliwości uczy i myślę, że cierpliwość, tak jak zapytałaś Kasiu wcześniej, jakie są takie wahania, strachy ludzi co z tym szyciem, to często mówią, że boją się, że nie wystarczy im cierpliwości. Ja szalenie lubię patrzeć, jak oni tej cierpliwości nabywają w szyciu. Zresztą sama czuję, jak moja cierpliwość kształtowała się razem z szyciem w życiu.
1: To za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy na ten temat. Wiem, że macie dużo do powiedzenia. Za chwilę też porozmawiam o tym, co się szyje na samym początku. Od czego się w ogóle zaczyna? Czy jest jakaś skomplikowana bluzka, bomberka, czy jednak coś zdecydowanie prostszego? Dzisiaj rozmawiamy o nauce szycia, namawiając was do tego, żebyście się po prostu za to wzięli. Za moment wracamy.

0: Szyjemy w czwórce.
1: Dzisiaj dosłownie szyjemy, dlatego że rozmawiamy o szyciu, o nauce szycia, namawiając was do tego, żebyście po prostu się zajęli tym w życiu. Może być to wasze hobby, a może po prostu macie ochotę uszyć coś i nosić później te ubrania, które uszyjecie sami. Dlatego dzisiaj Agnieszka Kacperska-Gałązka, Szycia Przeszycia, Katarzyna Droździel, co za igła, nauka szycia, no i też Marta Zagożdżon, która robi proste wykroje krawieckie i przy okazji też zrobiła badania na temat szycia, z których wynika, że 63% Polaków po prostu uwielbia to hobby, więc chciałam was zapytać, co się szyje na samym początku? Przychodzimy na kurs, już siadamy przy tej maszynie. Dobra, ogarnęliśmy obsługę tej maszyny, to wcale nie jest trudne, poza tym, że to się pamięta później przez lata. Jak się człowiek tego raz nauczy, to naprawdę później idzie jak złoto. No ale co szyje się na samym początku? Tak, od czego się zaczyna?
2: Zgadza się, jeśli chodzi o naukę obsługi samej maszyny, to jest to pamięć mięśniowa, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, i po latach nawet, jeżeli nie szyjemy, to pamiętamy, jak to zrobić, jak tutaj nawlec tą maszynę. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, żeby się nie rzucać na głęboką wodę, dlatego że szycie może być przyjemne, jeżeli zrobimy to rozsądnie, krok po kroku. Jeżeli ktoś pierwszy raz siada do maszyny, to wiadomo, że jeżeli będzie chciał uszyć bluzkę czy spódnicę, to szybko się zniechęci. I tam jest tak dużo tych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby to później pasowało na nas, że czasami mamy później
1: szycie
2: rozczarowanie.
1: Szycie rękawka nie jest proste.
2: No właśnie, właśnie. Więc tak jak ja prowadzę szkolenia dla swoich kursantów, zarówno dorosłych, jak i dla dzieci, to robimy to krok po kroku. Najłatwiej jest zacząć od akcesoriów, czyli na przykład tutaj wspomnianych gumek scrunchy, poszewek na poduszki, prostych toreb, na przykład takich typu szoperka. To naprawdę nie są trudne rzeczy i nauka od prostych przeszyć, tak, no bo tam nie mamy jakichś łuków większych, prawda, skomplikowanego wszywania, właśnie chociażby rękawa, to nas nie przestraszy, a efekt finalny będzie bardzo fajny. No i też każda nasza pomyłka nie będzie przez nas odczuwalna. W przeciwieństwie do szycia ubrań. Jeżeli na przykład, załóżmy, szyjemy już spódnicę, to tam musimy zwrócić uwagę na to, żeby ta spódnica później finalnie na nas pasowała. A jeżeli szyjemy jakąś gumkę czy poszewkę, to wiadomo, że tutaj nic nam nie będzie przeszkadzało i finalny efekt będzie zadowalający. No i motywujący zdecydowanie.
1: No my w szkole projektowania musieliśmy zacząć nie od toreb i nie od akcesoriów, tylko od uszycia spódnicy ołówkowej. I to było nam powiedziane, że jest najprostsze, co możemy zrobić, ale jednak okazało się, że wszywanie suwaka krytego
2: pokonało pewnie wielu.
1: Pokonało całą grupę.
2: Tak. Dokładnie.
3: Jeśli chodzi o kursy szycia, to też u nas akurat zamek kryty się pojawia gdzieś tam po kilkunastu godzinach i to jest też niesamowite, że pokazując coś krok po kroku, osoby są naprawdę w stanie to zrobić. Coś, co się wydaje super trudne, a jednak to się udaje. I też świetne, jeśli chodzi o szycie takich właśnie drobiazgów, świetne jest to, że każde uszycie każdej rzeczy przygotowuje nas do uszycia kolejnej, ponieważ my nabywamy jakby takiej śmiałości w ogóle przy maszynie. Kiedy przy maszynie zaczynamy zachowywać się swobodnie, jesteśmy gotowi, żeby szyć kolejne, bardziej skomplikowane rzeczy.
1: Ponieważ możemy odłączyć... jakim czasie to następuje?
2: Zależy od osoby, tak?

Ja to się śmieję zawsze, że jak kursant zaczyna oddychać przy maszynie, to jest gotowy na coś trudniejszego, dlatego że kursanci najczęściej wstrzymują oddech, bo nie są w stanie jakby przykontrolować, prawda, tutaj równego szycia, jak ten pedał ma działać, więc jak już zaczyna normalnie oddychać i widzę bokiem, że tam, prawda, już jest ten oddech, to możemy zwiększyć tempo i coś trochę trudniejszego gdzieś tam podać. Wiadomo, że każdy jest

0: co w którą stronę, prawda, jak przesunąć.
1: Najbardziej.
2: Tak, a ile czasu musi minąć, żebyśmy prosto szyli, bo to jest taka...
3: Prosto, wbrew pozorom,
2: od bardzo, razu praktycznie.
3: Bardzo szybko,
2: tak, u łuku jest kłopot.
0: Dokładnie.
3: Ale ja też, zanim zaczęłam uczyć szycia i czasami siadałam do maszyny szyjąc mojej przyjaciółce, byłam i miałam jakby grupę badawczą w jej postaci, czyli no szło jej, no nie była zainteresowana tym szyciem, bardziej efektem, to byłam przekonana, że to długo zajmuje właśnie szycie takie płynne na maszynie. A jestem pod ogromnym wrażeniem, jak osoby w ciągu pierwszych 4 godzin nabywają śmiałości i takiej łatwości w prowadzeniu.
2: Luzu takiego, takiej odwagi w ogóle, żeby zaufać sobie. Myślę, że tak jest z każdą kompetencją.
3: To jest niesamowite.
1: No ale musimy też wziąć pod uwagę, że każdy jest inny, prawda? Każdy też ma inny gdzieś tam ten dar i dryk, jak to ja mówię, do maszyny. Są osoby, które są bardzo manualne i one siadają do maszyny, nie mają w ogóle problemu z żadnym prowadzeniem, z niczym. Natomiast są osoby, które potrzebują więcej jakby tutaj tego czasu, żeby jednak płynnie zacząć szyć.
2: Ale to nie są lata. Naprawdę,
1: nie,
2: to
1: zdecydowanie.
2: To są,
1: zdecydowanie
2: to są godziny i to są godziny takiej zabawy i właśnie jak się zaczyna od takich rzeczy typu gumka, scrunch i coś naprawdę prostego i widzi się ten efekt, to naprawdę chce się więcej, bo rośnie apetyt. A jeszcze sprawdzę to, a jeszcze sprawdzę tamto. A jak się jeszcze właśnie jest pod okiem nauczyciela, który w tych momentach, a co teraz, a gdzie mam wywinąć, bo to też jest takie, tak, bo szyjemy na lewej stronie. Jak wszywamy kieszeń, to czy na lewej, czy na prawej, czy prawą do lewej. Bardzo dużo też szycie uczy takiego myślenia przestrzennego, bo my widzimy
1: logicznego.
2: I logicznego. Tak. I też matematyki. To, naprawdę to jest taka umiejętność, która na koniec daje nam ubranie, ale po drodze nabywamy tyle rzeczy dla naszego mózgu, dla naszych mięśni, że trudno jest znaleźć inny hobby, to jest, tak pozwala się realizować.
4: Tak, to jest też matematyka, od razu mówię, że to tam trzeba dobrze liczyć, bo to się po prostu wszystko musi zgadzać. No tam po prostu nie ma, że milimetr w tą milimetr. No to, no
1: ale
4: dobra.
1: Nie wiem, Kasia, czy nie wystraszysz teraz osób, które z matematyką nie są za pan brat?
3: Nie przynosi bardzo dużo korzyści poza tym, że trzeba skorzystać z matematyki.
4: To za chwilę o tym, jakie błędy popełniamy jako początkujący ludzie, którzy uczą się szyć, ale też o tym, jaką satysfakcję daje nam noszenie własnoręcznie uszytych ubrań.

0: krawcy, tak powiem, nie, dobrze powiedziałam?
1: Pasjonaci szycia. Tak,
0: pasjonaci szycia.
2: Dokładnie. Pierwszym błędem jest, że w ogóle nie zaczynamy i się boimy. To jest pierwszy błąd już.
3: Drugi to chyba rzeczywiście te za wysokie oczekiwania wobec ubrań. Bierzemy się za bardzo skomplikowane projekty, no i się zrażamy. Więc to jest częsty chyba błąd, który udaje nam się na kursach fajnie wyprowadzać, bo właśnie tak jak tu już opowiadamy, uczymy od podstaw i faktycznie po paru pierwszych godzinach osoby mówią o tym, że jej, jakie to potrafi być proste, jeżeli ktoś pokazuje mi krok po kroku. To pokazanie krok po kroku jest szalenie ważne.
0: Tak, że jest osoba, która po prostu gdzieś tam prowadzi cię za rękę, a ty masz też możliwość zadawania pytań, bo każdy ma naprawdę bardzo dużo zawsze pytań. No na przykład chociażby tutaj przed chwilą rozmawiałyśmy o tym prawa, lewa strona tkaniny.
2: Tak, to jest już wyzwanie czasami.
3: Są takie pojęcia, których my też używamy z rozpędu, czy nawet jak przecież w sieci jest mnóstwo filmów o szyciu, ale też jak je kręcimy, to czasami pewne rzeczy są używane z rozpędu i osoba ich nie rozumie, dopóki ktoś po prostu nie pokaże na zbliżeniu, rzeczywiście na spotkaniu, jak to dokładnie zrobić. I ja jeszcze powiem o takiej swojej eurece szyciowej, game changerze sprzed miliona lat temu, to jest prasowanie. Osoby, które zaczynają szyć, nie wiedzą, że prasowanie jest w ogóle...
0: Tak, prasowanie jest częścią szycia.
2: Znaczy, to w ogóle jest podstawą, bym powiedziała. To bo zszywanie samo z siebie daje nam ubranie, a później dopiero prasowanie nadaje kształt temu ubraniu.
0: To akurat jest mega przyjemne. Akurat uważam, że to jest jedna z przyjemniejszych.
2: Prasowanie?
0: Tak, prasowanie jest...
2: Połowa kursantów by się nie zgodziła.
3: Ale prasowanie jest jak Photoshop.
2: Kluczowe.
3: W szyciu. Naprawdę. W ogóle wszystko zmienia.
0: Tak, nie wiem,
2: czy wiecie. O, ja wiem, jaki błąd. Słuchajcie, dziewczyny, naprawdę, to się bardzo często powtarza. Podnoście stopkę, jak nawlekacie górną nitkę, ja was bardzo proszę. Połowa problemów zniknie.
0: Podnoszenie stopki.
2: Tak,
0: jak ktoś nie wie, o co chodzi, że nie chodzi o nasze, tylko o te, które są w maszynie, no to musi się po prostu zapisać na kurs. Co byście powiedziały osobom, które no właśnie zastanawiają się, jeszcze się nie zdecydowały, ale w ogóle o tym myślą? Jak je namówić, żeby poszły na kursy szycia?
4: To ja może powiem tak, jeśli szukasz chwili wytchnienia, jeśli chcesz znaleźć coś, co da ci poczucie sprawczości, gdzie będziesz odpowiadała za coś od początku do końca, czy odpowiadał, jeśli chcesz oderwać się od cyfrowego ekranu, a przy tym poznać ludzi, dla których nieważne jest to, kim jesteś, ile zarabiasz i gdzie mieszkasz, ale połączy was pasja, to zdecydowanie zdecyduj się na kurs szycia.
0: Chcecie coś dodać?
2: Tak, zdecydowanie dla mam, które mają małe dzieci, to będzie duma, kiedy dzieci będą ubrane w ich ubrania.
0: To prawda.
3: A ja chcę dodać, że ja sobie nie wyobrażam życia bez szycia. Tak. Bo to jest po prostu codzienność. Codziennie jesteśmy ubrani i to, że ubranie na nas świetnie leży, sprawia, że my się naprawdę czujemy lepiej.
0: No jeżeli chcecie tak mieć właśnie, to namawiamy was do tego, żebyście po prostu wybrali się na kursy szycia. Dzisiaj razem z nami namawiała Agnieszka Kacperska-Gałązka, Katarzyna Droździel i Marta Zagorzdzon. Bardzo wam dziękuję. No i czekam na wasze piękne projekty, na wasze piękne odszycia.
2: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję. Dzięki.

0: żyjemy w czwórce.
1: I to dzisiaj dosłownie szyjemy, bo namawiamy was, żebyście poszli na kursy szycia i żebyście po prostu sprawili sobie przyjemność. A jakie błędy najczęściej popełniamy jako początkujący

0: 10 minut pozostało do godziny 20. To jest znak, że ja kończę szycie na antenie czwórki, ale za chwilę będą szyli oni, czyli Dominika Płonka oraz Adam Smolarek, i będą szyli na temat muzyki, na temat rapu i na temat kobiet. Wszystko się zgadza?
1: Jak najbardziej. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór, można
2: Cześć,
1: powiedzieć.
2: Cześć, hej, hej. Tak, zadamy pytanie, czy rap jest kobietą?
0: No, bardzo trudne pytanie, ale pewnie będziecie mieli dużo czasu, żeby rozkminić to.
2: 3 godziny, 3 pełne godziny do koncertu Zuziuli, który dzisiaj w ramach Rap Sceny Czwórki się odbędzie. No my dzisiaj, Domi, co, trochę się pospieramy, myślisz, czy nie?
1: Myślę, że nie. Jakoś się tak czuję, że możemy być podobnego zdania, ale myślę, że też będziemy mieli dużo ciekawych argumentów, żeby może potwierdzić naszą tezę, chociaż w zasadzie nie znam twojego pełnego zdania na ten temat, co mnie bardzo ekscytuje. Więcej po godzinie 20. Tej będą gościnie.
0: No właśnie, kto was odwiedzi?
1: Między innymi Zuzia Zielińska, dziennikarka, wcześniej działająca na paśmie Nuansa, Tuby FM. Niedługo być może usłyszycie ją też tutaj u nas na antenie, ale więcej nie będziemy zdradzać.
0: No a później o godzinie 23 koncert?
2: Zuziuli. Zuziula, czyli reprezentantka Baila Ela, labelu, który wypuścił Bambi, który cały czas przynależy do Young Leosi. Ciekawa artystka, wizytowała nas już parokrotnie. A dzisiaj wystąpi.
0: O 23, a do tego czasu, czy rap jest kobietą, Dominika Płonka, Adam Smolarek. Życzę wam miłej dyskusji, miłych rozmów, po prostu have fun. A sama dziękuję, życzę miłego wieczoru. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: minęła 20. Pogoda. Piątek będzie pogodny i gorący w przeważającej części kraju. Przelotny niewielki deszcz jest możliwy jedynie na południu i południowym wschodzie. Termometry wskażą natomiast maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu przez 28 stopni w centrum do 33 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Także będzie gorąco.
1: Autopromocja.
2: W radiu
3: wystarczy szept,
2: żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
4: Dwa Teatry.
2: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: Świeżutka Rhapsody, najnowszy kawałek w studiu Radiowej Czwórki.
1: Dominika Płonka
0: i Adam Smolarek. Realizuje nas Maciej Załęcki.
2: Czy rap jest kobietą?
0: Z tym pytaniem będziemy spotykać się do godziny 23, co chwila mam wrażenie, bo będzie się działo tutaj dużo muzycznie, będzie się działo dużo przede wszystkim też fizycznie za nami.
1: No tak, już od 23 koncert Zuziuli, rap scena czwórki zamyka swoją letnią ramówkę, tak można powiedzieć, swój letni cykl, swój letni sezon, o właśnie. Naprawdę mocnym koncertem, nie mogę się doczekać tak naprawdę, chcę bardzo zobaczyć tutaj tłum i przede wszystkim fanów, odbiorców Zuziuli, bo to jest bardzo wdzięczna publika, już na nich czekamy. A tymczasem właśnie w ramach tego oczekiwania będziemy zadawać sobie i naszej gościni i wam również, drodzy słuchacze, pytanie, czy rap jest kobietą. Czy ty kiedykolwiek, Adam, sam sobie zadałeś takie pytanie?
0: Ja powiem inaczej. Jest taka zasada w dziennikarstwie, że jeśli zadajesz pytanie, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, to zwykle brzmi nie. Czyli okay. Czy rap jest kobietą? Nie. Prawdopodobnie. Tak się pisze nagłówki. W naszym przypadku myślę, że odpowiedź będzie brzmiała to zależy. To dlatego, że mamy...
1: Taka bardzo biznesowa odpowiedź.
0: Biznesowa, kulturoznawcza, socjologiczna, nazwij to jak chcesz. Chodzi o to, że tak naprawdę zależy, na którą scenę spojrzymy. Tam może być bardzo duża przewaga damskiego rapu wykonywanego przez kobiety, no bo to też jest zawsze to pytanie. Co to znaczy kobiecy rap? To jest dla kobiet, o kobietach, przez kobiety robione?
1: Tutaj, no to jak może na początku musimy sobie zawęzić tę definicję moim zdaniem. No ja byłabym jednak mimo wszystko przy tej trzeciej opcji, czyli dzisiaj konkretnie w tej audycji myślę, że będziemy mówić o tym rapie wykonywanym przez kobiety, nawijanym przez kobiety, ale też pisanym przez kobiety. To też jest ważny wątek, o którym myślę dzisiaj porozmawiamy. A ty którą opcję byś wybrał w takim razie?
0: Ja bym wybrał każdą, znowu, bo zależy o czym rozmawiamy. Myślę,
1: czyli dzisiaj jednak będzie dużo dyskutowania, słuchaj.
0: Tak, doskonale. Taka trochę cyferowa dzisiaj opcja. To też nasz debiut w tym składzie.
1: I tak bardzo wyszło. Się cieszę, także w końcu mamy okazję ze sobą porozmawiać w duecie dziennikarskim, no bo tutaj mieliśmy już okazję porozmawiać na paśmie czwórkowym, ale trochę w innym wydaniu.
0: Tak, bo nie wiem, czy wiecie, ale koleżanka jest artystką.
1: Ale, no i właśnie bardzo często mi było mówione, że rapuję i tutaj być może sama się będę próbowała jakoś z tego wytłumaczyć. Być może będzie to jakaś ciekawa perspektywa i dla odbiorców, i dla nas tutaj w studiu. No to jednocześnie dzisiaj specjalna playlista, dużo kawałków moich ulubionych kobiecych, rapowych, ale również twoich. No i rozpoczęliśmy twoim wyborem. W takim razie musisz się z niego wytłumaczyć, Adam.
0: Tak jest, Rhapsody. To jest artystka, którą bardzo lubi człowiek, którego zwykle słyszycie na tym bicie, który leci w tym momencie.

w tle, czyli Delem, to dlatego, o, dziękujemy, że pan zrobił głośniej, ale w tym momencie Rhapsody, która zapowiedziała swój najnowszy, 5. album God Got a Afro and Gold Hoops. Myślę, że jak mogliśmy usłyszeć, możemy spodziewać się, no jak zwykle, olbrzymiej swobody w nawijce. I przy tym może zostańmy wraz z następną artystką, Samara Sin. Jesteśmy z wami w tym samym składzie do 23:00.

0: Green Tea Pank z kawałkiem Lose My Mind to pierwsza propozycja od naszej gościni, która już do nas dobiegła.
1: Cześć.
0: Siemka.
1: Cześć. Cześć. Strasznie się cieszę, że dzisiaj z wami tutaj jestem, naprawdę. Moja tęsknota do radia w końcu się skończyła i wylądowałam tutaj za mikrofonem. Fajnie, że z wami, dzięki.
0: Wielki powrót na żywo.
2: O tym też dzisiaj porozmawiamy. Zu, czyli Zuza Zielińska, dziennikarka muzyczna, dotychczasowo dzieląca się swoją muzyczną zajawką wcześniej w Radiu Nuance, później w Tuba FM. Dziś wylądowała w czwórce i z nią będziemy rozmawiać, jej będziemy zadawać pytanie, czy rap jest kobietą. Zuza, czy ty sobie kiedykolwiek sama zadałaś to pytanie?
1: Tak, na pewno i myślę, że też zadałam je wielu moim rozmówczyniom, na przykład Azyl, ponieważ właśnie nawet wczoraj w głowie miałam to pytanie do niej, kiedy zapytałam się jej właśnie wprost, czy ona siebie uważa za raperkę. I odpowiedziała mi wtedy, że nie fair byłoby, gdyby się nie uważała za raperkę i ja się z tym zgadzam, bo tutaj też mogę podkreślić, że Azyl bardzo kibicuje i jest jednym dla mnie takim promyczkiem na tej właśnie damskiej scenie rapowej, ale tak, uważam, że rap jest kobietą i tak naprawdę zawsze nią był, w mniejszym stopniu, w większym stopniu, dlatego wydaje mi się, że wiecie, mam teraz tak, że trochę mam wrażenie, że rap spadł z rowerka i trochę nie cieszy mnie to akurat właśnie, że może w tym momencie, kiedy te dziewczyny naprawdę zaczęły grać jakieś takie pierwsze skrzypce, ale może to właśnie chodzi o to, że to ten męski rap troszeczkę się jednak osłabił, a to jest miejsce dla dziewczyn? Kto wie?
0: Właśnie to jest pytanie, które w związku z tym chciałem zadać. Rap, wiadomo, że jest różny, ale przeważnie jednak, mam wrażenie, nadal kojarzy się z tą męską nawijką,
1: oczywiście,
0: męską przewózką, o tym, że co to on nie zrobił, może tak, przy tym
2: byłam
0: zostańmy.
2: Byłam bardzo ciekawa, jak to pociągniesz, ten wątek.
0: No, widzisz. No
2: a z drugiej strony tutaj chciałam wtrącić, że kobiety mają na tyle problem, że mam wrażenie, że jeżeli łączą ten rap z elementami, gdzie wchodzi melodia i trochę tak jak Agata Azyl właśnie, mają jednocześnie dużo tych partii śpiewanych, no to zaczynamy zadawać sobie pytanie, gdzie jest ta granica? Czy to jest właśnie bardziej może trochę soulowe? Czy tam jest więcej tego śpiewu? Czy ta nawijka to tylko jednorazowo, więc ona raperką nie może się nazwać? Być może tutaj jest problem, bo wydaje mi się, że to jest zarówno w tym takim klasycznym rapie, czyli nie wiem, Gest Julka, którą będziemy grali zresztą dzisiaj na antenie. Świetna raperka, która właśnie z jednej strony fajnie, melancholijnie nawija, z drugiej strony też trochę zaśpiewa. Z drugiej strony, po drugiej stronie w ogóle tej sceny Young Leosia, która również trochę zaczynała też od takich bardziej podśpiewywanych utworów i nadal w zasadzie w tym siedzi, jednocześnie czasami też usłyszymy jakieś konkretne wersy od niej i że może tutaj być problem, jeżeli chodzi o tą definicję. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
0: To zależy.
2: Klasycznie, dzisiaj chyba tylko tak będziemy, słuchajcie, odpowiadać. No dobrze, Zu, a w takim razie, czy uważasz, że kobiety w rapie muszą być dzisiaj, w polskim rapie, być wulgarne, żeby się przebić?
1: Nie uważam tak. W sensie, wulgarność jest w scenie, jeśli chodzi o rap, zawsze i to się po prostu w pewien sposób opłaca i to jest jakaś tam część na to, żeby jednak być bardziej zauważonym, bo kontrowersja po prostu jest w scenie, ale tak jest ogólnie, mam wrażenie, na rynku muzycznym. I ja chciałabym, żeby to jednak się troszeczkę zmieniło właśnie, bo nie ukrywam, że bardzo lubię Fagatę, która rzeczywiście jest raczej tą reprezentantką tego, co przed chwilą powiedziałaś. Ale to nie jest jedyna ścieżka, którą można obrać moim zdaniem i

0: Tylko, że my też musimy to zrozumieć jako słuchacze.
1: Bo ja sobie myślę o jakimś takim, wiecie, prawdopodobieństwie wybicia się kolejnej raperki w mainstreamie, bo oczywiście, że undergroundowo mamy dużo ciekawych graczek i tak sobie myślę, że z jednej strony są raperzy w mainstreamie, którzy są właśnie wysłegowani, wiecie, jakby jest ten feed, jest bardzo mocny wizerunek, tak i też mamy takiego Taco Hemingwaya na przykład, który ten wizerunkowo jakby nie musi aż tak mocno grać. A tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, to mi cały czas brakuje takiej jakiejś, wiecie, graczki na przodzie po prostu, która jednocześnie nie musi świecić świetnym outfitem, co też jakby ja również jestem fanką tego rozwiązania, ale pytanie, gdzie jest ta druga strona? Adam, może tobie trochę to pytanie zadam.
2: Czy ja umiem ci odpowiedzieć, gdzie jest druga strona w tym kontekście? Szczerze mówiąc, nie umiem.
1: No właśnie, na polskiej scenie, gdzie jest druga strona?
2: Wydaje mi się, że jednak na polskiej scenie przeważnie liczą się te stylizacje i mniej lub bardziej odważne czy wyzywające. Zostańmy przy muzyce i przy wyzywającej muzyce. To dlatego, że w tym momencie przed nami Fagata i Natalisa.

0: 20 minut po godzinie 20 to Fagata i Natalisa z kawałkiem Wyglądam Dobrze. No i tak, tutaj znowu wracamy do rozmowy z ZU. Pytanie o wizerunki jest istotne. W przypadku tak intensywnych wizerunków jak Fagaty czy Natalisy, no pada taki zarzut, że one wyłącznie tym się sprzedają, że dobrze wyglądają, że dużo pokazują, że tak naprawdę ta nawika być może nie jest tak dobra. Czy to jest zarzut, który ma rację bytu?
1: Myślę, że jeden człowiek powie tak, drugi człowiek powie nie, bo ja uważam jednak, że to się wszystko składa na jedną całość i zawsze jest jednak jakaś taka kmina na zasadzie, że no jeżeli coś mi wychodzi trochę lepiej, to się tym podciągnę i w tym nie ma absolutnie nic złego. No wiadomo, że wobec Fagaty są też zarzuty, że jakby nie do końca pisze swoje teksty i że ma ghostwriterów, ale bardzo popularni raperzy, których znamy, też, mają swoich ghostwriterów. Więc no Agata właśnie, wiem, że Agata jest taką osobą, którą się kocha albo nienawidzi, mam wrażenie. Ona właśnie nie ma tego trochę pomiędzy, tylko właśnie albo jesteś naprawdę jej fanem, albo rzeczywiście no trochę próbujesz ją z tej w ogóle sceny wyrzucić wręcz, no bo jakieś takie też pomijania jej w jakichś tych wszystkich naszych nagrodach i tak dalej, no to o czymś to świadczy. Ja bym chciała, żebyśmy jednak troszeczkę otworzyli, bo ona jest też bardzo...
2: Serca na Fagatę, po prostu.
1: Tak, ale ona też...

0: bardzo jest naszym towarem eksportowym w pewien sposób, bo on, no, można ją postawić też koło jakby pierwszego skojarzenia, które rzeczywiście przy Agacie się pojawia, czyli Sexy Red, no bo też ona nie ukrywa raczej, że jest to jakaś inspiracja, więc...
1: Tam chyba okładkowo też była taka
0: tak,
1: mocna.
0: I też, tak, no, dwie piosenki tych artystek są bardzo do siebie podobne, ale uważam, że po prostu ona zasługuje na jednak szansę i pamiętajmy też, że finalnie to my do tej muzyki mamy się bawić i mamy z niej korzystać i ona też nie ukrywa, że po to to robi, więc nie doszukujmy się po prostu, nie próbujmy stworzyć koła na nowo, no.
1: Jak widać w mediach społecznościowych, myślę, że wszyscy bardzo dobrze bawią się na trasie Fagaty. Tutaj wiele dowodów tego, że ona mimo wszystko ma bardzo dobry kontakt z tą publicznością swoją i ze swoimi odbiorcami mamy.
2: Fagata ma też te cechy charakteru, że jest sassy, jakkolwiek by to po polsku powiedzieć, że jest taka
1: zadziorna.
2: Trochę zadziorna.
0: Tak,
2: właśnie.
0: No i ona też jakby plusem na pewno tego jest, że ona się nie gryzie w język i też no nie widać, że ona widać, że ona nie udaje. Że to jest autentyczna Agata, no. I jej się to podoba, ją to kręci, ją to wręcz napędza.
1: To ja w takim razie tutaj rzucę taki zarzut nie do Fagaty, ale właśnie w odróżnieniu do Fagaty do innych raperek, że mam wrażenie, że u nas w Polsce jest ten problem, że jest wiele dobrych raperek, które po prostu sobie robią trochę taki sprint, a nie maraton. Czyli że na chwilę mamy jakąś ksywkę i wszyscy się nią jarają i zaraz dziewczyna rezygnuje albo na przykład robi kilkuletnią przerwę i trochę o niej nie słychać, mimo że na przykład właśnie zgarnia bardzo dobre recenzje i ten swój fanbase buduje, a tutaj Fagata pomimo ogromnego hejtu przy pierwszych singlach, bo to nie było tak, że Fagatę się kochało lub nienawidziło od pierwszego singla, tutaj bym powiedziała, że 90% na początku raczej było po tej drugiej stronie, to ona rzeczywiście z jakąś taką ogromną upartością stwierdziła, że będzie brnęła w ten wizerunek i w to właśnie brzmienie i wydaje mi się, że to jest kluczem jej sukcesu, że ona się naprawdę nie poddała i bardzo regularnie, bardzo gęsto wydaje, a mam wrażenie, że przy takich piosenkach ta regularność jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: Tak, ja się zgadzam z tobą i w ogóle tutaj też od razu powiemy chyba o Oliwce Brazil, której właśnie przytrafiła się trochę odwrotna sytuacja, czyli właśnie to komentowanie i ta ocena trochę wpłynęła na nią źle i rzeczywiście ona się wycofała ze sceny, wraca, co cieszy. No bo jednak to są takie właśnie dwie historie, które jedna pokazuje, że no też w tej branży są osoby silniejsze psychicznie i słabsze psychicznie. A finalnie my jako odbiorcy tak naprawdę dajemy im tą ocenę. I no, straciliśmy na jakiś czas naprawdę dobrą raperkę na polskiej scenie, czyli Oliwkę, która rzeczywiście miała też ten jakiś taki w sobie kontrowersyjny sznyt, który nie bała się mówić tego, co myśli. No, ja pamiętam, jak moi koledzy byli zdziwieni, że jak to tak kobieta może tak mówić o nas, a ja
1: o takich rzeczach.
0: Włączę jakąkolwiek piosenkę z mojego serwisu streamingowego z playlisty rap i dowiem się o sobie wielu ciekawych rzeczy na pewno.
2: Powiem tak, zadamy sobie zaraz pytanie, czy facetom wolno więcej tym samym, jeśli chodzi o treści. A teraz bardzo się cieszę, że przeanalizowaliśmy sobie Fagatę. Agata, gdybyś tego słuchała, wpadnij do nas do czwórki, bardzo chętnie z tobą porozmawiamy. A teraz posłuchajmy Azyl, która już została wspomniana wcześniej, ale jeszcze jej nie słuchaliśmy. Azyl i Wavy, nie mam zamiaru tam wracać.

0: Wavy i nie mam zamiaru tam wracać. W specjalnej audycji czy rap jest kobietą? To pytanie zadaję sobie ja, Dominika Płonka, ze mną Adam Smolarek i Zu, która pełni rolę dzisiaj gościa w trójkę. No właśnie, czy rap jest kobietą? To pytanie sobie już powiedzmy, zadaliśmy, odpowiedzieliśmy, że to zależy i bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy dzisiaj trochę porozmawiać. No wszystko w ramach audycji specjalnej przed koncertem Zuziuli na rap scenie czwórki, która tutaj już zagląda w zasadzie zza szyby, już po pierwszych, w trakcie pierwszych prób tak naprawdę nie możemy się doczekać.
1: Tak, mogę wam zaradzić, że Dominika siedzi w tę stronę, że ona widzi cały czas, co się dzieje za szybą. Ja bym się musiał odwrócić.
0: Ja prawie widzę,
2: możemy
0: jakie
2: wersy. Możemy ci opowiadać po prostu, co
1: tam
2: się
1: coś
2: dzieje.
1: Tam też widzisz,
0: będzie hype-man na pewno tutaj widzę.
1: O, wspaniale. Także takie mamy, zdradzamy wam szczegóły, ale skończyliśmy na pytaniu, poprzednie studio, skończyliśmy na pytaniu, czy facetom wolno więcej w rapie.
0: Zu, może ty zaczniesz w takim razie.
1: A następna Dominika, zapraszam.
2: No jeszcze niestety tak, tak mi się wydaje, że jeszcze nie do końca pogodziliśmy się z tym, że dziewczyny też mogą być pyskate, dziewczyny mogą mieć swoje zdanie. Jest już na pewno lepiej niż było na początku, no bo sam fakt tego, że rzeczywiście tych raperek jest już więcej, to pokazuje. Ale no, nieraz się spotkałam z tym, że kilku moich kolegów po prostu było zdziwionych tym, że dziewczyna tak może robić i czemu ona sobie na to pozwala. I moja odbitka była taka, że wy sobie na to pozwalacie od zawsze i nikt nas nie pytał o zdanie, tak? Więc no, ale to dobrze, bo to też mam wrażenie powoduje, że to się napędza, no. Ale wiecie, co bym chciała? Żeby właśnie trochę powstało więcej fitów raperek z raperami.
0: No właśnie, żeby... bo tego nie ma wiele. Ale tam, gdzie dziewczyna jest na mainie, jako główna autorka, czy w ogóle?
2: W ogóle. Chciałabym, żeby tego było więcej, żeby właśnie trochę przez to, że powiedzmy wciąż ten męski rap w Polsce jest silniejszy, no to żeby oni jednak skumali, że te dziewczyny nie odstają i że warto po prostu którąś z nich zaprosić na fit.
0: Ja bym powiedziała też wręcz w drugą stronę, że dziewczyny tego skilla od samego początku muszą pokazać trochę więcej. I tutaj nie boję się użyć tej tezy, że na przykład na rapowych festiwalach jest wielu słabszych raperów i uważam, że w undergroundzie i w mainstreamie znajdziemy wiele raperek, które naprawdę tego skilla mają lepszego, a tutaj mam wrażenie, że pierwszą rzeczą, którą się robi, jak właśnie raperka debiutuje, to jest właśnie analizowanie co do po prostu procenta i każdego wersu, czy ona przypadkiem nigdzie się tam nie wywróciła i nie była offbeat.
2: I jeszcze ważne jest to, że się ją porównuje automatycznie do któregoś z raperów.
0: Że to jest damska wersja kogoś.
2: Tak.
0: To prawda, to rzeczywiście.
1: Najgorsze, to jest przeniesienie tego wszystkich, wiesz, Jimi Hendrix w spódnicy, nie? To jest najgorszy rodzaj dziennikarstwa chyba, przepraszam.
0: A czego w takim razie Polacy szukają w kobiecym rapie, jak myślicie, Zu?
2: Czego oni szukają w kobiecym
0: słuchacze?
2: Rapie? Właśnie to jest trudne pytanie bardzo, bo... mi się wydaje, że wciąż jednak naturalnym odruchem jest właśnie szukanie tej nawiki, którą udało im się usłyszeć u danego rapera, więc tak, a chciałabym, żebyśmy otworzyli głowy i otworzyli na to, co one mają nam nowego do pokazania, bo wiele z tych dziewczyn po prostu wnosi coś totalnie nowego na tą scenę, ale my od razu trochę z góry, bo to nie jest takie jak to, bo to nie jest takie jak tamto. No i właśnie to jest trochę słabe z naszej strony.
0: Bo ja miałam tak, że na przykład zawsze, jeżeli chodzi o jakieś tam moje odkrywanie kobiecego rapu w Polsce, to po prostu szukałam takiej, nawet nie szukałam, ale to co znalazłam w kobiecym polskim

0: terapię, to była ta damska perspektywa. Tutaj patrzę na was jednocześnie widząc, że na playliście zbliża się utwór Bez stresu Taco Hemingwaya i Liwki. No tutaj akurat songwritersko jest to cały czas perspektywa męska, trochę udająca, próbująca złapać tą damską. No być może Taco tutaj dyskutował z kobietami na temat tego, jak daną sytuację mogła odczuwać dziewczyna, ale to na przykład ja potrafiłam znaleźć w tekstach Dziarmy i do dzisiaj jestem to, gdzieś tam to znajduję, między innymi na Wi-Fi mixtape, który w ogóle t-shirt dzisiaj mam na sobie, musicie mi uwierzyć, bo mam bluzę na sobie, ale będę godnie reprezentować tutaj na czwórkowej scenie po 23. Wiecie, takiej naprawdę szczerej, damskiej perspektywy na konkretne sprawy, której mi brakowało, która na przykład w popie przez wokalistki i tutaj bije się w pierś, czasami jest mimo wszystko troszeczkę ogrywana, owiewana jakimś wierszem. Adam, zgodzisz się ze mną? Pokiwasz głową, przecząca, czy musisz się zastanowić?
1: Muszę się zastanowić, tak, musimy zagrać, tak sądzę w tym momencie, bo no to jest jak zwykle gruba teza, nad którą, co ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy jako chłopa.
0: Słuchaj, jako mniejszość tutaj dajemy ci prawo głosu dzisiaj przy tym stole w tej kwestii, ale może najpierw zagrajmy w takim razie.
1: Powiedzieć Adam, bez stresu.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy... Nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a,

0: różni ludzkie serce od towaru. Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: to jest trudny początek w ogóle, że to jest dziewczyna, która bardzo dużo już w drodze zrobiła, bo już nagrywała, już była obecna na social mediach, ale to jak lawinowo ruszyła jej popularność praktycznie po wydaniu albumu z Taco Hemingwayem, to jest rzecz bez precedensu, a za to z dużym stresem.
1: Muszę coś powiedzieć, słucham, bo przecież w sumie Liwka stała się viralem po tym, jak zrobiła cover Fagaty.
0: No, no tak.
2: I to jest w ogóle też, wydaje mi się, taki permanentny element jej koncertów. No może na Orange'u tego nie grała, ale generalnie na swojej trasie, mając swoich ludzi, to wiem, że ona nadal ten cover gra. No to już historia zatoczyła koło w takim razie. Wy cały czas słuchacie audycji Czy Rap Jest Kobietą? Przy mikrofonie Dominika Płonka.
0: I Adam Smolarek. A naszą gościem jest Zu.
2: No właśnie. Tak, i kolejny wątek, do którego chciałam przejść, choć powiem wam, że tą Oliwką bardzo mnie tutaj ściągacie, bo ja też bardzo dużo myślę na temat tego, jaka presja w ogóle jest na tej wokalistce teraz przed drugim albumem. Z jednej strony świetnie przyjęty debiut, ale z drugiej strony niesamowity blow up, jeżeli chodzi właśnie o tutaj dogranie się do albumu, współtworzenie tak naprawdę albumu z Taco Hemingwayem. No i teraz ciekawe, czy Liwka miała takie myśli, jak myślicie, żeby jednak skręcić w tę stronę stricte hip-hopową?
0: Myślę, że mogła mieć.
3: Ja też się zgadzam z tym, no. Zwłaszcza, że no, pracujesz z tak naprawdę kimś, kto już jest legendą na polskiej scenie rapowej, więc na bank jej przez... Myślę, że on jej nawet mógł to podsunąć.
2: No i co, jak dostajesz propozycję, no dziewczyno, rapuj od Taco Hemingwaya, no to chyba się nie da jej nie przejąć.
0: Ale też zobacz, że bardzo dobrze zostały przyjęte jej zwroty na tej płycie całej, tak? No przypomnijmy, że to jest album Taco Hemingwaya nagrany razem z Liwką, bo ja tak, wiecie, widząc, że ona się pojawi, spodziewałem się, że to będzie fit jak fit, tak? Jeden, dwa utwory, może coś. No nie, absolutnie nie. To jest współtworzenie płyty.
2: Aczkolwiek z drugiej strony cały flow i songwriting, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, było po stronie Taco, więc tutaj Liwka jest bardziej taką wykonawczynią tej roli w tym spektaklu w albumie Taco Hemingwaya.
0: Tak, ale to jak klasyka polskiej piosenki, swoją drogą przecież.
2: Swoją drogą, tak. A jakbyście mieli obstawiać, jaką drogą pójdzie Liwka jako, no właśnie, trochę raperka, tak jednym palcem u jednej stopy, to na co byście obstawili? Brzmieniowo. Mogę wam powiedzieć, jeżeli potrzebujecie się zastanowić, to mogę wam powiedzieć, co ja obstawiam.
0: To ja już mam take taki, że myślę, że ona będzie korzystała ze swoich warunków wokalnych, bo są świetne, przecież ona świetnie śpiewa, więc nie porzuci tego, ale będą się pojawiały takie zwroty, może melorecytowane, może trochę rapowane, zobaczymy. Myślę, że w tym momencie, kiedy już tego zasmakowała i okazało się, że to działa, to nie ma co się cofać, zwłaszcza, że na pewno część publiki będzie tego od niej oczekiwać w tym momencie.
3: To prawda, ja na pewno nie chciałabym, żeby poszła w stronę piosenek takich, jak zrobiła z PZ-em i...
2: Wyprzedziłaś moją odpowiedź.
3: Tak, no to nie jest ten kierunek, który widziałabym u Liwki. Zdecydowanie właśnie wolę takie rzeczy, które ma na albumie i nawet wersję tak u Taco Hemingwaya, niż to ten bardzo radiowy utwór.
0: No zobacz, Ray się udało.
2: No to ja tutaj zakończę, postawię kropkę w tym stricte temacie, bo ja jestem zdania, że ona stuprocentowo pójdzie, i to chciałam od samego początku powiedzieć, że ona stuprocentowo pójdzie w takie utwory jak właśnie współpraca z Jonatanem i PZ-em i że będzie stawiała jednak na takie taneczne, popowe hity. No, będziemy musieli się jeszcze przekonać. Liwka na pewno kalendarz festiwalowy ma pełniusieńki i tutaj przechodzę do następnego wątku, jak to jest, że raperki bardzo często tych festiwali nie są w stanie zagrać. I co o tym sądzicie? No bo właśnie, mamy na przykład Case Dziarmy, która na Antenie Czwórki wspominała o tym, że bardzo często, w zasadzie praktycznie zawsze, jest jedyną dziewczyną na backstage'u. Być może to się troszeczkę tutaj zmieniło. Z drugiej strony na przykład line-up 3R, i tutaj też warto o tym wspomnieć głośno, który no ma nieogromną ilość debiutujących raperów. Tutaj to jest też warto podkreślić, festiwal, który przyjmuje z otwartymi rękami właśnie debiutujących, tych świeżych, undergroundowych artystów. No i artystki są do policzenia tak naprawdę dwie na cały line-up. Jak to jest? Z czego to wynika, myślicie?
0: Jak to jest?
2: Jak to jest?
0: Dominika.
2: Zaśpiewał kiedyś ktoś. Zu?
3: To jest, mam wrażenie, pytanie do organizatorów też przede wszystkim, bo no mnie też to ukuło w oczy. Zwłaszcza, że naprawdę, no tak jak poza anteną tutaj rozmawialiśmy, tam się dało wrzucić dziewczyny. tylko trzeba chcieć.
2: Ja mogłabym bardzo chętnie w ogóle posłuchać jako taka kuratorka takiej sceny, albo my w duecie, ja bym to chętnie zrobiła.
3: A może właśnie tej kuratorki zabrakło, zobacz. Może to jest ten klucz, że...
2: Może wśród organizatorów rzeczywiście też jest... Tak.

0: na tyle męskie towarzystwo, że trochę się te dziewczyny pomija.
1: Ja nie sugeruję, że to może było nawet celowe, wiesz, tylko po prostu właśnie przez to, że znowu po stronie organizacji jest bardzo męsko, to umknęło.
0: Trochę się chłopakom zapomina. No, od ziomali chłopaki, do ziomali.
1: Halo.
0: Można
1: puk,
0: tak powiedzieć.
1: Puk.
0: To jeszcze na sam koniec w takim razie, Zuzu, zapytam cię, jakie raperki ty śledzisz w Polsce i dlaczego? W sensie takie twoje ulubione piki. Już wiemy, że była na pewno tam Azyl, Agatka, którą pozdrawiamy. No Azyl zresztą grała tutaj w ramach Rap Sceny Czwórki też z Naturą 2000 ostatnio w naszym studiu.
1: Fagata też oczywiście, o której też wspomniałam wcześniej. Bardzo kibicuję też dziewczynie, która mnie ostatnio intryguje i jest to Nowkowska. Tak, chciałabym zaprosić nawet na rozmowę jeszcze, ale mi się niestety nie udało. I bardzo też chcę śledzić Kirę.
0: Oj, tak.
1: Bo wydaje mi się, że ona może namieszać i fajnie, że jest takim trochę odzwierciedleniem właśnie tej takiej sceny, gdzie, nie wiem, jest Młody West, Okekel, Rusina. No widzicie, też musiałam ją trochę podciągnąć pod tą ekipę męską, ale no rzeczywiście
0: trzeba
1: ona...
0: Trzeba było do kogoś porównać.
1: Dlatego powiedziałam, że wiesz,
0: ale to wynika z tego, że ta damska scena jest jeszcze bardzo mała i jest dużo miejsca na różne barwy tego rapu damskiego.
1: I właśnie to jest też coś, co zauważyłam, że dziewczyny są na ten moment bardzo różne i że nie można ich za bardzo tak właśnie wrzucić do jednego jakiegoś takiego, powiedzmy, gara, tylko każda zaczyna tworzyć trochę jakiś taki swój odłam tego rapu i mam wrażenie, że po prostu będzie dobierać sobie albo będą się do niej podłączać inne, którym będzie pasował ten jakby odłam rapu, któraś z nich prezentuje.
0: Zu, mamy nadzieję, że spotkamy się tutaj na przykład za kilka miesięcy albo za rok i będziemy mogli do właśnie tej topki dołożyć jeszcze kolejne dziesiątki raperek, które pojawią się na scenie, bo ja mam wrażenie, że teraz obserwujemy rzeczywiście takich przypływ dziewczyn, które no właśnie chcą zrobić coś trochę inaczej i nie być porównywanym. Dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I wracamy za moment.

0: czy rap jest kobietą?
1: Zapytał Jędrzej Rosiewicz. My natomiast w składzie Dominika Płonka, Adam Smolarek z wami do 23. Przypomnimy, że czekamy na koncert Zuziuli. Zuziuli, która za nami się próbuje właśnie i tam się dzieje dużo. Ja jestem zawsze zadziwiony, że to nie wchodzi jakoś bardzo na mikrofon, bo tam faktycznie jest głośno.
2: Ale dudni, tak czujesz takie lekkie drżenia
1: tak,
2: pod stopami.
1: Tak, tak, tak. Chociaż powiem ci, nie dudni tak, jak tutaj na -2 w radiu, kiedy przejeżdża metro.
2: Tego jeszcze nie poczułam, tego drżenia. Czuję natomiast drżenie i ekscytację spowodowaną tym, że już od 23 koncert Zuziuli w ramach Rap Sceny Czwórki. No a przed chwilą graliśmy Ailę, jedną z moich faworytek, jeżeli chodzi o raperki młodego pokolenia.
1: Tak jest. Aila, która ma dorobek rapowy, dorobek soulowy, do niedawna Ala 17 zresztą. Niedawno miałem okazję z nią porozmawiać i ona mówiła też o tym, że no właśnie ona ma te dwie twarze.
3: Ja jestem zarówno rapowa, jak i wokalna, w sensie mam takie dwie twarze po prostu, ale w tej twórczości, która jest moja, to ja mam większy wpływ na produkcje muzyczne, czyli na podkład, nie tylko na wokal. I myślę, że to bardzo też narzuca jakby wydźwięk tym numerom, tak? Czyli jak jestem na ficie, na przykład Ućpaj Stylu na bicie Ćpaj Stylu z raperami, no to muszę się wpasować w kanon i też mam taką twarz hip-hopową. A potem jak robię swoje rzeczy, to też lubię zahaczać o takie klimaty bardziej wokalne, bardziej jakieś soulowo, trip-hopowe.
2: Album Aili, debiutancki album Aili o tytule Kąpałam się wczoraj w snach, już o północy wejdzie na streamingi. A tu warto jeszcze dodać, że jej pierwsza audycja w życiu była właśnie w poranku czwórki, bo była moim gościem. No i też Aila wystąpi na Wrosoundzie już w lipcu. Jest to też czwórkowy patronat.
1: Tak, tak, tak. My tam będziemy zresztą na Wrosoundzie, także liczymy, że Aile złapiemy. Czekamy na nowości od Aili, jak słyszycie, niebawem. A teraz kawałek z Kachą z duetu Calls, który też niedawno nas odwiedził, też niedawno opublikował. Album świetny, zresztą świetny. Posłuchajmy, co z tobą, mała.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, tu bartender. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie.
1: Laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Lia z utworem Mimo to dziewczyna, która jest laureatką, będzie głośno i wyda też piosenki razem z nami. Minęła 21.
1: Pogoda.
0: No jak to jest? 21 w tym momencie jeszcze w Słubicach, 26 stopni na plusie. To jest bardzo ciepło, powiedziałbym tak. Takich temperatur nie widzieliśmy już dobrych parę tygodni w naszej pięknej Polsce. Wydawałoby się, że nadchodzi lato, że będzie tak już cały czas, ale nie. Tak było, że kilka tygodni temu zaznaliśmy troszkę upałów, następnie jednak ochłodzenie. No i tak teraz jest jeszcze nad morzem. Nad morzem w tym momencie 17 stopni, w porywach do 19. Nie jest najcieplej, ale możecie spodziewać się, że już jutro będzie naprawdę ukrop. To dlatego, że od 32 do 35 stopni, tak maksymalnie plasują się temperatury na zachodzie. Tam też zostało wydane ostrzeżenie przed silnymi upałami, nic dziwnego, ale co więcej, niestety może popadać. Na południowym zachodzie właśnie tam do 25 litrów na metr kwadratowy. To nie są najlepsze informacje, ale z drugiej strony być może dzięki temu susza hydrologiczna, ta sytuacja troszkę się poprawi, troszkę zaniknie. Czeka nas ciepło już w najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancką

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Jest kobietą. Wdowa, wdowa i niegrzeczna. Dlatego tak zapowiedziałem. Nie dlatego, że tu jest wyłącznie... Inaczej. Powinienem to zarządzić inaczej. Nie powiedziałem, że
1: proszę,
0: jest to
1: druga próba.
0: PZ-a i wdowy, tylko jest numer wdowy. To dlatego, że ona go napisała i on w ogóle został napisany przez nią na swoją własną płytę. Z jakiegoś dziwnego powodu trafił na album Muzyka Rozrywkowa.
1: Ale widzisz, tutaj masz kolapę raperki i rapera. O tym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, rozmawialiśmy razem z ZU, że rzeczywiście tych przypadków jest mało. Okazuje się, że coś tam możemy na tym polskim naszym podwórku znaleźć. Cały czas słuchacie audycji specjalnej Czy rap jest kobietą? Na zegarze 7 minut po godzinie 21, a przy mikrofonie Adam Smolarek.
0: To ja, a naprzeciwko mnie
1: Dominika Płonka. Tak jest. Dzisiaj zadajemy sobie to pytanie, próbujemy przeanalizować. Przed chwilą słuchaliście wdowy, raperki, która między innymi ostatnio miała okazję być mentorką w takim konkursie This is my street talk, gdzie brały udział raperki młodego pokolenia, między innymi Zuziula, między innymi Azyl, więc tutaj widzisz, my też jako czwórka mamy dobre piki, jeżeli chodzi o to młode pokolenie, no ale tam zwycięzczynią została Kara. Nie dziwi mnie też ten wybór mimo wszystko, bo to jest dziewczyna, która naprawdę potrafi nawijać.
0: No tak.
1: Tak oldschoolowo trochę. Właśnie trochę tak pokłosiem wdowy, moim zdaniem.
0: To prawda, chociaż zobacz, mamy takie artystki jak właśnie nasza dzisiejsza gwiazda wieczoru, jak Zuziula, które wydają różne utwory zupełnie, nie? I tu jest mój taki take, moje przemyślenie, że Zuziula na przykład daje sobie radę na różnych bitach i może nie jest stricte truskulową taką właśnie artystką, ale potrafi.
1: Wręcz przeciwnie, ale gdyby mogła, to by na pewno na czymś takim nawinęła. Tutaj akurat dostaliśmy bardzo mocny statement od Zuzili ostatnio. Była gościnią mojego poranka czwórkowego i powiedziała, że idzie stricte w trap i nie zamierza patrzeć w tył i się oglądać za tymi numerami, które wydawała na początku, choć też przyznała, że one były dla niej bardzo, bardzo ważne, bo stanowiły taką, wiesz, metodę prób i błędów i szukanie własnego soundu, własnego brzmienia. To jeszcze na wdowie w takim razie wyląduje tutaj, bo będziemy

0: zaraz grali. Otóż prześledziłam jej Instagram i słuchaj, wdowa ma ograniczoną możliwość dodawania komentarzy do swoich postów. I tutaj znowu rodzi to pytanie, czy to jest spowodowane tym, że jest kontrowersyjną postacią i rzeczywiście nie chce, żeby jakiś taki, wiesz, niechciany fanbase z zewnątrz komentował jej poczynania.
1: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Zresztą zobacz, że mamy takie czasy, że coraz więcej twórców internetowych, nie tylko właśnie artystów, też decyduje się na ten krok, żeby na przykład mogli komentować wyłącznie ludzie, którzy obserwują profil od więcej niż 24 godzin i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby nie było, że ten algorytm dzisiaj wyświetli coś kontrowersyjnego takiej osobie i ktoś jak zwykle skomentuje, nie myśląc zbyt wiele i nie przebierając w słowach.
0: My tutaj algorytmu na szczęście nie posiadamy i gramy specjalnie dla was dzisiaj playlistę Dziewczyny w rapie, Wdowa teraz w czwórce.

0: Cześć. Wiesz co, nie mogę w tej chwili rozmawiać, zadzwonię za jakieś 15-20 minut. No, no pa, pa.
1: Kto dzwonił do tu?
0: Nieważne, moja żona.
2: Wow, ale Dominika, widziałem, jak zrobiła wielkie oczy, słysząc to, co na koniec.
3: Nie spodziewałam się tej końcówki, szczerze mówiąc.
2: I właśnie
3: myślałam,
2: o to chodzi.
3: Że może jakieś będzie brzydkie słowo wypikane, ale nie. Tutaj moja żona.
2: Moja żona, tak.
3: Mocny storytelling w tej piosence.
2: Myślę, Wdowa że... Cwanegapa, różnica temperatur i nie bez powodu zagraliśmy

0: ten kawałek, który z dzisiejszej perspektywy, szczerze mówiąc, moim zdaniem jest absolutnie żenujący. To dlatego,
1: nie że... tam, uroczy sentyment.
0: No, tak, to dlatego, że zrobiliśmy taki mini segment z utworami, które były tymi pierwszymi rapowanymi, rapowanymi przez kobiety. W moim przypadku była to właśnie Wdowa w tym konkretnym kawałku. 2005 rok, premiera tego utworu. To jest tak zwany nielegal, on nie pojawił się na żadnej płycie, ale ja to usłyszałem tak, nie wiem, w 2008-2009. Wcześniej miałem oczywiście jakąś styczność z rapem, ale no nie taką z pewnością. I pojawiały się, wiesz, wokalistki na ficie u rapera, które raczej śpiewały refreny na przykład. No to to się oczywiście zdarzało. Koleżanki z blokowiska, które też wcale nie najlepiej śpiewały, ale były koleżanką na refrenie. Wtedy strasznie taki też dziwny motyw. Co innego Teda i Natalia Kukulska, wiadomo. Ale tutaj nagle pojawia się dziewczyna, która rapuje w taki sposób, że jednak mamy całkiem przewrotny ten kawałek. No dobra, jemu na końcu udaje się ją zdobyć, ale przez cały kawałek on raczej mówi, że nie zdobędziesz mnie, gościu. I to było takie całkiem
1: ciekawe, dobrze się tego słucha w kontekście takiego właśnie słuchania historii i takiego, tym bardziej, że ja słyszałam ten kawałek pierwszy raz i próbowałam tutaj rozgryźć,
0: jak twoje wrażenia?
1: Jaki będzie finał. No teraz na pewno patrzę na to z dystansem i z uśmiechem. Bardzo jestem ciekawa, jak zareagowałaby na to 11-letnia Dominika, słysząc to właśnie w takim 2009. Być może by mnie to zainteresowało. Ja wtedy słuchałam Black Eyed Peas na przykład, więc tutaj były inne klimaty.
0: Okej. Wiesz co, no też zwróćmy uwagę, że ten refren, który tutaj mieliśmy, to jest przerobiony Grechuta Janawa, nie dokazuj, tak?
1: To prawda.
0: Więc to też jest ta kwestia, że...
1: No wszystko takie przaśne tutaj w tym utworze.
0: Absolutnie przaśne.
1: Ale dzisiaj to jakoś działa, wiesz, już 2026 mam wrażenie, że można właśnie lekki dystans do tego złapać.
0: Jeszcze ten głosik wysoki w tle, w bicie mi się bardzo kojarzy Peja Głuchanocki, ale to z całym szacunkiem na Stana Borysa.
1: Ja sobie zadaję pytanie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli czy rap jest kobietą, na kim miała się wtedy wzorować Wdowa tak naprawdę? No mogła się wzorować na swoich zagranicznych koleżankach. Z drugiej strony ja mam wrażenie cały czas, że songwriting w kontekście tekstów rapowanych, kobiecych, jest jeszcze taką rzeczą nie do końca wyeksplorowaną, czyli trochę się silimy właśnie jakimiś odniesieniami, troszeczkę się silimy jakimiś słowami w języku angielskim, tak jak teraz tutaj bywa w kontekście jakiejś tam nowej fali i tak dalej, że to nie jest aż tak proste, bo to są rzeczywiście słowa i wersy i teksty, które słuchacz będzie słyszał po raz pierwszy najprawdopodobniej, wiesz, czyli to są historie, które po raz pierwszy padną, no bo w popie rzeczywiście, tak jak już mówiliśmy, trochę te słowa się inaczej układają, więc, a zawsze jest tak, że jednak jak słuchacz słyszy czegoś po raz pierwszy, to na początku troszeczkę ma do tego dystans i nie może sobie od razu nostalgicznie skojarzyć tego z jakimś swoim ulubionym innym artystą, więc tutaj od samego początku ta droga jest cięższa. Adamie, czy chcesz usłyszeć, jaką ja rapową piosenkę kobiecą usłyszałam po raz pierwszy?
0: Zaskocz mnie.
1: Chyba cię tutaj nie zaskoczę, bo trochę o tym już rozmawialiśmy, ale ja miałam trochę więcej lat na pewno. Być może dopiero co przekroczyłam taki, nie wiem, 11, 12, 13, to jest dobre pytanie. Oglądałam na pewno jeden z takich już wtedy... No nie wiem, czy to był, który to był sezon, tutaj nie będę rzeczywiście kłamać. Talent Show, w którym wystąpiła Agata Dziarmagowska wtedy, czyli Dziarma. I mi się wydaje, że pierwszy był właśnie jej wykon, ten cover utworu Billionaire, który wtedy w ramach tego Talent Show zarapowała i zaśpiewała jednocześnie. I to pamiętam, że wtedy wśród jurorów wzbudziło ogromny szok i niedowierzanie, że jak to dziewczyna nawija, wiesz, numer tam Bruno Marsa, zwrotki rapowe i tak dalej. I pamiętam, że również mnie to wtedy zadziwiło i zszokowało, czyli to musiał być ten pierwszy moment, gdzie ja nigdy wcześniej nie słyszałam na scenie dziewczyny, jeszcze okazało się w moim wieku, która wychodzi na scenę i rapuje. I mnie to jakoś bardzo podjarało, tym bardziej, że ja w ogóle jako dzieciak też lubiłam sobie rapować jako dziewczyna. Wiesz, piosenki Eminema jako dzieciak, Kendricka Lamara, no kogokolwiek tam, Kid Cudiego, cokolwiek tam na mojej MP3 nie grało. No i później rzeczywiście minęło trochę czasu, aż usłyszałam utwór Czarny Bez od Dziarmy z jej albumu zatytułowanego właśnie Dziarma z 2021 roku. No i ja mam wrażenie, że to był dla mnie taki pierwszy moment, kiedy stwierdziłam, że rzeczywiście mamy konkretną graczkę w rapie. Więc może posłuchajmy teraz.
0: Posłuchajmy, z Dziarmą się nie żegnamy.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym duszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech ani sztuczek.

Wyczuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie, czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy, co nie wiedzą, jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiałem.

Dziarma Wifi z Wifi Mixtape naturalnie, jakżeby inaczej. Dziarma, o której rozmawialiśmy chwilę temu, dlatego że dla Dominiki było to pierwsze doświadczenie z rapującą dziewczyną w Polsce. No ja powiem tak, słyszałem ciekawą rzecz, mianowicie

0: się Dziarma już wtedy, właśnie gdy była no już po programie w telewizji i tak dalej, no szukała swojej drogi również na warszawskiej scenie i próbowała dostać się do zespołu, który tworzyli moi koledzy. Rapkorowego zespołu.
1: Wow, tak. O tym nigdy nie słyszałam.
0: A widzisz, było tak,
1: powiedz,
0: była
1: więcej.
0: Taka sytuacja. Natomiast ostatecznie się to, no jakoś tam z różnych względów nie doszło do skutku, szkoda. Ciekaw jestem, co by się wtedy stało. Wydaje mi się, że ona poszła dobrą drogą jednak, że przeszła w stronę takiego, pop-rapu jednak przeważnie, dużo tego było.
1: Swoje musiała na pewno przeżyć, a to wszystko dlatego, że na początku była związana z wytwórnią, która myślę, że ją tak troszeczkę zatrzasnęła w złotej klatce takiej stricte poprogramowej i tutaj rzeczywiście była chyba zobowiązana do tego, żeby te hity popowe ciągnąć. Ona miała naprawdę taką długą i nierówną drogę i myślę, że to jest również spowodowane tym, że była jedną z pionierek takiego tej nowej fali kobiecego rapu w Polsce i że rzeczywiście też taka droga managementowa i wiesz, jakby wytwórniowa jest bardzo ciężka do ogrania, bo znowu nie mamy tej graczki obok, na której moglibyśmy się wesprzeć, tak jak na przykład dzisiaj Bambi została jakby wsparta karierą Young Leosi, wiesz, że mamy, i to nie jest nic złego, że po prostu mamy jedną dziewczynę, na którą, na bazie kariery, której możemy oprzeć drugą. Tutaj rzeczywiście Dziarma cały czas wszystko robiła po swojemu. No później zresztą podpisanie się z wytwórnią 2020. Tutaj myślę, że też bardzo dobry wybór, dobra ekipa kolegów współpracujących, dzięki czemu ten długo grający debiut został wydany. No ale został wydany po dobrych kilku, co 5, 6, 7 latach tak naprawdę od tych pierwszych singli.
0: Tak, to prawda, także swoją drogą jej pierwszy taki, no wiesz, ten pierwsze albumy, no to też już w tym momencie 7 lat, sporo się zmieniło od tamtej pory, także pytanie brzmi, Dziarma niedawno była w czwórce, czy widzi różnicę między ówczesną a obecną sceną?
2: Też miałam bardzo trudno. Miałam łatwiej niż na pewno koleżanki ze starszej gwardii raperek, które robiły po prostu stricte rap, ponieważ ja robiłam coś pomiędzy popem a rapem.
3: I byłaś z telewizji.
2: Ale to nie za bardzo mi pomogło. Wręcz w sferze hip-hopowej raczej mi przeszkodziło. Ale też słyszałam latami, że żeński rap komercyjnie nie sprzeda się nigdy w Polsce. Słyszałam to latami i teraz mogę z uśmiechem powiedzieć, że tak, no, sprzedał się i jestem bardzo dumna z moich koleżanek, które są numerem jeden na listach na czasie, na przykład Bambi, Leosia, które obie naprawdę zjadły branżę. Jest coraz więcej tych kobiet, które naprawdę pokazują, że jest miejsce na hip-hop w naszej popkulturze, w muzyce mainstreamowej. Zresztą hip-hop to jest najczęściej słuchany gatunek na całym świecie w tym momencie, także troszeczkę to się zmieniło. Jestem bardzo z tego szczęśliwa i bardzo dumna ze wszystkich dziewczyn w branży. I też siebie zresztą za pokonaną przeze mnie drogę i że dalej stałam na swoim.
0: Początki Dziarmy, 2012 rok w zasadzie, jeśli tak cofniemy się do pierwszych występów, pierwszych singli, Mam Talent, kilka lat później X Factor, czyli cały czas telewizja. No dobra, ale jaką radę dałaby sobie samej sprzed 10 w tym momencie lat, czyli z roku 2016?
2: Wstań trochę z tego łóżka, trochę przestań gnić w tym łóżku. Zacznij robić po prostu więcej rzeczy, odmul się trochę i po prostu cały czas bądź w ruchu. Nie zwalniaj i też bądź dla siebie łaskawa na pewno. Z tym naciskiem na bądź łaskawa, bo niepotrzebnie my jako ludzie mamy taką tendencję do dojeżdżania się, mówiąc brzydko, codziennie w różnych sprawach takich codziennych, szczególnie w pracy, że to nam nie wyszło, to nam nie wyszło. Żeby po prostu nie płakać nad rozlanym mlekiem, tylko po prostu przetrzeć ten stół z tym rozlanym mlekiem i lecieć po prostu dalej. To bym sobie powiedziała.
0: Domi, zgadzasz się z tym jako artystka, która mocno się zmieniła od debiutu?
1: Myślę, że jak najbardziej, aczkolwiek to co sobie zapisałam tutaj na mojej pięknej karteczce, którą zawsze mam przy czwórkowym studiu, to ta różnica. Z jednej strony wstań, czyli nie leż, czyli wiesz, jakby bądź w ruchu, a z drugiej strony bądź dla siebie łaskawa. Ja mam wrażenie, że ten balans jest bardzo trudno utrzymać, czyli no albo biegniemy po prostu po ten kolejny krążek, kolejny singiel, albo totalnie się gdzieś tam, wiesz, z szóstki wrzucamy jedynkę i tutaj akurat dalej próbuję znaleźć gdzieś tam remedium, jakiś złoty środek pomiędzy tym, na ile my jako dziewczyny musimy cały czas cisnąć do przodu, ale nawet nie tylko dziewczyny, artyści w ogóle, no bo prawda jest taka, że debiutujących artystów na polskiej scenie jest teraz ogrom, i my sami zadajemy

0: Zadajemy sobie pytanie czasami, czy warto, czy nie warto. Wiadomo, że ta odpowiedź zazwyczaj kończy się na tak i pójściu do studia i robieniu dalej muzy, ale też nie dziwię się, że wiele osób tego nie dźwiga i że ten balans jest bardzo ciężko znaleźć.
1: Jest takie powiedzenie, ten się nie myli, kto nic nie robi. Dziarma teraz w radiowej czwórce z kawałkiem Śpię sama.

0: Za 20 minut godzina 22, a to była Bambi i Georgia Smith. Cały czas w studiu Adam Smolarek i Dominika Płonka przy mikrofonie. Adam, czy ty lubisz wrzucać sobie czasami na słuchawkę starą Georgia Smith?
1: Tak.
0: Krótka piłka.
1: Lubię.
0: Ja pomyślałam od razu o kawałku Blue Lights. Ja bardzo go lubię.
1: Oczywiście, oczywiście. Powiem tak. Byłem na jej koncercie na Openerze.
0: Ja też. Ale się nie spotkaliśmy tam.
1: Nie spotkaliśmy się, to prawda. I co, no... Jak się bawiłaś?
0: Przeurocza dziewczyna. Ja bawiłam się świetnie, dlatego że ja jestem naprawdę psychofanką Georgii Smith. Aczkolwiek, no, to jest dziewczyna, która jest dosyć nieśmiała na scenie, więc jakby, jeżeli nie byłabym rzeczywiście ogromną fanką jej twórczości, to nie wiem, czy porwałaby mnie jako takiego słuchacza, który po raz pierwszy styka się z jej twórczością.
1: Co? Myślę, że... Nie chcę mówić, to zależy, ale to zależy.
0: Adam, już wyczerpałeś dzisiaj limit, co zależy.
1: Przepraszam, przepraszam. Tutaj myślę, że jest tak, że ona dobrze jest nieśmiała na tej scenie, ale wiesz, można być nieśmiałym w ten sposób, że widać, że sprawia ci dyskomfort bycia na scenie, a można być tak uroczo nieśmiałym. I ona jest z tej drugiej strony. Tym bardziej, że gdy już zaczyna śpiewać, no to już wtedy wchodzi całą sobą w to, nie? To nie było tak, że ona nagle miała tremę na openerze, w którym w 25, 24 roku, tak? Tylko jednak no, występowała jak artystka, która ma już te, nie wiem, dekadę doświadczenia.
0: Przychodzi, robi swoje rzeczywiście, tak. I kompletnie zgodzę się z tobą w kwestii takiej, że jest dziewczyną, która śpiewa, te emocje cały czas z nią są na pewno na scenie. Widać, że nie, wiesz, odśpiewuje tych kawałków. Tutaj, jeżeli chodzi o Georgie Smith, to rzeczywiście też zależy, jeżeli chodzi o to, czy ona pod ten rap podchodzi, czy nie do końca. Wiadomo, że głównie jest wokalistką, ale jest taki numer AJ Tracy'ego, na którym tak. Ona sobie tak luźno nawija. To jest kawałek, który tutaj też wybrzmiewa o tytule Crush, z tego co pamiętam.
1: Tak. Ja go nawet zaproponowałem na playlistę.
0: Wspaniale, bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam ten kawałek i pamiętam, jak w ogóle AJ Tracy wrzucił sam snippet tego kawałku, ten moment Georgie Smith, i po prostu ludzie oszaleli w internecie.
1: Też mam taki take, snippet jest lepszy niż cały utwór.
0: To prawda.
1: Że jest jakiś taki, wydaje się obiecywać, jakby cały numer miał taki być.
0: Tak.
1: I oczywiście Georgia Smith ma świetny ten soulowy wokal.
0: Ale energia siada na refrenie.
1: Energia siada na refrenie. Mimo, że jest super, to siada na refrenie, a ta jej zwrota jest taka, hej, ale co fajna, to, taka podkręcona.
0: Zadziorna, taka sassy troszeczkę.
1: Tak, znowu, wraca do nas to wyrażenie.
0: O tym też już rozmawialiśmy. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do innej artystki, która również grała na openerze, czyli o Bambi będziemy teraz rozmawiać, bo to jest graczka, tak można też powiedzieć, raperka. Raperka przez duże R, która zrobiła ogromny skok w 2023 roku. Na początku bardziej truskulowa, kiedy jeszcze startowała jako właśnie SBM Starter. Później przeszła bardzo zgrabnie i szybko w taki candy rap. Gdzie dzisiaj myślisz, że jest Bambi? Czy ona ma równie ciężką drogę na 2026 rok co Liwka?
1: Wydaje mi się, że może tak być. To dlatego, że no, słusznie już powiedziałaś o kilku fazach twórczości Bambi i w pewnym momencie faktycznie do niej przylgnęło to, że ona jest tą raperką, że będzie rapować, że ona jest właśnie tą pierwszą raperką w Polsce obecnie. Potem wydała album dużo bardziej popowy i wtedy dużo osób zaczęło pisać, że gdzie ten rap? I to wiadomo, że gadaliśmy o tym trochę dzisiaj, że dziewczyny są rozliczane dużo bardziej z tego, czy to jest rap.
0: Dokładnie. Tym bardziej, tyle, że rap ona... jest popem dzisiaj w Polsce.
1: Dokładnie. Tyle, że ona faktycznie mało rapowała. Później już. Więc patrząc na nowy wizerunek, na nowe piosenki, no w sumie jedną nową piosenkę, można stwierdzić, że może pójść w tak zwaną alternatywę.
0: No właśnie, bo tutaj otrzymaliśmy rzeczywiście już spod nowego managementu, bo to też warto to zaznaczyć, nowy singiel o tytule Let It Be, który jest z jednej strony cały czas ma tą autotune'ową Bambi, z drugiej strony ona jest trochę bardziej mroczna i wchodzi w taką życiową nawijkę. Tu mamy wrażenie, że to jest taki numer, który nie ma być bangerem, który tak jak, nie wiem, In Real Life właśnie, czy numery z Jęgla 8, które mają porywać tłumy, to był numer, w którym Bambi bardzo dużo tłumaczyła i tłumaczyła bardzo dużo rzeczy, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy w ramach naszej audycji, czyli o to, że cały czas rzeczywiście

0: ludzie komentują jej wygląd, to ile waży, jaką sylwetkę proponuje tutaj oglądającym na scenie. Dużo tam jest o presji, dużo o tym, że ona sama się w tym wszystkim gubi. Na pewno dużo też o relacjach, do których też tutaj słuchacze, artystki mają różne opinie, wątki i tutaj to też jest cały czas dyskutowane. Pytanie, czy Bambi zostanie przy takiej bardziej życiowej, wiesz, nawice, która będzie dużo więcej rzeczy tłumaczyć, czy jednak to jest taki jednorazowy rzut, po którym dostaniemy znowu coś takiego bardziej bęgerkowego?
1: Wydaje mi się, że w tym momencie jest to pewna obietnica, więc może pójść w tę stronę. Ja na to liczę, bo jestem ciekaw, co jest w stanie zaproponować w ten sposób. To dlatego, że pop, jak już wiemy, w Polsce zawojowała, a co się okaże dalej, to zobaczymy. A teraz posłuchajmy Let It Be od Bambi.

0: Oj, Bambi, Bambi. To był pierwszy raz, kiedy ją usłyszałem.
1: In real life.
0: Tak. I byłem, szczerze mówiąc, pod wrażeniem, dlatego że wtedy w sumie nie było za dużo takiej muzy u nas.
1: W ogóle mam wrażenie, poza Yngleosią, że nie było takiej muzyki, a to było jeszcze takie... Ja bym nie porównywała też tych dwóch artystek. Tak. Uważam, że one idą swoimi torami. No i też ten klip przede wszystkim, tam wizualnie wszystko się kleiło.
0: Tak, tak, tak. No to było dla mnie też ciekawy mariaż trochę popu, trochę hyperpopu, trochę rapu. No ciekawa rzecz. Natomiast zakończymy tę drugą godzinę naszego wspaniałego wieczornego spotkania w oczekiwaniu na Zuziulę w tym, że miała nas odwiedzić Easy Mad, ale niestety nie dała rady, ponieważ się rozchorowała. Zadzwoniła do mnie, zapchane zatoki, chrypa, słyszałem
1: życzymy
0: to.
1: Życzymy zdrówka.
0: Życzymy zdrówka, życzymy też 100 lat, gdyż wczoraj miała urodziny.
1: Wow.
0: Dokładnie. I teraz zakończymy tym underdogiem trapowej polskiej sceny. Easy Mad i kawałek Pancake.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: minęła 22.
1: Pogoda.
0: Jutrzejszy dzień będzie zdecydowanie pogodny i gorący. W przeważającej części kraju przelotny niewielki deszcz jest możliwy jedynie na południu i południowym wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, przez 28 stopni w centrum, do 33 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
2: Słuchasz Czwórki.

0: ogóle nie jest śmieszne i nigdy nie było śmieszne.
1: Susk. Stara kociara, tak
2: i
1: zwana.
2: Słodka kotka. I słodka 1, kotka. 2, 3. Trzy tak minuty jest. Po godzinie 22, a my cały czas przy mikrofonie. Adam Smolarek, Dominika Płonka. Słuchacie audycji specjalnej.
3: Czy rap jest kobietą?
2: To zależy. Tym razem z mojej strony musiało to paść.
1: Ale złośliwie, ale złośliwie. Dominika Płonka, jak najbardziej tutaj widzę. Sztylecik musiał być.
2: To muszę tak, żeby sama się troszeczkę rozgrzewać. Z jednej strony widzę, że tutaj cały czas za szybą w czwórkowym studiu dym już się unosi. Światła zaświecone jedynie, 56 minut dokładnie dzieli nas od koncertu Zuzuli, który już

0: już za chwilę w naszym studiu, więc tutaj nie mogę się doczekać i ta adrenalinka cały czas jest, bo również dzisiaj wejdę na scenę niegościnnie, jak to miało miejsce w przypadku Natury 2000. Tym razem zapowiem ten koncert. A z drugiej strony, no ja dzisiaj ze słuchaczami jestem od poranka, więc tutaj jeżeli ktoś razem ze mną cały czas mi towarzyszy, to podaję dłoń i ślę dużo wdzięczności za to, że jesteście z nami tak długo.
1: Tak, ja winszuję wytrzymałości takiej, wiecie, fizycznej, bo ja wiem, że z Dominiką chce się spędzać czas, ale kurde, to jest dużo godzin, naprawdę.
0: To prawda. Być może również tutaj pomogła drzemka popołudniowa. Tutaj się przyznam, że rzeczywiście taka miała miejsce, ale to 20 minut takie zdrowe.
1: Być może. Dominika Płonka z wami od poranka, przypomnijmy. Ja to akurat nie. My się słyszymy w soboty, moi drodzy. A to jest audycja, w której faktycznie oczekujemy Zuzuli, rozmawiamy o tym, czy rap jest kobietą. Myślę, że na to zdążyliśmy sobie troszkę podpowiadać, troszkę nie. Ale teraz następna reprezentantka przed nami, taka znowu troszkę dyskusyjna, czy ona jest raperką. God Wifi, o niej porozmawiamy za moment, ale najpierw dwa utwory. Sweet, a następnie Moshpit.

0: God Wi-Fi, dwa kawałki za nami, wcześniej Sweet, a następnie Teraz. Było to coś innego, moi drodzy.
1: Moshpit, Adam Smolarek, Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. 9 minut po godzinie 22, no po to mamy siebie, żeby siebie przede wszystkim wspierać tutaj.
0: Nie pilnować,
1: tylko wspierać właśnie, żeby gdzieś tam odpowiadać na swoje wzajemne potrzeby. O, tak to podsumuję zgrabnie. God Wi-Fi, czyli producentka, wokalistka, raperka. No właśnie, zadajmy sobie pytanie, kim jest ta God Wi-Fi?
2: Ja się czuję jak taka postać, nie? Ja po prostu idę do radia, ale jestem postacią.
3: Znaczy ta postać bardziej czuje się dzisiaj muzykiem, czy nadal jesteś bardziej twórczynią treści wizualnych?
2: Myślę, że najpiękniejsze jest to, że jestem wszystkim razem. Nie wybiorę ci jednej rzeczy, po prostu uważam, że jestem kompletną osobą. Po prostu jestem w momencie życia, w którym się czuję jako kompletna osoba i bardzo się cieszę z tego. Także tak.
3: Wierzę, że tak nie będzie, ale gdyby Żabson przyszedł i powiedział: God Wi-Fi, musisz wybrać albo kariera muzyczna, albo działamy dalej wizualnie, kreatywnie, to za czym byś się opowiedziała?
2: Za muzyką. Wiesz, no słowo ma największą wagę, moim zdaniem. I muzyką przekazuje po prostu bardzo dosadnie to, co myślę. Sztuka wizualna jednak pozostawia wiele pola interpretacji dla ludzi, tak? Czyli jeśli wrzucam zdjęcie, no to gdzieś te moje emocje za tym zdjęciem mogą być różnie interpretowane, a jednak jak coś powiesz, no to trudno to podważyć jakoś.
0: Mam nadzieję, że God Wi-Fi ma rację. Obawiam się, że nie jest to takie proste na codziennym życiu.
1: Osoba kompletna, bardzo jakoś tak wybiło mnie to określenie, znaczy wybiło, zaczęłam rozmyślać po prostu, czym jest osoba kompletna, czy to właśnie osoba, która się i muzyką, i wizualami, czy ta, która spełnia wszystkie swoje pasje, o których ona myśli, w których ona chce się spełniać. Bardzo ciekawe podejście. Z drugiej strony tutaj God Wi-Fi, no właśnie, czy ona jest raperką, czy nie, zaczęłam rozkminiać jeszcze to od innej strony i tutaj jestem ciekawa, czy przyznasz mi rację, bo z jednej strony właśnie sama artystka stricte raperką może się nie nazywa, z drugiej strony jest na Popkillerach, była w zeszłym roku w line-upie 3ery, czyli stricte hip-hopowego festiwalu.
0: Wow, no była jakaś dziewczyna w line-upie?
1: A widzisz, była. Tutaj
0: pozdrawiamy 3ery. Keep going.
1: Nie no, ja nie chcę też mówić bardzo źle w kontekście tego, że sama na tym festiwalu grałam, ale znowu, razem z God Wi-Fi wydaje mi się, że byłyśmy wtedy jedynymi dziewczynami w całym line-upie. I właśnie tutaj też rodzi się pytanie, czy to nie jest tak, że to trochę ta społeczność hip-hopowa typuje cię na raperkę i cię nią nazywa? Czy to właśnie jest trochę tak, jak co jest sztuką? Sztuką jest to, co ktoś tam nazwie sztuką. O tym na przykład Hela mówiła mi w kontekście jej utworów w Poranku Czwórki.
0: Wiesz, Helena Englert, tak?
1: Tak, Helena Englert, dokładnie. Grająca jako Hela. I właśnie tutaj rodzi się to pytanie, czy to artysta sam siebie nazywa raperem / raperką, czy trochę zostaje nazwany przez swoich odbiorców, słuchaczy?
0: Wiesz co, autoidentyfikacja zawsze jest istotna, tak uważam, ale z drugiej strony wiem, że bywa tak, przychodzisz na wywiad, ty jako artystka może to znasz i ktoś ci mówi: jak się czujesz jako ikona nowej polskiego, nowego R&B? Nie? I ty mówisz: nie, ja się w ogóle nie czuję tą osobą. Znamy, czy ja w ogóle to robię R&B? Nie. No i właśnie, i tak to idzie. Tak samo myślę, że jest często, gdy pytamy o rap, to czy jestem raperką? Nie wiem. A to dlatego, że no, rap ma ten problem gatekeepingu, nie? Rap ma ten problem, że właśnie tak jak dzisiaj mówimy o tym co jakiś czas, bardzo dużo osób lubi rozliczać z tego, czy to jest technicznie dobre, czy to jest o czymś, czy to jest nie o czymś, czy to jest na imprezę, czy to jest nawinięte, czy to jest oryginalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tych warunków trzeba spełnić, a one są bardzo uznaniowe, to po pierwsze, a po drugie, no też niekonkretne w ogóle, no bo co to znaczy, w którym momencie jest rap, a kiedy nie ma rapu? Jeśli masz nową falę tego abstract rapu, tego tej tonf, ziomców, cichonie i tak dalej,
1: a rap to też jest kultura.
0: Hip-hop to kultura, wszyscy oldheadzi ci powiedzą.
1: Co ciekawe, dostałam kiedyś pytanie, czy Dominika Płonka jest rapem i ja tutaj potrafię często odpowiedzieć na to pytanie:
2: nie to zależy,
1: a wtedy pamiętam, że odpowiedziałam tak w kontekście takim kulturowym, czyli ja jestem osadzona w rapie jako w kulturze, dlatego że tworzę z producentami rapowymi, mam kolegów, którym się dogrywam i tak dalej, a jednocześnie brzmienie mojego projektu rapowego

0: popowe nie jest, jest bardziej popowe. I tutaj zgrabnie przejdę do artystki, którą zaraz zagramy.
1: Zanim, Tomi, czy proszę. Bombiłaś kiedyś jakiś wagon metra?
0: Nie. To, czyli nie jestem rapem.
1: Gdzie ten rap? No właśnie.
0: Może jeszcze z Eldo mi się uda, słuchaj.
1: O?
0: Bo ostatnio
1: nie,
0: o tym
1: Eldo
0: z nim rozmawiałam.
1: To sportowiec.
0: A może, może go wyciągnę jakoś. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do tej artystki. Pop pomieszany z rapem, trochę hip-hopu, trochę popu, czyli Margaret.

0: Są to rady, są to rady. Trochę jak Dziarma, która mówiła, żeby wstawać z łóżka, nie siedzieć, to Margaret tutaj też, you better work. Margaret, przez lata, lata kojarzona jednak z muzyką popularną. No, myślę, że Dominika, my oboje mamy to wspomnienie z wczesnego wieku nastoletniego, gdy słyszeliśmy I wanna thank you much.
1: Oj tak, i ten przepiękny teledysk pełen nagich ciał, które były wtedy przykryte taką chmurką. Nie wiem, czy ty kojarzysz,
0: Kojarzę. Bo
1: ona chyba na tym klipie też się mocno wybiła.
0: Kontrowersji.
1: Dokładnie. Z drugiej strony You Better Work w swojej piosence powtarzane też jest w pewnym sensie kontrowersją, no bo to jest stricte nawiązanie do Britney Spears, królowej popu, którą, no właśnie, żeby sięgnąć po tę wokalistkę jako inspirację, czy tam no, w zasadzie zapożyczyć od niej fragment tekstu, no to myślę, że trzeba mieć naprawdę dużo w sobie odwagi.
0: Tak, i Margaret ciekawie porusza się na tym styku popu i rapu od dłuższego już czasu. No i niedawno w czwórce opowiadała o tym, czy po czasie myśli, że w rap weszła być może jednak troszkę za szybko?
2: Wchodząc jakby w tą stylistykę, też ja tam wchodziłam jako artystka, a nie jako raperka i też zawsze mocno o tym mówiłam, nie, że ja mam do wyrażenia jakąś myśl artystyczną i ja wiem, że ja nie jestem stąd w jakimś sensie, używam waszego języka. A kiedy mi się ten język skończył, w sensie takim, ja miałam do przekazania bardzo mocny komunikat, on we mnie bulgotał i ja nie potrafiłam go powiedzieć normalnym językiem, ja nie potrafiłam go wtedy przekazać, wiesz, w popowej, ładnej metaforze. Ja byłam, można przepinać?
3: No zależy jak, wolałbym pewnie nie, bo jestem
2: zdenerwowana jesteśmy... byłam bardzo.
3: To tak możesz przepinać.
2: I stąd jakby też to się wydarzyło w tamtym czasie, bo ja wtedy potrzebowałam dokładnie takiej takiego języka. I dlatego też to się skończyło, bo to, co chciałam wyrazić w tym hip-hopie, zostało wyrażone, nie? I wydaje mi się, że to tak jak widzę siebie i jak te moje zajawki różnie krążą wokół mnie, że to pewnie wróci, nie? Ale dla mnie, będąc taką bardzo prawdziwą ze sobą i ze swoimi słuchaczami,

0: tekstami, no to ja po prostu, ten język mi był potrzebny do czegoś, język hip-hopu, rapu i to, żeby to było mocne, to było wulgarne, to było jakieś takie uliczne. I dopóki nie poczuję tego, że znowu mam do wrażenia coś takiego, co potrzebuje takiego języka, no to ja nie jestem jakaś taka najlepsza w takie, wiesz, rapowe, po prostu zwykłe pitolenie. Takie, o, jestem super, mama. Ja na przykład nie wiem, po co mam to robić, nie? To już wolę wtedy robić piosenki popowe, więc ja w tym hip-hopie zawsze muszę mieć taki mocną treść, którą chcę przekazać, więc muszę na nią nazbierać jeszcze.
1: Bardzo podoba mi się to, że Margaret sama stwierdziła, że jeśli nie ma nic do powiedzenia, to nagrywa piosenkę popową, ale
2: to bardzo mocny statement, tak. Bardzo ciekawy. Ja jestem jednak zwolenniczką twierdzenia, że czasami przez mniej słów i wersów można przekazać więcej, o czym świadczy na przykład ostatni album Muramasy, Curve, i o tym też akurat na Paśmie Czwórki w audycji Backstage opowiedział mi, właśnie o tym, że czasami jedno słowo powtarzane może mieć dużo silniejszy wydźwięk. To nie są też jakieś zawody, kto więcej powie, raper czy piosenka elektroniczna, ale tutaj chyba się z Margaret nie zgodzę.
1: No dobrze, tak to musi być. Twórczość Margaret niejedno ma imię, czekamy na nowy album. Z niego słuchaliśmy chwilę temu piosenki Plot Twist, z niego no nie do końca, a zobaczycie dlaczego.
0: Jeśli nie wydajemy Tripolar, epka Wojsk wyjdzie jakoś na lato. No i później spinamy to wszystko w jeden album.
3: A od początku miałeś takie założenie, że to będzie właśnie taka moodowa, emocjonalna podróż przez trzy kolejne momenty twojego życia? Czy wyszło to trochę w trakcie prac nad czymś, co pewnie miało być całym albumem, a stwierdziłaś, że to podzielicie na trzy części?
0: Przyszłam oczywiście już z jakimś repertuarem i od tego repertuaru się odbiliśmy i od tego repertuaru właśnie zaczęła się rozkmina, ale też od takich pytań, które ja często słyszę, czy komentarzy, często zarzucano mi, że ja za dużo naraz chcę i że zmieniam bardzo często te swoje podróże muzyczne i zaglądam w różne rzeczy i że to często...
3: To był zarzut, tak?
0: To było zarzutem w moją stronę, tak. I zaczęłam się nad tym zastanawiać w jakimś takim popłytowym, wiesz, takim spadku adrenaliny, które ci zawsze dopada. Było to jakimś takim tematem w mojej głowie. No i ten album jest taką odpowiedzią na to, że tak, ja taka jestem, w sensie, że mnie się nie da do jednej rzeczy sprowadzić, tylko jestem artystką poszukującą, taką, która lubi po prostu zaglądać w miejsca, które może nie powinna, bo to mnie rozwija, bo najbardziej na świecie lubi się też uczyć i rozwijać. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie dla mnie samej, dla moich słuchaczy, ale też jakieś takie złączenie tego wszystkiego naraz, nie? No bo ja też czuję, że ja bez jednej siebie nie byłabym sobą. W sensie ten mój etap, nie nazywam tego hip-hopowym, bo dla mnie robienie jakichś nawijek na tak naprawdę też popowych bitach, że ja lubię zaśpiewać bardzo popowy refren, a później na drugą zwrotkę dać szesnastkę rapową, nie? I że przestałam tak o tym myśleć, czy powinnam, czy nie powinnam, i po prostu puściłam to i taka jestem. I to chyba jest o tym, że ja to jestem tripolar.
1: W tym roku nowy album Margaret, nazwę słyszeliście właśnie teraz.
2: Tripolary.
1: Tripolary, tak, bardzo ciepło i musi być. A teraz Moonchild Sunnelly w Radiowej Czwórce.

0: Zuziu, Stalowa Wola w radiowej czwórce, a niebawem prawdopodobnie usłyszycie ten utwór jeszcze raz.
1: Nawet na 100% tutaj pojawi się taka teza z mojej strony. Myślę, że no nie ma koncertu Zuzuli bez tego bęgera. Zuzuli koncert w studiu czwórkowym już po godzinie 23, a przez jeszcze pół godziny rozmawiamy i zadajemy sobie pytanie, czy rap jest kobietą? Ja, Dominika Płonka i Adam Smolarek.
0: A przed nami jak najbardziej artystka, ponownie Gest Julka.

0: czy rap jest kobietą.
1: I jak sądzisz, Dominika?
2: Nie będę odpowiadać już na to pytanie. Bardzo ciśnie mi się na usta pewna odpowiedź, którą pewnie słuchacze już słyszeli kilkukrotnie właśnie w tym paśmie, ale myślę, że to jest pytanie, na które cały czas warto sobie odpowiadać, bo warto dyskutować o tym, czym jest kobiecy rap w Polsce, jak to jest, że Dziarma, Wdowa były prekursorkami, były tymi dziewczynami, które pierwsze przecierały szlaki, mimo tego, że wśród mężczyzn ten hip-hop rap ma korzenie wiele, wiele dalej. Za 28 minut godzina 23 i to tyle minut dzieli nas od koncertu Zuziuli, Rap Scena Czwórki. To jest ostatni koncert przed wakacjami tego sezonu Rap Sceny Czwórki. Czego się spodziewasz, Adamie, po tym koncercie?
1: Spodziewam się tłumu, muszę powiedzieć, bo z tego co wiem, to rozeszły się absolutnie wszystkie wejściówki. Jeszcze parę osób zostało wpisanych na listę. Możliwe, że będzie to jeden z największych tłumów, jaki mieliśmy tutaj w naszym studiu S2B, bo taką ono nosi nazwę. Spodziewam się ognia. Myślę, że Zuziula wyglądała na pewną siebie. Zresztą jeszcze nam o tym zdąży opowiedzieć. Ale co do Gestiulki. Czy Gestiulka jest hip-hopowcem, czy nie?
3: Ja osobiście się chyba tak trochę czuję. Też jakby wychowałam się na tym Trójkącie Bermudzkim we Wrocławiu. I jakby nigdy się też nad tym nie zastanawiałam. Ja też nie miałam w planach w ogóle robienia hip-hopu czy tam rapu, ale teraz w porę im więcej jakby też robię tej muzyki, no to zauważam w sobie, że ja się po prostu staję hip-hopowcem, także jakby no nie wiem, ja się czuję też gdzieś tam, nasze otoczenie jest trochę też związane z tym hip-hopem i mamy kilka osób, które gdzieś tam faktycznie są tymi hip-hopowcami, ale większość no to są normalni ludzie.
4: Normalni więc ludzie, tak. Ja
5: normalność jest tak.
6: Żadni bandyci, nie?
4: Nuda, nuda.
3: Ale nie, no ja się czuję tak, że mam w sobie faktycznie i w głowie i nawet, no nie wiem, jakoś tak w rękach to czuję, że po prostu jakoś, nie wiem, gestykuluję od razu, w sensie, no śmieję się teraz, ale nie, no jakby tak czuję to trochę, że jest to.
2: Czyli jak ktoś macha łapami, to można już się nazwać hip-hopowcem podążając za tym, co Gestiulka mówiła tutaj do numera. Ciekawe bardzo, ja też bym powiedziała, że Gestiulka jest jak najbardziej hip-hopowcem i

0: wypunktowałam sobie tutaj nawet takie elementy hip-hopowca w gestiulce.
1: No słucham.
0: Stylówka przede wszystkim. Szerokie baggy, t-shirty, taka trochę niedbała, ale przez to, że no, gestiulka jest piękną dziewczyną, to we wszystkim naprawdę mega cool wygląda.
1: Szerty za szerokie?
0: T-shirty za szerokie, jak najbardziej. Navika przede wszystkim. Ja tutaj zaryzykuję, że gestiulka jest jedną z ciekawszych raperek, bo ona rzeczywiście nie ma dziewczyny, która stoi gdzieś tam obok niej na scenie, że tu jest bardzo, bardzo szeroko, jest pusto naokoło gestiulki. Nie potrafiłabym jej porównać do żadnej innej raperki. Ja bym zaryzykowała takie stwierdzenie, tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jest trochę taką, znaczy plasuje na taką polską Little Sims, czyli dziewczynę, która troszeczkę więcej w tych utworach opowiada, troszeczkę więcej z nich wyciska. Wyobrażam sobie, że jeszcze kolejny album i ona mogłaby dojść do tego punktu, gdzie rzeczywiście też jakieś problemy społeczne nas, Polaków, opisuje, wiesz, to, co się dzieje wokoło, a nie tylko i wyłącznie swoją perspektywę, swoje uczucia.
1: Ciekawy take, nie myślałem o tym wcześniej, ale coś w tym jest faktycznie, to dlatego, że no Little Sims też przecież i rap, i ten soul w sumie, no to w jaki sposób ono się porusza na bitach. Mam wrażenie, że faktycznie może coś w tym być. No tak, no bo myślę o takiej lekkości, poezji trochę. No, jest coś takiego nieuchwytnego, czego nie umiem powiedzieć.
0: To bardzo się cieszę, że się tutaj zgadzamy. No gestiulka też powiedziała jeszcze trochę numerowi o nie zagranicznych, a polskich inspiracjach na tej polskiej scenie.
2: No na pewno to była Ryfa na samym początku. Mhm. Znaczy w sumie to dalej chyba. No Ryfa i Susk, no to są takie dziewczyny, okay, które gdzieś tam są dla mnie jakoś tam się chyba liczą w sumie one tylko. I ja. Ale nie, no dobrze. Tak. To, mhm. No tak, to są takie dziewczyny, no.
3: Czy nie korciła cię popularność Bambi albo Jan Kleosi, żeby zrobić coś wiralowego?
2: Korci mnie cały czas, korci, po prostu kolejny album to będzie... Taki. Grubiej będzie.
1: No proszę, proszę.
0: A to jest bardzo mocny statement i bardzo mocny sarkazm w kontekście tamtych raperek. Nie spodziewałam się tego pod gestiulce. Nie wiedziałam, że ma taki, wiesz...
1: Pazur?
0: Pazur, tak, tak. I takie twarde opinie co do tego, koło których raperek gdzieś tam, wiesz, którymi się inspiruje. Aczkolwiek, no rzeczywiście, Suski i Ryfa to są jedyne, które mogłabym gdzieś tam koło tej gestiulki postawić.
1: Poza Little Sims.
0: No ale to mówię o polskim podwórku oczywiście.
1: A, no dobrze, dobrze. Słusznie, słusznie. Widzę, że umysł cały czas ostry jak żyletka, mimo pory.
0: Dokładnie.
1: Zapytamy zatem, jak gestiulka została w ogóle hip-hopowcem?
2: To było tak, że ja zaczęłam, bo ja robiłam najpierw po angielsku rzeczy takie neo-soulowe, no i zapragnęłam napisać coś po polsku, więc zaczęłam sobie pisać, no i to z tego wyszła jakaś taka melorecytacja, no i też jakby z tego są te moje pierwsze kawałki, pierwsza epka i w ogóle jakby to jest w tym stylu. No i to zaczęło ewoluować i no i nagle stałam się hip-hopowcem, nie?
3: A propos jeszcze bycia hip-hopowcem, kiedyś, przepraszam, że ciągle wracam do tych lat 90., ale ostatnio o tym myślałem, że kiedyś bluza z kapturem, to jak miałeś bluzę z kapturem, to byłeś hip-hopowcem.
2: No tak.
3: Po prostu, nie było innego wyjścia.
2: Na takim koncercie.
3: Mieli bluzy z kapturami?
2: Tak.
4: Mieli, no. Szerokie spodnie.
1: No tak, no, czyli wygląda na to, że jednak bluzy z kapturem się liczą, a czy gestiulka jest hip-hopowcem? No tak, no tutaj sama, jak widzicie, używa tej formy męskiej w tym przypadku.
0: Ja bym powiedziała, że ona jest hip-hopówką, ale jeżeli chce być hip-hopowcem, to dobrze, dajemy jej do tego pełne prawo. Posłuchajmy w takim razie jeszcze gestiulki. Love Song.

Jak się ogryźmy, to powstanę z kolan. Niewygodna jest podłoga, wiesz, nie lubię sięgać dna. Zimna ziemia wcale nie jest mi tak obca. Choć gdybym się poddała, i tak bym wybrała dach. Cieplej mi na duszy, kiedy myślę, że już spadam. Lecę w dół przez błędy i decyzje tych minionych lat. Wiem, że masz podobnie do mnie, kumam, jak jest przed snem. Grubo już po trzeciej sama.

0: Jest kobietą.
1: Ciekawe, co sądzi Jędrzej Rosiewicz, który przed chwilą zadał to pytanie właśnie na antenie czwórki. Może warto go dopytać?
2: Ja myślę, że Jędrzej by się zgodził. Tym bardziej po tym, kiedy zaprezentowaliśmy już tu tyle muzyki rapowej tworzonej przez dziewczyny, przez kobiety, przez raperki po prostu. I jeszcze jedna taka za nami, przed nami. No właśnie, Dami, ty byłaś na w Opolu, na
1: festiwalu, 63. Tak. Festiwalu Piosenki Polskiej tutaj w Opolu. Tak,
2: tak. No po raz pierwszy. Jak to jest, że tam się pojawił hip-hop w ogóle?
1: No słuchaj, po wielu, wielu latach prób, starań, wbicia się tego hip-hopu właśnie na tę główną scenę Opola, bo tutaj też dostawałam wiele historii o tym, jak hip-hop gdzieś tam obok, na festiwalu, jakimś tam w innym dniu, czyli tak trochę jesteśmy hip-hopowi, trochę nie, się pojawiał. W końcu doszliśmy do momentu,

0: momentu, kiedy on wrócił właśnie na scenę główną Opola za sprawą dzięki innymi Wienia, który pełni rolę takiego dyrektora artystycznego i dobierał właśnie na to Opole artystów. No i nie zabrakło tam również artystek, aczkolwiek tutaj już po samym wydarzeniu, rozmawiając z pozostałymi dziennikarzami, stwierdziliśmy, że jednak w ramach tego występu, tego projektu specjalnego Hip Hop Jedno Podwórko 2, dziewczyny musiały na pewno o wiele więcej udowodnić, bo ta presja była podwójna. Z jednej strony właśnie hip-hop znowu bardziej fresh, taki egzotyczny na tej opolskiej scenie, nie zawsze dobrze przez wszystkich przyjmowany. Z drugiej strony jeszcze jesteś kobietą na tej scenie, czyli wiesz, taka mniejszość w mniejszości, tam naprawdę trzeba było trochę więcej od siebie dać.
1: Ja bym dodał trzeci aspekt jeszcze, czyli to, że niektóre artystki, tak jak Audi Kamka, no w ogóle to debiutowały w ten sposób na festiwalu.
2: Troszeczkę zestresowana, wiadomo, jest to mój pierwszy chyba festiwal w życiu w sumie i tym bardziej jest w telewizji, więc ten stres gdzieś mi towarzyszy, ale czuję się bardzo dobrze i się cieszę.
3: Jak to jest startować na opolskiej scenie? Czy jeszcze rok czy dwa lata temu pomyślałabyś o tym, że to właśnie to miejsce będzie twoim pierwszym festiwalem?
2: Nie, no nie ma szansy. W ogóle nie spodziewałam się, że będę grała w festiwale, ale cieszę się po prostu, że tu jestem i otwieram taką swoją drogę festiwalową tutaj.
1: Macie dowód, że Dominika faktycznie była w Opolu.
0: Byłam i świetnie się tam bawiłam. Wyobraź sobie, Adam, pierwszy festiwal, który grasz i jest to Opole. To jest naprawdę festiwal, który z jednej strony ogromny rzeczywiście, ale to jest festiwal, który jest jednak nacechowany tym, że cała Polska ocenia twój występ. Ja mam wrażenie, że to są jakieś takie mini zawody polskiej sceny artystycznej.
1: Też nie każdy festiwal jest transmitowany.
0: To prawda, to prawda. I to tutaj też oglądają całe pokolenia, tak? Czyli oglądasz ty razem ze swoim, nie wiem, rodzeństwem, które rozumie na przykład fenomen OG Kamki, a jednocześnie rozmawia z tobą babcia na ten sam temat. I wiesz, i tutaj musisz wytłumaczyć babci, kim jest OG Kamka i dlaczego i co robi na scenie opolskiej.
1: Tak jest, ale w tym momencie nastąpiło drobne rozprężenie w naszym radiowym studiu. Nie bez powodu. Gwiazda wieczoru pojawiła się u nas. Cześć, Zuzia. Cześć.
0: Cześć, witam wszystkich. Zuziula już za 13 minut rozpocznie swój koncert tutaj na Rap Scenie Czwórki. Powiedz mi, no może luźne pytanie, nie będziemy ci trudnych pytań zadawać. Mhm. Czy dużo stresu czujesz przed właśnie samym wejściem na scenę?
2: Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś też grona nie wiadomo jak wielkiego, ale zawsze jest taka nutka stresu, ale dzisiaj jakoś niekoniecznie.
0: Bo ja mam wrażenie, że czasami takie kameralne koncerty właśnie powodują minimalnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, żebym cię jakoś nakręcała negatywnie, ale że właśnie często jak się widzi ten tłum, to się nie widzi tej pojedynczej osoby, tutaj jest dosyć kameralnie.
2: No jest, ale myślę, że próba poszła sprawnie i wszystko będzie dobrze.
1: A wy możecie sobie o tym pogadać.
2: Teksty piosenek znam swoje na pamięć, więc...
1: Domi, ty tutaj grałaś też, prawda?
0: Ja tutaj grałam tak w 2022 roku, z tego co pamiętam, i był to jeden z moich takich pierwszych większych koncertów i rzeczywiście ja akurat wtedy miałam taką historię tutaj, mogę już się z tego pośmiać i tutaj też nie nakręcam, bo to akurat była dosyć specyficzna sytuacja. Pierwszy utwór zagraliśmy jakoś z moim bratem wtedy nierówno, na zasadzie, że lupy zostały puszczone w innym momencie niż sam beat, w sensie lupy moich wokali. I ja pamiętam taki iconic moment, który swoją drogą cały czas jest na YouTubie Czwórki. Moment, w którym ja orientuję się, że muszę albo śpiewać do tych lupów wokalnych, albo do beatu i z takim pełnym nienawiści wzrokiem patrzę się na mojego brata na zasadzie Dawid, coś jest nie tak.
2: Wytłumacz mi to, Dawid.
0: Tak, jeszcze pamiętam na grupie rodzinnej moją mamę, która robi właśnie zdjęcie tego, wiecie, takie szybkie zdjęcie na grupie messengerowej tego momentu, w którym ja po prostu się patrzę na tego brata. Oczywiście potem pozbieraliśmy się po tym lekkim upadku na samym początek i no muszę tutaj przyznać, że z dużym sentymentem patrzę na ten koncert mimo wszystko, no również z racji tego, że dzisiaj trochę na antenie mnie jest więcej i jestem trochę w innej roli.
1: 2022 rok, ja wtedy miałem 16 lat, więc się nie będę wypowiadał na temat tego koncertu, nie jest to prawda jak coś, ale Zuzia, ty będziesz dzisiaj też w towarzystwie, prawda?
2: Tak, nie
1: DJ
2: będę
1: Snitch?
2: Sama. DJ Snitch, nasz DJ.
1: Dobrze, wasz DJ, Baila Ela.
2: Tak, tak. Karol Snitch, Baila Ela.
1: Warto pamiętać.
0: To ja w takim razie jeszcze chcę dopytać, czy dzisiaj usłyszymy materiał z nadchodzącego albumu, czy raczej inny jest plan na ten koncert?
2: Był taki plan na początku, ależ zmieniłam zdanie, powiedziałam, że dobra, jeszcze przytrzymam trochę towarzystwo, ale będę grała
4: Pierwszy raz niektóre kawałki, których jeszcze nie grałam, takie najświeższe.

0: Czyli jednak mamy jakieś świeżynki. Mamy
1: tak, ale one już są jakby dostępne do słuchania, nie?
0: No to w takim razie trzymamy, Zuzia, za ciebie kciuki. Puszczamy ci już wolno, żebyś miała jeszcze chwilę na to, żeby się rozgrzać wokalnie przed samym koncertem.
2: Ja mam jedno pytanie.
0: A jednak.
2: Zuzia, czemu niebieski?
1: Niebieski kolor włosów? Nie, myślę, wydaje mi się, że pasują do oczu. Może mam zielone.
0: Tutaj się akurat bardzo zgodzę, że ci bardzo dobrze w ten kolor.
1: Że jakoś tak czuję, że to jest mój kolor i tak zostało.
2: To prawda.
1: Leosia mnie też zainspirowała do ciekawych kolorów włosów.
2: Widzisz.
0: Ale miałaś takie obawy, rzeczywiście jako osoba, która zazwyczaj ma naturalny? Pytam jak dziewczyna dziewczynę trochę.
1: Obawy? Kurczę, ja jestem raczej człowiek spontan. Człowiek,
0: czyli jednak decyzja i lecimy
1: raczej
0: z tym.
1: To była decyzja i lecimy.
0: W razie czego odrosną.
1: Gdyby mi się nie podobało, to bym chwilę załamana pochodziła, ale bym pewnie tak w nich została.
0: Nam się jak najbardziej podoba. Zuziula już za 10 minut na scenie w czwórce, rap scena czwórki. Dzięki, że tu z nami wpadłaś.
2: Zdałaś
0: za
2: chwilę.
0: Za chwilę usłyszymy.
1: A już emocje, już się pojawiały.
2: Daj spokój. Dobra. No bo pierwsi widzowie zaczęli przychodzić.
0: To prawda, za szybą już widzimy pierwsze osoby, które przybyły do czwórkowego studia. Koncert już za chwilę. Dzięki, Zuziula, a my gramy.
1: Dziękuję.

0: Znasz mnie? A przepraszam.
1: O, przepięknie. Nie, powiedz, że to było specjalnie.
0: Oczywiście, że było.
1: Adam Smolarek, Dominika Płonka. Słuchacie cały czas audycji specjalnej Czy rap jest kobietą? To pytanie zadawaliśmy sobie przez 3 godziny. Doszliśmy do pięknego wniosku. To zależy, ale bardzo dużo argumentów za i przeciw dzisiaj daliśmy zarówno my, jak i nasza gościni z ZU. Adamie, bardzo ci dziękuję za to wspólne, za tę wspólną pogawędkę. Jeszcze raz podkreślę tutaj, że to jest nasz debiut jako duet i bardzo mnie to cieszy, że w takich okolicznościach się tu razem spotkaliśmy.
0: To prawda, chociaż po tych stronach mikrofonu już zdarzało nam się być, ale no tak, no widzicie. No,
1: to dlatego
0: Dominik,
1: usiadłam na miejscu gościa, żeby tobie było tak bardziej komfortowo, wiesz.
0: Standardowo.
1: Mimo wszystko.
0: Śledźcie Dominikę Płonkę, ona też czasem coś nagrywa, wbrew

0: pozorom, także warto, a przede wszystkim zostańcie z czwórką do północy. Za moment Zuziula, Dominikę jeszcze usłyszycie. Dziękujemy wam bardzo za te 3 godziny. Maciej Załęski nas realizował, a w studiu raz jeszcze.
1: Zuziula, słyszymy się za 5 minut. Rapsce na czwórki. Elo.

0: Slow. Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz osiemnastki w bio, to skipnij tę audycję. Rap, scena czwórki.
3: Cześć! Minęła 23. Czas na ostatni koncert z serii Rap Scena Czwórki przed wakacjami. A przed wami artystka, która warm-up ma już za sobą i coraz odważniej stawia kroki na scenie trapowej. Zróbcie ogromny hałas dla Zuziuli! A jeszcze zanim Zuziula, to rozgrzeje was DJ Snitch z Baila Ela. Hałas!
4: Let's go, Czwórka, lecimy z tym!

0: Myślę, że wszyscy już się rozgraliśmy, więc moje pytanie jest, czy jesteście gotowi na Zuziulę? Pytam się jeszcze raz, czy jesteście gotowi na Zuziulę?
1: Znacie to? Let's go!

0: Let's go! Karol, Ternop zrób. Ja się napiję.
1: Let's go, czwórka, jesteście tutaj!
0: Dawaj.
1: Jesteś gotowa, Zuzula?

0: jego baby. Dobra, lecimy nexta, Karol. Nexta. Zróbcie przejebany hałas, let's go. Lecimy nexta. Nexta. Nexta. To już było, Karol, przed chwilą. Dobra, mini flop, mini flop.
1: Let's go, sorry.
0: Znacie energię, macie energię, go. Zróbcie hałas dla Znicza jeszcze tutaj. Najlepszy DJ.

0: this way.
1: Let's go. Zróbcie przejebany hałas dla Turskiego, jest tu gdzieś. Gdzie jesteś? To mój brat, tak jest. Gramy co jest pięć. Usta, tradycja, ciało.

0: teraz chciałbym jeszcze tylko wszystkich poprosić. Zróbcie dla mnie. Akcja jest taka mordki, że za pół godziny wlatuje mój album Antipod. Dziękuję wam, że tutaj dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że też obadacie go. Zróbcie jeszcze raz pierdolony hałas i dzięki, że mogłem wpaść zagrać dla was. Pozdro czwórka.
1: Let's go!
2: Teraz sobie zagramy Duracell drugi raz, ale musimy zrobić potężny rozpierdol, taki jak przed chwilą, okej? Okay? Let's go!
1: Let's go!

Dziękuję wam bardzo. Teraz gramy utwór pod tytułem Maj 2026. Znacie takie coś? To super. Let's go. Co? Ej.

0: So.
1: Moje nagie.
0: Co?
1: Dobra, teraz wracamy do 2024 roku. Stalowa Wola! Co myślimy o tym? Let's go! Turn up! Turn up!
0: Let's
1: Łapy
0: go.
1: W górę! Wszyscy!

0: Dobra, gramy teraz ostatni kawałek, bo niestety repertuar nie jest jeszcze na tyle duży, ale wkrótce album, cały, 20 numerów. Kończę już go, więc myślę, że w wakacje jeszcze się pojawi. Lecimy tu sekcję ostatni raz, pełna pizda. Wiecie, o co chodzi.
1: Let's go. Odwalamy koło.
2: Ej.
0: Franiu, rozgrzyj.
2: Dawajcie pogo. Yeah.

0: Dziękuję wam bardzo! Kocham was nad życie.
1: Zuziula! Zuziula! Zuziula!
0: Dziękuję wam bardzo, kocham was. Brawo dla was!
2: Dzięki wielkie!
3: Zrobisz sobie z nią zdjęcie.
4: To była rap scena czwórki. Zróbcie jeszcze raz ogromny hałas dla Zuziuli! To był ostatni koncert z tej serii, tego sezonu. Śledźcie nas na social media. Dzięki jeszcze raz.

0: Let's go!
1: Rap, scena czwórki.
2: Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Czwórka, Polskie Radio.

Gramy. Teraz gramy.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Furka, rádio i podcast.
1: Gramy. Teraz gramy.
2: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiasz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek.

W pół drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity w

Štvorka, rádio i podcast. Gramy.

producencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety. Patrzcie poszcze, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygasł.